0: Reporterski obraz dnia.
1: 12 minut po godzinie 14. Bogusław Kalisz. Rozpoczynamy popołudniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. Na dzisiaj w magazynie m.in. widzowie są za, technika raczej przeciwna. W programie pytamy o budowę zadaszenia opolskiego amfiteatru.
2: Byliśmy, bardzo padał deszcz i wtedy tego dachu brakowało.
3: Na pewno operatorzy kamer byliby wdzięczni, bo właśnie widziałam, jak wylewali strumień wody.
4: Nie widziałem projektu, ale myślę, że z punktu widzenia telewizyjnego ten amfiteatr straci.
5: Dla orkiestry to nie zmieni nic, bo i tak dach jest nad sceną, natomiast ja jestem absolutnym przeciwnikiem dachu.
1: Tradycja układania kwietnych dywanów stała się wielką atrakcją turystyczną. Wsie w powiecie strzeleckim odwiedzają tysiące osób.
6: Po 9 ludzi, ich pracę, trud.
7: Czarny bez, tu jest akurat nawet kwiatki szczypior. Mak, abry, bratki.
8: Byłem w tamtym roku i teraz przyjechałem we dwoje, no i fajnie, super.
6: Pięknie jest, jestem pełen podziwu. Jest to moja druga wycieczka w tę stronę opolskie.
1: W magazynie będziemy też na targach rzemiosła w Prudniku.
9: W rzeźbie w drewnie lipowym, korze topolowej. Tematy to przeważnie zwierzęta, sowy, konie.
10: Hobbystycznie, rekreacyjnie bardziej.
1: Reporterski obraz dnia. Do godziny 15. Paweł Oliwa, Bogusław Kalisz. Zapraszamy. Reporterski

0: To kosztowna inwestycja, ale od lat jest uznawana za konieczną. Mowa o budowie zadaszenia amfiteatru w Opolu, które byłoby wykorzystywane w deszczowe dni takie jak dziś. Opolska publiczność jest za, przeciwnicy, czyli technika telewizyjna. Niektórzy artyści podkreślają, że zniknie urok zaklinania deszczu. Zmniejszą się też możliwości pokazywania amfiteatru na przykład z ujęć lotniczych. Dach przysłoni także wizytówkę Opola, wieżę piastowską. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Wiemy już, że będzie dach nad amfiteatrem. I co pan, jako scenograf, który od blisko 30 lat tworzy scenografię na Opolskim Festiwalu, sądzi na ten temat? Czy to dobry, czy zły pomysł?
2: Wie pan, trudno mi to ocenić. Jorgos Stylianoumatsis, jestem scenografem. Bo ja lubię klimat amfiteatru w Opolu. Może będzie lepiej, może będzie gorzej. Trudno mi to ocenić, bo nie widziałem projektu. Dla koncertów na pewno będzie dobrze, będzie bardziej komfortowo się pracowało ze względu na to, że wszystko będzie zadaszone. Ale ze strony wizualnej mi osobiście podoba się ta otwartość, które widzę, wieżę piastowską i tak dalej. Może jest tak zaprojektowane, że nie tracimy ten widok, więc nie oceniam.
3: Zygmunt Kukla, dyrygent orkiestry festiwalowej, kierownik muzyczny festiwalu. Dla orkiestry to nie zmieni nic, bo i tak dach jest nad sceną. Natomiast ja jestem absolutnym przeciwnikiem dachu. Mówiłem to już komuś, chyba nie wiem czy prezydentowi, ale z dwóch powodów. Po pierwsze, ten cały urok zaklinania deszczu, który jest od początku powstania tego amfiteatru i festiwalu, no to w ogóle odpadnie połowa metafizyki, która jest związana z tym festiwalem. I mówię za to zupełnie poważnie, ale druga rzecz, moim zdaniem realizacyjnie, jeśli chodzi w tej chwili o to, jakie są możliwości pokazywania z drona, prawda, z tych ujęć lotniczych amfiteatru, to po prostu będzie no jakiś zwykły dach i nie będzie w ogóle widać sceny, prawda, ani widowni. Więc oczywiście to jest coś za coś. No, w sumie to jest tak, że co roku jest ten deszcz, trochę pada, ale nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ten deszcz, nie wiem, przerwał koncert, żeby to był taki, że się przeważnie to jest jakaś chwilowa ulewa, ale ostatnie lata to jakoś, bo tak było, że na próbach padało, ale w trakcie koncertów nie. Oczywiście, że mówię, dla samego amfiteatru i dla Opola pewnie lepiej, żeby ten dach był, dlatego, że wtedy można by robić dużo więcej imprez i to na przykład jesienią, prawda, kiedy ten deszcz, powiedzmy, jest tego deszczu więcej, czy wiosną. Natomiast z punktu widzenia samej realizacji wydaje mi się, że no niestety będzie kolejny amfiteatr, kolejna scena, nie będzie widać już tej wieży piastowskiej w połączeniu z ławkami amfiteatru, ze sceną, także wydaje mi się, że to no praktycznie lepszy, tak, ale artystycznie gorzej będzie, na pewno.
1: To realizatorzy świateł będą szczęśliwi, czy nie, jeśli pojawi się dach nad amfiteatrem, bo będzie?
4: A to jest przesądzone, że będzie? To jest niedobrze. Marcin Michna, realizator światła. Znaczy, nie widziałem projektu, ale myślę, że z punktu widzenia telewizyjnego ten amfiteatr straci. Myślę, znaczy liczę na to, że jeszcze ktoś się pochyli nad tą decyzją i ją przeanalizuje. Mówię, nie znam planu, nie wiem jak ma być amfiteatr zadaszony, ale z punktu widzenia telewizyjnego, realizacji telewizyjnej, obawiam się, że to nie będzie dobre rozwiązanie.
5: Adrianna Jońska, Scenografia Plus, menadżer budowy, a my jesteśmy od budowy dekoracji. To jest cudowny pomysł. Opole, amfiteatrze, prosimy. Bardzo. Tak, więc jak najbardziej, na pewno by to pomogło. Na pewno operatorzy kamer byliby wdzięczni, bo właśnie widziałam, jak wylewali strumień wody z nad kamery. Więc tak, zdecydowanie wszystkie amfiteatry, które mają zadaszenie, no, są bezpieczniejsze dla wszystkich pionów, które tutaj pracują w tym momencie. Zawsze są plusy, zawsze są minusy, ale tak naprawdę scenografia jest na tyle plastyczna i no tutaj akurat scenografia robił Jorgos i znając w ogóle oko artystów, to wiem, że potrafią się dostosować do wszystkich warunków. Później w naszej gestii jest przełożenie po prostu tego artystycznego świata w rzeczywistość.
1: Zapytaliśmy też o polską publiczność. Co sądzą na temat dachu?
6: W razie niepogody przydałby się bardzo, bo raz byliśmy, bardzo padał deszcz i wtedy tego dachu brakowało.
1: A panu jak?
7: Myślę, że też byłoby to dobre rozwiązanie.
1: Zamiast parasolek.
7: Zamiast parasolek. Choć to też tworzy specyficzną atmosferę.
6: Na pewno, na pewno. Nieraz oglądałam relacje deszczu. Może będzie przyjemniej, jak będzie ten dach.
8: A dzisiaj też nie wiadomo, co przyniesie pogoda, bo trochę to słabo wygląda.
9: W tej chwili nie, ale jak będzie padać, to tak. Także niech będzie.
1: Czyli zamiast parasolek, jednak dach.
9: Żadnych parasolek, peleryn lub dach.
0: W Opolu pojawiają się dzisiaj od czasu do czasu opady deszczu, ale wieczorem pogoda powinna się poprawić. Przypomnijmy, dzisiaj dzień festiwalowy numer 2. Wieczorem zaplanowano 2 wydarzenia muzyczne na początek premiery, w których wystąpią m.in. Kamil Bednarek z Andrzejem Krzywym i Patrycją Markowską, Michał Wiśniewski, Poparzeni Kawą 3 czy Maciej Skuba. Po 22 kolejne widowisko hip-hop Jedno Podwórko 2.

0: Świetne dywany układane z okazji Bożego Ciała w kilku miejscowościach powiatu strzeleckiego przyciągają turystów i pielgrzymów z całej Polski. Tradycja jest pielęgnowana od pokoleń w Zimnej Wódce, Kluczu, Olszowej czy Zalesiu Śląskim. Przypomnijmy, że od 2021 roku zwyczaj ten stał się częścią Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
1: Zależy, jakie są kwiatki akurat i wtedy się po prostu coś wymyśla z tej danej kolorystyki. A czyli w tym roku jest czarny bez, tu jest akurat nawet kwiatki szczypiorka, mak, habry, tradycyjnie bratki.
2: No ja byłem w tamtym roku i teraz przyjechałem razem we dwoje, no i fajnie, super. Tutaj byłem i w Olszowie.
3: Stychów. Tutaj pierwszy raz byliśmy kiedyś w Spycimierzu tam w Łódzkim, tam też są. Robi wrażenie to, nie? U nas nie ma takich.
4: Proszę, Agnieszka. No nasza rodzina jest od 130 lat odpowiedzialna za ołtarz. Też już były dywany.
5: Małgorzata Majnusz. Jestem mieszkanką Zalesia od urodzenia. Po prostu żyjemy tą tradycją układania kwietnych dywanów. Tu układałam i tu nasza ulica Świętej Jadwigi ma swój ołtarz tu właśnie. Od godziny 5 to już taka tradycja jest. Od bzu począwszy przez margaretki, róże, piwonie, łubin też, habry. Wszystko, co tylko kwitnie i rośnie, to wszystko jest tu ułożone. My robimy wszystko na zielonym, właśnie na paprociach. Wszystko naturalnie, wszystko to, co Bóg dał na ziemi, stworzył, to wszystko tu układamy. Wszystkim chwalimy Boga.
6: Pięknie jest. Jestem pełen podziwu. Jest to moja druga wycieczka w tę stronę opolskie. Wcześniej byłem w miejscowość Klucz. Jest to majesztyk. Podziwiam tych ludzi, ich pracę, trud. Przyjechałem z Słoszowa, koło Olkusza. Pieskowa skała.
7: Tylko metrów jest około 750 całego dywanu kwietnego. Układaliśmy te dywany kwietne, to tych osób rzeczywiście było dużo. Krystian Piechota, sołtys Zalesia Śląskiego.
8: Z Kędzierzyna Koźla jestem. Przyjechałam zobaczyć, jak wygląda tradycja Bożego Ciała w Zalesiu i w okolicach. Pierwszy raz, super, bardzo ładnie. A ostatnio właśnie przejeżdżaliśmy przez Zalesie samochodem i była tabliczka UNESCO i zastanawiałam się, co tu jest takiego z tradycji UNESCO. No i właśnie doczytałam, że tradycja Bożego Ciała i tak się dzisiaj dobrze złożyło, że mogłam tu być.

0: Sztuczna inteligencja zmienia edukację. Z jednej strony oferuje ciekawe rozwiązania, automatyzację pracy, ale rodzi też poważne wyzwania etyczne. Nauczyciele biją na alarm, że o ile w podstawówkach sytuacja nie jest jeszcze taka zła, to w szkołach średnich narzędzia AI nagminnie są wykorzystywane przez uczniów do tworzenia wypracowań, streszczania lektur i chodzenia na skróty. Efekty tego widać m.in. w sprawdzanych właśnie egzaminach maturalnych. Jak temu zaradzić? Tym tematem zajęła się Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Z jednej strony sztuczna inteligencja może przerażać, może budzić obawy co do naszej przyszłości, przyszłości przede wszystkim młodych ludzi, ale z drugiej strony nie można zamykać na nią oczu i udawać, że nie istnieje. Anna Czerner, dział naukowy, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Szansa dla takiego rozwoju osobistego i edukacji przede wszystkim jest taka, że sztuczna inteligencja może wykonać za nas tak zwaną brudną robotę, coś, co jest nużące, mało kreatywne, wymaga analizy, zebrania danych, wylistowania jakichś możliwości, natomiast sęk w tym, że to człowiek zadaje pytania i zbiera te odpowiedzi i wybiera te, które uważa za najbardziej optymalne. W związku z tym sztuczna inteligencja jest narzędziem, nie jest wykonawcą i nie jest decydentem. I tutaj chodzi o to, o takie znalezienie balansu. A kolejna kwestia to jest problem takiego dobrostanu dzieci i młodzieży, czyli tego, czy sztuczna inteligencja może zastąpić im przyjaciół, kontakty z żywym człowiekiem i jak wpłynie to na ich zdolności komunikacyjne kiedyś w przyszłości.
2: Anna Palczewska, jestem z Nysy, ze szkoły podstawowej numer 1. Staramy się pokazać jako nauczyciele uczniom to, jak z niej jak najlepiej korzystać, wykorzystać te metody, które są możliwe.
3: Ale rodzą się w Państwu takie obawy, że za niedługo chociażby to pisanie wypracowań, rozprawek, nie będzie miało sensu i z drugiej strony, że młodzież będzie miała problem się tego nauczyć, bo będzie za nich to pisać sztuczna inteligencja.
2: Już w tej chwili bardzo dużo da się zaobserwować problemów też z tym, że młodzież na przykład nie czyta literatury. Są problemy z układaniem zdań na przykład w trakcie sprawdzianów różnego rodzaju, ale myślę, że przy odpowiedniej pracy, przy odpowiednim też zachęcaniu i pokazywaniu, jakie korzyści płyną też z takich trochę tradycyjnych również metod, da się wszystko też tutaj uporządkować i zachęcić też młodzież do korzystania w rozsądny sposób z AI, ale i też z tych tradycyjnych metod.
4: Barbara Sabas, 6 Liceum Opole.
5: Korzystanie sztucznej inteligencji przez uczniów to faktycznie stanowi dla nas duży problem, bo uczniowie korzystają z niej tak, jak im przestrzeń do tego daje, na czym cierpi oczywiście wypowiedź taka bardziej rozbudowana. I my widzimy w tym duży problem jakby na chwilę obecną. Nie wiem na dłuższą metę, jak to będzie wyglądać, ale to już widać nawet po maturach aktualnych. W tych przedmiotach humanistycznych cała masa pytań jest po prostu niepodjęta albo jest to

0: co przede wszystkim bym polecała w edukacji historycznej, być w takich miejscach.
1: A jeśli chodzi w ogóle o inne obszary edukacji, tutaj rozmawiałam z nauczycielami, no i mówią, że już widzą, że tutaj uczniowie starają się iść na skróty, to widać chociażby już po niektórych maturach.
0: Niestety myślę, że tutaj większym problemem jest to takie społeczne przyzwolenie na wykorzystywanie sztucznej inteligencji do oszukiwania jakichś sytuacji. Sama ucząc języka polskiego nieraz to czytanie wypracowań, zwłaszcza zadawanych do domu, kończyło się odkrywaniem HTML-ów. Ale tak trochę tutaj żartuję, bo myślę, że naszą rolą, rolą pedagogów jest pokazanie młodym ludziom, że sztuczna inteligencja jest do wykorzystania, jest narzędziem, ale nie powinna być zamiast ich myślenia.
2: Dodajmy, pełne wyniki matur Centralna Komisja Edukacyjna ogłosi 8 lipca. Wtedy też pewnie będzie można wyciągnąć więcej wniosków i zastanowić się nad przyszłością edukacji w dobie AI.

0: biżuteria, ozdoby, rzeźba w drewnie i wiele innych. Rękodzieło z Polski, Czech i Niemiec można oglądać, ale też kupić od dzisiaj do niedzieli w Prudniku. Rozpoczęła się tam 27. wystawa twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. To produkty unikatowe i jedyne w swoim rodzaju, usłyszał od wystawców nasz reporter Witold Woźtak.
1: Co cieszy się największym zainteresowaniem?
2: Nie ma reguły tak naprawdę. Julia Biała z pracownia Preciosa wykonuje biżuterię głównie. Na jednej imprezie kolczyki się bardziej sprzedają, na drugiej wisiory. Nie ma, że tak powiem, hitu, żeby na każdej imprezie to samo się sprzedawało. Każdy ma swoje zainteresowanie.
1: Dla pani to jest stałe zajęcie, czy bardziej dodatkowe, hobbystycznie?
2: Hobbystycznie, rekreacyjnie bardziej. Tak naprawdę prowadzę gospodarstwo rolne, a to jest moja dodatkowa działalność.
1: A dużo czasu pani poświęca?

0: na tego rodzaju rękodzieło?
1: Różnie. W zimie trochę więcej, bo jest wiadomo, więcej czasu, nie ma tak pracy na gospodarstwie, wtedy spędzam większość dni na tym, a tak to kilka godzin dziennie, no i oczywiście weekendy, jakieś wyjazdy na jarmarki, targi.
0: A jeżeli chodzi o opłacalność takiego zajęcia?
1: Ostatnie 2 lata trochę mniej klientów kupuje. Widać, że bardziej kupują jedzenie i takie rzeczy niż biżuterię i jakieś rękodzieło.
2: Adrianna Zajączkowska, kwiaty i pióra. Hobbystyczne tylko i wyłącznie, z zawodu jestem grafikiem, pracuję w korporacji, a to jest sposób, żeby się oderwać, żeby trochę też znaleźć sposób na sztukę, no i przy okazji na sprzedaż. Największym zainteresowaniem cieszą się kolczyki z stabilizowanych roślin i suszonych kwiatów. Wiele razy słyszę tutaj od klientów, że czegoś takiego nigdzie nie spotkali.
0: A co z rentownością takiej działalności?
2: Jest duża, no bo ja sama wszystko zbieram i suszę, więc właściwie cała sprzedaż to tak z 80% jest zysku na tym.
0: Czyli można na tym dobrze zarobić?
2: Tylko na jarmarkach. Sprzedaż internetowa niekoniecznie. Jest duża konkurencja i trzeba byłoby mnóstwo wydać na reklamę. Natomiast na jarmarkach jest bardzo popularna taka biżuteria i można wtedy zarobić.
0: Zakładam, że bardzo czasochłonne, pracochłonne to jest bardzo. Do wykonania?
3: Bardzo. Elżbieta Rinkę, lukrowe ciastko. Bardzo dużo czasu zajmuje. W ogóle malowanie samo to tym lukrem, barwienie tych lukrów i czas pracy nawet suszenia, bo to każdą jedną część malujemy, na przykład rączki do suszarki, później czułki do suszarki. Ze 14-15 razy jak nieraz ciastko musisz mieć w ręce.
0: Czyli na koniec duża satysfakcja?
3: Na pewno, bo jak jest cała blaszka, mówię, tych ciastek takich gołych, jak piernik jest goły, to tak mówię, z kilograma mąki to ponad 40 godzin pracy potrzebuje na pomalowanie tych ciastek.
0: Czy da się na tym dobrze finansowo wyjść?
3: To znaczy ja nie robię dużo, nie mam takiego zasięgu, żeby gdzieśkolwiek jeździć w dużych miastach, no to możemy powiedzieć, że tam dziewczyny inaczej sobie radzą i używają innych już technik, czyli drukarki wchodzą nawet do ciastek i idzie to im szybciej, nie? A to jest taka bardziej ręczna praca.
4: Jan Dziemieszonek, pochodzę z Oleśnicy. Przyjechałem do Prudnika z rzeźbą w drewnie. W rzeźbie w drewnie lipowym, korze topolowej. Tematy to przeważnie zwierzęta, sowy, konie, koty, płaskorzeźb, anioły.
0: A czy to dla pana stałe zajęcie, czy bardziej dodatkowe?
4: To jest moje stałe zajęcie. W tej chwili jestem na emeryturze, ale moja praca, najpierw hobby, które się stało moim zawodem i teraz po prostu lubię to robić, dlatego to robię.
0: A jeżeli chodzi o zyski z takiej działalności, czy są na zadowalającym poziomie?
4: Nie, po prostu rynek w Polsce zniszczyły wyroby przywożone z Chin, takie rzeczy typu po 5 zł, ale mamy już ludzi, którzy lubią coś oryginalnego, coś ładnego sobie kupić. Żeby mieć coś innego, nie mieć tego, co wszyscy inni mają.
5: Dodajmy, że prudnicka wystawa rzemiosła w tym roku odbywa się w nieco innym miejscu, w kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej 7. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

0: Radio Opole, 13 minut do godziny 15. Pogoda za oknem nieciekawa, ale długi czerwcowy weekend zobowiązuje. W magazynie odwiedzamy teraz jeziora Turawskie, które od kilkudziesięciu lat są szczególnie popularne u mieszkańców naszych sąsiadów z województwa śląskiego. Mimo niskiej temperatury opadów deszczu znaleźli się nawet chętni do pływania, ale na desce. W Turawie był Kuba Biel.
1: Czerwcowy długi weekend, więc postanowiliśmy się wybrać z mikrofonem Radio Opole do Turawy, aby sprawdzić, czy to jedno z najbardziej popularnych miejsc na Opolszczyźnie przyciąga tłumy ludzi.
2: Wiesława z Gliwic.
1: Z Gliwic. Dlaczego Turawa i ile już tu jesteście?
2: Cały tydzień. A dlaczego Turawa? Bo ja chciałam nad morze, a Mirek chciał w góry. Więc wypośrodkowaliśmy to, żeby się nie kłócić.
1: Jak oceniacie?
2: No bardzo ładnie. Nawet nie wiedziałam, że tu takie ładne ośrodki są.
1: To tylko tak spacerowo, czy mąż tam wziął, zdjął koszulkę i się popluskał?
2: Nie, on tylko pięty zamoczył.
3: Mamy piękny pokój, jeden wielki pokój, 10 metrów od jeziora. No i po prostu jest tu cudownie, no. Możemy tutaj wrócić, bo na pewno jest cudownie tu. Jest gdzie chodzić, jest gdzie kąpać się, czy nawet nie kąpać, ale popływać, czy na rowerku wodnym, czy łódką popłynąć. No jest super.
1: Cześć, czołem, dzień dobry. Turawa, długi weekend. Wy na rowerkach. Skąd przyjechaliście?
4: Z Tarnowskich Gór.
1: Ojeju, to daleko. I tak na tych rowerach od samego początku, czy nie? Czy tutaj rowery na samochód?
4: Rowery na dachu.
1: Okej. Okay. Pierwsza z Turawie?
4: Tak.
1: I jak jest?
4: Bardzo nam się podoba, czujemy się jak nad morzem.
1: O, ciekawe porównanie. A trasy rowerowe z waszej perspektywy, bo to chyba najważniejsze?
4: Jest dużo ścieżek rowerowych, także korzystamy. Bardzo nam się podoba.
5: Fajnie, tym bardziej, że to jest powrót po 30 latach.
1: Jeju, po 30 latach. Jak było 30 lat temu?
5: Pamiętam tą wierzbę. Tutaj na tej plaży. Ten deptak jest o wiele ładniejszy i stoiska, garmaryżeryjne, także różnicę zauważam bardzo dużą. To jest taki jakby rodzinny zlot. Tam za tą grupką idzie cała moja rodzina i było to takie połączenie Wrocław, Oleśnica, Kępno, że najbliżej był teren, żebyśmy przyjechać tutaj wszyscy razem. To jest cała rodzinka.
6: Dzień dobry, Justyna z Bielska Białej.
1: Z Bielska Białej do Turawy. Pierwszy raz.
6: Tak, pierwszy raz.
1: Jak się podoba?
6: Bardzo się podoba.
1: Złapaliśmy się tuż nad brzegiem jeziora i nieprzypadkowo, bo pani ma przy prawej nodze dużą, długą deskę.
6: To jest deska typu SUP, czyli deska do pływania na wodzie, pompowana po prostu. Pływam po prostu na stojąco, ale mam też takie ślisko, które pozwala do pływania jak na kajaku, więc jak już się zmęczę na stojąco, to mogę pływać na kajaku. To są moje pierwsze kroki w tym sezonie na własnej desce.
1: No to co? Przyjemnych wrażeń życzę.
6: Zgadza się, polecam Turawę na wakacje i poza sezonem. Również.
1: Podchodzę do ratowników, zaciekawiony, bo widzę jakiś obóz, mnóstwo namiotów, ratownicy w łódkach i zastanawiam się, co się dzieje.
7: Bartosz na Konieczny, WOPR Opole. Ten weekend, taki długi, jest bardzo intensywny dla naszych ratowników, ponieważ WOPR Opolskie prowadzi szkolenie ratowników wodnych na Turawie i jest to dość intensywny weekend dla naszych kursantów.
1: Gdzie śpicie? To te namioty, to wasze, to?
7: Tak, śpimy w tych namiotach. Warunki są iście kempingowe, ale każdy później dobrze wspomina te czasy kursu. Aktualnie na kursie mamy z 50 osób, więc to jest to całkiem pokaźna suba i bardzo to też cieszy, bo widać, że młode pokolenie naprawdę jest chętne, żeby pomagać w taki sposób ludziom.
1: Długi weekend na Turawie, dziś pogoda taka trochę w kratkę, ale wczoraj było pięknie i pytamy miejscowych przedsiębiorców zajmujących się między innymi wypożyczaniem sprzętu wodnego, jak jest.
8: Weekend jest, wydaje mi się, że będzie bardzo dobry. Wczoraj było dość sporo osób zainteresowanych właśnie wypożyczaniem sprzętu wodnego. No dzisiaj jest pogoda troszkę słabsza, ale też jest dzień roboczy tak naprawdę, także jest zdecydowanie mniej, ale myślę, że jutro i niedziela będzie okej.
0: No właśnie, do Turawy można wybrać się na przykład jutro, bo pogoda będzie nie najgorsza. Zachmurzenie umiarkowane, czasami deszcz, ale będzie w miarę ciepło. Temperatura do 23 stopni. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym magazynie reporterów. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kalisz.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest Zbigniew Kobalańca, wicemarszałek województwa opolskiego. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie marszałku, czy jest już decyzja w sprawie nadania skwerowi w centrum Opola imienia Ryszarda Zembaczyńskiego? No, wnioskowali o to m.in. radni Koalicji Obywatelskiej, której pan przecież przewodzi w mieście.
2: Tak. Tak, to nasz wspólny wniosek. No i jeszcze takiej decyzji nie ma, dlatego że decyzja ostateczna należy do pana prezydenta, ale wiem, że pan prezydent, jesteśmy z nim w stałym kontakcie, jest przychylny tej lokalizacji. No, pana prezydenta, pana wojewodę Ryszarda Zembaczyńskiego nie trzeba nikomu przypominać. Człowiek, który bardzo dużo zrobił dla tego miasta i regionu. A to miejsce jest symboliczne i takie związane z postacią byłego prezydenta, bo pomnik Bronisława Opolskiego, a on był jednym z ojców tego sukcesu. To on przyczynił się razem z innymi do tego, że w 1998 roku przeciwstawił się swojemu rządowi, aby województwo opolskie pozostało na mapie regionów. Więc skonsultowane również z rodziną, no bo to też ważne, aby rodzina brała udział w tym procesie decyzyjnym, więc myślę, że miejsce przede wszystkim godne, związane z tą postacią, miejsce, które jest takim też elementem traktu przewodników pod ten pomnik, więc przy okazji ma tablica informacyjna dotycząca też działalności, funkcji pana prezydenta, bo czas szybko biegnie i młode pokolenie...
1: No właśnie, ale tak dobrze byłoby może odsłonić to wszystko przy okazji kolejnej rocznicy. No w tym roku już się nie uda, prawda? Więc
2: pewnie to troszkę potrwa, tak? No bo to też nie jest tak, że to jest coś, co musi powstać w tydzień, miesiąc i już będzie źle, jak nie powstanie. Jest miejsce, jest wola przede wszystkim władz miasta, jest taki konsensus chyba całego środowiska i też taki głos mieszkańców, że chcieliby swojego wieloletniego prezydenta, swojego wieloletniego wojewodę w mieście uczcić na dłużej, nie tylko w tym okresie pogrzebu, ale chcieliby o tym, aby ta pamięć o nim była w tej przestrzeni miejskiej, publicznej. No i wydaje mi się, że to miejsce jest idealne i mam nadzieję, że może właśnie przy okazji
1: przyszłorocznego święta województwa, panie marszałku.
2: Może święta województwa, może rocznicy śmierci, może rocznicy urodzin. To zawsze jakąś okazję można znaleźć, kiedy to zostanie odsunięte, czy to będzie forma jakiegoś posągu, bo wiem, że też taki wniosek w budżecie obywatelskim miasta Opola się pojawił. Aby taki pomnik powstał.
1: Tak jak papa musiał, prawda?
2: Coś takiego jak papa musiał. No, myślę, że prezydent Baczyński zasługuje na to i ranga jego prezydentury tego, gdzie w trudnych czasach zarządzał, gdzie nie było środków europejskich, a był tym dobrym gospodarzem Opola, no i człowiekiem przede wszystkim ogromnej klasy, ogromnego szacunku do drugiego człowieka, uprawiał politykę, której dzisiaj trudno, bo dzisiaj wszystko ma być newsem, dzisiaj wszystko ma być atakiem, dzisiaj politycy się sprzedają, a on był takim dobrym gospodarzem, bardziej gospodarzem niż politykiem i to też gdzieś mu tam wytykali, że dużo robił, pracował, poświęcał swoje zdrowie, czas rodziny na pracę na rzecz miasta Opola, a nie do końca umiał się tym chwalić, no bo to był taki prawdziwy, można by czasami już powiedzieć, pruski urzędnik, który pilnował tego wszystkiego, aby miasto było, pamiętajmy jeszcze po czyich rządach to miasto przejął, aby to miasto odbudowało swoją pozytywną aurę i taki pozytywny klimat, no bo było wiązane poprzednio tylko i wyłącznie z korupcją.
1: No właśnie, panie marszałku, wywołałem temat święta województwa. Dwa dni, które mają przypomnieć nam właśnie wydarzenia z 1998 roku, kiedy mieszkańcy utworzyli ten symboliczny łańcuch nadziei, prawda?
2: Tak, no to jest święto województwa obchodzone właśnie na pamiątkę tego wydarzenia. Już od paru lat zapraszamy do Zamku Moszna, tam w parku dookoła zamku te wszystkie wydarzenia około Święta Województwa się odbywają. Zaczynamy przepięknym koncertem muzyki Disneya, Filharmonii Opolskiej i chóru Filharmonii Opolskiej. To sobota. Natomiast w niedzielę od godziny 13, otwarcie oficjalnie o godzinie 14, będzie moc atrakcji dla całych rodzin, będzie Opolski ze smakiem, będą stoiska wszystkich jednostek samorządu województwa opolskiego, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A przy okazji można to połączyć właśnie ze zwiedzaniem zamku, z tą aurą naszej największej atrakcji turystycznej województwa polskiego. Co roku to święto cieszy się ogromną popularnością i miejmy nadzieję, że pomimo tego, że zbiega się to z festiwalem...
1: Właśnie chciałem o to zapytać, czy to tak intencjonalnie, czy przypadkiem wyszło, że w tym samym czasie dwie duże imprezy?
2: No nie, my zawsze mamy w tym samym czasie, natomiast festiwal jest ruchomy. Nie pierwszy raz, że zdarzyło się, że jesteśmy razem, ale to myślę, że się uzupełniamy, dlatego że nasze wydarzenia raczej są tymi takimi popołudniowymi, natomiast festiwal to jest wieczór i wtedy wszyscy się gromadzą wokół Amfiteatru Opolskiego, więc mam nadzieję, że mieszkańcy i trafią do Mosznej w tym okresie, w szczególności w niedzielę w tej porze poobiadowej, a potem kto ma bilety, kto jest farciarzem, albo jeżeli ktoś chce oglądać w telewizji lub pożyć atmosferę, bo to też jest ważne, bo atmosfera festiwalu to nie tylko to, co dzieje się w amfiteatrze, bo tam jest tylko ograniczona liczba tych 3000 miejsc, ale całe miasto żyje tą atmosferą około festiwalową, jest dużo wydarzeń również z tym związanych, więc ja zachęcam, aby skorzystać z oferty samorządu województwa Zamku Mosznej, a potem powrócić do stolicy regionu i jeszcze w niedzielę ten klimat festiwalowy poczuć, bo faktycznie wróciliśmy i tutaj ogromna też taka pozytywna informacja, że mamy pełne 4 dni pełnowymiarowego festiwalu polskiego.
1: No właśnie, pytanie tylko takie, czy w przyszłym roku, jakby wybierając się do amfiteatru, opolskiego amfiteatru, będziemy mogli porzucić obawy o to, czy nam znowu nie zacznie kapać na głowę. Jednym słowem, co z tym dachem? Coś nowego?
2: No i jest deklaracja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był tutaj pan minister Wróbel. Zresztą wiem, że będzie również na festiwalu. I chyba już jest od wczoraj. Jest deklaracja ministra Siemoniaka, jest deklaracja miasta Opola o tym, o wkładzie własnym, więc myślę, że jeszcze w tym roku dojdzie do podpisania takiego listu intencyjnego i mam nadzieję, że w latach 2027-2028 ta inwestycja zostanie zrealizowana, bo jest konieczna, bo ten amfiteatr ma już kilkanaście lat po swojej przebudowie. Na tamtym etapie nie było środków na to, aby go zadaszyć, jak choćby jest to w Sopocie. I to nie tylko zadaszenie, które przydałoby się, bo pamiętajmy, no okej, wszystkim nam się podoba to, że pada, jest tradycja, parasole, tak, ale amfiteatr to nie tylko i wyłącznie festiwal. Amfiteatr tak naprawdę funkcjonuje od końca kwietnia do późnego października i też nam na tym samorządowcom zależy na tym, żeby ten obiekt żył, zarówno przede wszystkim władzom miasta, jak i nam jako włodarzom regionu i naprawdę nie ma czego się obawiać. Ja pamiętam przebudowę amfiteatru, jeszcze za czasów prezydenta Zebaczyńskiego, że wszyscy mówili, a będzie betonoza, a tak fajnie było na tych krzywych łapkach posiedzieć.
1: No a później
2: każdy mógł sobie zabrać i po różnych domach i pamiątkach krążą te kawałki ławek, bo były cięte na kawałki, każdy mógł sobie zabrać i wszyscy cieszyliśmy się piękną infrastrukturą. Dzisiaj cała Polska idzie do przodu, my też musimy pójść do przodu i zmodernizować ten amfiteatr, a jeżeli Ministerstwo Kultury widzi również taką szansę, żeby dofinansować, bo widzi ten obiekt jako strategiczny, jesteśmy w końcu stolicą polskiej piosenki, no to tylko przyklasnąć i korzystać.
1: A to władze regionu też będą musiały czek wypisać?
2: Nie wiem, czy władze regionu będą musiały...
1: Czy znajdą się inne źródła finansowania?
2: Musiały czek podpisać. Na razie jest deklaracja tego, aby władze samorządowe widziały potrzebę również i były też... tym regionalnym potwierdzeniem tego, ale dzisiaj Ministerstwo Kultury mówi, że no, jakby jest w stanie zapewnić to finansowanie. My dokładamy się do hali lekkoatletycznej w mieście Opolu. Zadeklarowaliśmy 20 milionów złotych, ale oczywiście, jeżeli będzie jakaś tam potrzeba partycypacji, to też jesteśmy otwarci na tą dyskusję, bo obiekt jest strategiczny.
1: Wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańczyk z gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie na stronie internetowej Radio Opole. Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Zbliża się godzina 6 w sobotę, 6 czerwca. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na wiadomości. Targi ze zwycięzcą festiwalowych premier.
1: I mam teraz tą Karolinkę i no nie mogę w to uwierzyć naprawdę. Jestem wzruszony.
0: Maja Chwalińska powalczy dziś w finale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow w Warszawie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Sargis został laureatem premier 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Za utwór zatytułowany Ziemia artystę wyróżniło jury. Do Sargisa trafiła także Nagroda Publiczności imienia Karola Musiała. Tę wręczył artyście prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Moja piosenka jest o miłości do moich dwóch ojczyzn, Armenii i Polski. Nie ma narodu bez kultury i sztuki, dlatego nie dajmy się podzielić, mówił Sargis po odebraniu nagród.
1: Czułem, że jeżeli uda mi się wejść w piosenkę i tak przekazać prawdę, to wtedy będzie to rezonowało i tylko na tym mi zależało. A to, że to się stało, ta historia się stała, bo kiedyś w wywiadzie mi powiedzieli, że jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś wygrał debiuty, główną nagrodę i premiery główną nagrodę. I mam teraz tą Karolinkę i no nie mogę w to uwierzyć naprawdę. Jestem wzruszony.
0: Stowarzyszenie Autorów ZAIKS wyróżniło Dariusza Szlagora Wix N za tekst do piosenki Stara Dusza.
3: Cenię sobie to, co robię, nie? Tym bardziej jestem szczęśliwy, że w takim miejscu tutaj, na takiej scenie zostało to jakoś docenione i uhonorowane taką właśnie nagrodą. Dziękuję za to.
0: Nagrodę ZAIKS otrzymał także Krzysztof Iwaneczko za muzykę do utworu Zatrzymaj się.
2: To przyniesie dzień.
0: Maja Chwalińska powalczy o wielkoszlemowy tytuł na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Jej rywalką w finale będzie Rosjanka Mirra Andrijewa. Polka, która do turnieju głównego sensacyjnie przeszła przez wymagające kwalifikacje, rozpala dziś emocje kibiców. Była zawodniczka, a teraz trenerka Joanna Kalawa podkreśla, że styl gry Mai na tle rywalek to finezyjny unikat.
4: Obecnie praktycznie nie ma zawodniczek grających w tak różnorodny sposób, tak finezyjnie. Jej styl troszkę przypomina Jasmine Paolini, chociaż myślę, że styl Mai jest naprawdę wyjątkowy. Jest to po prostu mieszanie różnych elementów gry.
0: Wielki finał w Paryżu z udziałem reprezentantki Polski rozpocznie się o godzinie 15.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
0: W Warszawie jest szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego przybył do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wczoraj w Kancelarii Premiera spotkał się m.in. z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór poinformował, że doszło też do rozmowy z wiceszefem resortu dyplomacji Marcinem Bosackim.
4: Obecnie praktycznie nie ma zawodniczek grających w tak różnorodny sposób, tak finezyjnie. Jej styl troszkę przypomina Jasmine Paolini, chociaż myślę, że styl Mai jest naprawdę wyjątkowy. Jest to po prostu mieszanie różnych elementów gry.
0: To był dźwięk do poprzedniego materiału. Dodajmy jeszcze, że przed południem Kryło Budanow ma spotkać się z wicepremierem, szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W planach ma też spotkanie z szefem prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcinem Przydaczem. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent chce odebrania Zełenskiemu odznaczenia. Papież Leon XIV rozpoczyna z kolei podróż apostolską do Hiszpanii. W ciągu tygodnia odwiedzi Madryt, Barcelonę i dwie z Wysp Kanaryjskich. Przed południem na lotnisku w Madrycie papieża powita hiszpańska para królewska z premierem Pedro Sanchezem. Dziś papież odwiedzi też Centrum dla Osób Bezdomnych prowadzone przez Caritas. Wieczorem weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. W Barcelonie odwiedzi m.in. Bazylikę Sagrada Familia. Wracamy do regionu. Do jutra w Prudniku trwa 27. wystawa twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Wystawcy z Polski, Czech, a także z Niemiec prezentują biżuterię, ozdoby, rękodzieło. Jan Dziemieszczonek zajmuje się rzeźbą w drewnie, a tworzy głównie motywy zwierzęce.
5: Najpierw hobby, które się stało moim zawodem i teraz po prostu lubię to robić, dlatego to robię. Rydek w Polsce zniszczyły wyroby przywożone z Chin, takie rzeczy typu po 5 zł. Ale mamy już ludzi, którzy lubią coś oryginalnego, coś ładnego sobie kupić. Żeby mieć coś innego, nie mieć tego, co wszyscy inni mają.
0: A Radio Opole jest patronem medialnym wystawy w Prudniku.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 do 23 stopni Celsjusza. Teraz jednak na termometrach niespełna 9 stopni. Ciśnienie sięga 1020 hektopaskali. Wieje słaby południowo-wschodni wiatr.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
7: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
6: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
7: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
6: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
10: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
11: No już, już, biedactwo.
12: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
13: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Reklama społeczna.
0: Reklama.
14: Cześć sąsiad, jak firma?
15: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
14: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
15: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
14: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
15: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.

Minęła godzina 6:00. Przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych od 5 lat stanowi pomost między nauką, doradztwem a praktyką rolniczą. W Kędzierzynie-Koźlu zorganizowano jubileuszową konferencję, podczas której rozmawiano na temat wzmacniania transferu wiedzy, która ma przekładać się na codzienną pracę gospodarstw w nowoczesnym rolnictwie. O zaletach takich gospodarstw i korzyściach, jakie z tego płyną, mówili m.in. rolnicy oraz dyrektorzy szkół rolniczych. Tegoroczny maj był jednym z najbardziej suchych od lat. Jakie ta sytuacja niesie zagrożenia dla upraw, o tym także będziemy mówić w naszym programie. A odpowiedzią na problemy suszy mają być z kolei dwa programy ogłoszone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Chodzi o tworzenie zielonych skwerów w miejsce zaniedbanych terenów oraz o inwestycje w mikroretencje. O tym także powiemy w dalszej części naszego programu. Nie zabraknie również przeglądu najważniejszych wydarzeń ze świata rolniczego. To wszystko i wiele innych informacji czeka na Państwa w najbliższej godzinie, dlatego zostańcie z nami do godziny 7:00.

0: Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych od 5 lat stanowi pomost między nauką, doradztwem a praktyką rolniczą. W ramach jubileuszu sieci podczas ogólnopolskiej konferencji w Kędzierzynie-Koźlu przedstawiciele instytucji okołorolniczych rozmawiali na temat wzmacniania transferu wiedzy o nowoczesnym rolnictwie.
1: Marcin Oszańca, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. To jest sieć, która istnieje w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. To są takie żywe laboratoria, bo rolnicy najlepiej dzielą się wiedzą, ją pochłaniają od samych rolników. My jesteśmy tak naprawdę przestrzenią do wymiany doświadczeń, organizujemy dla nich spotkania, konferencje, ale główną ideą sieci tych gospodarstw jest to, żeby rolnik uczył się od rolnika, bo jeżeli coś się sprawdziło w jednym gospodarstwie, to ma prawo sprawdzić się w innym. To jest też regionalizm. Dzisiaj jesteśmy na Opolszczyźnie, bardzo się tego cieszę, że udało się tę konferencję właśnie tutaj w naszym regionie zorganizować i rolnicy, którzy przyjeżdżali, mówią, że to rolnictwo u nas już na pierwszy rzut oka jest zupełnie inne. Zupełnie inne uprawy, zupełnie inne podwaliny i fundamenty ekonomiczne gospodarstw są na Opolszczyźnie, na Podlasiu i w innych częściach. I chodzi o to, żebyśmy czerpali tą wiedzę i doświadczenia z różnych części naszego kraju. Nie zamykali się w obrębie jednego regionu, ale wychodzili szerzej, bo w innych częściach kraju są doświadczenia z produkcji, z przetwórstwa, z roślin takich jak sadowniczych, warzywniczych. U nas królują głównie monokultury rzepaku, pszenicy, kukurydzy, ale to jest właśnie ta idea, żeby wyjść trochę szerzej, żeby zobaczyć, co można zrobić w innych regionach, w innych gospodarstwach i po to, żeby te nasze rolnictwo rozwijało się. A rozwija się poprzez właśnie wymianę wiedzy i doświadczeń. I to jest cała idea sieci gospodarstw demonstracyjnych.
2: Henryk Skórnicki, dyrektor oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. No jednym z takich najważniejszych wyzwań, które stoją przed naszymi rolnikami, to jest dostosowanie się do szybko zmieniających się uwarunkowań w produkcji rolniczej, unowocześnianie tej produkcji, obniżenie przede wszystkim kosztów produkcji, bo jak wiemy od dłuższego czasu koszty środków produkcji znacząco wzrosły, natomiast ceny na produkty są na tym samym poziomie albo czasami nawet się zmieniają. W związku z tym jedną z takich ważniejszych alternatyw jest poszukiwanie nowoczesnych technik i technologii, które pozwalają na uzyskanie podobnych plonów przy jak najmniejszych nakładach, a więc przy działaniach związanych z obniżką kosztów produkcji i to ma kluczowe znaczenie, a więc wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań związanych między innymi z rolnictwem 4.0, racjonalne stosowanie środków ochrony, nawozów poprzez właśnie stosowanie sprzętu tak zwanym zmiennym dawkowaniem poprawia efektywność wykorzystania tych środków, a jednocześnie też ma pewien wpływ na obniżone zużycie i poprawę plonowania roślin. I to jest jedno z takich najważniejszych wyzwań, które czeka naszych rolników. No, gospodarstwa demonstracyjne ja nazywam, że to są ośrodki praktycznego szkolenia, działające w różnych kierunkach produkcji, posiadających określone doświadczenie i dobre praktyki, sprawdzone przede wszystkim w produkcji praktyki i rozwiązania, które są do przeniesienia bezpośrednio do innych gospodarstw i gospodarstwa demonstracyjne to jest też możliwość wykorzystania wiedzy tych rolników, którzy te gospodarstwa prowadzą. A jak wiemy, zawsze przekazywanie wiedzy od rolników do rolników zupełnie przynosi inny efekt niż przekazywanie przez naukowców czy doradców rolniczych. To sieć gospodarstw demonstracyjnych stwarza możliwości właśnie włączenia rolników w proces przekazywania i upowszechniania nowoczesnych technologii, które w warunkach danego gospodarstwa zostały już sprawdzone i wdrożone od wielu lat i one mają, odgrywają kluczową rolę.
3: Marcin Tomaszewski, Departament Transferu Wiedzy Spraw Społecznych, Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi. No, jestem dyrektorem tego departamentu. Tutaj możemy się naprawdę jako Polska pochwalić tym, że w Polsce mamy nieomalże już prawie 400 gospodarstw demonstracyjnych, podczas gdy w takich krajach jak na przykład Niemcy czy Francja ich jest niespełna setka. Także jest tutaj naprawdę czym się pochwalić i jakby to też pokazuje, pomimo tego, że no, czy Niemcy czy Francja jako kraje większe rolniczo, że w Polsce ta idea jest i potrzebna i znajduje zapotrzebowanie wśród rolników i to się sprawdza po prostu. Natomiast sama sieć gospodarstw demonstracyjnych jest w systemie, czyli w systemie wiedzy i innowacji, jakim jest AKIS. Czyli tutaj mamy do czynienia z tą współpracą pomiędzy... Znaczy w centrum oczywiście jest rolnik, prawda? Jest rolnik, natomiast jakby wokół tego rolnika skupione są odpowiednie instytucje, czyli w pierwszej kolejności nauka, czyli to są te podmioty, z których wychodzi postęp, czyli na podstawie badań naukowych i prac rozwojowych, prawda, wdrażamy rozwiązania, jakby tworzymy rozwiązania, które chcemy wdrożyć do praktyki. Kolejnym ogniwem są jednostki doradztwa rolniczego, za pośrednictwem których te rozwiązania staramy się wdrożyć do szeroko rozumianej praktyki, prawda, rolniczej. Mamy w systemie również szkoły prowadzone przez ministra rolnictwa, które skupione są również w sieci szkół, zespołów szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, czyli tutaj mamy ten komponent edukacyjny. Oczywiście mamy jeszcze różne instytucje pozarządowe, organizacje przedsiębiorców, którzy chcą te rozwiązania wdrażać. No i w tym są te gospodarstwa demonstracyjne, ta sieć specjalnie wyselekcjonowanych gospodarstw, w których te rozwiązania są wdrażane i pokazywane. Także to jest idea, która cieszy się naprawdę bardzo dużą popularnością, dużym zapotrzebowaniem, a również jest to rozwiązanie, które jest wspierane w ramach planu strategicznego wspólnej polityki rolnej.

0: wracamy teraz do Kędzierzyna-Koźla, gdzie zorganizowano konferencję pod tytułem Od doświadczenia do działania. Wzmacnianie transferu wiedzy w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. To wydarzenie, którego celem było podsumowanie 5 lat działalności sieci i poświęcone było ono wymianie doświadczeń oraz skutecznemu przekazywaniu wiedzy z praktyki rolniczej do doradztwa, edukacji i codziennej pracy gospodarstw.
1: Sieć gospodarstw demonstracyjnych to nie tylko gospodarstwa rolne, to są również szkoły rolnicze, to są instytuty, to jest też administracja okołorolnicza. Marcin Oszańca, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Możemy robić wszystkie wspaniałe rzeczy, pokazywać innowacje, rozwijać rolnictwo, ale depopulacja to jest element, który wpływa na wszystkie branże, na rolnictwo również. Dzisiaj w rolnictwie potrzebni są fachowcy, informatycy, ale też elektrycy, elektrotechnicy, spawacze i tak naprawdę cała gama zawodów jest związana z branżą rolniczą, która powoduje to, że raz walczymy z bezrobociem, wzrasta PKB, bo wszystkie firmy okołorolnicze wpływają na to, że nasza gospodarka rośnie.
2: Łucja Szęstek-Berg, dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, województwo śląskie. Tak, jesteśmy gospodarstwem demonstracyjnym od kilku lat w produkcji roślinnej. U nas się sprawdza oczywiście jak najbardziej, tutaj możemy się pochwalić różnymi działaniami w tym kierunku, ale tu przede wszystkim zajmujemy się edukacją, tak? No bo nie tak jak gospodarstwa demonstracyjne prowadzone przez rolników, tylko właśnie jako gospodarstwo też edukacyjne, gdzie mamy 72 hektary pola, mamy oczywiście nowoczesne maszyny, no ale też mamy zasób ludzki, czyli ucznia, ponad 400 uczniów, którzy kształcą się w zawodzie takim jak technik rolnik, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik żywienia i technik weterynarii. Tak naprawdę nasze szkoły prowadzone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi są bardzo dobrze wyposażone. Dba się tam właśnie o rozwój młodego potencjału rolniczego i muszę powiedzieć, że chętnie młodzi ludzie do nas przychodzą i u nas się kształcą. Bo oprócz tego, że kształcimy w zawodach, też proponujemy im inne aktywności związane właśnie z rolnictwem.
3: Mirosław Krzysztofowicz, dyrektor zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. Jesteśmy gospodarstwem demonstracyjnym od roku dokładnie. Uczymy się dopiero tego gospodarstwa demonstracyjnego, ale nasza szkoła wywodzi się mocno z tradycji, wkracza w innowacyjność. Już od ponad 75 lat kształcimy w zawodach rolniczych czy około rolniczych. No i w odróżnieniu od wielu szkół mocno stawiamy na umiejętności praktyczne.
0: Upatrujecie w tym gospodarstwie taką przyszłość, że to jest właśnie ta nowość, która też może przyciągać młodych ludzi?
3: Przynajmniej nie ma innej możliwości, jak tylko praktykowanie. Nasze gospodarstwo liczy sobie 25 hektarów, to są uprawy doświadczalne. Dla przykładu kukurydzy na bazie osadów i popiołów po produkcji drożdża, więc nawożenie organiczne, to są poletka doświadczalne, to jest 1,5 hektara sadu, pasieka 30-stopniowa, zagroda ze zwierzętami, w której przyszli weterynarze mogą w warunkach realnych zdobywać umiejętności zawodowe, a więc prowadzą sobie zajęcia związane z pobraniem materiału do analizy, potem przechodzą na teorię i praktykują już w laboratorium. A więc te gospodarstwa, ten transfer wiedzy jako wzorcowe, demonstracyjne, to jest klucz do nabycia umiejętności jutra młodego rolnika, a więc analizy danych, pracy w zespole. To są wszystko kompetencje, które już dziś są cenione na rynku, a jutro jeszcze będą bardziej.
4: Beata i Dominik Pleśniarowicz, województwo łódzkie, powiat Kutno. Działamy na tej zasadzie, że u nas w gospodarstwie odbywają się szkolenia dla rolników z opasu bydła na sucho, ponieważ karmimy bydło metodą innowacyjną, jak również dzięki temu, że prowadzimy rolniczy handel bezpośredni, odbywają się u nas demonstracje z tego, jak powinien wyglądać sprzedaż bezpośrednia mięsa z gospodarstwa.
5: Michał Gadziński i prowadzimy gospodarstwo demonstracyjne, gospodarstwo rolne znajdujące się w Chruszcinie Opolskiej. Przede wszystkim w gospodarstwie zajmujemy się hodowlą bydła, hodowlą owiec. Sprzedajemy też bezpośrednio produkty, bezpośrednio z gospodarstwa. Uprawiamy też pola, przede wszystkim kukurydza. Jesteśmy też gospodarstwem demonstracyjnym. I tutaj przede wszystkim zależało właśnie nam na wymianie wiedzy między rolnikami, między ośrodkami doradztwa rolniczego. Sam fakt, że jesteśmy właśnie gospodarstwem demonstracyjnym, powoduje, że często odwiedzają nas różne grupy osób z różnymi doświadczeniami. My się też z nimi dzielimy, oni się dzielą z nami i myślę, że tutaj najbardziej na tym korzystamy.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Od 1 czerwca do 30 lipca trwa nabór wniosków w ramach programu Premie dla Młodych Rolników. Mogą oni się starać do kilkuset tysięcy złotych wsparcia na rozwój lub rozpoczęcie działalności rolniczej. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mówi prezes ARiMR Wojciech Legawiec.
1: O premię dla młodych rolników może się ubiegać osoba, która po pierwsze w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 41 roku życia, po drugie ma nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów, po trzecie rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, albo dopiero rozpoczyna taką działalność.
0: Pomoc ma formę płatności ryczałtowej. W ramach wsparcia będzie można uzyskać standardowo do 200 tysięcy złotych, a w przypadku młodych gospodarzy zdecydowanych na prowadzenie produkcji rolnej 300 tysięcy złotych. Wojciech Legawiec dodaje, że pieniądze mogą być wydane na wiele sposobów.
1: Inwestycje budowlane służące wytwarzaniu produktów rolnych lub przygotowaniu ich do sprzedaży. Inwestycje

0: Żyłowska z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach mówi, że zagrożone są 4 grupy upraw.
1: Podobnie jak w pierwszym okresie raportowania mamy zagrożone zboża ozime i zboża jare oraz truskawki i dodatkowo w tym okresie jeszcze weszło zagrożenie suszą dla krzewów owocowych. Problem jest i jeżeli nie będziemy mieli jakichś dużych opadów w ciągu najbliższych kilku dni, to ten obszar na pewno się będzie powiększał. Wszystko też zależy od tych warunków termicznych, bo na razie nie mamy jakichś takich bardzo wysokich temperatur.
0: Susza nie jest skutkiem tylko ostatniego miesiąca bez deszczu. Niedobór opadów utrzymuje się od początku roku, a sytuacja stale się pogarsza. Zmieniamy temat. Komisja szacująca straty przymrozkowe na terenie gminy Łaziska w województwie lubelskim wyruszyła w teren. W jej skład wchodzą przedstawiciele gminy, ośrodka doradztwa rolniczego oraz izby rolniczej. To jeden z regionów, w którym plantacje najbardziej odczuły skutki przymrozków z końca kwietnia. Tak naprawdę ucierpiały wszystkie gminy na terenie powiatu opolskiego, mówi kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim, Paweł Suchowolak.
2: Najbardziej chyba ucierpiały te gminy przywiślane, chociaż decydującymi czynnikami było ukształtowanie terenu, odmianowość, gatunkowość. Ważnym elementem są również te systemy nadkoronowe. Tak jak w pierwszych dniach po wystąpieniu mrozu mówiliśmy o tym, że raczej deszczownie tu nie pomogły. Są przypadki, że deszczownie pomogły.
0: W niektórych gminach wnioski o szacowanie strat wciąż są przyjmowane. Na przykład w gminie Chodel można je składać do 10 czerwca. Przenosimy się teraz za granicę. Wyjątkowo jak na maj temperatury uderzają w portugalskie rolnictwo. Wskutek suszy obszary pastwisk się kurczą. W mieście Évora w południowo-środkowej części Portugalii odnotowano ostatnio rekordowe, bo ponad 35-stopniowe upały, czyli o 10 stopni więcej niż zwykle w maju. Rolnicy z regionu Alentejo są zaniepokojeni. Takie upały zagrażają zwierzętom, szczególnie tym, które niedawno się urodziły. Zaczyna też brakować paszy, mówi Pedro Atalaya, jeden z farmerów. Upały powodują szybkie wysychanie pastwiska, trawy nie rosną tak obficie jak powinny, a zwierzęta nie dostają wystarczającej ilości paszy. Rolnictwo jest uzależnione od deszczu. W marcu i kwietniu mieliśmy tylko 4 lub 5 dni deszczu, więc było za mało wody, by roślinność na pastwiskach mogła w pełni wegetować. Około 1400 projektów otrzyma wsparcie łącznie 15 milionów złotych z programu Aktywna Wieś. Do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęło niemal 5000 ofert z całej Polski. Program pokazał, że w lokalnych społecznościach powstaje wiele wartościowych inicjatyw, napisał minister rolnictwa w opublikowanym oświadczeniu. Aktywna Wieś to resortowy program wspierający inicjatywy mieszkańców wsi. Można zdobyć dofinansowanie na projekty związane z lokalną kulturą i tradycją, promocją regionalnych produktów, ochroną środowiska oraz poprawą bezpieczeństwa na terenach wiejskich.

0: Opowiemy teraz o zielonych skwerach, które mają powstać w miejsce zaniedbanych terenów oraz o inwestycjach w mikroretencję. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekonuje, że transformacja przestrzeni publicznych w naszych gminach może zmienić klimat na lepszy. Jeszcze w tym roku Wojewódzki Fundusz ogłosi dwa nabory, które mają być odpowiedzią na aktualne problemy związane z narastającymi skutkami suszy. Na ten temat przedstawiciele samorządów, spółek komunalnych i ochrony środowiska dyskutowali podczas konferencji w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu.
1: Barbara Lesik, kierownik Zespołu Przedsięwzięć Ochrony Środowiska i Doradztwa Energetycznego w Opolu. Częściowo żeśmy się sami przyczynili do powstawania tych miejsc, czyli tak zwanych miejskich wysp ciepła, czyli jesteśmy przyzwyczajeni do takiej estetyki związanej, że najlepiej wybrukować, bo to wszystko ładnie wygląda, przestrzeń jest wtedy, ma swoje walory estetyczne, ale niestety patrzymy się, że przy upałach to te wszystkie betonowe przestrzenie się bardzo mocno nagrzewają, powstają właśnie zjawisko miejskich wysp ciepła. Mieszkańcy się męczą, jeżeli chodzi o lato, więc nam bardzo zależy na tym, żeby była zmiana sposobu myślenia, żeby władze lokalne, samorządowe dbały o to, żeby jak najwięcej powstawało tych przestrzeni. Trzeba z powrotem wrócić do tych starych, dobrych, wypróbowanych rozwiązań, tam gdzie właśnie można gromadzić tą wodę, też między innymi ten program mikroretencji, który teraz będzie dla osób fizycznych, też temu ma służyć, żeby można było jak najwięcej tej deszczówki gromadzić, żeby można było ją w okresach suszy wygospodarować po prostu na miejscu. Czyli woda, która opadnie, powinna z powrotem zostać wykorzystana w tym samym miejscu, a nie odpłynąć.
0: No to właśnie jakie są sposoby na tą mikroretencję? No bo też słyszymy, że problem suszy z jednej strony się pogłębia, a z drugiej strony, tak jak w tym roku, pojawia się też wcześniej niż w latach poprzednich.
1: Ten problem będzie się pogłębiał, ale też to wynika od wielu czynników, też zmienności klimatu, bo klimat też się zmienia. To też musimy wiedzieć, że nie na wszystko my mamy wpływ, aczkolwiek my ten wpływ możemy poprawić. Czyli jeżeli chodzi o zatrzymanie spływu wód opadowych, roztopowych z danego terenu, to możemy budować właśnie zbiorniki retencyjne, studnie chłonne, tak? Jakieś systemy rozsączające. Ogólnie cały system melioracji, tak? Powinien być na nowo zrewitalizowany, odbudowany, bo wiemy, że też tych zaniedbań w przeciągu kilkudziesięciu lat nastąpiło bardzo dużo. Bo...
2: Nazywam się Paweł Klimczak, jestem doradcą energetycznym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Przede wszystkim dwa główne programy, które mają wspomóc adaptację do zmian klimatu naszych miejscowości, naszego całego województwa. Po pierwsze będzie to druga edycja Skweru z Klimatem, czyli programu autorskiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego i spółek też komunalnych województwa opolskiego. Ten program ma na celu stworzenie takich innowacyjnych, chcielibyśmy, żeby były innowacyjne przestrzeni publicznych, takich funkcjonalnych, które odpowiedzą na dzisiejsze zagrożenia, na problemy suszy, na problemy upału, no to z czym mierzą się mieszkańcy wszystkich naszych gmin, po to, aby mogli znaleźć takie wytchnienie w tym miejscu, żeby to była przestrzeń, gdzie może coś się dziać. Natomiast drugim takim programem, który odpowiada znowu w mniejszej skali na te problemy, które nakreśliłem, to jest program mikroretencja. W ramach tego naboru osoby fizyczne, mieszkańcy, właściciele budynków jednorodzinnych, użytkownicy wieczyści będą mogli skorzystać z dofinansowania na małe instalacje mikroretencyjne, które mają na celu złapanie wody deszczowej, czy też ogólnie wody opadowej, bo tu mówimy też o wodzie z roztopów, i tej wody magazynowanie na przyszłe cele podlewania, właśnie budowania tej odporności w przypadku suszy, aby ta woda zawsze była w naszym zasięgu, przy czym będziemy tutaj bardzo mocno naciskać, aby nie kończyło się ta inwestycja na zakupie beczki, czy pięknej kamiennej donicy na wodę z jakimś ewentualnie kranikiem, bo to już jest taki poziom wyżej, level wyżej. Już mieszkańcy myślą, że jak ono już ma kranik i już nie trzeba prosto konewki pobierać z tej donicy, to już jest fajnie, ale to nie o to chodzi zupełnie. Chodzi o to, żeby zbudować zbiornik najlepiej podziemny, estetyczny, który nie będzie szpecił tych naszych nowych budynków, tylko żeby to wszystko pochować, żeby to wyposażyć w pompę, sterownik, centralę wodną, która to wszystkim zasteruje. I w momencie, kiedy po prostu będzie sucho, to poda wodę przez linie kroplujące, przez jakieś mikrozraszacze, tak żeby tą wodę wykorzystać jak najefektywniej i nie przejść teraz z nienoszenia węgla do naszych starych kopciuchów, których się pozbyliśmy, to teraz chodzenia z konewką, tego nie chcemy i tutaj chcemy na to uwrażliwić, żeby tak mieszkańców kierować.
3: Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Opolskiego. Zielone przestrzenie i mikroretencja, bioróżnorodność, dostępność, jest to bardzo istotne zagadnienie. Jako samorząd województwa jesteśmy zainteresowani tym i wspieramy wszelkie działania dotyczące mikro, małej retencji, raz ze względu na to, na charakter województwa typowo rolniczy, ale również kwestie zmian klimatycznych, kwestia dostępności środowiska, zmian, które następują, to jest bardzo istotne.
4: Tomasz Kędziora, wójt gminy Reńska Wieś. Czy my cały czas sobie korzystamy z uprzejmości tutaj Wojewódzkiego Funduszu i korzystamy ze środków, czy to na inwestycje kanalizacyjne, czy na inwestycje związane z wymianami na przykład źródeł ciepła w obiektach publicznych. Teraz przygotowujemy się do rozłożenia wniosku na rozbudowę naszej remizy jednej strażackiej, która również właśnie ma taką możliwość skorzystania ze środków FOSiU, a tutaj ta mikroretencja, gdyby każdy robił to, co można powiedzieć do niego należy, czyli zagospodarowywał tą wodę opadową ze swojej posesji, czy to właśnie do podlewania, czy do innego wykorzystania takiego technologicznego tych wód opadowych, to tak naprawdę wiele problemów, z którymi się spotykamy w miejscowościach, tych problemów by po prostu nie było. Problemów z podtopieniami, z zalewaniem dróg, z niedrożnością kanalizacji deszczowej, bo kanalizacje deszczowe co do zasady są przygotowane do odbioru wód na przykład z terenów publicznych, tudzież z dróg. W momencie, kiedy wszyscy się, że tak powiem, dolewamy do tej kanalizacji deszczowej z naszych posesji, no ona często właśnie zawodzi w tych krytycznych momentach, a w momencie, gdybyśmy tą wodę chociażby deszczową zagospodarowali na swojej posesji, czy to w jakichś zbiornikach, czy właśnie do podlewania, czy do innych jakichś funkcji, to myślę, że tych problemów byłoby też mniej.
0: A pierwszy z naborów na mikroretencję ma ruszyć jeszcze w czerwcu. Tutaj będzie się można starać o dofinansowanie w wysokości 300 000 zł.

0: przebędzie.
1: Na koniec jeszcze zaproszenie na największe targi rolnicze na Opolszczyźnie, czyli Opol Agra, które już w najbliższy weekend odbędą się na terenie lotniska w polskiej Nowej Wsi. Start w piątek, 12 czerwca, a więcej na ten temat powie wójt gminy Komprachcice Leonard Pietruszka.
2: Po raz drugi po powrocie do gminy Komprachcice na teren lotniska Aeroklubu Opolskiego Opol Agra wraca. To jest wydarzenie, którym przede wszystkim interesują się rolnicy, ale nie tylko, dlatego że ten nowoczesny sprzęt jest na tyle ładny, atrakcyjny, że bardzo wielu mieszkańców z dziećmi, którzy niekoniecznie są związani z rolnictwem, jadą po prostu ten sprzęt pooglądać, no bo to są takie już, można powiedzieć, wręcz monstrum rolnicze, gdzie bardzo często wielkość przednich kół w takim traktorze jest większa od wzrostu człowieka. To naprawdę jest dzisiaj coś niemożliwego, takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, co oferuje się rolnikom w zakresie dostępności, a dla takiego przeciętnego odbiorcy naprawdę jest to miłe dla oka, robi to po prostu bardzo duże wrażenie. Zgłoszenia bezpośrednio są do głównego organizatora. Organizator w tym roku, z informacji, które mam przekazane, dodatkowo właśnie poinformował, że będzie wystawa zwierząt, której nie było w zeszłym roku. I to będzie taki dodatkowy element atrakcyjności, ponieważ w zeszłym roku ze względu na panujące choroby właśnie nie było tej wystawy, a w tym roku już będzie wystawa zwierząt.
1: I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, słyszymy się w każdą sobotę o godzinie 6. Tymczasem zachęcam do pozostania z nami. Lada moment, wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia.

0: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: 17. gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek Województwa Opolskiego.
4: Po reklamie.
5: Słuchajcie, Radio Opole, mamy godzinę 7, czas na wiadomości na naszej antenie.
6: Nagroda jury i nagroda publiczności dla Sargisa w konkursie premier opolskiego festiwalu. Premier wziął udział w szczycie Unia Europejska Bałkany Zachodnie. Trenerzy tenisa o szansach Mai Chwalińskiej na zwycięstwo we French Open.
7: Prasa jest całkowicie po stronie jakby jej oponentki.
6: A mecz w Paryżu już o godzinie 15.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Katarzyna Plewnia.
6: I od tego ostatniego tematu zaczynamy. Wszyscy fani tenisa trzymają kciuki za Maję Chwalińską. Polka zagra dziś w finale wielkoszlemowego French Open. Mecz na kortach Rolanda Garrosa ma rozpocząć się o 15. Zdaniem trenerów tenisa zawodniczka z Dąbrowy Górniczej ma duże szanse na sukces. Więcej na ten temat Maciej Szefer.
8: Tomasz Olszewski z poznańskiego AZS-u zwraca uwagę, że Polka już osiągnęła ogromny sukces i pod dużą presją będzie występowała jej rywalka.
7: Maja nie musi już nic nikomu udowodnić. I ona może, nie musi, to jakby presja jest całkowicie po stronie jakby jej oponentki. No i to jest naprawdę komfortowa sytuacja dla Mai. No niemniej jednak nie popujmy tego balonika, bo ona przeszła całe eliminacje i ma najwięcej tych meczów w nogach.
8: Polka awansowała do finału French Open po czwartkowym zwycięstwie nad Rosjanką Dianą Schneider.
3: Radio Opole, twoje źródło informacji.
6: Sargis Dawdian wygrał konkurs premier 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Artysta otrzymał dwie statuetki, nagrodę jury i nagrodę imienia Karola Musioła przyznawaną przez publiczność. Wokalista po raz pierwszy na opolskiej scenie wystąpił w 2019 roku. Podczas 56. festiwalu wygrał debiuty. Tegoroczny utwór zatytułowany Ziemia pochodzi z debiutanckiej płyty Sargisa. Podwójny triumf święcił podczas koncertu premier także Krzysztof Iwaneczko, który otrzymał nagrodę od ZAIKS-u za muzykę i specjalną nagrodę programu Pierwszego Polskiego Radia. Wokalista Vixen zdobył z kolei statuetkę ZAIKS-u za tekst. Na swoich idoli czekać mogą godzinami, żeby zdobyć autograf albo zrobić sobie wspólne zdjęcie. Mowa o łowcach autografów, którzy są nieodzowną częścią festiwalu w Opolu. Zdobywanie autografów to dla wielu łowców pasja rozwijana latami.
9: Kolekcjoner z 21-letnim stażem, także jak mam tylko chwilę czasu, to wybieram się na zbieranie autografów. Tak też przyjechałem dzisiaj do Opola, tak troszkę na spontanie.
10: Na kogo polujecie?
11: Natalię Kukulską. Przywiozłam z targów w Warszawie, bo wyszedł komiks o jej rodzicach i bardzo bym chciała, żeby mi wpisała w nim, a ja przyjechałam z Gdańska.
6: Dziś i jutro kolejne szanse na zdobycie autografów, m.in. właśnie Natalii Kukulskiej, która odsłoni dziś swoją gwiazdę na rynku w Opolu, w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Swoją gwiazdę odsłoni też dziennikarka Maria Szabłowska. Z kolei w kawiarence z gwiazdami na opolskim rynku pojawią się Doda, Urszula, Kamil Bednarek.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Proces akcesyjny państw Bałkanów Zachodnich może przyspieszyć, ale warunkiem jest spełnienie wszystkich kryteriów. To jeden z wniosków szczytu Unia Europejska-Bałkany w Czarnogórze. W Tiwacie była Agata Król.
12: Tematem, który częściowo zdominował spotkanie przywódców unijnych i krajów bałkańskich, były wydarzenia w Rumunii i eksplozja drona morskiego. Mamy do czynienia ze zdarzeniami, które będą powodowały pewną destabilizację, powiedział w drodze do Warszawy premier Donald Tusk.
13: Chciałbym, żeby wszyscy nasi sąsiedzi zrozumieli, że sytuacja wymaga koncentracji, powiedziałbym.
12: Szef polskiego rządu powiedział, że sytuacja ta nie jest zaskoczeniem oraz, że należy się spodziewać w regionie eskalacji i większych napięć. Solidarność z władzami Rumunii wyraziły też inne europejskie kraje, a także szefowa Komisji Europejskiej i szef Rady Europejskiej.
6: W Warszawie jest z kolei szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego przybył do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wczoraj w Kancelarii Premiera spotkał się m.in. z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór poinformował, że doszło też do rozmowy z wiceszefem resortu dyplomacji Marcinem Bosackim.
14: Myślę, że nasza reakcja została usłyszana w Ukrainie.
4: Przypomnę, że to strona ukraińska zwróciła się o takie spotkanie. Przypomnę również, że to minister Bosacki zaraz po ogłoszeniu tej decyzji rozmawiał. Przypomnę, że nasz ambasador w Ukrainie też reagował.
6: Przed południem Kryło Budanów ma spotkać się z wicepremierem, szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W planach ma też spotkanie z szefem prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcinem Przydaczem. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania Załęckiemu tego odznaczenia.
10: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: I spoglądamy na termometr 12 stopni Celsjusza. Aktualnie no jeszcze tak trochę chłodno, trochę mgła była przed chwilą. Może jeszcze odrobinę zostało, ale do 23 dzisiaj i słonecznie, o deszczu ani słowa w prognozie pogody. W nocy od 13 do 15.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: I kłaniamy się w porannym programie Radia Opole. Katarzyna Zawadzka, Paweł Oliwa za konsoletą. Za moment stały cyklobierze świat Barbary Tyslik. Zachęcamy, aby z nami zostać.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada. 500-600-044.
15: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
16: 18 września Amfiteatr w Opolu wypełnią największe rockowe przeboje. Legendarny zespół Lady Punk świętuje 45-lecie i zaprasza na wyjątkowy, jubileuszowy koncert. Usłysz na żywo Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Zawsze tam gdzie ty i wiele innych hitów. Nie przegap tego muzycznego wydarzenia. Lady Punk. 45 lat na scenie. 18 września. Amfiteatr w Opolu. Bilety dostępne na eskander.pl.
17: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach. Od muzyki folkowej po pop i rock. Oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
13: Po reklamie.

0: Najlepszym i najtańszym sposobem podróżowania jest oczywiście turystyka piesza. Do jej uprawiania oprócz chęci są potrzebne tylko wygodne buty, niewielki plecak, no i znajomość czytania znaków turystycznych. W magazynie Obieży Świata o pieszych trasach turystycznych opowiedzą o polscy znakarze z oddziału regionalnego PTTK Śląska Opolskiego. Helena Kubiczek i Andrzej Kubiczek, którzy w celu zachęcenia do uprawiania tej formy turystyki zainicjowali odnawianie oznakowań na opolskich pieszych szlakach. Jeśli ktoś pragnie dopiero rozpocząć turystykę pieszą, to trzeba znać szlaki. Państwo należą do osób, które zajęły się odnową opolskich szlaków turystycznych. I jest problem, co oznaczają kolory, trudności czy może coś innego. Ale zanim odpowie Pan na to pytanie, może porozmawiamy w ogóle o szlakach turystycznych.
1: Szlakami w naszym kraju to w ogóle zarządza Polskie Towarzystwo Turystyczne Krajoznawcze, dlatego że i przed wojną Polskie Towarzystwo Krajoznawcze czy Polskie Towarzystwo Tatrzańskie byli prekursorami w wyznaczaniu szlaków turystycznych, malowaniu czy oznaczaniu ich, bo one nie były tak od początku dwa paski kolor. W tej chwili Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze posiada 73 tysiące kilometrów szlaków ogólnie, licząc na kraj. Z tego 36 tysięcy to są szlaki nizinne. One są i dla piechurów, i dla rowerzystów, i dla tych, co chodzą z kijkami. Także turystów chodzących szlakami jest dosyć duży. Natomiast my w województwie mamy prawie 700 kilometrów szlaków.
0: To dużo.
1: Nizinnych. Tylko tak jak mówię, te szlaki są jeszcze niewidoczne w dużej części.
0: Bo dlatego były dawno, dawno.
1: Dawno, dawno malowane. Nikt się tym specjalnie tak nie zajmował. Nie było na to środków. W tej chwili idzie ku lepszemu. Dlatego, że my w tej chwili jako oddział znakujący szlaki podlegamy pod Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej. A tam z tymi szlakami zawsze było bardzo dobrze wiadomo, Tatry, Beskidy,
0: bezpieczeństwo,
1: więc one musiały być znakowane i teraz
0: i odnawiane.
1: Odnawiane oczywiście. My podlegamy pod nich teraz i idzie ku lepszemu, dlatego że w tamtym roku, późno, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale, dostaliśmy środki na renowację tras turystycznych, czyli szlaków. To było ponad 100 kilometrów, a mieliśmy bardzo krótki okres do odnowienia tych szlaków, ale daliśmy radę, pomalowaliśmy.
0: 100 kilometrów noga?
2: Razy 3.
3: Bo najpierw trzeba było oczyścić, wyciąć chwasty,
0: żeby ten szlak był widoczny.
3: Żeby ten szlak był widoczny. Podkład zrobić raz, potem namalować dwa białe paski i potem wracając dopiero kolor dać. Także 1 kilometr średnio razy 3. Te farby nie są takie, że w ciągu 5 minut wyschną, tylko dłużej. No, zależy też jaka farba, ale nie można było tak namalować od razu.
0: To tutaj muszę zadać pytanie, dlaczego Państwo zajęli się odnową szlaków?
1: Nie,
0: i
1: tak,
0: to za uśmiech.
1: A wie Pani, człowiek nieraz się wkurzy.
0: I wkurzył się Pan, że te szlaki są niewidoczne.
1: Wkurzyłem się totalnie, dlatego że szlaki turystyczne są wizytówką oddziału czy Polskiego Towarzystwa Turystycznego na danym terenie. Ileś tam lat temu, jak zaczęliśmy tak chodzić małą grupką po tych szlakach i robili takie krótkie wypady tymi szlakami w okolicach Opola czy troszkę dalej i stwierdziłem, że ich nie widać. Pomyślałem sobie, a jak przyjedzie turysta z głębi Polski, zobaczy na mapie, są szlaki ładnie poprowadzone, to przyjeżdża, nic nie widzi. No i tak kiedyś z żoną żeśmy pomyśleli, a ja mówię, wiesz, kupimy troszkę farby i pójdziemy zacząć tam malować. No i tak żeśmy zaczęli malować.
3: No jeszcze z koleżankami.
1: Kilka osób było chętnych, podobało im się, przychodzili z nami, żeśmy jeździli w teren, troszkę tam malowaliśmy w okolicach jezior Turaski. Zaczęło to wyglądać ładniej i myślę, że nasz oddział już nie ma się czego wstydzić za bardzo, jeżeli chodzi o szlaki turystyczne w okolicach Opola, ale dzisiaj mam spotkanie online z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej i być może tam coś powiedzą dokładnie o środkach, które przeznaczą w tym roku na renowację szlaków turystycznych.
0: Jesienią może być tych szlaków odnowionych więcej.
3: Myślę, że tak. Chciałabym, żeby to było wiadomo już wcześniej, no żeby dłuższy czas był na ich malowanie.
0: I na przygotowanie, bo tak. To przecież nie można wziąć tylko farbę i iść i malować.
1: Głównie chodzi, żeby nie było to na wariackich papierach, że mamy tam miesiąc na odmalowanie ponad 100 km szlaku, powieszenia kierunkowskazów, tabliczek, bo to wszystko zajmuje czas. Tabliczki dostajemy z Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej, bo środki na te kierunkowskazy, tabliczki były z Ministerstwa Sportu i Turystyki dane do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

0: chciałbym nadmienić, że głównie na szlakach turystycznych, znakowanych, można zdobywać nasze PTT-kowskie odznaki, które dają jakby przepustkę do działania później w towarzystwie, czy uprawnienia do prowadzenia grup i dla własnej przyjemności też. To jest odznaka turystyki pieszej, to są szlaki nizinne i odznaka turystyki górskiej, którą zdobywa się oczywiście na szlakach górskich. Zachęcam też do zdobywania tych odznak, bo wiadomo, że tego trochę się namnożyło, ale ja myślę, że podstawą zawsze w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym to były oznaka turystyki pieszej, oznaka turystyki górskiej, ponieważ one są najstarsze, one są wymyślone jeszcze w okresie międzywojennym. Jeżeli chodzi natomiast o sam znak szlaku turystycznego, który, no wiemy, jeden pasek biały, drugi pasek biały, w środku jest pasek kolorowy, typowy znak, taki to jest 15 cm na 9, każdy pasek ma po 3 cm. Zaczęło się go stosować po wojnie w polskich górach, natomiast jeżeli chodzi o pasek, to w 1971 roku dostał on ochronę prawną, czyli jest prawnie chroniony. Pod karą grzywny, niszczenie tych znaków w terenie, co zdarza się dosyć często.
1: Wie? Są takie przypadki?
0: Są przypadki, zwłaszcza jak ktoś ma ten wyższy stopień niszczenia, to przeważnie niszczy, jak jest skręt, jak jest szlak, który zmienia kierunek, żeby się turysta pomylił. To jest takie nieprzyjemne, no ale staramy się takie uzupełniać znaki, kontrolować, czy te znaki są, bo każdy szlak powinien być monitorowany właściwie co dwa lata, czy nie ma jakichś zmian na szlaku, czy właśnie nie ma zniszczeń, usuwania jakichś gałęzi, które zakrywają znaki.
2: Było tak, że szlak przechodził przez takie łąki i teraz te łąki zostały ogrodzone. Było po drodze jakieś stado byków i właściciel tego stada z drzewa zdrapał wszystkie szlaki. Żeśmy omijali te pastwiska i szukali, gdzie on tam mógł wyjść, bo tu już nie było. Nawet pod wiaduktem zamalowane, musimy iść uzupełnić. I czerwony szlak, tak jak idzie tak do Turawy, też był namalowany, też jest zamalowany.
1: Po co to ludzie robią? Z głupoty?
0: To może nie z głupoty, tylko ten wiadukt na Powstańców Śląskich, czy wiadukt na obwodnicy Opola. Tam było dużo malunków różnych, tych maziajów, jak ja to nazywam. I po prostu malowali.
2: Odnawialiśmy szlak przy Jeziorze Turawskim i tam była grupa łowiących ryby z kamperami i podeszło do nas dwóch młodych mężczyzn i pytają się, co to jest, bo...
1: Naprawdę?
2: Tak, mówimy, odnawiamy znaki turystyczne. A co to jest? No, nie wiedzieli, że coś takiego jak znak turystyczny jest. Też takie się zdarzają osoby.
0: A wracając do tych pomyłek, to z mojego punktu widzenia najczęstszą pomyłką, którą turyści popełniają na szlaku, to jest mylenie szlaku rowerowego ze szlakiem turystycznym pieszym, a w górach najczęstszą pomyłką to jest mylenie szlaku narciarskiego ze szlakiem pieszym. Dlaczego? Bo szlak narciarski, tak jak nasz typowy znak, prosty, czyli trzy paski, ale dwa paski ma tylko żółtawe i one się różnią od szlaku górskiego, pieszego.
1: Czyli
0: normalny szlak to jest kolor biały pasek, natomiast narciarski w górach to jest taki lekko żółtawy pasek, kolor i drugi żółtawy taki pasek. Także tutaj najczęściej, i to jest 90% pomyłek właśnie na szlaku.
2: W naszych wędrówkach mieliśmy już taki przypadek, że panie właśnie poszły tym narciarskim i potem mówią, no jak to? No szliśmy tym niebieskim szlakiem. Kolor był tylko, że nie ten, co trzeba.
1: Nie dla turysty pieszego.
2: Tak, tylko dla narciarskiego.
0: Często się pokrywają, ten sam kolor i nieraz trasa, ale nieraz ten narciarski gdzieś w bogi odchodzi, jest dłuższy na przykład, czy krótszy. Moja rada jest taka, że jak idziemy szlakiem i się zgubi ten szlak, znaczy jak się człowiek zorientuje, że po długim czasie nie ma znaku, zasada jest podstawowa, jak mnie uczyli za młodości, wracamy do ostatniego znaku i tam dopiero patrzymy, gdzie ten szlak mógłby ewentualnie iść.
1: A skoro mówimy o kolorach, co oznacza żółty Czarny?
0: No ludzie to właśnie tak spostrzegają. Czarny, ten czarny
1: to trudny.
0: Tak.
1: Ojej.
0: Są podstawowe kolory szlaków, czyli czerwony, niebieski, zielony, żółty i czarny. Chociaż dawno, dawno temu kiedyś, jak otwierali schronisko Sowa pod Wielką Sową, to schronisko sobie wymalowało taki szlak poniżej grani grzbietu koloru fioletowego. To był kolor tego, którego nie ma. Ale mówię, są podstawowe kolory, czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny. I tak zaczynając od czerwonego, czerwonym szlakiem oznacza się szlaki długodystansowe. Główne szlaki, tak jak w górach są te główne szlaki sudecki, beskidzki, zachodnio-beskidzki, to są właśnie szlaki takie główne. W województwach nizinnych to też szlaki, które przebiegają przez na przykład całe województwo. Także to są główne szlaki. Niebieskie, one też są główne, ale one już idą bokami, też zahaczają o ciekawsze miejsca, ale już nie idą taką główną trasą w górach, na przykład w górach Sowi, że czerwony idzie cały czas grzbietem, a niebieski sobie idzie gdzieś poniżej i dochodzi na chwilkę i zaś schodzi. Zielony to jest dłuższe odcinki gdzieś szlaków, którymi się oznacza, jakieś krótsze odcinki, ale też nie takie krótkie. Natomiast żółty, czarny to są szlaki dojściowe. One są przeważnie krótkie, chociaż zdarzają się szlaki po kilkanaście kilometrów, ale to są przeważnie szlaki krótkie, którymi możemy dojść do jakiegoś ciekawego miejsca, do innego głównego szlaku, połączenie szlaków, no coś w tym rodzaju. Żółty to samo, to są takie typowe szlaki dojściowe, chociaż u nas żółty szlak biegnie dookoła jezior Turawskich, czyli od Małego Jeziora do Małego, przez Turawę, przez północną stronę jeziora, do Szczedrzyka i później do Małego Jeziora przez Ośrodki. No on jest długi, bo on ma 20 km, ale żółty, czarny to są szlaki raczej dojściowe.
1: Czyli nie mamy się obawiać koloru czarnego, to nie o trudności, on świadczy.
0: Wie pani, to w tym układzie wszystkie szlaki w górach powinny być czarne, nie?
1: Bo wszystkie są trudne.
0: No właśnie.
2: I jeszcze oznakowania na drzewach, no tam gdzie zaczyna się szlak, kropka na białym tle, czerwona.
0: Tu dobrze, że żona poruszyła ten temat. Dlatego, że każdy szlak zaczyna się i kończy. I zawsze na początku szlaku jest kółko z małym kółkiem kolorowym w środku. No i koło tego powinien być już ten normalny znak. I to jest początek szlaku. Początek szlaku i koniec szlaku oznacza białe kółko w środku z kółkiem kolorowym. Dobrze jest, jak jest kierunkowskaz, bo przeważnie początkowy kierunkowskaz pokazuje, ile mamy do końca szlaku, do punktów pośrednich. I jak pani widzi, to tutaj mamy początek szlaku zielonego do Rogowa, mamy początek szlaku żółtego, to jest taki dawny szlak, co ja tutaj chcę jakoś zadziałać, żeby go zlikwidować, dlatego że on
2: Bierkowice?
0: Do Bierkowic, tak, on jest do Bierkowic, a w tej chwili te wszystkie tereny, każdy Opolanin wie, że są tak zabudowane tymi różnymi zakładami na tej strefie, bez sensu byłoby tam kluczyć tyle kilometrów po asfalcie, jak można wsiąść w autobus
2: i
0: spokojnie dojechać w parę minut. I tam jest tabliczka czerwonego szlaku, tam jest informacja, że on zaczyna się na pętli ulicy Częstochowskiej autobusowej i trzeba dojechać tam na koniec. Na pętli jest znak początku szlaku i kierunkowskaz z opisem szlaku.
2: I jak jesteśmy na jakiejś trasie, to zawsze tak sobie potem powtarzają. Czerwonym do żółtego, niebieskim do czarnego i czarnym takie kolory, którymi mamy dojść.
0: Mamy nie tylko szlaki piesze, mamy szlaki rowerowe, konne, szlaki kajakowe. Też część tych szlaków jest pod zarządem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Tutaj dobrze żona zwróciła uwagę, że taką odmianą szlaku turystycznego pieszego są tak zwane ścieżki dydaktyczne, spacerowe, przyrodnicze, ale takie ścieżki przeważnie wytyczają parki krajobrazowe, parki narodowe. Oni to oznaczają tablicami z opisami i to jest taka domena parków czy nadleśnictw, na przykład gmin. Ostatnio czytałem właśnie, że nadleśnictwa i gminy w Bieszczadach
1: pana ulubione.
0: Moje ulubione chcą udostępnić nowy szlak Chyba on polega na tym, że on będzie przebiegał przez dawne placówki WOP-u w Bieszczadach. Brzegi Górne, Uszczyki Górne, Wołosate, te tereny, jakby pierwszy odcinek szlaku. No zobaczymy, poczekamy.
1: Nie można go nazwać nawet szlakiem historycznym.
0: No na pewno, ale mówię, to ścieżki dydaktyczne, przyrodnicze i spacerowe to jest domena gmin.

0: Wiem, jak zachęcić młodych ludzi do takiego wędrowania, chociaż na szlakach widzi się dużo osób wędrujących tam z rodzicami, ale nie ma takich grup, jak to kiedyś bywało, że tam szło tam 10 osób przez góry szlakiem z plecakami od do.
1: A druga grupa, która schodziła, to mówiła dzień dobry, no. A teraz nikt dzień dobry nie mówi.
0: No wolałbym już tego tematu nie poruszać.
2: Bardzo nie podobają mi się, jak na przykład zakwitną krokusy i sobie chodzą, robią zdjęcia, depczą w chronioną przyrodę, żeby sobie ładne zdjęcie, wchodzą na skały, tam gdzie nie można. To mnie się nie podoba. To są tacy teraz nowi turyści, porozbierani zimą. Coś takiego niefajnego się dzieje teraz.
0: Są to takie rzeczy dziwne dla nas, starych turystów, widząc kogoś w slipkach z plecakiem idącego na śnieżkę po śniegu.
2: Mówią na to morsowanie górskie.
0: Powinno być to jakoś uporządkowane, dlatego że później jest ratowanie tych ludzi, angażowanie GoPro niepotrzebnie, bo wiadomo, komuś coś się może stać. W każdym razie ja mogę powiedzieć jako stary turysta, teraz te góry to już nie są te góry, co były kiedyś, zresztą sama pani wie.
1: Ale namawiając do turystyki pieszej, nizinnej czy górskiej, możemy zwrócić na to uwagę i być może ktoś posłucha i zmieni się.
2: No i polecamy, żeby też korzystać z takich mniej znanych szlaków i poznawać dzikie tereny. Są wyznaczone szlaki i widać, że ścieżka nie wydeptana, że tam nikt nie chodzi. To jest wtedy takie atrakcyjne, bo poznajemy nie tylko te znane szlaki, tylko te inne jeszcze, które też wyznaczają piękne miejsca.
0: A ja bym zachęcał wszystkich do przestudiowania mapy okolic Opola i korzystania z tych szlaków, które są w okolicach Turawy, Łambinowic, obozu Jenieckiego w Łambinowicach, czy nawet Lasach Niemodlińskich, skorzystania z tych naszych odnowionych szlaków turystycznych, bo naprawdę są fajne miejsca, gdzie można sobie pojechać w sobotę, w niedzielę, pospacerować.
1: A jeśli ktoś chciałby porozmawiać o szlakach, to w czwartek zawsze tu w domku lodowym?
0: Jest dyżur w czwartek od 15 do 17. Każdy może przyjść, porozmawiać, zapytać się o szlakach, doradzę, którym szlakiem, jaki czas wędrówka trwa. No może się dowiedzieć o tych trasach turystycznych, które mamy tu w okolicach Opola.

Między innymi co oznaczają kolory na pieszych szlakach turystycznych opowiadali Helena Kubiczek i Andrzej Kubiczek z grupy znakarskiej przy oddziale regionalnym PTTK Śląsko-Opolskiego. A jeśli ktoś z Państwa nie mógł wysłuchać całej audycji Nic Straconego, polecam stronę internetową Radia Opole, bo już za moment w zakładce Obierzy Świat zostanie udostępniony dźwiękowy zapis magazynu. Zachęcając do uprawiania turystyki pieszej, życzę wspaniałych wędrówek, a tymczasem nisko się Państwu kłaniam. Barbara Tysryk. Do usłyszenia za tydzień.

0: cię. Ja się staram.
1: Mamy weekend z Radiem Opole.
2: I spoglądamy na wydarzenia okołofestiwalowe. Te będą działy się dzisiaj w mieście niemal od rana. No tak przed południem się rozpoczną, bo o godzinie 11 zaplanowano odsłonięcie gwiazdy Marii Szabłowskiej. To oczywiście w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki na Opolskim Rynku. O 12 zaś pojawi się tam Natalia Kukulska w tym samym celu, żeby tę pamiątkową tablicę odsłonić. Oczywiście też nie może zabraknąć chóru Politechniki Opolskiej, który od 20 lat w takich okolicznościach towarzyszy gwiazdom w Opolu. O godzinie 13.30 startuje kawiarenka z gwiazdami, a o godzinie 18.00 koncert na rynku w Opolu. Muzyczne pocztówki wystąpi Tomasz Seybert. No i zaraz po koncercie rusza Strefa Widza. Przed nami dzisiaj dwa wydarzenia duże w amfiteatrze, czyli autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza, 80. rocznica urodzin autora tekstów piosenek, takich jak Autobiografia, Wielka Miłość, Jesteś lekiem na całe zło. Na scenie wystąpią m.in. Perfekt i Łukasz Drapała, Natalia Kukulska, Kuba Abada, Krzysztof Cugowski, Zespół Mistrzów, Doda, Kamil Bednarek, Alicja Szemplińska i wielu innych artystów. Ten koncert o godzinie 20, a o 21.57 25-lecie kabaretu Neonówka. Bohaterzy wieczoru będą świętować jubileusz działalności artystycznej i na pewno przedstawią bogaty program. Będą też takie szczególne premierowe skecze, czy właściwie całe narracje związane z ich jubileuszem. To w Opolskim Amfiteatrze dzisiaj wieczorem.

0: Słuchaj Radio Opole na 89.1 w Oleśnie.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 17. gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
1: Po reklamie.
4: Festiwalowa sobota w Opolu. Dzień wstaje, rozkręca się, godzina 8 na zegarze, czas na wiadomości.
5: Sargis z podwójnym trofeum w konkursie premier opolskiego festiwalu.
6: Nie mogę w to troszkę uwierzyć, ale czuję na pewno wdzięczność.
5: Dachówek i materiałów budowlanych potrzebują mieszkańcy Balcarzowic poszkodowani przez tornado. Dąbrowa Górnicza organizuje wspólne oglądanie meczu Maji Chwalińskiej.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Katarzyna Plewnia.
5: Sargis Daftian zwyciężył w konkursie premier 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Otrzymał nagrodę jury i nagrodę imienia Karola Musioła od publiczności. Wokalista pierwszy raz na opolskiej scenie wystąpił w 2019 roku. Wtedy wygrał debiuty. Tegoroczny utwór Sargisa zatytułowany Ziemia pochodzi z debiutanckiej płyty artysty.
7: Mogę mówić w końcu o nas my.
6: Nie mogę w to troszkę uwierzyć, ale czuję na pewno wdzięczność. Jestem bardzo szczęśliwy, bo spełniają się moje marzenia. Ten czerwiec był dla mnie bardzo łaskawy. Jestem wdzięczny za wszystko, co mi jest dane, za ludzi, których mam wokół, bez których to wszystko by się nie udało. Każdy wkładał w to bardzo dużo pracy i mogę robić to, co kocham najbardziej, czyli śpiewać.
5: Podwójny triumf w konkursie premier święcił także Krzysztof Iwaneczko, który otrzymał nagrodę od ZAIKS-u za muzykę i specjalną nagrodę programu Pierwszego Polskiego Radia. Z kolei wokalista Vixen zdobył statuetkę ZAIKS-u za tekst.
0: To przyniesie dzień.
5: O 15 Maja Chwalińska zagra w Paryżu w finale French Open. Ten występ będą wspólnie oglądać w strefie kibica mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, skąd zawodniczka pochodzi. Mecz półfinałowy okazał się hitem, podkreśla rzecznik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej Bartosz Matylewicz.
8: Bardzo mocno liczymy, że w trakcie finału emocje będą podobne i mecz zakończy się podobnym wynikiem. Przede wszystkim oznacza to dumę, ale także pokazuje, że miasto od samego początku stara się stwarzać możliwości rozwoju najmłodszych sportowców. Maja swoją przygodę tenisem zaczynała w ramach sportowej talentiady.
5: A dziś od godziny 15 poczynania Maji Chwalińskiej śledzić będzie cały tenisowy świat.
0: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
5: Około 18-letnia dziewczyna zginęła w pożarze domku letniskowego we wsi Grabce w powiecie konińskim w województwie wielkopolskim. Rówieśnik dziewczyny został poparzony i z obrażeniami trafił do szpitala. Do tego tragicznego zdarzenia doszło nad ranem, przekazał Radiu Poznań dyżurny Wielkopolskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej. Pożar został już ugaszony. Okoliczności zdarzenia wyjaśniać będzie konińska prokuratura. Straty po tornadzie, które w ubiegłą sobotę przeszło przez Balcarzowice w gminie Ujazd, szacują mieszkańcy tej wsi. Powoli myślą też o odbudowie domów. Potrzebne będą dachówki i materiały budowlane, dlatego z apelem do przedsiębiorców zwrócił się starosta strzelecki Waldemar Gajda, przypominając, że 18 lat temu mieszkańcy Balcarzowic również ucierpieli wskutek tornada.
9: Tak jak 18 lat temu przedsiębiorcy otworzyli swoje serca i masę rzeczy pojawiło się tutaj, żeby ci ludzie mogli odbudować. Oni mają psychiczną potrzebę walki z tym żywiołem, sprzęt budowlany, więźby. To jest element, na który oni czekają. Oni wręcz proszą o to, żeby już mogli robić.
5: Trąba powietrzna, która w ubiegłą sobotę przeszła przez Balcarzowice, uszkodziła 18 budynków, w tym 11 domów. Pomoc organizuje także lokalne stowarzyszenie Anioły Światła z Ujazdu. Zbiórkę patronatem objął burmistrz w tytule przelewu. Należy dopisać dla Balcarzowic.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Jutro w Opolu kolejna edycja biegu Runda 29 organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 29. Zapisy do biegu już się zakończyły, ale organizatorzy zachęcają do udziału w innych atrakcjach, które odbędą się w Parku Armii Krajowej.
1: Będzie i piknik naukowo-rekreacyjny połączony z Dniem Dziecka. Będziemy mówić o odnawialnych źródłach energii, dlatego że jesteśmy w okresie termomodernizacji szkoły i przygotowaliśmy się również edukacyjnie.
5: A mówiła Beata Primke, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 29 w Opolu. Początek wydarzenia o godzinie 10. Polskie piłkarki przegrały w Gdańsku z Francuzkami 0-2 w meczu grupy drugiej kwalifikacji do Mistrzostw Świata, co oznacza, że Polki zajmą ostatnie miejsce w swojej grupie i opuszczą poziom A Ligi Narodów, mówi selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon.
10: Francja to też nie jest taki przeciwnik, z którym uwielbiamy grać, a mimo wszystko w naszych doświadczeniach to jest właśnie drużyna, której nam brakowało. Ja bym przyjęła z dużą pokorą to, co się wydarzyło. Na tym budowała kolejne kroki.
5: W tabeli grupy A2 prowadzi Francja z 10 punktami, przed Irlandią 9 punktów i Holandią z 8 punktami na koncie. Reprezentacja Polski z 1 punktem jest na ostatniej, 4 pozycji.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Dzisiaj sporo słońca w całym mieście. Nie widzieliśmy tego jeszcze na festiwalu. Nie, no trochę słońca było, chociaż wczoraj deszczowo i pochmurno. Dzisiaj na pewno słonecznie. 23 stopnie maksymalnie w ciągu dnia. W nocy od 13 do 15 stopni. Deszcz i burze powrócą, ale dopiero jutro.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Za moment oczywiście nasz stały cykl przy kafeju. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Paweł Oliwa za konsoletą. Będzie też sporo festiwalowych rozmów z artystami. Mamy festiwal w Opolu, więc tak, świętujemy również w ten sposób na antenie.

0: for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu. Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.

0: Mamy weekend z Radiem Opole.
1: Tak i oczywiście jak to w sobotę bywa, mamy stały punkt programu, no to czas już rozpoczynać.
2: Ludzi Agnieszka Ziętarska, jak co sobota. Gołdumy o Śląsku, o tym, co jest ważne tutaj do naszego regionu, a dzisiaj już w studiu Alan Jasik.
3: Witam was, pani redaktor, witam wszystkich, co nas dzisiaj słuchają.
2: I tak krótko mogę tobie powiedzieć, że się i z studentem administracji i bezpieczeństwa, bo trochę my się też porządzili jeszcze przed wejściem na antenę, jesteś także przewodniczącym oddziału terenowego stowarzyszenia, co promuje regionalizm i się mianuje Regios. No to trochę powiedz, co to za stowarzyszenie, bo ja wiem, że ono tak chce rozmiłować do regionu i pokazać, że Śląsk, a w zasadzie to i też i różne regiony są bardzo ważne do ludzi.
3: No ja najprościej klarujam, że Stowarzyszenie Regios to jest stowarzyszenie, które promuje ideę regionalizmu, czyli najprościej jak idzie powiedzieć, miłości do regionu, z którego se pochodzi. No regionalizm to jest taką fajną ideą, którą zawiera w sobie wszystko, co jest związane z regionem. To może być klarowanie inkszym personom geschichty, na przykład w moim przypadku Śląska. To mogę być posługiwanie się jakąś gołtką regionalną, jak powiedzmy śląską gołtka albo kaszubską gołtka, no ale to mogą też być sprawy społeczno-polityczne, że na przykład mam dziurę przysłowiowo zwykłą w drodze i chcę ją zalepić i piszę pismo do urzędu gminy. To też jest regionalizm, bo no, może to tak to klaruję, ale dbam o swój najbliższy taki właśnie heimat, czyli swój region.
2: Jest 5 takich oddziałów w całej Polsce.
3: Ja, mamy Regios Pomerania, Regios Małopolska, Regios Śląsk, których tak richtig to jest macierzą, czyli Regios, jest Regios Łopolski Śląsk i Regios Warszawa. No skulisz tego, że Regios Łopolski Śląsk ma w swoich strukturach większości autochtonów, no to naturalne, że promujemy śląską tożsamość, no przede wszystkim też staramy się promować śląską gołtkę, bo to ostatnio jest też, jak widać po waszych audycjach, rządzenie po śląsku je w modzie. No ale też zajmujemy się klarowaniem śląskiej geschichty, też działamy społecznie. No ostatnio co my szafli, no to szrajblimy wniosek do Rady Gminy Krapkowice, co by powróciła nazwot na basztam fana miasta, które je w farbach górnośląskich. No i po pół roku za akceptacją rajców, a też Burgermeistera Krapkowic, udało nam się i na baszcie w Krapkowicach wiszą 2 fany. Wisi fana Rzeczypospolitej Polskiej, a też fana miasta, którą jest de facto faną śląską.
2: No bo te symbole trochę gadają o tym, że ten region jest wielokulturowy i też do tych, co na przykład są przyjezdni i też za bardzo tej historii tutaj nie znają, to dzięki takim symbolom mogą się trochę też z tą historią zaznajomić.
3: Ja, my nie skupiamy się na sobie, no ale też próbujemy klarować śląską roztomajtość też inkszym tym, którzy na Śląsk przyjechali. No ktoś może stanąć pod tą basztą i napocząć se dziwować, skąd jest ta fana, skąd się wzięła i skąd ten Adler, co jest na tej fanie, no bo to nie jest Adler piastowski, no to jest właśnie Adler śląski, książąt śląskich. No i to właśnie są takie symbole, które mogą zwrócić uwagę też inkszy persony, nie no autochtony.
2: Czy śląski w ogóle jest popularny do młodych ludzi? No bo ty, że się taki dosyć młody synek, student ze Straduni i mąż pewnie sporo też różnych kolegów, do nich też to jest ciekawe, że są ze Śląska i chcą to promować, gołdają po śląsku, tradycje, które różne są, czy też są do nich ważne, no bo dzisiaj żyjemy też w takim świecie popkulturowym, nie? Że nawet bardziej te teksty z Ameryki do nas wszystkie idą i więcej się gołdą o Batmanie niż o tutaj o śląskich utopcach albo innych jakichś takich różnych historiach. Jest to ważne czy nie? Jak w ogóle promować ta wielokulturowość Śląska?
3: No muszę niestety zaszokować tutaj tych, co nas słuchają, że większe zainteresowanie pośród młodych śląską kulturą aktualnie ją zauważą pośród tych, co nie są tak richtig takimi stuprocentowymi autochtonoma, no tym, co są albo z większych, wielich miast na Śląsku, albo przykludzili się tutaj na studia, albo też za robotą, no bo oni einfach są ciekawi tego, a młode Ślązołki, którzy są autochtonoma z krwi a kości, no można to mają na każdy dzień i też nie widzą aż tak wiele potrzeby, co by poszerzać wiedzę. na temat swojej własnej kultury.
2: No to jest bardzo takie też ciekawe rozpoznanie, że rzeczywiście ludzie się uczą tego śląskiego i chcą poznawać i ta kultura, no bo wiedzą, że to jest też takie imaginarium, to znaczy, że te symbole, te znaki, język też sporo pozwalą widzieć w tym regionie i też zobaczyć, że ta historia i związana jest z Czechami i z Niemcami, i bo tam są różne też i meandry, i tu sporo też było różnych grup społecznych na Śląsku, to jest wszystko bardzo ciekawe. A młodzi ludzie to uważają, że to tak po prostu było, jest i baje, i też może szukają czegoś innego i dlatego ta kultura masowo do nich jakoś tak bardziej przemawia. Tak się zastanawią.
3: Ja, je to prawda, ale też musimy powiedzieć, że samą gołtka też, jak większe gołtki tego świata se duch rozwijał, no i niestety jak młodzi nie będą chytać sami z siebie te śląskie gołtki, no to ona pójdzie w niepamięć. No ale można powiedzieć, że lekarstwem na to może być właśnie to, że przyjeżdżają inne persony na Śląsk, które też chcą się uczyć te śląskie gołtki, no bo mamy też kursy śląskie gołtki i z tego co wiem, no to fest dużo osób korzystał z tych kursów. No myślę, że to może zaważyć w przyszłości na śląskiej gołtce, że same autochtony może niekoniecznie będą chciały przekazywać tam gołtkam następnym generacjom, ale będą inksi cudzi, że tak powiem, z zewnątrz, którzy przyjadą i będą chcieli poznać gołtkam, ale też całą kulturę śląską.
2: Ja, bo ta kultura to jest też coś więcej, to nie jedno język, ale to jest też to, co ty promujesz w mediach społecznościowych. To znaczy i bioróżnorodność, bioregionalizm, też widzenie, że można i zrobić fajne parki narodowe tutaj na Śląsku. I wiem też, że się sporo gołdą o Odrze, żeby też ją tak trochę inaczej propagować, ale też o nią zadbać. Widziała też, że był taki bardzo fajny też kongres między tożsamością a kulturą, ale też o nauce na Śląsku, o tym, że ten śląski też idzie bardzo fajnie rozwijać i w nauce. Także to jest takie bardzo szerokie spojrzenie, to rozmiłowanie tego śląskiego.
3: Rozmaite elementy właśnie mają wpływ na tam naszą śląską tożsamość. No i właśnie to próbujemy w regionie pokazać, że i bioregionalizm, czyli powiedzmy wszystko, co też otaczał nas rzeka Odra, parki narodowe, to jest wszystko, co właśnie też podnosi jakby wartość tego regionu.
2: A waszą organizacją ma młodych ludzi albo trochę starszych i jak ktoś nas teraz tutaj słuchał, a chciałby też się spotykać, albo coś porobić, albo pogodać po śląsku, albo też dowiedzieć, co można zrobić, bo tak czuję, nie mam taką chęć, żeby takim aktywistą społecznym być, trochę tak podziałać i potrzebuję innych ludzi, to w jakim wieku u was są ludzie i jak się do was można zgłosić?
3: No, nasza oferajna regionalistyczna, to muszę sobie pochwalić je dość jeferajną o dość młodym składzie, tak nieskromnie powiem, że nie ma u nas żadnej persony po 40 roku żywobycią i właśnie czekamy na tych młodych, kiedy jest jakaś okazja, no to do nas przystępują. U nas zarząd to też są takie młode persony jak ją i właśnie też słuchamy młodych, co do nas przyłażą, do kupy rychtujemy jakieś akcje i do kupy staramy się też rozmaite problemy rozwiązywać. No niedawno mieliśmy w Katowicach właśnie taki kongres programowy, idzie powiedzieć, że klarowaliśmy ludziom, z czym chcemy do nich wyleźć. No i właśnie wszyscy nasi młodziołcy se tam trafili i do kupy my to zrychtowali, a przyszły też persony w roztomajtym wieku, przyszły też starsze persony, które nas słuchały, co my, młody, no w większości autochtony ze Śląska, mamy do powiedzenia na temat właśnie naszego heimatu, no ale nie ino, bo innych regionów Polski i właśnie tego szeroko pojętego regionalizmu, czyli miłości do tych regionów jako to, co powinno być na pierwszym placu.
2: Ja, no to co żeście tam tak sztelowali? Co jest do was ważne?
3: No przede wszystkim tożsamość. Tożsamość to jest coś, co te regiony naszego kraju buduje. Każdy region ma swoją tożsamość, inną tożsamość ma Małopolska, inną tożsamość mają Kaszuby, też w Warszawie jest unikalną tożsamość, którą się buduje, bo każdy się czuje związany w jakiś sposób swoim regionem. No to jest ten nasz punkt wyjścia i na tym chcemy bazować. Bez to, że właśnie chcemy skupiać w swoich szeregach młody persony, młodziołków, bo właśnie uważamy, że to młodych baje w przyszłości ta siła, bo właśnie tak jak tutaj my powiedzieli, innowacyjność, technologię, to jest coś, co młodzi bardzo dobrze poradzą. No i już dzisiaj widzimy bajszpile, no niedawno, że się dowiedział, że jest taką młodą persona, co tłumaczy taki szpil jak Minecraft, na roztomańte śląskie dialekta i też właśnie próbował, że się w to dzięki tej personie zaangażować i mogę powiedzieć, że są prace nad tym, co by Minecraft jako taką grę komputerową został przetłumaczony na łopolski dialekt i no ta robota już trwał. I właśnie to są takie działania, do których właśnie młodziołki winny dążyć, no bo to najlepiej poradzą, nie? Właśnie rozwiązania jakieś roztomańte technologiczne, no widzimy, że już ChatGPT poradzi też po śląsku go udać, jest translator po śląsku, co coraz to lepiej funguje. To jest właśnie ta cesta, że tak powiem, czyli ta droga, którą musimy my jako młody regionalisty dążyć.
2: A skąd u Ciebie potrzeba, żeby być takim młodym regionalistą?
3: No bo ja zmiarkował właśnie to, jak moje pokolenie, moją generacją Z podchodzi do właśnie śląskości. No, nie powiem, że nie gołdumy po śląsku jako generacją Z, no, że ci następni po nas, czyli następne pokolenie, już w ogóle tego nie chytą. No może właśnie te poprzednie pokolenia są temu winne, no ale tu nie ma co osądzać. No ja stwierdził, że po prostu pokorzam inkszym młodym, co ją jako młody Ślązok mam do pędzenia i bez to już właśnie też w social mediach festy działą, bo uważam, że to jest najlepsze narzędzie do tego moc właśnie Reelsów czy tam TikToków nagrywam. Próbuję nagrywać, bo dycki keje czas, to robię, a czasami go po prostu nie ma, jak sobie studentam. Myślę, że właśnie to jest dobry sposób, co by przyciągnąć młodych do tego Śląska.
2: Też oglądała i twoje takie fajne filmiki, co tam tłumaczysz, że czemu nie Opolszczyzna, Jednogórny i Dolny Śląsk, tak się zastanawiasz, skąd się biorą te różne fejlery w takich potocznych gołdkach. Bardzo to jest wszystko ciekawe. Odwiedzasz też różne miejsca, pokazujesz. Ja myślę, że to też taki bardzo duży potencjał, że mogą cię śledzić ludzie z całej Polski, bo to naprawdę taką bardzo ciekawą też wiedzą, o której można i też ludzie nie wiedzą. Kiedyś było więcej takich regionalnych programów, projektów w szkole, dzisiaj trochę mniej. Może to jest też takie wyzwanie do waszego stowarzyszenia, co by i trochę więcej w szkołach różne rzeczy tam pokazać.
3: No na pewno, już po leku też pracujemy nad tym, co by zrychtować jakieś podstawy regionalizmu w szulach, no ale to jest taki projekt, który na zicher nie zrobimy w jeden tydzień, no na to trzeba więcej czasu. Nie ma też nos na ten moment jakoś festy dużo regionalistów ogólnie na Śląsku, no ale myślę, kej więcej osób zobaczy i że są też inksi tacy jak my, co działają na rzecz naszego heimatu, na rzecz idei regionalizmu, no to też się przyłączą do takich projektów i myślę, że prędzej czy później jakieś chociaż elementa regionalizmu, czy tam nauki o regionie, albo też o śląskiej gołce baną w naszych szulach.
2: I na sam koniec już, jakbyś tak miał powiedzieć, które miejsce tutaj z Śląska jest do ciebie takie najciekawsze, najważniejsze, to co by to było?
3: No myślę, że nie zaszokuję, jak powiem, że to jest Annaberg, bo to jest fest, wołżny plac dla Ślązołków z punktu widzenia kulturowego, historycznego, a też religijnego.
2: A słowo jakieś takie twoje, ważne?
3: To powiem to, co mi pierwsze przylazło do głowy, czyli bify. Pamiętam właśnie z takiego okresu, jakże był takim małym bajtlam, jak se z prawą muma siedziało właśnie w domu, to dycki było, przynieś mi te brille z bifeju, przynieś mi tam szolkę kafeju z bifeju i to jest chyba coś takiego, co najbardziej zapamiętał.
2: My dzisiaj nie pijemy na bifeju kafeju, ale mamy sam tutaj też w studio kafej i on bardzo dobrze smakuje i też Państwu życzymy dobrego kafeju i dobrego dnia dzisiaj. Alan Jasik, bardzo Ci dziękuję.
3: Bardzo dziękuję, chówcie se i do zaś.
2: Do zaś.

0: Słuchacie Radia Opole. Oczywiście, skoro mamy 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, to sporo artystów musi pojawić się na naszej antenie. W tym roku Opole odwiedza także Majka Jeżowska, bardzo doświadczona artystka, która aktualnie też pracuje nad swoją autobiografią, a w niej również festiwalowe wspomnienia. Jakie? O to miałam okazję zapytać.
1: Dzisiaj opisuję to z humorem i z żartem, ale wtedy dla debiutantki to był dramat, jak się obsunęła bluzeczka i walczyłam o to, żeby świat nie ujrzał moich piersi. Więc opisuję to dosyć skrupulatnie, ale muszę powiedzieć, że pisanie książki o sobie potrafi być też bardzo wyczerpujące, bo trzeba naprawdę, ja tak mam przynajmniej, że ja się cofam, jestem w tej sytuacji, przypominam sobie wszystko, przeżywam to na nowo i potem muszę odpocząć. Zwłaszcza jak się pisze te rzeczy, które nie były najłatwiejsze, najprzyjemniejsze. To potem muszę sobie zrobić przerwę, bo ja to na nowo przeżywam. A przecież już to dawno zostawiłam za sobą. Ale tak jest z pisaniem książki o sobie, że trzeba wracać do tego, co się przeżyło. Będzie bardzo dużo muzyce o branży, o festiwalu oczywiście też, bo to nie tylko debiut, ale powroty. W tym roku również jest powrót, co prawda w ubiegłym roku tutaj występowałam w koncercie Jacka Cygana. W tym roku w koncercie Super Jedynek zaśpiewam kilka swoich największych przebojów i mam nadzieję, że publiczność będzie razem ze mną śpiewać mimo późnej pory.
0: Moje pokolenie wychowało się na pani piosenkach. Ja pamiętam kasetę A ja wolę moją mamę. Jak tańczyłam do niej jako mała dziewczynka, nagrała ją pani po powrocie ze Stanów Zjednoczonych.
1: Tak, dla mojego synka, który miał wtedy 3 latka. Dzisiaj zaśpiewam też tę piosenkę, tylko zupełnie inaczej, w nowej aranżacji, w takich, wszystkie piosenki są na nowo przearanżowane, inaczej grane, zespołem, z inną energią i okazuje się, że to w ogóle nie są piosenki dla dzieci, tylko dla wszystkich, no. Śmiem twierdzić, że dorośli się lepiej bawią przy moich piosenkach niż dzieci, bo dzieci dzisiaj mają innych idoli po prostu.

0: Słuchacie Radia Opole, amfiteatr pełen artystów. Już od dawna trwają próby, jesteśmy w środku festiwalowych koncertów, a wśród tych, którzy tę muzykę tworzą, pojawi się też zespół Kombi, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk. Razem na ściance pozowali do zdjęć i udzielali wywiadów i to była też okazja, żeby na przykład Grzegorza Skawińskiego zapytać o to, jak się pisze takie hity, które później nuci cała Polska, bo tak było w przypadku piosenki chociażby Black and White. I o nią właśnie pytałam artystę.
1: Szybko. To jest moja odpowiedź. Ja wierzę w to, powtarzam jak mantrę, wierzę w natchnienie i miewam natchnienia. Ten utwór powstał dosłownie w ciągu tam, nie wiem, 2-3 minut. Przyszło do głowy i tylko był problem, żeby żeby nie zapomnieć, co w danym momencie myślałem, bo tak zwane natchnienie dopada mnie w najróżniejszych momentach.
2: Żyć.
1: Nie pozwala żyć, tak. I na przykład, gdybym teraz coś skomponował, to musiałbym szybko do telefonu pójść, zaśpiewać sobie, żeby nie zapomnieć, o co mi chodziło. I tak powstają hity, w naszym wypadku przynajmniej. Nie jest to wymęczone, wysiedziane. Oczywiście potem jestem w studiu, praca nad aranżami, tam szlifowanie szczegółów, ale sama ta pierwsza idea musi być taka prosto z serca.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775-006-006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września. Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
3: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
4: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Opole, mamy już godzinę 9:00, teraz kolejna porcja informacji na naszej antenie.
6: W opolskim amfiteatrze dziś jubileusze, 80. urodziny tekściarza Bogdana Olewicza i ćwierćwiecze plus kabaretu Neonówka. Maja w Paryżu, polska tenisistka zagra w finale wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. W Odrze w okolicy Szczecina brakuje tlenu.
1: Wiadomości Radia Opole.
5: Katarzyna Plewnia.
6: W opolskim amfiteatrze dziś urodziny Bogdana Olewicza oraz jubileusz kabaretu Neonówka. Sporo będzie się działo także na opolskim rynku, gdzie o 11 zaplanowano odsłonięcie gwiazdy Marii Szabłowskiej, a w południe w Alei Gwiazd pojawi się Natalia Kukulska. O 13.30 na rynku swoje podwoje otworzy kawiarenka z gwiazdami. Muzyczne pocztówki to z kolei koncert, w którym wystąpi Tadeusz Seibert o godzinie 18. Zaraz po koncercie ruszy sobotnia strefa widza. Pierwszy z sobotnich koncertów w amfiteatrze rozpocznie się jak zwykle o godzinie 20. Na początek autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza, widowisko poświęcone wybitnemu autorowi tekstów piosenek z okazji jego 80. urodzin. Wystąpią m.in. Perfekt i Łukasz Drapała, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Krzysztof Cugowski, zespół mistrzów Doda, Kamil Bednarek, Alicja Szemplińska czy Mietek Szcześniak. Kolejne z wydarzeń to jubileusz 26-lecia kabaretu Neonówka. Oprawę muzyczną zapewni zespół Żarówki. Wystąpią również goście specjalni. Początek o 21.57.
1: To przyniesie dzień.
6: Wcześniej, bo o 15.00 mecz, na który czeka cała Polska, Maja Chwalińska. Zagra dziś w finale turnieju Rolanda Garrosa, w którym zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Już sam awans do finału sprawił, że Polka zapisała się na kartach historii paryskiego turnieju i odniosła największy sukces w swojej karierze. Więcej na ten temat Stefan Folcer.
7: W finale Maja Chwalińska stanie naprzeciw najwyżej notowanej rywalki, z jaką miała do czynienia w tym turnieju. Mira Andrzejewa zajmuje 8 miejsce w światowym rankingu, podczas gdy Polka plasuje się na 114 pozycji. W ciągu ostatnich 3 tygodni udowodniła jednak, że jest w stanie pokonać zdecydowanie wyżej notowane rywalki, przez co stała się największą rewelacją tegorocznego Rolanda Garrosa. Czuję się jak w bańce, skupiam się na każdym meczu, aby dać z siebie wszystko, mówiła Polka po półfinale. Atutem Chwalińskiej będzie wsparcie publiczności, która już w poprzednich meczach uczyniła z niej swoją ulubienicę.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
6: Mimo zmiany pogody sytuacja na Odrze w okolicy Szczecina nadal jest krytyczna. W głównych korytach rzeki brakuje tlenu. Straż Rybacka nieustannie usuwa śnięte ryby. Sytuację na Odrze monitoruje Aneta Łuczkowska.
8: Wyniki pomiaru stężenia tlenu pokazują, że tylko w jednym miejscu, w kanale Odyńca, są warunki, w których ryby mogą przeżyć. W Odrze i jej wschodniej odnodze Regalicy jest krytycznie źle, mówi Mariusz Kiriaka z Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.
9: Graniczna wartość to są 4 mg na decymetr sześcienny, to taka zawartość tlenu, a mamy poniżej 1 mg na decymetr sześcienny, także zdecydowanie poniżej tego progu, który akceptują ryby.
8: Część ryb uciekła do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego albo w górę rzeki. Te, które zostały, walczą o życie.
6: Donald Trump uważa, że udało mu się doprowadzić do momentu, gdy Ukraina i Rosja znacząco zbliżyły się do porozumienia pokojowego. Amerykański prezydent podkreślił, że nie ma nic przeciwko temu, aby Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski spotkali się twarzą w twarz. Trump o kwestię zakończenia wojny Ukrainy z Rosją pytany był na pokładzie prezydenckiego samolotu. Ponownie stwierdził, że gdyby to on sprawował urząd prezydenta w 2022 roku, do konfliktu zbrojnego by nie doszło. Trump zaznaczył ponownie, że nieakceptowalna jest sytuacja, gdy na froncie po obu stronach ginie tak wielu żołnierzy. Media w USA podkreślają jednak, że Putin odrzucił możliwość osobistego spotkania z ukraińskim prezydentem.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: W miejscowości Pokój dobiega końca Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów imienia Karla Marii von Webera, który tradycyjnie rozpoczął się w Boże Ciało. Trzydniowy festiwal w tym roku odbywa się w 200. rocznicę śmierci kompozytora, patrona festiwalu, na którym posłuchać można muzyki klasycznej. Dziś ostatni z festiwalowych koncertów, który odbędzie się w Kościele Katolickim Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju. Początek o 19:00, wstęp wolny. A Radio Opole jest patronem medialnym 23. Festiwalu Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów w Pokoju.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: 17 stopni Celsjusza, aktualnie w regionie do 23. Dzisiaj temperatura wzrośnie. Raczej będzie słonecznie, w nocy od 13 do 15 kresek. Jutro przelotne opady deszczu i burze, a na termometrach 24 stopnie Celsjusza.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: I kłaniamy się, to kolejna godzina porannego programu w Radiu Opole. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Paweł Oliwa za konsoletą. Kolejna porcja muzyki.

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach.
1: Hej, tu Sarsa, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Opole i już teraz mój najnowszy singiel Czy będziemy się pamiętać?

0: Pamiętaj mnie.
1: Reklama.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
3: 18 września Amfiteatr w Opolu wypełnią największe rockowe przeboje. Legendarny zespół Lady Punk świętuje 45-lecie i zaprasza na wyjątkowy jubileuszowy koncert. Usłysz na żywo Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Zawsze tam gdzie ty i wiele innych hitów. Nie przegap tego muzycznego wydarzenia. Lady Punk, 45 lat na scenie. 18 września, Amfiteatr w Opolu. Bilety dostępne na eskander.pl.
4: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
5: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda, a swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie Radia Opole. Gwiazd w Opolu nie brakuje. Te świecą jasno i występują w opolskim amfiteatrze. Wśród nich Natalia Kukulska. Słyszeliśmy już ją w koncercie Super Jedynki, gdzie świętowała 40-lecie, które upłynęło od swojego dziecięcego debiutu i 30-lecie od debiutu i albumu Światło. No i to była też okazja, żeby z artystką porozmawiać. Później na scenie także pojawiła się podczas koncertu hip-hopowego, czyli wczoraj. A dzisiaj także wystąpi, bo dzisiaj jubileusz Bogdana Olewicza, znakomitego tekściarza, a dla artystki nawet kogoś więcej.
1: Dla mnie też poety, bo taki utwór, jak ja śpiewam, czyli Tylko mnie poproś do tańca, to jest naprawdę już moim zdaniem poezja. Niezwykle trudny interpretacyjnie, trudny nosi w sobie refleksję. Jest to taka opowieść, rozmowa z Bogiem. Nie ułatwiłam sobie również taką dramatyczną oprawą aranżacji. Stworzył Paweł Tomaszewski. Jest kwartet smyczkowy, harfa i fortepian. Bardzo taki surowy aranż, ale dla mnie wielkie przeżycie zaśpiewać ten utwór. Zgodziłam się przede wszystkim dla Bogdana, którego bardzo szanuję i cieszę się, że ma taki koncert. A no jeszcze będę gościnią zespołu Perfect, śpiewając utwór Niewiele ci mogę dać. Więc wiele mogę dać tutaj występów w tym Opolu, reasumując, bo jest tego trochę.
2: A jak pani spędza te ostatnie minuty przed wejściem na deski amfiteatru? Czy to jest stresujący moment? Jak sobie z tym radzić? Jak kumulować energię?
1: Pamiętam swoje pierwsze tutaj występy, to bardzo się stresowałam. W ogóle jednak to, że to jest na żywo transmisja telewizyjna, że jest ten guziczek rekord czerwony i wiemy, że wszystko jest tu i teraz, to powoduje, że jest jakaś taka adrenalina i lekkie spięcie, ale nogi mi się już nie trzęsą, już od lat, bo pamiętam, że kiedyś tak było. Mam o wiele mniejszą tremę i jak znam utwór i dobrze się czuję, mam komfort, wiem, śpiewam coś, co czuję, to jest wszystko super. Wiadomo, że zawsze jest technicznie, coś się może wydarzyć, ale staram się o tym nie myśleć. Cieszę się na te występy i bardzo serdecznie zapraszam do oglądania.
3: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Dzieje się naprawdę dużo w województwie opolskim, no bo tak, trwa Festiwal Opolski. Dzisiaj też święto województwa opolskiego na Zamku w Mosznej o godzinie 17:00, koncert muzyki Walta Disneya. W przyszłym tygodniu rozpoczynają się dwa festiwale. Opolskie konfrontacje teatralne Klasyka Żywa ruszają w czwartek, a w piątek rozpoczyna się 10. jubileuszowy Festiwal Książki w Opolu na Placu Wolności. Mnóstwo autorów do Opola przyjedzie, w tym Katarzyna Grochola ze swoją najnowszą książką, której premiera miała miejsce w marcu, właśnie, że tak, Nigdy w życiu 20 lat później. Czyli główna bohaterka Nigdy w życiu, Judyta, jest 20 lat starsza, teraz ma już wnuki, a nawet troje wnucząt, i Katarzyna Grochola powróciła do tej opowieści, prezentując życie Judyty, jej dzieci i jej wnuków. No i wówczas w tej pierwszej książce, która ma już naprawdę sporo lat, film był 2004 z Anutą Stenką, to Judyta pracowała w redakcji, odpisywała na listy, a teraz w najnowszej książce otwiera biuro matrymonialne w starym stylu. O tym wszystkim Katarzyna Grochola będzie odpowiadać na Festiwalu Książki w sobotę 13 czerwca o godzinie 16:00, a my w naszych archiwach Radia Opole mamy też rozmowę dotyczącą bohaterki Judyty, gdzie Katarzyna Grochola wyznała, skąd czerpała inspirację, aby tę postać stworzyć.
1: No, Judyta była zrżnięta ze mnie, że tak się wyrażę. To ja odpowiadałam na listy w poradniku domowym i jestem. I jakoś moja przyjaciółka z Zapłotu miała koty o jej ratunku, pomocy. Ja miałam koty zaraz i potem. Więc jakoś tak się składało to wszystko na ładną opowieść o życiu. Oczywiście do książki użyłam tylko dobrych rzeczy, które się zdarzały na naszej malutkiej wsi, która się rozrosła. Ale jeździłam kolejką, obserwowałam ludzi. No, fajne zdarzenia miały miejsce. Gdybyśmy tak nie siedzieli może w tych laptopach czy tamtych innych urządzeniach elektronicznych, tylko się troszkę rozejrzeli, no to mamy szansę to samo zobaczyć, co moja bohaterka.
0: To Katarzyna Grochola za tydzień w sobotę na Festiwalu Książki pojawi się wśród wielu innych autorów, bo w tym roku stolicę regionu odwiedzi także brytyjska mistrzyni kryminałów, która sprzedała 2 miliony książek w Polsce, czyli Bia Paris. W tym roku na festiwalu gości także Dorota Wellman i Paulina Młynarska, Ewa Wojdyło-Siatyńska, Daniel Olbryski, Małgorzata Oliwia Sobczak, Sławomir Gortych, Remigiusz Mróz oczywiście także się pojawi, będzie Joanna Bator, Marek Niedźwiecki, sporo różnych gości, także koncerty, m.in. Kasi Nosowskiej czy Meli Koteluk. Festiwal Książki ruszy w przyszłym tygodniu, w piątek potrwa do niedzieli, oprócz tego w czwartek wystartują konfrontacje teatralne Klasyka Żywa, które ponad tydzień będą trwać w stolicy regionu.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Tak, jeszcze dodam a propos tego święta województwa opolskiego na Zamku w Mosznej, które odbywa się dziś i jutro. To dzisiejszy koncert z muzyką z filmów Walta Disneya w wykonaniu chóru i orkiestry Filharmonii Opolskiej. Startuje o godzinie 17. Wstęp wolny do parku na Zamku w Mosznej jest już od godziny 16. Oprócz tego warto też przypomnieć, że dzisiaj w stolicy regionu, w samym centrum, w rynku, odsłonięcia kolejnych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki z asystą chóru Politechniki Opolskiej i będzie odsłaniana gwiazda Marii Szabłowskiej i Natalii Kukulskiej, którą już usłyszeliśmy przed momentem w Radiu Opole. No to teraz Ludmiła Wocial, chórmistrzyni prowadząca chór Politechniki Opolskiej. Więcej na ten temat.
2: Dla niej 5 hitów, ale ciekawe, pani Natalia wybrała sama utwory, które chciałaby usłyszeć, więc pojawią się też 2 nowe utwory w naszej interpretacji choralnej, to też jest ciekawe. A dla pani Marii Szabłowskiej szykujemy niespodziankę, bo można dziennikarkę tak rozpoznawalną nagrodzić, wystarczy znaleźć utwór, który ona bardzo lubi i taki zaśpiewamy dla niej. Ale to nie powiem, to trzeba przyjść na rynek.
1: No tak, na rynku warto dzisiaj się zjawić. O godzinie 11 odsłonięcie gwiazdy Marii Szabłowskiej, o 12 w Alei Gwiazd pojawi się Natalia Kukulska, później o godzinie 13.30, przypomnę, startuje kawiarenka z gwiazdami. Sporo tych różnych atrakcji, warto to śledzić, bo festiwal w Opolu trwa.

muszę przyznać, że mi bardzo zaimponowała Doda, która ten festiwalowy czas wykorzystała także na wizytę w opolskim schronisku, pokazując też różne zwierzęta i zachęcając do adopcji, sprawdzając, jak wyglądają tamtejsze warunki. Pełną relację z tej wizyty Dody w schronisku, jej fanów także znajdziecie oczywiście w mediach społecznościowych Radia Opole, czy na naszej stronie internetowej. Zdarzenie miało miejsce wczoraj. No i tak powoli będziemy kończyć, może tym nawiązaniem też do tego, co Doda promuje, czyli powszechna kastracja i sterylizacja, bardzo ważne rozwiązania dotyczące także zwierząt właścicielskich. Chipowanie zwierząt przeciwdziała bezdomności, pomaga je odnaleźć. Kastrowanie jest bardzo ważne, żeby nie rozmnażać zwierząt, żeby nie pojawiały się kolejne istoty, które nie będą miały swoich domów po prostu. Tak kończymy dzisiejszy program, przypominając o wieczornych koncertach w Amfiteatrze w Opolu o godzinie 20:00, autobiografia jubileusz Bogdana Olewicza, a później będzie kabareton, kabaret Neonówka, będzie świętował jubileusz 26-lecia i bardzo mi się podoba ten bunt satyryków, mistrzów kabaretu wobec tym okrągłym liczbą, które narzucają jubileusza, co 26 roku swojej pracy artystycznej nie można świętować, no właśnie, że można i tak będzie dzisiaj. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Radiu Opole. Kłania się Katarzyna Zawadzka. Usłyszymy się ponownie jutro o poranku. Paweł Oliwa audycję zrealizował, niebawem wiadomości, a później kolejny program. Forum Samorządowe poprowadzi dzisiaj w Radiu Opole Joanna Matlak. Do usłyszenia, dobrego weekendu.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
3: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach. Od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach godzina 10:00. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Polscy kibice w Paryżu wierzą w zwycięstwo Maji Chwalińskiej. Skończyło się spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Kyryłem Budanowem. Dwudniowe obchody święta województwa opolskiego w Mosznej.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak 80. urodziny Bogdana Olewicza oraz jubileusz kabaretu Neonówka to wydarzenia trzeciego dnia festiwalu w Opolskim Amfiteatrze. Pierwszy z koncertów rozpocznie się o 20:00. Autobiografia jubileuszy Bogdana Olewicza to widowisko poświęcone wybitnemu autorowi tekstów piosenek z okazji jego 80. urodzin. Wystąpią m.in. Perfekt i Łukasz Drapała, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Krzysztof Cugowski, zespół Mistrzów, Doda, Mietek Szcześniak. O 21:57 swój jubileusz w amfiteatrze świętować będzie kabaret Neonówka, 26-lecie kabaretu, a wystąpi też zespół Żarówki i goście specjalni. Wcześniej będzie się sporo działo na opolskim rynku już za godzinę. O 11:00 zaplanowano odsłonięcie gwiazdy Marii Szabłowskiej. W południe w Alei Gwiazd pojawi się Natalia Kukulska. O 13:30 swe podwoje otworzy kawiarenka z gwiazdami. O 18:00 muzyczne pocztówki i koncert, w którym wystąpi Tadeusz Sajnowski. Bert, zaraz po koncercie ruszy sobotnia strefa widza.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Polscy kibice wierzą w zwycięstwo Maji Chwalińskiej w finale French Open. Dziś w Paryżu Polka zagra o pierwszy w swojej karierze triumf w turnieju Wielkiego Szlema. Jej rywalką będzie Rosjanka Mirra Andrzejewa. Polscy kibice w Paryżu nie mają wątpliwości, jak zakończy się finał, a rozmawiał z nimi Stefan Folzer.
5: Tu będzie pierwszy szlem dla Maji. To już jest pewnie jak 6-0, 6-0. Ale tak na poważnie, jaki nie będzie wynik, grunt, żeby podniosła puchar do góry, to będzie cud.
6: Daje Maji dużo większe szanse w finale. Jej przeciwniczka bardzo łatwo lubi się podpalić, stąd wierzę w to, że Maja ją po prostu wykończy.
7: Uważamy, że Rosjanka będzie słabiej grała i skończy się 2-0.
8: Ja też tak obstawiam.
4: A finał French Open rozpocznie się o 15:00. Zakończyło się tymczasem spotkanie ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Tematem rozmów było nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Kyryło Budanow spotka się jeszcze dziś z szefem Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Wczoraj Budanow rozmawiał na ten sam temat z Marcinem Bosackim, wiceszefem MSZ-u. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy spotkał się również z ministrem, koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania Załęskiemu tego odznaczenia.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
4: Jak pierwszy weekend czerwca to święto województwa opolskiego w parku przy Zamku w Mosznej. Początek imprezy dziś o 17:00 w programie m.in. koncert muzyki z filmów Walta Disneya w wykonaniu orkiestry i chóru Filharmonii Opolskiej. Bezpłatne wejście na teren parku parku możliwe będzie od 16. Sobota to przedsmak tego, co czeka nas w niedzielę, mówi Szymon Ogłaza, marszałek województwa.
1: Przez prawie cały dzień na Zamku Mosznej będzie można zwiedzić sobie park i zamek, natomiast przede wszystkim będą tam różnego rodzaju atrakcje wszelakie. Będą prezentowane jednostki samorządu województwa, będą targi ekonomii społecznej, będą wręczane nagrody opolskie kulinarne, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo imprez.
4: Jutro od 13 zaplanowano piknik z udziałem właśnie jednostek Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji działających w regionie, a 7 czerwca upamiętnia Łańcuch Nadziei. Symboliczny gest mieszkańców województwa, którzy w 1998 roku połączyli się w żywy łańcuch, aby województwo opolskie nie zostało zlikwidowane. Choć prognozy pogody nie były idealne, Turawa w długi czerwcowy weekend przyciągnęła turystów z regionu i innych części kraju. Są goście na przykład z Tarnowskiej Gór, Kępna czy Bielska-Białej.
8: Ja chciałam nad morze, a Mirek chciał w góry, więc wypośrodkowaliśmy to, żeby się nie kłócić. Nawet nie wiedziałam, że tu takie ładne ośrodki są.
9: Mamy piękny pokój, 10 metrów od jeziora, no i po prostu jest tu cudownie, no.
10: Bardzo nam się podoba, czujemy się jak nad morzem. Jest dużo ścieżek rowerowych, także korzystamy.
4: W regionie to właśnie Turawa pozostaje jednym z najchętniej wybieranych miejsc wypoczynku.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
4: Niespełna 5 minut po godzinie 10.
0: Sport w Radiu Opole.
11: Grzegorz Frankowski, zapraszam na sport. Maja Chwalińska zagra dziś w finale wielkoszlemowego tenisowego French Open. Przeciwniczką Polki będzie Rosjanka Mira Andriewa. Dla obu zawodniczek będzie to pierwszy w karierze finał imprezy wielkoszlemowej. Chwalińska nie grała nigdy także w finale turnieju WTA, natomiast Andriewa wygrała 5 takich imprez. Nasza reprezentantka tak mówi o swoich oczekiwaniach.
12: Na razie ciężko mi jest znaleźć słowa i też jakby przetworzyć to, co się dzieje teraz, więc na razie zostawmy to może. Skupmy się na tej grze. No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia. No, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
11: Finał Chwalińska-Andriejewa rozpocznie się o godzinie 15. Zmieniamy temat. Polskie piłkarki przegrały w Gdańsku z Francuzkami 0-2 w meczu grupy drugiej kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Bramki dla rywalek zdobyły Melvin Manar i Sandy Baltimore. Ten wynik oznacza, że Polki zajmą ostatnie miejsce w swojej grupie i opuszczą poziom A Ligi Narodów. Selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon przyznała, że mecz z Francją był trudnym zadaniem, z którego należy wyciągnąć lekcję.
13: Francja to też nie jest taki przeciwnik, z którym uwielbiamy grać, a mimo wszystko w naszych doświadczeniach to jest właśnie drużyna, której nam brakowało. Ja bym przyjęła z dużą pokorą to, co się wydarzyło. Na tym budowała kolejne kroki.
11: W drugim piątkowym meczu tej grupy Irlandia wygrała z Holandią 3-2. Bartosz Zmarzlik zajął 4. miejsce w zawodach żużlowej Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze, 3. rundzie Mistrzostw Świata. Całe podium zajęli Australijczycy, wygrał Max Frick. Następne zawody w sobotę również w Manchesterze. Siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Serbią 3-2 w rozgrywanym w Nankinie meczu Ligi Narodów. Polki do zwycięstwa poprowadziła Julia Szczurowska, zdobywczyni 35 punktów. W niedzielę Polki zmierzą się z gospodyniami turnieju Chinkami. Koszykarze New York Knicks pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs 105-104 w drugim meczu finału Ligi NBA. Nowojorczycy w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą już 2-0.
0: Pogoda.
4: Zachmurzenie jest teraz małe, ale okresami chmur będzie dziś przybywać. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą od 21 do 23 stopni Celsjusza. Teraz jednak temperatura przekracza 15 stopni. Ciśnienie sięga 1019 hektopaskali. Wiatr jest słaby, południowo-wschodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: klap, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: 17. Gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek Województwa Opolskiego.
1: Po reklamie.
8: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
9: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. Dziś w programie Sami Rządzą przygotowałam dla Państwa dwie rozmowy, dla których wspólnym mianownikiem będzie Święto Województwa Opolskiego. Święto to startuje dzisiaj, potrwa do jutra i na Zamku w Mosznej będzie okazja wziąć udział w warsztatach, konkursach, ale też zobaczyć, czym zajmują się jednostki samorządu województwa. A jednym z nich jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. W dobie wielkich przemian społecznych, czyli starzejącego się społeczeństwa, czy też kryzysu demograficznego, takie instytucje zyskują na znaczeniu, ich zadania też bardzo się zmieniają. I o tym w pierwszej części programu opowie nam Agnieszka Gabruk, dyrektor ROPS-u. A dlaczego w ogóle województwo polskie świętuje? Otóż jutro minie 28 lat od obrony województwa. W 1998 roku, 7 czerwca, doszło do wielkiego obywatelskiego zrywu. Niektórzy mówią o nim nawet, że to czwarte powstanie śląskie. A mowa o łańcuchu nadziei, czyli kilkudziesięciu tysiącach osób, które utworzyło żywy łańcuch o długości ponad 100 km wzdłuż trasy E40 od granicy z ówczesnym województwem katowickim i województwem wrocławskim. A był to protest przeciwko rządowym planom likwidacji województwa opolskiego. Łańcuch ten powstał z inicjatywy pani Elżbiety Kurek, ówczesnej asystentki wojewody oraz kilku innych pań. I właśnie naszym gościem w drugiej części programu będzie pani Elżbieta Kurek, która opowie o przygotowaniach do utworzenia łańcucha, o tym, że początkowo nie było entuzjazmu wokół tego pomysłu, a potem o wielkiej radości, o wielkim zrywie, którego Polska nie widziała. Zapraszam, jesteśmy razem do godziny 11.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: I tak jak zapowiadałam, gościem Radia Opole jest dziś, w sobotnie przedpołudnie, pani Agnieszka Gabruk, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie.
1: Dzisiaj rusza Święto Województwa Opolskiego i na tymże święcie, na Zamku w Mosznej, ROPS także będzie się prezentował. Organizujecie państwo targi ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna, zawsze się zastanawiam nad takimi sformułowaniami. Co to właściwie oznacza, pani Agnieszko?
2: No to oznacza, że jest szereg organizacji różnego rodzaju, bo może nie będę przytaczała samej definicji, bo generalnie chodzi, że ekonomia społeczna to są takie podmioty, które nie generują zysków, a nawet jeżeli je generują, to je reinwestują w sumie w ludzi, którymi się zajmują, gdyby mówić tak najprościej. Czyli nie jest tutaj zysk najważniejszy, a realizacja celów społecznych. I wśród takich jednostek, myślę, takie najbardziej popularne to są zakłady aktywności zawodowej, które zatrudniają osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. To już jest, idąc dalej, już ekonomia taka solidarna, bo tutaj zajmują się tą taką rehabilitacją i społeczną, i zawodową. Ale to są i różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, to są koła gospodyń wiejskich, czyli szereg organizacji tak zwanego trzeciego sektora.
1: Mhm. Ta aktywizacja osób, tak pomyślałam teraz o osobach niepełnosprawnych, ta aktywizacja dotyczy i dzieci, i dorosłych?
2: Jeżeli mówimy o działalności organizacji, to i dzieci, i dorosłych. Natomiast jeżeli mówimy o zakładach aktywności zawodowej, to mówimy o osobach dorosłych. Natomiast wśród podmiotów ekonomii społecznej też bardzo ważne, o których nie powiedziałam, mamy przede wszystkim też spółdzielnie socjalne. Tak? To są te jednostki, które zatrudniają osoby tak zwane defaworyzowane na rynku pracy. Więc naprawdę w województwie opolskim mamy szereg takich organizacji, bo wszystkich tych podmiotów mamy ponad 4200. Więc to jest rzesza na pewno organizacji, które pomagają wielu, wielu osobom w województwie
1: opolskim. Rozsiane po całym województwie?
2: Rozsiane po całym województwie. Oczywiście są takie miejsca, gdzie tych organizacji jest mniej. Przepraszam tutaj powiat namysłowski, ale tam ich jest najmniej, najwięcej jest w Opolu, w powiecie opolskim, w Nyskim. Także wygląda to różnie.
1: Mhm. Na targach ekonomii społecznej co się będzie działo?
2: Na targach ekonomii społecznej chcemy przede wszystkim pokazać potencjał i zasoby właśnie podmiotów ekonomii społecznej. Chcemy pokazać, czym się zajmują na co dzień, w jaki sposób aktywizują również środowisko lokalne, jaką odgrywają rolę także w świadczeniu usług społecznych, bo trzeba powiedzieć, że organizacje trzeciego sektora odgrywają w tej chwili już bardzo dużą rolę we wspomaganiu samorządów, w dostarczaniu różnego rodzaju usług, także usług społecznych, bo mamy takie podmioty, które również zajmują się chociażby świadczeniem usług opiekuńczych, czy typowo z zakresu pomocy społecznej są to usługi.
1: Ja zawsze, kiedy myślę o takich instytucjach, jak pani prowadzi, albo o miejskich ośrodkach, to sobie myślę, że czasami nie doceniamy tych instytucji, a dzisiaj w tym takim społeczeństwie trochę rozproszonym, kiedy brakuje tej pomocy, ona jest bardzo potrzebna, no trzeba o tym mówić.
2: No ja myślę, że nastąpił taki czas dosyć wyraźnych przemian społecznych, demograficznych, gdzie pomoc społeczna jest rzeczywiście bardzo potrzebna i odgrywa bardzo dużą rolę. Zawsze odgrywała, ale teraz myślę, że tak szczególnie. Dlatego, że mierzymy się z takimi wyzwaniami jak starzenie się społeczeństwa, szereg problemów związanych z funkcjonowaniem rodzin, chociażby rodzin właśnie niewydolnych wychowawczo. To jest kwestia również zabezpieczenia systemu pieczy zastępczej, chociaż to jest inna ustawa, bo to jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To jest szereg problemów wśród dzieci i młodzieży. I tutaj łączymy się oczywiście też z tym polem oświaty. Natomiast po stronie pomocy społecznej jednak stoi zabezpieczanie potrzeb różnych grup społecznych. I tak jak mówiłam, tego już jest bardzo dużo.
1: To tutaj chyba, tak mi się wydaje, najbardziej widać ten kryzys demograficzny, właśnie starzenie się społeczeństwa właśnie w tym sektorze usług społecznych.
2: Tak, i my na to próbujemy odpowiedzieć, nasze najnowsze dane, bo jesteśmy po sporządzeniu oceny zasobów pomocy społecznej, ona jeszcze nie była przyjmowana, prezentowana na sejmiku, ale już jest sporządzona, widzimy, że liczba seniorów nam wzrasta, czyli osób w wieku poprodukcyjnym i znowu nam wzrosła w stosunku do 2024. W tej chwili mamy już blisko 26% osób w wieku poprodukcyjnym, biorąc pod uwagę, że
1: w województwie, tak?
2: 26%? Tak, 26% w województwie opolskim. No i te wyzwania demograficzne stawiają przed systemem pomocy społecznej szereg wyzwań związanych z zabezpieczaniem potrzeb tych osób w środowisku lokalnym. W tym kierunku też idą zmiany w ustawie o pomocy społecznej, właśnie żeby zabezpieczać potrzeby osób i starszych, i osób z niepełnosprawnościami, ale także i rodzin, i całego systemu pieczy zastępczej właśnie w środowisku lokalnym.
1: Mhm. Kiedy mówimy o tym systemie pomocy społecznej, to często pada takie słowo jak deinstytucjonalizacja.
2: Deinstytucjonalizacja, tak.
1: Żeby to schodziło tak na dół.
2: Tak, deinstytucjonalizacja, tak zwane DI w naszym środowisku, czyli to jest takie stopniowe przechodzenie od tej opieki świadczonych w formach instytucjonalnych, całodobowych, dla przykładu, jak w domu pomocy społecznej, do tych form świadczonych w środowisku lokalnym, blisko mieszkańca, jak na przykład usługa opiekuńcza, czyli ktoś przychodzi do kogoś do domu i zabezpiecza jego potrzeby.
1: A to jest ważna zmiana, bo często taki senior no, nie chce po prostu opuszczać swojego mieszkania.
2: Tak, oczywiście i trzeba powiedzieć, że usługi opiekuńcze jak najbardziej, one funkcjonują już od lat, są w systemie i są świadczone. W województwie opolskim to jest łącznie około 3,5 tysiąca osób, które z takich usług opiekuńczych korzystają, ale obok tego też są tworzone inne formy wsparcia środowiskowego, takiego dziennego, jak na przykład kluby seniora, jak dzienne domy pobytu, jak różnego rodzaju grupy samopomocowe. Tego jest naprawdę w tej chwili bardzo dużo. Na dużą skalę wdrażamy takie usługi, na przykład jak usługi door-to-door, kupujemy środki transportu, czyli pomagamy w zakresie mobilności, przemieszczania się, więc to wszystko się dzieje, ale musimy rozwijać się dalej, dalej tworzyć i infrastrukturę usług społecznych i usługi środowiskowe
1: właśnie. To jakie są właśnie te pomysły na dalsze rozwijanie tych usług społecznych?
2: To znaczy my doskonale wiemy, w jakim my idziemy kierunku i w tym kierunku podążamy już właściwie od 2015 roku, kiedy jeszcze mniej się w Polsce o tym mówiło, a już funkcjonowały takie ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej w środowisku lokalnym. To jest przede wszystkim mieszkalnictwo i na to też dużą wagę się do tego przywiązuje właśnie w nowelizacji ustawy, właśnie do mieszkalnictwa wspomaganego. I w naszym najnowszym projekcie, Niesamodzielni, czwarta edycja, mamy zaplanowanych kolejnych 18 takich miejsc w mieszkaniach wspomaganych, ale powstaną kolejne dwa nowe dzienne domy. Powstanie również środowiskowy dom samopomocy. Powstanie kolejne centrum integracji międzypokoleniowej, jako ta usługa taka środowiskowa. Powstanie nowa świetlica Kolorowy Kąt. Będzie ją realizowała Fundacja Odkrywcy w Nysie.
1: W Nysie.
2: Skierowana do dzieci z niepełnosprawnością. Także obok tego, co się dzieje w zakresie tworzenia infrastruktury usług społecznych, niedawno zostały nawet wręczone umowy w tym zakresie, gdzie będą powstawały nowe centra usług społecznych, różne usługi właśnie w środowisku lokalnym z tych środków, to my równolegle podążamy za tym, tworząc usługi i też uzupełniając jeszcze dodatkowo tą infrastrukturę usług społecznych, żeby nadążyć za tymi wyzwaniami, które przed nami stoją.
1: No to jest cała gama, cała masa działań, no i właśnie trendy są takie, że one będą musiały być coraz bardziej zintensyfikowane, coraz bardziej zwiększane, prawda?
2: My musimy powiedzieć sobie też jasno, że nam bardzo mocno zmienia się profil klienta pomocy społecznej. Bo powiedzmy jeszcze 15 lat temu grupą dominującą, korzystającej ze świadczeń z pomocy środowiskowej, czyli w głównie gminach, to były rodziny, tak? 53%, czyli grupa dominująca, to były rodziny. Natomiast
1: czyli mamy na myśli małżeństwo plus dzieci, tak?
2: Tak, to były rodziny. Równie też niepełne rodziny, wielodzietne, generalnie rodzina. Mhm. To była ta komórka, która najczęściej korzystała ze świadczeń pomocy społecznej. Mówię, 15 lat temu to 53% tych osób było. Dzisiaj trend się nam odwraca. Po 15 latach te rodziny już stanowią około 30% korzystających ze wsparcia z pomocy społecznej, ale wzrasta nam liczba emerytów i rencistów, tak? Było około 20% te 15 lat temu. Dzisiaj to mamy już 30% i jest to oczywiście, ta tendencja cały czas rośnie.
1: Czyli dobrze mówiłam, że właściwie w pani branży, że się tak wyrażę, najbardziej widać te trendy demograficzne i starzejącego się społeczeństwa.
2: Tak, no bardzo często z wiekiem skorelowana również jest niepełnosprawność. Wzrasta również nam liczba osób z niepełnosprawnościami. Także w tej chwili to jest około 85 5 tysięcy osób, które mają orzeczoną niepełnosprawność, a wszystkich według Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku jest to 25 tysięcy, bo to też jest część osób, która na przykład z racji wieku odczuwa też niepełnosprawność, nazywa się to niepełnosprawnością biologiczną i to też widać właśnie w statystykach.
1: Poważne wyzwanie przed nami tak naprawdę. Ja się tak zastanawiam, czy będzie komu opiekować się naszymi seniorami.
2: Powiem tak, że rzeczywiście widzimy też duże potrzeby, jeżeli chodzi o zwiększanie kadr, ale też myślę tak zwane dokształcanie i my też wychodzimy naprzeciw oczywiście tym potrzebom, kształcimy w nowych kierunkach, to są szkolenia, to są warsztaty, to są studia podyplomowe, takie, które realizujemy, chociażby studia podyplomowe z zakresu psychogerontologii, to są studia z zakresu interwencji kryzysowej podyplomowe, studia z zakresu integracji sensorycznej, skierowane zarówno do dzieci, ale mamy też odrębne studia podyplomowe zaplanowane do realizacji. Właśnie integracja sensoryczna, ale skierowana do osób starszych.
1: Natomiast... Czyli chodzi o to, żeby ten pracownik był... Przepraszam za określenie, wielofunkcyjny, tak?
2: Troszkę wielofunkcyjny, ale też jakby staramy się dzięki temu pozyskiwać te osoby przynajmniej na dłużej w tym systemie pomocy społecznej, dając im różnego rodzaju ofertę, bo abstrahując od tego, że wiem, że no te wynagrodzenia w systemie pomocy społecznej nie są zadowalające, więc jakby staramy się to uzupełniać, te braki w inny sposób, chociażby dając ofertę wsparcia psychologicznego, superwizji i tak jak wspominanych przeze mnie szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych. Natomiast i tak dalej braki kadrowe w systemie mamy. Do tej pory nie wszystkie gminy spełniają ustawowe wymogi zatrudniania pracowników socjalnych. Tam są takie dwa wskaźniki ustawowe, nie będę mówiła o szczegółach. Natomiast jeden wskaźnik spełnia tam 30 parę gmin, drugi około 65-8 gmin. Natomiast 100% nie, tych wskaźników nie spełnia nikt od lat. Ja pamiętam jak 20 lat temu to w ogóle jedna gmina tylko spełniała ten wskaźnik. Dzisiaj tak jest dużo lepiej. Natomiast widzimy te niedobory, no i nowe kadry będą nam w systemie potrzebne, a jeżeli nie jesteśmy w stanie ich pozyskiwać, no to musimy się wspomagać inaczej. I tutaj wchodzi właśnie nasza ekonomia społeczna. Właśnie organizacje pozarządowe, które mogą wspierać samorządy w realizacji usług społecznych i zabezpieczać grupy najbardziej tego potrzebujące. I oczywiście idą za tym również zmiany i w ustawie o pomocy społecznej, i w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Trzeba pamiętać, że jeszcze mamy nowelizowaną ustawę o centrach usług społecznych, która pozwoli na to, żeby może tych centrów usług społecznych w województwie opolskim powstało więcej, bo mamy jedno, a ustawa ma już 6 lat, a mamy tylko Centrum Usług Społecznych w Gogolinie. Pojawia się również kwestia nowej zupełnie ustawy o opiece, o koordynacji opieki długoterminowej i o osobach starszych. To jest ta ustawa właśnie, która ma na mocy której mają być powoływani w powiatach koordynatorzy. Ma być tutaj większe spięcie z sektorem zdrowia. I równolegle właśnie w tej ustawie pojawia się też tak zwany bon senioralny, czyli dla osób 65+. Więc tych i zmian, i wyzwań jest bardzo dużo. Wszystko się właściwie dzieje teraz w jednym czasie, więc trzeba za tym wszystkim zwyczajnie nadążyć.
1: A z czego to wynika? Z tego, że w końcu zrozumieliśmy, że musimy się faktycznie zmierzyć z tym starzejącym się społeczeństwem i ze wszystkim, co się z tym wiąże?
2: Ja myślę, że my to od lat wiemy, jakie są trendy demograficzne i jakie
1: są
2: przed
1: nami wyzwania. Po co chwilę mamy też te nagłówki medialne, GUS podaje i no dane nie są dobre.
2: Natomiast jeżeli 10, 15 czy 20 lat temu mieliśmy wybór w tworzeniu różnego rodzaju usług środowiskowych, to teraz już mamy konieczność. I w taki sposób też rozmawiamy tym językiem korzyści z samorządami w kwestii tworzenia, czy też przekształcania ośrodków pomocy społecznej właśnie w centra usług społecznych, że dzisiaj jeszcze jest wybór w tworzeniu, a za chwilę to już będzie obligo, tak? To już będzie obligatoryjne albo w ogóle konieczne. Więc, bo to jest jakby kolejny projekt, który przed nami stoi.
1: A dlaczego trzeba to zrobić?
2: Dlatego trzeba to zrobić, żeby móc organizować i koordynować usługi dostępne w środowisku lokalnym w danej gminie. Czyli musi być ktoś, kto będzie zbierał to w całość, będzie się tym po prostu zwyczajnie zajmował, tak jak mówię, koordynował, organizował te usługi, żeby one trafiały do tych osób potrzebujących, ale też adekwatnie, żeby te usługi były adekwatne do potrzeb tej osoby. Więc ktoś się musi tym zająć troszkę dokładniej i bardzo środowiskowo.
1: Czyli żeby ta pomoc nie była taka rozproszona, tylko celowana, konkretna do konkretnych osób.
2: Dokładnie tak. Dokładnie tak, bo czym jest deinstytucjonalizacja? Pan profesor Auleitner bardzo fajnie się na temat deinstytucjonalizacji wypowiada, tak poza definicją. Mówi, że deinstytucjonalizacja jest niczym innym jak indywidualizacją, czyli indywidualnym podchodzeniem też do potrzeb jednostki. I ja się tego trzymam. Oczywiście to nie oznacza, że my jeden do jednego się dopasowujemy, ale badamy potencjał, badamy zasoby środowiska lokalnego. Możemy, że tak powiem, zmierzyć te potrzeby poszczególnych grup i przynajmniej w takim zakresie odpowiadać na to, co jest potrzebne.
1: Ja tak sobie myślę, że w ogóle niesienie pomocy jakiejkolwiek jest dobre wtedy, znaczy zawsze jest dobre niesienie pomocy, to umówmy się, ale ono nabiera takiego głębszego wymiaru, kiedy jest właśnie dobrze rozpoznane, zdiagnozowana potrzeba jest, prawda? Dobrze, wiemy, co konkretnie jest potrzebne i taką pomoc celujemy.
2: Oczywiście i w założeniu przy powstawaniu centrów usług społecznych jest to, aby zbadać właśnie potencjał, zasoby, porozmawiać, mówię z takim zwykłym językiem, porozmawiać z mieszkańcami na ten temat, co jest potrzebne.
1: Czego potrzebujesz mieszkańcu?
2: Żeby odgórnie nie ustalać sobie, tak, co my teraz tutaj zrobimy, tylko żeby jednak ten mieszkaniec zadecydował też o tym, co jest potrzebne czy nie i w jakim kierunku idziemy, jakich usług potrzebujemy, bo różnie to wygląda. Czasami ta diagnoza jest sporządzona, bym powiedziała, niewłaściwie i później niewłaściwie odpowiadamy na potrzeby. Załóżmy, ktoś planuje sobie, że będzie świadczył, nie wiem, mobilne usługi fryzjerskie, a później się okazuje, że tak, ani nie ma potencjału do tego, żeby takie usługi świadczyć, ani właściwie nie ma takiej potrzeby, bo nikt nie wyraża chęci i woli
1: nie ma klienteli
2: do tego, żeby z tego korzystać. Tak? Ale może się okazać już na przykład, że jest potrzeba, żeby uruchomić na przykład w gminie transport i żeby pomagać poszczególnym osobom w przemieszczaniu się. Czy to osobom z niepełnosprawnościami.
1: Z miejsca A do miejsca B.
2: Tak, ale dokładnie nawet do miejsc edukacji, czy aktywizacji, czy nawet do lekarza. Więc to jest akurat formuła, która częściej jest organizowana w gminach i muszę powiedzieć, bardzo dobrze się sprawdza. Dlatego w tym kierunku też pójdziemy.
1: A jeszcze dopytam, mówiła Pani o tym, że w gminach jest problem z pozyskiwaniem pracowników socjalnych. Z czego to wynika?
2: No ja myślę, że młodzi ludzie nie są zainteresowani zwyczajnie tym, żeby zajmować się pracą socjalną, bo to jest praca trudna. Wynagrodzenia, powiedzmy, nie są adekwatne też do tej pracy, która jest wykonywana, stąd też ludzie młodzi wybierają inne zawody, a ten niekoniecznie i czasami może się ktoś tam nie obrazić, ale ja zawsze mówię, że pomoc społeczna generalnie troszkę się starzeje, dlatego że to są osoby, które wiele lat tam pracują, nowych jest mało, niekoniecznie chętnych i oczywiście tutaj zmiany do ustawy o pomocy społecznej też za tym nieco podążają, bo troszkę jakby się ma się uwolnić ten zawód pracownika socjalnego. Plan jest taki, żeby nie były to tylko osoby jak dotychczas po pracy socjalnej, tylko troszkę mamy wrócić do tego, co już było, że można łączyć to również z innym powiedzmy zawodem, czy kierunkiem wykształcenia. O, z kierunkiem wykształcenia, czyli praca socjalna i inny tam kierunek. Ewentualnie ktoś, kto ma metodykę pracy socjalnej, to opcjonalnie też tym pracownikiem socjalnym może być.
1: To jest trochę tak, że w tym zawodzie jeszcze częściej wygrywa serce i empatia niż tam chęć, nie wiem, wielkiej kariery czy też pieniędzy?
2: Nie, no tutaj o jakiejś tam specjalnej karierze myślę, że nie można tutaj mówić, natomiast serce, empatia niewątpliwie jest potrzebna w tej pracy. Im niżej schodzimy, tym więcej tej empatii jest potrzebna, bo trudno sobie wyobrazić, żeby, bo nie tylko pracownicy socjalni, bo system pomocy społecznej tworzy wiele stanowisk, chociażby nawet te osoby, które świadczą usługi, tak, opiekuńcze, to sobie trudno wyobrazić, żeby to były osoby, osoby pozbawione empatii. Mhm. Czy też dalej schodząc już na poziom innej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, no tutaj to sobie w ogóle już nie wyobrażam, żeby to były osoby przypadkowe, choć pewnie się zdarzają, natomiast do tworzenia rodzicielstwa, tak, tego zastępczego, no to na pewno trzeba mieć sporo empatii, duże serce, dużą cierpliwość, no bo to jest praca już 24 godziny na dobę. Więc myślę,
1: i
2: że
1: często
2: praca...
1: zabiera się też ją do domu, prawda?
2: Jeżeli mówimy o rodzinach zastępczych, to w ogóle to jest praca po prostu w domu, mhm. tak? Bo te dzieci mamy w domu.
1: Tak, to tak.
2: Więc się nimi zajmujemy.
1: Tu miałam na myśli tego pracownika socjalnego.
2: Natomiast tak, placówki opiekuńczo-wychowawcze, czyli mówiąc takim potocznym językiem, domy dziecka, no tam wiadomo, że jest rotacja wychowawców, którzy idą do swoich domów, natomiast przynajmniej z tego, co ja obserwuję, to naprawdę mamy niesamowitą kadrę w województwie opolskim. Współpracujemy z tymi domami. One w tej chwili nie mogą być wspierane bezpośrednio z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w ogóle z środków Unii Europejskiej. W związku z tym, że jest deinstytucjonalizacja, to możemy tylko i wyłącznie inwestować w wychowanków, wychowanków tych domów dziecka, dlatego że idziemy w kierunku tworzenia tego rodzicielstwa zastępczego, tych rodzinnych form, czyli rodziny zastępcze wszystkich typów, łącznie z rodzinnymi domami dziecka, czyli w tym kierunku idziemy na te małe rodzinne formy, musimy się ukierunkowywać w tej chwili.
1: Pani dyrektor, zapraszamy na targi ekonomii społecznej.
2: Tak, zapraszamy na targi ekonomii społecznej z wielu powodów. Po pierwsze po to, żeby zobaczyć, jak działają nasze podmioty ekonomii społecznej, jakie przepiękne tworzą rękodzieła, ale też...
1: To nie masówka.
2: Nie masówka
1: jak ze sklepu.
2: Nie masówka jak ze sklepu, ale przede wszystkim, żeby zobaczyć ich potencjał, także ten usługowy w systemie pomocy społecznej.
1: To zapraszamy serdecznie, a ja dziękuję za rozmowę. Dzisiaj była z nami... Dziękuję.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: I rozpoczynamy drugą część naszego programu. W studiu pani Elżbieta Kurek i teraz będę wymieniać. Niegdyś radna sejmiku, wiceprzewodnicząca sejmiku, radna miasta Opola, działaczka społeczna. I dla kontekstu tej rozmowy bardzo ważna informacja asystentka wojewody Ryszarda Zębaczyńskiego. Witam serdecznie pani Elżbieta.
2: Witam, dzień dobry.
1: I dzisiaj zaprosiłam panią Elżbietę, żebyśmy mogli trochę przenieść się w czasie, wrócić do końcówki lat 90., rok 98 dokładnie. Ja od razu powiem, przyznam się, wtedy byłam małą dziewczynką, nie jestem z opolskiego województwa, tylko z łódzkiego, z Wielunia konkretnie, więc tych też wydarzeń pamiętać nie mogę, ale kiedy tak tutaj się przeprowadziłam i zaczęłam czytać, jak to się w ogóle stało, że opolskie województwo jest i przetrwało, to muszę powiedzieć, że no serce rośnie. I pani Elżbieto, jak pani wspomina tamte czasy, to też takie jest poczucie, serce rośnie?
2: Serce rośnie i duma niesamowita, jak po latach czytam, co wtedy udało się zrobić, to jestem pod ogromnym wrażeniem, bo wiem, że teraz byłoby to trochę łatwiej dokonać dzięki mediom społecznościowym, można by założyć wydarzenie, nagłaśniać i może ileś osób by wzięło w nim udział. A wtedy wszystko trzeba było robić telefonicznie, telefony stacjonarne jeszcze.
1: Kiedy dotarła do pani ta informacja, że województwo polskie jest zagrożone? Że nie ma go w tym planie reformy administracyjnej?
2: To gdzieś w 97 zaczęły takie pogłoski się pojawiać, ale prawdą jest, mało kto z nas w nie wierzył, bo raz się pojawiały, potem okazywało się, że to nieprawda. No ale jednak w pewnym momencie okazało się, że ten pomysł się konkretyzuje i że województwa ma nie być i wtedy faktycznie wiele osób tutaj z opolskiego zaczęło działać. Przede wszystkim OKOP powstał. I oni masę takich akcji realizowali, które są potrzebne. To było zbieranie podpisów, protesty, blokady, wyjeżdżanie do Warszawy, tutaj manifestacje. To były wszystko bardzo, bardzo istotne rzeczy. No ale w pewnym momencie zaczęło do nas docierać, że jednym z argumentów, dla których tego województwa ma nie być, to jest to, że za utrzymaniem województwa są urzędnicy, osoby, którym zależy na stołkach.
1: Warszawa tak myślała.
2: Warszawa tak myślała, że tutaj jest masa autochtonów, Górny Śląsk, że ludzie będą za tym, żeby przyłączyć to województwo do katowickiego wtedy. I że będą chętni, będą się cieszyć, bo wielu osobom na tym zależy i to jest tylko i wyłącznie walka o stołki.
1: Czyli Warszawa myśli tak, mieszkańcy się ucieszą, a urzędnicy płaczą, bo nie będą...

0: no mieli stołków.
1: No tak, dokładnie tak.
0: No i wtedy powstał pomysł tego łańcucha nadziei.
1: I wtedy powstał, bo zastanawialiśmy się w gronie to kolegów socjologów wtedy też, co zrobić, żeby pokazać, że jednak to mieszkańcy. No i były różne koncepcje, pisanie listów i w pewnym momencie mnie olśniło, że Marek Kotański zrobił łańcuch trzeźwości, ludzie się trzymali za ręce i gdyby zrobić taki łańcuch, który przez całe województwo będzie przebiegał, od granic z województwem wrocławskim do granic z katowickim, to moglibyśmy udowodnić, że jest inaczej.
0: To zrobi wrażenie.
1: To zrobi wrażenie. No ja tym pomysłem się tam, prawda, dzieliłam z różnymi osobami, no ale każdy mówił, że to jest nierealne do wykonania, nie uda się.
0: No właśnie, bo dzisiaj, kiedy tak się czyta w artykułach, wow, coś pięknego, powstał łańcuch, stali ludzie, prawda, ale to nie było też takie oczywiste, że wszyscy tak przyklaskiwali temu pomysłowi.
1: Nie, to nie było oczywiste, znaczy w ogóle nikt nie wierzył, że jesteśmy w stanie to zrobić. Prawie nic. Znaczy ja miałam pomysł, ale było wiele osób sceptycznych, między innymi wojewoda Ryszard Zębaczyński też, kiedy poszłam, prawda, z tym pomysłem, to powiedział, że no nie uda się. I następnego dnia przyszły do mnie dwie koleżanki, Danusia Berlińska i Ula Ciołyszyńska. One były bardzo energiczne. I powiedziały, no jak to się nie uda, no przecież to musimy to zrobić i koniec, idziemy do wojewody i go przekonamy.
0: Kobiety coś postanowiły,
1: i to zrobiły.
0: Tak, i postawiły na swoim.
1: I to zrobiły i to jest takie niesamowite, jak teraz po latach się zastanowiłam, bo ten łańcuch był właściwie symboliczny, ponieważ to byli ludzie, którzy trzymali się za ręce i stali, prawda, około 100 tysięcy osób. Ale też sama organizacja tego łańcucha była właściwie łańcuchem. Czyli tak, mój pomysł, który no właściwie by spalił na panewce, prawda, gdyby nie dwie koleżanki, które przyszły i miały energię do działania i dar przekonywania. Czyli to jest jakby już drugi łańcuszek, prawda? Drugie ogniwo tego łańcuszka. Trzecim ogniwem jest wojewoda Ryszard Zębaczyński, który kupił ten pomysł, został przekonany i tutaj trzeba podkreślić jego niesamowitą odwagę, bo był urzędnikiem.
0: No właśnie, bo był w niełatwej sytuacji, jako wojewoda, reprezentant rządu w regionie, a rząd wymyślił pomysł, no, sprzeczny z jego,
1: tak,
0: z jego przekonaniami.
1: I nakładał na niego obowiązek realizacji jego funkcji wojewody, tak, czyli przyklaśnięcia temu, co chce realizować rząd.
0: No i była też presja, prawda,
1: i
0: żeby
1: presja,
0: się trzymać,
1: tak,
0: tej linii,
1: tak,
0: rządowej.
1: I, no i wojewoda decyduje się to poprzeć, co właściwie też jest taką oznaką jego profetyzmu, bo nieraz ludzie mówią o nim, że hamulcowy, natomiast no nie wiem, ile osób by się zdecydowało, będąc w jego sytuacji, na poparcie czegoś, co mogło się okazać jedną wielką klapą.
0: No właśnie.
1: Bo mogło nam się to nie udać i wręcz byłby to gwóźdź do trumny tego województwa.
0: No teraz z perspektywy lat cieszymy się, prawda? Fajnie, udało się, no ale wtedy to była wielka niepewność, no i właśnie ryzyko.
1: No to było właśnie duże ryzyko, teraz to dopiero widzę, prawda? Bo wtedy na tej fali tego entuzjazmu, to prawda, to nas skrzydła niosły moje dzieci, które pewnie były w podobnym wieku do pani redaktor, to też wymyślały różne jakieś, że baloniki puścić, prawda, takie jak to dzieci potrafią wymyślać, czyli też usiłowały jakoś.
0: I ja gdzieś czytałam taką relację, że panie siedziały z książką telefoniczną i wydzwaniały do każdego mieszkańca, żeby zmobilizować, prawda to jest?
1: Znaczy do każdego mieszkańca może nie, ale to wyglądało w ten sposób, że kiedy wojewoda zdecydował się poprzeć i to było niesamowicie ważne, dlatego że dał nam zaplecze, zaplecze administracyjne, czyli w tym gabinecie, w którym ja urzędowałam, który na ten czas, żeby nie podpaść, wynajął sejmik województwa. Tutaj ukłony dla pana Ryszarda Wilczyńskiego, który, prawda, tutaj też się w to włączył. Tam był telefon, tam były stoły, tam były materiały, prawda, do pisania, maszyny do pisania jeszcze wtedy, albo komputery, no wszystko to, co jest potrzebne, papier, co w takich sytuacjach, a głównie telefon. I pierwsze spotkanie to spotkałyśmy się w Instytucie Śląskim z przedstawicielami gmin. Przyjechali wójtowie, burmistrzowie, była też policja, Jacek Zamorowski był wtedy naczelnikiem drogówki i właściwie wszyscy byli bardzo sceptycznie nastawieni do tego pomysłu, że nie da się tego zrobić. No policja to wiadomo, że bardzo duże niebezpieczeństwo dla uczestników. Ci burmistrzowie też, tam były takie ogniste wystąpienia. No ale zderzyli się z moją koleżanką Danusią Berlińską, która była jeszcze lepszym mówcą niż oni. Nie dawała się zbić stropu, tak, i przekonywała. No i stanęło na tym, że robimy. Mhm. No ale nie wszyscy to kupili. Nie wszyscy kupili ten pomysł i w związku z tym tam, gdzie widziałyśmy, że są braki, bo ta trasa została podzielona na odcinki, szukałyśmy koordynatorów odcinków i tam, gdzie widziałyśmy, że władze lokalne nie chcą współpracować, to wtedy dzwoniliśmy do tego, kto nam przyszedł do głowy, prawda? Straż pożarna, koła gospodyń wiejskich. I zdarzało się tak, że po prostu książka telefoniczna i po prostu do ludzi z tej miejscowości i przekonywałyśmy, że ktoś tam musi być.
0: Ale to jest w ogóle niebywałe. Ja się zastanawiam cały czas nad tą właśnie operacją logistyczną, prawda? To dzwonienie, ten sztab, organizowanie ludzi, no nawet mimo nieprzychylności, pani mówi, tam samorządowców niektórych, tak?
1: No tak, to...
0: Niebywała historia. To nie znaczy, wiem, czy to właśnie też... Dzisiaj pani mówi, może by było łatwiej, ale tak w sumie nie wiem, czy z chęciami by było podobnie.
1: No nie, no wtedy właśnie niesamowitą sprawą było zjednoczenie się mieszkańców tego województwa, mimo różnic etnicznych, narodowościowych, prawda, tu Polacy, tu Kresowianie, tam Ślązacy, tu Niemcy, ale cel był jeden. Znaczy była mobilizacja ludzi i celem była obrona tego województwa i wszystkim przyświecał ten sam cel. A drugą rzeczą, która była też ważna, to była też pewna łatwość włączenia się do tego. Dlatego, że uczestnicy mieli tylko jedno zadanie, stanąć. I wtedy każdy, kto chciał bronić to województwo, bez jakichś wkładów finansowych i w sumie niewielkim, no, chociaż był upał, więc
0: stanąć i złapać się za ręce.
1: Stanąć i złapać się za ręce. I ludzie to zrobili. I stanęli, złapali się za ręce. I ja teraz nawet na pogrzebie pana Ryszarda Zębaczyńskiego rozmawiałam z jedną panią, która, no, nie znałyśmy się i nagle zaczęła wspominać ten łańcuch. I jakie to było dla niej ogromne przeżycie, a także poczucie tego, że ona obroniła to województwo. I to jest prawda. Nie tylko ten, kto wymyślił, nie tylko ten, kto zrobił, ale każdy z tych ludzi, którzy wtedy stanął na drodze, obronił to województwo. To było wspólne dzieło wielu tysięcy ludzi, więc to było faktycznie niesamowite.
0: A podpytam może tak trochę osobiście, jeśli pani pozwoli, z perspektywy kobiety, matki, no cała ta organizacja też się odbijała trochę chyba na życiu rodzinnym, prawda?
1: Znaczy ja jako asystent wojewody i tak miałam dużo pracy i nieraz tak późno wracałam z panem wojewodą, jakąś książkę pisaliśmy w pewnym momencie, także już w ogóle w nocy wracałam. Ale to jest prawda, że po prostu moje dzieci często siedziały i przysłuchiwały się temu, co jest, albo gdzieś tam próbowały lekcje odrabiać, bo oni byli w wieku szkolnym, w podstawówce wtedy.
0: A po łańcuchu? Jak to było?
1: Po łańcuchu był bal żółto-niebieski.
0: A ci samorządowcy, którzy wątpili, przyznali rację? Musieli chyba.
1: No przyznali rację, musieli. To była ogromna radość, że się udało, bo faktycznie no, było to coś w stylu Gandhiego tak naprawdę, czyli nie wyszli ludzie, nie było blokad, nie było denerwowania kierowców. To nie była akcja przeciwko, która uderzała w ludzi, tylko to była po prostu akcja pokojowa, radosna, pełna szczęścia. To robiło wrażenie i to tam były jakieś zdjęcia z helikoptera, gdzie faktycznie było widać ten ciąg ludzi stojących. To była taka akcja, która no chyba, no nie wiem, czy w Polsce drugiej takiej nie było. Właśnie takiej innej. I to wybijało argumenty, no bo po prostu radość ludzi, radość tych kierowców, jak koleżanki opowiadały, bo ja w biurze zostałam, żeby raporty zbierać, ale koleżanki poszły na trasę, gdzie widziały kierowców powiewających chorągiewkami, ludzi śpiewających, transparenty.
0: Albo też widziałam takie zdjęcia kierowców, którzy przy lusterkach sobie takie, no, rekwizyty, powiedzmy, żółto-niebieskie sobie przyklejali. No, przyklejali. Jakieś takie tasiemki.
1: Tak, tasiemki było, no bardzo dużo było. Osoby śpiewały wtedy radio, przecież no, media bardzo pomagały, bo to często się o tym nie mówi. ale media odegrały ogromną rolę, zarówno Trybuna Polska, jak i Radio Opole, bo właściwie to był przekaźnik informacji i miejsce, gdzie wzywano do mobilizacji ludzi, prawda? Ludzie czytali prasę, słuchali radia i te ciągłe komunikaty, ciągłe puszczanie piosenki 2+1, prawda, o tym, że pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko, albo jakieś łostowcie nam opolskie, taka piosenka. I to leciało w nieskończoność, prawda? To były takie ośrodki dużej mobilizacji ludzi, no dzięki którym to się udało. No bo w jaki sposób inny, prawda? Te telefony by nie wystarczyły, gdyby nie radio, telewizja mniej, ale jeszcze Trybuna Polska z tym brońcie swego, czy broniłbym swego bodajże. Tak
0: ja to, tak sobie, kiedy pani słucha, myślę sobie trochę o takim społeczeństwie obywatelskim. Czy ono właśnie było wtedy takim prawdziwym społeczeństwem obywatelskim, bo w dzisiejszych czasach tak trochę chowamy się w tych mediach społecznościowych i czasami trudno wydobyć tego ducha. Więc to jest wyjątkowość, wydaje mi się, też tego łańcucha.
1: Znaczy ja myślę, że w ogóle województwo polskie bardzo na tym skorzystało, na tej obronie, wbrew pozorom, mimo że to było tyle nerwów, to poczucie zagrożenia, ale to wzmocniło tożsamość tego województwa. Poza tym my mamy taką sytuację, że my mamy województwo, którego chcieliśmy, o które zawalczyliśmy, prawda, i które mamy dzięki naszej woli, a nie, że ktoś nam je dał. Tylko to jest nasze województwo.
0: Łańcuch nadziei, kolejna rocznica, a my mamy szansę teraz świętować Święto Województwa Opolskiego w Mosznej. To tam wszyscy mieszkańcy mogą się zebrać i właśnie pokazać, jak nasza Opolszczyzna jest piękna. A ja pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pani Elżbieta Kurek była gościem Radia Opole. Jeszcze raz wszystkie formułki wymienię. Kiedyś radna sejmiku, wiceprzewodnicząca sejmiku, radna miasta Opola, działaczka społeczna i bardzo ważna asystentka wojewody świętej pamięci Ryszarda Zębaczyńskiego. Ślicznie dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września. Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
3: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda. A swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
0: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Na zegarach godzina 11 pora, więc na serwis informacyjny. Sargis z podwójnym trofeum w konkursie premier Opolskiego Festiwalu. Dziś w amfiteatrze dwa jubileusze. Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Sześć firm stanęło do przetargu w Głubczycach na kolejny etap remontu byłego dworca.
5: Wiadomości Radio Opole.
4: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak w Warszawie jest szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego przybył do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O 8.30 Budanow spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Godzinę później delegacja przeniosła się do Belwederu. Tam spotkanie z szefem prezydenckiego biura spraw międzynarodowych Marcinem Przydaczem. Wczoraj natomiast Budanow rozmawiał m.in. z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem i wiceszefem resortu dyplomacji Marcinem Bosackim. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu.
5: Radio Opole. Jesteśmy na festiwalu.
4: Sargis Dawtyan zwyciężył w konkursie premier 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Otrzymał nagrodę jury i nagrodę publiczności imienia Karola Musioła. W 2019 roku wokalista wygrał w Opolu debiuty. Tegoroczny utwór Sargisa, zatytułowany Ziemia, pochodzi z jego debiutanckiej płyty.
6: Mogę mówić w końcu o nas, my.
7: Nie mogę w to troszkę uwierzyć, ale czuję na pewno wdzięczność. Jestem bardzo szczęśliwy, bo spełniają się moje marzenia. Ten czerwiec był dla mnie bardzo łaskawy. Jestem wdzięczny za wszystko, co mi jest dane, za ludzi, których mam wokół, bez których to wszystko by się nie udało. Każdy wkładał w to bardzo dużo pracy i mogę robić to, co kocham najbardziej, czyli śpiewać.
4: A dziś w Opolskim Amfiteatrze dwa jubileusze o 20:00. Autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza. Widowisko poświęcone wybitnemu autorowi tekstów piosenek z okazji jego 80. urodzin. Wystąpią m.in. Perfekt i Łukasz Drapała, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Doda, Mietek Szcześniak. O 21.57 swój jubileusz 26-lecia świętować będzie kabaret Neonówka. Sporo festiwalowych wydarzeń także na opolskim rynku właśnie teraz. Na 11 zaplanowano odsłonięcie gwiazdy Marii Szabłowskiej. W południe w Alei Gwiazd pojawi się Natalia Kukulska.
5: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
4: Maja Chwalińska przed szansą na triumf w tenisowym turnieju wielkoszlemowym French Open. Chwalińska jest czwartą Polką w finale imprezy Wielkiego Szlema. W finale imprezy w Paryżu 24-latka zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Z naszą zawodniczką rozmawiał w Paryżu Cezary Gurjew.
8: Maja ma świadomość, że wzbudza teraz ogromne zainteresowanie kibiców.
9: Troszkę dociera, to nie jest tak, no nie da się od tego odciąć w 100%, ale myślę, że to też jest kwestia wyborów. No co, usunę sobie aplikację, nie wchodzę i tyle, no nie czytam. Więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób nie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama siebie.
4: a początek meczu o 15. Madryt, Barcelona i dwie z Wysp Kanaryjskich to cele podróży apostolskiej papieża Leona XIV. Ojciec Święty rozpoczął dziś siedmiodniową pielgrzymkę do Hiszpanii. Na lotnisku w Madrycie papieża powitała hiszpańska para królewska z premierem Pedro Sanchezem. Następnie Leon XIV wziął udział w ceremonii w Pałacu Królewskim. Dziś papież odwiedzi też Centrum dla Osób Bezdomnych. Prowadzone przez Caritas wieczorem weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą. Na polach lednickich w Wielkopolsce odbywa się natomiast 30. ogólnopolskie spotkanie młodych wspólnoty lednickiej. To jubileuszowa edycja jednego z największych w Europie cyklicznych spotkań religijnych młodych. Wydarzenie gromadzi tysiące uczestników z całej Polski.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: 6 firm złożyło oferty do przetargu w ramach 3. etapu remontu byłego dworca PKP w Głubczycach. W zabytkowym budynku samorząd planuje utworzyć Centrum Usług Społecznych. Najtańsza oferta opiewa na niemal 16 milionów złotych, najdroższa na ponad 19 milionów złotych. Gmina przeanalizuje teraz złożone oferty. Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest jeszcze przed wakacjami. A w wyremontowanym budynku powstanie dom dziennego pobytu i ośrodek pomocy społecznej. Planowane jest także wygospodarowanie przestrzeni dla organizacji pozarządowych. Według zapewnień burmistrza Głubczyca Adama Krupy, nowa instytucja będzie kompleksowo koordynować opiekę społeczną w gminie.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Ani jednej chmurki nie widzę przez nasze redakcyjne okno, ale chmur może dziś jednak przybywać na niebie. Możliwe są również przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie mają pokazać do 23 stopni Celsjusza. Temperatura wzrosła już do 18 stopni. Ciśnienie nadal na poziomie 1019 hektopaskali. Wiatr także nadal słaby. Wciąż wieje z południowego wschodu.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami. Razem możemy więcej.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
6: No już, już, biedactwo.
7: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
8: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
11: 18 września Amfiteatr w Opolu wypełnią największe rockowe przeboje. Legendarny zespół Lady Punk świętuje 45-lecie i zaprasza na wyjątkowy jubileuszowy koncert. Usłysz na żywo Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Zawsze tam gdzie ty i wiele innych hitów. Nie przegap tego muzycznego wydarzenia. Lady Punk, 45 lat na scenie. 18 września, Amfiteatr w Opolu. Bilety dostępne na eskander.pl.
12: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
13: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
9: Po reklamie.

0: bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole mamy kilka minut po godzinie 11, dlatego startujemy z kolejną audycją Science bez fikcji, a moim gościem dziś będzie Jakub Roszuk, to ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole. Dzień dobry, cześć, witam cię.
2: Dobry, witam, cześć.
1: I porozmawiamy na pewno o tym, czym się zajmuje ichtiolog, bo nie wszyscy wiedzą, ale również o tym, jak wygląda sytuacja na Odrze pod tym kątem ekologicznym, chociażby po ostatniej katastrofie ekologicznej, o której było głośno nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, no i ogólnie o wędkarstwie, bo czy warto teraz pójść i pokochać tę rozrywkę, ten sport, właśnie jak do tego wszystkiego podchodzić. Także zostańcie z nami co najmniej do godziny 13.

0: Moim gościem w audycji Science bez fikcji jest Jakub Roszuk, ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole. To moje pierwsze pytanie do ciebie. Jak często, kiedy mówisz komuś, że jesteś ichtiologiem, to nie ma zielonego pojęcia, co to w ogóle takiego jest?
1: To myślę, że nie mówię, że jestem ichtiologiem, tylko że zajmuję się po prostu rybami, hodowlą ryb. Natomiast jak mam jakieś szkoły albo szkółki z młodszymi dziećmi, no to wtedy właśnie mówię, że ichtiolog i tłumaczę, że ichtiolog to jest osoba, która ma to wykształcenie wyższe, ale też która się zajmuje właśnie wszystkim tym, co jest związane z rybami. Od biologii po anatomię, fizjologię, działania ochronne, no wszystko to, co jest systematyka ryb, bo tak taki tytuł w szkoły wyższej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, bo tą szkołę kończyłem i taki tam tytuł po pięcioletnich studiach otrzymałem i faktycznie to wszystko tam się kręciło, no, z każdej strony i budowa, i po łacinie, i po polsku, i no, wszystko, co jest od A do Z związane z rybami, z ich funkcjonowaniem w środowisku naturalnym, hodowlanym, i tak dalej, i tak dalej.
0: No właśnie, ale to są później takie specjalizacje, no bo czy ty potrzebujesz wiedzy na temat rekinów?
1: Jeżeli chodzi o szkołę wyższą, tą, którą ja kończyłem w Olsztynie, to ona jest skupiona bardziej na śródlądowe, na freshwater, czyli słodkowodne ryby. Jeżeli chodzi o inne gatunki, mieliśmy tylko taką zajawkę, że takie gatunki właśnie jak rekiny, czy inne ryby morskie występują, też w jakiś sposób była systematyka tych ryb, natomiast to był, powiedzmy, jeden semestr, żebyśmy mieli tylko świadomość i wiedzę na ten temat. Natomiast większość rzeczy i wykładów, które i ćwiczeń, i egzaminów, które były, no to dotyczyły naszych śródlądowych ryb.
0: Ale ty jesteś jedynym ichtiologiem, jakiego znam, bo to nie jest bardzo popularny kierunek. Co sprawiło, że ty postanowiłeś zostać w swoim życiu ichtiologiem?
1: No i jest, mogę powiedzieć, coraz gorzej, jeżeli chodzi o ilość ichtiologów takich.
0: A jest na nich zapotrzebowanie?
1: Tak, to z jednej strony jest branża, czyli hodowcy ryb potrzebują, z drugiej strony też właśnie sytuacja związana z Odrą, czyli inne instytucje, które zajmują się wodą i to, co w tej wodzie żyje, mają braki właśnie w tych osobach. Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo tam są też dzielone i dystrybuowane środki właśnie dla sektora tego rybackiego. No i dobrze by było, te osoby miały doświadczenie, wiedzę, gdzie te pieniądze, w jaki sposób idą i też jakie działania podejmować. Jeżeli chodzi o mnie, no ja dziennikarzy więcej znam tutaj w Opole. Także jestem tutaj w tym lepszy od ciebie. Natomiast moja historia jest tak, bo ja nie pochodzę z Opolszczyzny, ja pochodzę z Gosławic koło Konina, Wielkopolskie województwo. I tam się urodziłem właśnie na hodowli ryb, która teraz jest bardzo znaną hodowlą ze względu na produkcję siotra i kawioru, drugie miejsce w Polsce i, przepraszam, na świecie, jeżeli chodzi o w produkcji polski kawior, który zawojował cały świat.
0: Polski kawior.
1: Tak.
0: To jest wątek, do którego na pewno powrócimy jeszcze w audycji Science bez fikcji.
1: Tak, i tam w tym gospodarstwie właśnie nauczyłem się no tego rzemiosła, od tarła ryby po biologię, poznawanie i mój tato był hodowcą i tą pasją jest, nas była czwórka i jako najmłodszy zaszczepił we mnie tą pasję do ryb i to kontynuuję. Później było technikum rybackie w Sierakowie, też teraz jedyne, które nam zostało w kraju. Były kiedyś trzy, teraz jedno i to też jest taki element, który chcemy wspierać jako branża. I po technikum miałem wybór, czy wracam do gospodarstwa, czy idę się dalej uczyć. No to zdecydowałem, że jednak pójdę korzystać z życia i zdobywać wiedzę. I poszedłem właśnie do Olsztyna na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, kierunek rybactwo. I potem wróciłem jakby tutaj, w sensie wróciłem. Tutaj było miejsce pracy, chciałem coś sam osiągnąć i no i zostałem zatrudniony właśnie na ośrodku zarybieniowym Polskiego Związku Wędkarskiego i byłem odpowiedzialny za hodowlę karpia, później wdrażałem nowe gatunki. No i tak ta moja kariera zawodowa szła, że zostałem ichtiologiem okręgu, zarządzam całym województwem, jeżeli chodzi o tą gospodarkę rybacką i też w międzyczasie założyłem tą grupę rybacką, gdzie zrzeszam hodowców, tak, bo PZW to jest, zajmujemy się hodowlą ryb, te, które potrzebujemy na rzeki, natomiast to jest jakby nadzorowanie tych rzeczy, które korzystają wędkarze, natomiast grupa rybacka i celem jest jakby wsparcie hodowców ryb i rozwój tego, tej konsumpcji naszych lokalnych produktów wyhodowanych właśnie w tych obiektach oraz też pokazywanie tej kultury w tradycji, która jest na terenie naszego województwa, no i tym się zajmuje grupa. No ale że lubię jak właśnie te ryby i lubię działać, no to też jestem doradcą ministra rolnictwa do spraw akwakultury, tak w skrócie powiem na Polskę.
0: Mm-hmm. No to nie, to brzmi to imponująco, czyli jednocześnie mogliśmy usłyszeć, że faktycznie warto zostać ichtiologiem, chociażby dlatego, że jest ich tak mało, bo teraz jest duży problem z tego, co mówiłeś wcześniej. Za chwilę wrócimy jeszcze do tej rozmowy, tylko chciałem zapytać krótko ciebie, bo wiem, że lubimy podobne filmy. Kto jest królem wód? Szczupak czy Sum?
1: No myślę, że Sum.
0: Sum?
1: Tak.
0: No to fanatyku mógłbyś zostać obrażony. To jest taki bardzo ciekawy film, który można zobaczyć na chociażby różnych platformach streamingowych. Do rozmowy z Jakubem Roszukiem, ichtiologiem, dyrektorem Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole. Wracamy już za chwilkę w audycji Science bez fikcji.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy z Jakubem Roszukiem, to ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole i wracamy do tematu Odry, bo kilka lat temu mieliśmy bardzo dużą katastrofę ekologiczną na Odrze. Na czym ona wtedy polegała? Czy już wiemy?
2: Znaczy, no tam tych wątków było bardzo dużo, począwszy od tego głównego, czyli złotej algi, która była tym pierwszym winowajcą.
1: Natomiast... Ale złota alga jest naturalna?
2: Czy no, ogólnie tak, tylko czy to jest jej moment występowania, bo tam była mowa o też o tych wodach zasolonych, że to nie jest, że ona w takich warunkach występuje, później, że tym czynnikiem takim uaktywniającym jej toksyczność to były jakieś na przykład nie zwiększone zrzuty czy dopływ azotu czy fosforu, że później spadki temperatur i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę chyba nie ma dokumentu jednoznacznego, przynajmniej ja go nie widziałem, który by wskazał, że tak, to była ta przyczyna na całej długości Odry, tak jak te ryby snęły. Wszędzie był ten sam problem. Zaznaczam, że w rejonie naszym, tutaj województwa opolskiego, tego problemu na Odrze nie było, bo to się zaczęło z tego, co pamiętamy, od lipek we Wrocławiu i od tego momentu to wszystko szło w stronę Szczecina.
1: Tak, w stronę północy.
2: I tu tak naprawdę warto do tego podejść bardzo spokojnie i ja rozumiem emocje, bo to mnie też bolały te śnięte ryby i tak trochę taka niemoc systemowa, co dalej i przerzucanie się łącznie z tym tematem, że to stało się tematem politycznym. Ktoś coś nie zrobił, ktoś coś zrobi, ktoś tam się wykąpie i nic mu się nie zadzieje i tak dalej. Na to ja patrzę szerzej. Po pierwsze wiemy, że jest, ten klimat się zmienia i to obserwujemy i te ilości wody, to jest, ilości wody się zmniejszają, te przepływy są mniejsze. Natomiast myślę sobie, że nie ma tu zweryfikowania, i tych użytkowników wody jest jakby coraz więcej. Popatrzymy sobie, nie wiem, 30-40 lat temu, ile było użytkowników w postaci, nie wiem, fabryk, które zabierały tą wodę, oddawały, oczyszczono mniej lub bardziej. Tego jest teraz coraz więcej. Wody mamy, powiedzmy, w tych rzekach o mniejszych przepływach mniej, natomiast te ilości ścieków, nawet tych oczyszczonych, czy mniej oczyszczonych, bardziej, oczywiście idzie to zgodnie, powiedzmy, z prawem, jest ładowane już do mniejszej ilości wody, czyli one się mniej mogą w jakiś sposób już rozcieńczyć, co ewidentnie później ma wpływ albo to na zakwit, albo na te podtrucia, albo na generowanie też nowych jednostek chorobowych, bo tak jak powiedziałem, zmieniła się też średnia termika roczna, może się uaktywniają też nawet czy wirusy, czy bakterie, które do tej pory w jakiś sposób były, nie wiem, zawleczone z innymi gatunkami i one dopiero teraz może się uaktywniają. Ja bym się tutaj na tym skupił, czy nas jako Polskę stać na to, żeby w ilości ścieków, które w ilościach, które ładujemy teraz, do mniejszej ilości wody, czy nas stać na to, żeby teraz pomóc, uważam, te pieniądze, środki powinny być skierowane bardziej do firm, które mają to oczyszczalnie, żeby weryfikować i jeszcze bardziej oczyszczać te ścieki, albo też stwierdzić, że już nie można wydawać pozwoleń wodnoprawnych, bo tej wody po prostu już nie mamy, jeżeli chcemy zadbać o środowisko. I też jedna rzecz, bo teraz jest tak, że tam jakieś 2-3 ryby już są śnięte, już jest jakieś larum. Okej, jest to jakiś sygnał, natomiast informuję, że tenże ryba ma prawo snąć, bo są różne powody, tak żebyśmy też nie do takich skrajności nie wchodzili, że to już jest alga, że gdzieś na jakimś bajorku jedna ryba snęła i cała uruchamiana jest
1: procedura.
2: Chociaż po tej Odrze powiem szczerze, że się zmieniło jednak, że podejście też tych instytucji, pomijam później wyniki działań tych instytucji, bo do momentu katastrofy na Odrze takich akcji nie było. Trzeba było się prosić gminę, żeby może przyjechała wioś. To było naprawdę takie wymuszone. A teraz już widzę, że jak jest sygnał jakiś, powiedzmy, na rzece, to już są uruchamiane zgodnie tam z zarządzaniem kryzysowym, bo też brałem udział w posiedzeniach. Jest i straż pożarna, no i te wszyscy tam, te podmioty. I to jest na plus. To się zmieniło, nie powiem. Natomiast dalsza ciągłość tego szukania, ewentualnie tego, kto mógł potencjalnie zrzucić ścieki, czy sami się jako okręg trzeci rok teraz z jedną z firm z Głuchołaz, było zatrucie Bej Głuchołazkiej, 3 lata już trwa, żeby wyegzekwować, kto tam jest winny i żeby ma ponieść odpowiednią karę za to. I chyba tu jest największy problem, że jest ta niska karalność, brak systemowego wyszukiwania, kto to jest, kto mógł się do tego przyczynić. Niestety też ilość, to też chcę powiedzieć, ilość nawozów, która jest na pola wprowadzana, później przy większych opadach jest to spłukiwane, to wszystko wpada do rzeki Odry, ale nie tylko, bo rzeka Odra jest system naczyń połączonych, bo są jeszcze dopływy i też tak jakby o tych dopływach się zapomina, że stamtąd też ten ładunek idzie i też ta cała otoczka renaturyzacji rzeki Odry, jak najbardziej słuszne działanie tu jako PZW, podjęliśmy się też odtwarzania starorzeczy, inne organizacje również w jakiś sposób wchodzą, natomiast to dalej nie rozwiąże problemu, jeżeli nie będzie jakiejś ogólnej systemowej podejścia do konsekwentnego egzekwowania karalności i nie 500 zł, tylko większą, żeby to było odczute przez dany podmiot, natomiast też, żeby podjął wtedy działania, nie wiem, modernizujący zakład, że ma to w jakiś sposób zmienić. I tu myślę, że to jest zadanie też i dla Wód Polskich, które nie ukrywam, że dobrze nam się współpracuje jako użytkownik rybacki, natomiast mają potężną robotę do zrobienia, jeżeli chodzi o egzekwowanie. Tylko mówię, jeżeli system się nie zmieni, no to nawet jak Wody Polskie będą chciały coś mocno zrobić, no to będzie pod górkę.
1: Na swój sposób tak. Związane ręce. Do tej rozmowy o Odrze wracamy już za chwilę. Moim gościem jest Jakub Roszuk, ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Dzisiaj w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole moim gościem Jakub Roszuk, ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole. Rozmawiamy o odrze. Są plusy związane, to zabrzmi tak nawet abstrakcyjnie, ale dzięki temu, że była ta katastrofa ekologiczna na Odrze, to zaczęliśmy zwracać uwagę na nasze rzeki. To jest na pewno plus. I teraz pytanie, w jakim stanie jest teraz Odra? Bo całkiem niedawno słyszałem, że ona zaczęła odżywać. Co mnie troszeczkę o tyle zaskoczyło, że przecież mieliśmy powódź. A tak mi się wydaje, może jestem w błędzie, że taka powódź, gdzie wszystko spływa, ten cały syf praktycznie z domów trafia ostatecznie do takiej rzeki, jaką jest Odra, że to raczej nie wpływa pozytywnie, a teraz słyszymy, że ona zaczyna odżywać. To jak jest faktycznie?
2: Znaczy, czy ona zaczyna odżywać, to tak jak powiedziałem, no, na naszym terenie bezpośrednio nie doznaliśmy tej katastrofy, która
1: była... Tak, bo to
2: była,
1: od Wrocławia w górę.
2: Tak, doznaliśmy na pewno na kanale Gliwickim i to może na takim mniejszym przykładzie, to później do tego się odniosę, gdzie notorycznie były śnięcia, złota alga, zarówno warunki środowiskowe, które tam są, one nie sprzyjały temu, co się dzieje. Później pamiętamy Dzierżno, które też... Dwa lata temu bodajże były potężne, masowe śnięcia ryb w wyniku właśnie tych i zakwitów i tej złotej algi. Później tam było jeszcze w wyniku zakwitu, było właśnie też ciekawe, choroba gazowa, która też wystąpiła w tym roku na punktowo na zbiorniku otmuchowskim. Tak, no powódź, identyfikując ją jako samo to zdarzenie, no to jest szkodliwe, tak? Bo to wiadomo, niszczy domy, ludzi i tak dalej. To mówimy pod tym kątem bezpieczeństwa ludności. Natomiast jeżeli chodzi o środowisko, to tak, no to zgadzam się, że zabiera wtedy wszystko i łącznie z oczyszczalniami ścieków to wszystko wpada. To nie jest tak, że to gdzieś znika, no to gdzieś zostaje. Część albo większość popłynęła do Bałtyku i tam już ten Bałtyk jest tym, powiedzmy, osadnikiem. Niestety. Później mamy, jeżeli chodzi o ichtiofaunę, to też pewne te ruchy, gdzie te ryby w jakiś sposób, na ile mogą, to się obronią i mogą wejść sobie właśnie w dopływy, żeby uniknąć tych mocnych przepływów, tych warunków niekorzystnych. Też zaczyna się mieszanie tych gatunków, że część gatunków z hodowli, jeżeli były po drodze hodowle, zaczyna się mieszać w tych rzekach. Coś, co budowaliśmy my, jak, chociażby jak Okręgopole budowaliśmy,

0: przez lata jakąś strukturę, mniej więcej było to jakoś ogarnięte, że wiedzieliśmy mniej więcej, że jest tam populacja tych ryb rzecznych, no to ta powódź jakby nam na nowo wszystko powywracała i teraz na nowo w jakiś sposób chcemy to budować. No ale natura jest taka, że czasami chyba bardziej my przeszkadzamy naszymi działaniami niż jej pomagamy i tak jak po tej powodzi, to też na niektórych odcinkach zauważyłem, że tej ryby jest w jakiś sposób więcej. Może to być tak, że przy tych dużych przepływach też pewne rzeczy zostały wypłukane. Małe są teraz przepływy, czyli tego osadu, tych stref beztlenowych może było więcej. Przy takim przepłukaniu jakby trochę zmineralizowało to, wypłukało i jest większa może dostępność do tego dna i te warunki tlenowe też w tym momencie w jakiś sposób są, mogły się polepszyć. Też wyczyszczenie tego spowodowało, że ten na mniejszych rzekach, że jednak ten rumorz, który tam był zbudowany, że tam była ta baza pokarmowa, tak jak miałem na przykład na biegu Hołaskiej czy na rzece Opawie, że tak naprawdę tam zostało wyczyszczone do zera, czyli ryby nie mają tak naprawdę żadnej bazy pokarmowej, czyli na nowo musi się ta rzeka w jakiś sposób odbudowywać. I faktycznie tak się zadziało, że po roku, jak zobaczyliśmy sobie Białą Głuchołaską i zweryfikowaliśmy ich ichtiofaunę, że pomału wchodzą poszczególne jednostki w postaci, no niech będzie jakiegoś bentosu czy planktonu, no to zaczyna to się wszystko. Do tego jeszcze w międzyczasie była regulacja rzek, no bo zaraz po powodzi trzeba było to wszystko odbudować. Tutaj też są zdania podzielone, czy to w takiej formie od razu prostować te koryta Biała Głuchołaska, akurat do niej się odniosę, bo tam też były, rzeka została w jakiś sposób mocno zniszczona, ale też zauważyliśmy, że zostało za bardzo też zaniechane takie działania właśnie pod kątem ichtiofauny, czy żeby zrobić te ostrogi, żeby te ryby miały gdzie ten mieć postój, takie siedliska dla ryb tarliska. No ale tutaj już myślę, że w perspektywie czasu to będziemy odbudowywać wspólnie z Wodami Polskimi. I teraz właśnie to jest ciekawe, że czasami na niektórych odcinkach tej ryby jest więcej niż było. I powiem, przyznam szczerze, że to, jak ja powiedziałem, mogą być różne tego aspekty, łącznie z tym, że nie wiem, poprawiły się właśnie warunki środowiskowe, pewne gatunki weszły, właśnie, że bo przypłynęły i tam w jakiś sposób im to te warunki się zaakceptowały. Jeszcze wrócę teraz do tego kanału Gliwickiego. Pomimo tych strat, które tam były, tych śnięć notorycznych, bo to było dwa razy w roku, raz w roku to były niemałe, na dzień dzisiejszy powiem tobie szczerze, że tam jest bardzo dużo ryby. I to jest fenomen, gdzie faktycznie chyba mam czasami wrażenie, i że jak mnie ingerują w tą naturę, to ona sobie lepiej radzi niż jak według nas jest.
1: Natura sobie po prostu zawsze poradzi.
0: Tak, i żebyśmy jej nie przeszkadzali właśnie poprzez tam wrzucanie czy tych ścieków, czy tam stawianie jakichś czasami bezsensownych elektrowni wodnych i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony te warunki, które mamy zmieniające, też powodują, że jest ograniczony na przykład przy niskich stanach wód dostęp do tarła naturalnego. Nie wiem, na zbiornikach zaporowych, na rzekach, że jednak te strefy zarośnięte nie są zalane. No i ryby, które mają typowo tarło na roślinności, nie odbywają tarła, no i ta luka się zaczyna robić rocznikowa. Stąd te nasze działania związane z zarybianiem na przykład, żeby tą lukę niezależnie uzupełnić przy presji też wędkarskiej, gdzie te ryby wyciągamy.
1: I dlatego za chwilę wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Moim gościem Jakub Roszuk, ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole.

0: Wracamy do rozmowy z Jakubem Roszukiem, ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole. I mam takie pytanie, czy opolszczyzna rybą stoi? Bo zaraz zadam pytanie, czy faktycznie Polska rybą stoi, wracając do tego, co wcześniej mówiłeś, czyli że jesteśmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o produkcję kawioru konkretnego. Ale to wróćmy, zacznijmy może najpierw od opolszczyzny, bo tutaj pierwsze, co pojawia się w głowie mojej, to jest ten karp opolski.
1: I bardzo dobrze ci się pojawia i to mnie cieszy, że nasza nauka, edukacja nie poszła do lasu, tylko
0: trafiła do mnie.
1: Trafiła do ciebie i widzimy, że coraz szerzej trafia, widząc przez pryzmat dystrybucji ryb karpia przez cały rok. To zadziałało, widzimy, że jest coraz większe zainteresowanie, nawet tutaj naszymi lokalnymi, niedaleko od nas, jedna z restauracji, która przez cały rok tego karpia serwuje i ten karp ma się tam bardzo, bardzo dobrze. I tak, jeżeli chodzi o polszczyznę, no to karpiem stoi i myślę, że to nie jest jeszcze ostatnie nasze słowo, jeżeli chodzi o branżę, o grupę rybacką opolszczyzną, że wychodzimy z tą promocją poza nasze województwo do innych już restauracji, bo realizujemy taki duży projekt właśnie z szkolenia dla choreki we wszystkich województwach Polski i no i jest to bardzo dobrze odbierane. Stawiamy na tą lokalność, na świeżość, gwarancję tej świeżości i że to jest polskie. I myślę, że to o tym, bo w ogóle Polska stoi, jeżeli chodzi o Europę, największa produkcja karpia jest właśnie około 22-23 tysięcy ton w skali roku, no to jest jakby ma pierwsze
0: ale to
1: miejsce.
0: Się też wiąże z naszą tradycją, tak? Chociażby wigilijną.
1: Tak, z naszą tradycją wigilijną, z tą tradycją też hodowli karpia od średniowiecza i no i tak jak powiedziałem, no ma się on tutaj bardzo dobrze. Później takim drugim gatunkiem, jeżeli chodzi o kraj, no to jest pstrąg i tutaj też jesteśmy w tej czołówce europejskiej, jeżeli chodzi o produkcję pstrąga i to idzie właśnie z akwakultury. Z drugiej strony też uważam, że opolszczyzna, nasz region jest takim też na liście znaczących, jeżeli chodzi pod kątem tej zainteresowania turystyką wędkarską, bo w naszym okręgu jest blisko 25 tysięcy, 26 tysięcy wędkarzy, do tego prawie 10 tysięcy z zewnątrz osób przyjeżdża, także mamy naprawdę bardzo atrakcyjne zbiorniki, rzeki. Oczywiście z rok rokowi jest nierówny, są lata chude, są lata tłuste i ta edukacja też wędkarska, żeby właśnie gdzieś tam dbać o to środowisko, o te ryby, żeby też tych ryb nie zabierać nie wiadomo ile, bo to jednak no każdy zbiornik ma swoją wydajność, natura ma swoją wydajność, jak ją wyeksploatujemy, no to później raz jest to niemożliwe, albo jest to bardzo trudne i w perspektywie kilkunastu lat.
0: I jak spojrzymy jednak na świat, to mnie bardzo zainteresował ten wątek, o którym powiedziałeś na początku naszej rozmowy, czyli ten kawior, że faktycznie mamy miejsce, gdzie no, skojarzyłoby się, że nie wiem, kawior to dla mnie jakaś Francja czy coś takiego, a tutaj ten kawior to, jeżeli chodzi o Francję, to bardziej spożycie tego kawioru. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję kawioru, z czego to było?
1: Kawior z jesiotra.
0: Kawior z jesiotra, to Polacy są królami na świecie.
1: Gospodarstwo, które się tym podjęło i to jakieś 20-30 lat temu, żeby właśnie spróbować od hodowli jesiotra poprzez później dystrybucję kawioru, no tak się rozwinęło, że na tą chwilę mają drugie miejsce na świecie, jeżeli chodzi o produkcję polskiego kawioru. Oczywiście jest to produkt...
0: Tam prawie wszystko na eksport leci pewnie.
1: No tak, 90% idzie na eksport. Jest to produkt luksusowy i też to jest ciekawe, że tymi luksusowymi produktami jakby Polska też nie tego świata nie zawojowała. Natomiast tutaj firma ta Gosławice spod Konina faktycznie tym dobrem luksusowym zawojowała świat i to idzie w bardzo dobrym kierunku i też zaczyna to wchodzić właśnie bardzo mocno do tej choreki, ale też sam gatunek, który jest trzecim gatunkiem w Polsce, który jest produkowany, mówimy tu, jest karp, co do ilości karp, pstrąg i jesioty, to jest trzeci gatunek, który wchodzi na naszą listę takiej akwakultury i że społeczeństwo teraz coraz częściej zaczyna tego jeść otra, pomimo że nie jest tani. Go jeść i też coraz częściej w restauracjach się też mięso z jesiotra. Ono jest na tyle atrakcyjne, że nie ma ości w ogóle. Jest to ryba historycznie, powiedzmy, związana z dinozaurami i sama jej budowa, czy nawet nie ma brak typowej łuski, skóra z takimi płytkami twardymi, no to jest jakby cały czas kontynuacja tych czasów dinozaurów i też jest ona w jakiś sposób dobra. Także te trzy gatunki, w tym jeden gatunek, a bardziej to, co z tego gatunku mam, czyli kawior, tak zawojował Europę i świat.
0: Także możemy być na pewno z tego dumni, no to jeszcze trzymajmy kciuki za naszą tutaj Odrę, żeby cały czas śmiała się dobrze, a na ten temat rozmawiałem z Jakubem Roszukiem, to ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: I jednocześnie zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby zostali z nami z audycją Science bez fikcji, bo wracamy już po wiadomościach po godzinie 12. Kacper Śnigurski.
2: Zawsze pierwsi, zawsze najtrafniejsi dają czad.
3: Reklama.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
6: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach. Od muzyki folkowej po pop i rock. Oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
3: Po reklamie. Zbliża się sobotnie południe na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na serwis informacyjny. Policyjne dane z dróg: od czwartku zatrzymano prawie 700 kierowców na podwójnym gazie. Szpital w Kędzierzynie Koźlu zamyka pulmonologię, bo brakuje lekarzy. Francuzi o szansach Polki. W finale Roland Garrosa.
7: Wiadomości Radia Opole.
3: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Komenda Główna Policji podsumowuje działania prowadzone na drogach w długi czerwcowy weekend. Tylko wczoraj na polskich drogach zginęły 3 osoby, zatrzymano ponad 300 kierowców po spożyciu alkoholu. Łącznie 4 i 5 czerwca doszło do 118 wypadków drogowych, zginęło w nich 6 osób, a 146 zostało rannych. W tym czasie prawie 700 osób zatrzymano za kierowanie pod wpływem alkoholu. Wzmożone działania policji potrwają do poniedziałku 8 czerwca. Policjanci ruchu drogowego, prewencji i pionu kryminalnego dbają w Opolu o bezpieczeństwo festiwalowych artystów, turystów oraz mieszkańców stolicy regionu. Funkcjonariusze przypominają m.in. o zmianach w organizacji ruchu w mieście i ewentualnych utrudnieniach w centrum, mówi aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
8: Możemy spodziewać się większej ilości samochodów, przede wszystkim w rejonie centrum Opola, w rejonie amfiteatru. Warto pamiętać o tym, że na czas festiwalu fragment ulicy Barlickiego jest zamknięty. Mówimy tutaj o odcinku od ulicy Powstańców Śląskich do ulicy Ostrówek. Również parking bezpośrednio przy amfiteatrze na czas festiwalu już tak naprawdę teraz jest również wyłączony z użytkowania.
3: Policjanci apelują też o czujność podczas koncertów i wydarzeń towarzyszących festiwalowi, gdzie zazwyczaj jest tłoczno, a nasza uwaga rozproszona. Warto jednak zwracać uwagę na swoje rzeczy osobiste, jak torebki i portfele, i nie brać ze sobą za dużo gotówki. Opolski festiwal potrwa do jutra, ale jak przypomina z kolei Miejski Zarząd Dróg, aż do niedzieli 14 czerwca wyłączony z ruchu pozostanie parking przy amfiteatrze.
4: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Zakończyło się spotkanie szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy z szefem Prezydenckiego Biura Spraw Międzynarodowych Marcinem Przydaczem. Kiryło Budanow przybył do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wcześniej Budanow spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zmieniamy tematykę. We Francji osiągnięcia Maji Chwalińskiej w turnieju Rolanda Garrosa budzą podziw i zaskoczenie. Polska outsiderka zagra dziś o pierwszy w swojej karierze tytuł turnieju Wielkiego Szlema. Jej rywalką będzie Rosjanka Mirra Andrijewa. Francuzi różnie oceniają szanse Polki na końcowy triumf, ale wielu będzie ją wspierać. A rozmawiał z nimi w Paryżu Stefan Folzer.
9: Wspieram Maję Chwalińską. Moja babcia jest Polką. Sama nie mówię po polsku, ale cieszę się, że mogę wspierać Polkę. To bardzo odświeżające widzieć, że nie wszystko zależy od siły fizycznej i że strategiczna gra może okazać się ważniejsza i doprowadzić aż do finału Rolanda Garrosa. Nie mam faworytki. Myślę, że Andrijewa będzie dominować, zwłaszcza siłą, a Chwalińska może być zmęczona po kwalifikacjach, ale jeśli wygra, to będzie dla niej magiczne.
3: Finał Rolanda Garrosa z udziałem Mai Chwalińskiej rozpocznie się o 15:00. Przy okazji warto wspomnieć, że tenisistka dwukrotnie grała w podopolskiej Zawadzie w turnieju Hard Open. Było to na wczesnym etapie kariery zawodniczki.
4: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
3: Od połowy czerwca szpital w Kędzierzynie-Koźlu zamyka oddział pulmonologiczny. Powodem są narastające braki kadrowe wśród lekarzy. Więcej na ten temat Katarzyna Doros-Stachoń.
10: Trzech lekarzy podjęło decyzję o zakończeniu współpracy ze szpitalem. To oznacza, że dalsze funkcjonowanie oddziału nie będzie możliwe. Mimo wielomiesięcznych poszukiwań władzom szpitala nie udało się pozyskać nowych lekarzy. Do 15 czerwca dyżury będą realizowane z oddziałem geriatrii. Takie rozwiązanie ma jednak charakter przejściowy. Jak informuje dyrekcja, w ostatnich latach spadła też liczba pacjentów przyjmowanych na pulmonologię.
3: Część świadczeń realizowanych dotąd w oddziale pulmonologicznym w Kędzierzynie-Koźlu będzie dostępna w poradni gruźlicy i chorób płuc. 19-letni żużlowiec Patryk Budniak wyszedł ze szpitala i wrócił do domu. 10 maja zawodnik miał bardzo poważny wypadek podczas zawodów w Gnieźnie. Jego motocykl zaczepił o maszynę zawodnika przeciwnej drużyny i z ogromną prędkością uderzył w dmuchaną bandę. Młody sportowiec wyrzucony został poza tor, uderzył w trybunę i ogrodzenie w poważnym stanie i z niepewnymi rokowaniami. Trafił wtedy do szpitala. Przez kilka dni był w śpiączce farmakologicznej. Wczoraj klub Budniaka Start Gniezno poinformował, że Patryk opuścił szpital i wrócił do domu, gdzie będzie przechodzić rehabilitację. Kiedy wróci na tor, nie wiadomo, ale będąc jeszcze w szpitalu, oglądał zawody żużlowe i rozmawiał o powrocie do sportu.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Pojedyncze chmury na niebie nad Opolem, ale dziś tych chmur będzie przybywać. Z tych chmur, których przybędzie, może też przelotnie popadać. Termometry maksymalnie pokażą do 23 stopni Celsjusza. Temperatura teraz sięga 19 stopni, na barometrach bez zmian 1019 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Na kolejne wiadomości Radio Opole zapraszam w imieniu Romana Juranka.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama. Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays. Dzięki.
15: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
16: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
17: 18,47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
18: To ja też chcę.
17: 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września. Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
21: Przed nami kolejny dzień festiwalu w Opolu. Czeka nas wieczór wspomnień, największych przebojów i wyjątkowych spotkań na scenie. Wystąpią między innymi Krystyna Brońko, Natalia Kukulska, Alicja Majewska, Doda. A swoje 26-lecie będzie świętować kabaret Neonówka. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
13: Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole, kilka minut po godzinie 12, także startujemy z drugą godziną programu Science bez fikcji. Kasper Śnigurski przy mikrofonie, a o czym opowiemy? Między innymi sztuczna inteligencja, wzrost gospodarczy. Ten temat się pojawi też o bezpieczeństwie na piłkarskich mistrzostwach świata, czy chociażby o stałej bazie Stanów Zjednoczonych w Polsce. Także wiele różnych tematów. To wszystko przed nami do godziny 13.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Wykorzystanie sztucznej inteligencji może doprowadzić do wzrostu polskiego PKB o 8% do 2035 roku i to jest temat, który poruszamy teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole. W tym roku czołowe światowe koncerny technologiczne wydadzą ponad 630 miliardów dolarów na inwestycje w sektorze AI. Nakłady związane z tak zwanym boomem na sztuczną inteligencję na razie nie przekładają się na zyski z tytułu wykorzystania narzędzi AI. Ale więcej o tym opowie teraz Michał Makowski.
2: Wskaźniki wzrostu gospodarczego w amerykańskiej gospodarce palą się na zielono właśnie dzięki AI. Szef amerykańskiej rezerwy federalnej niedawno podzielił się z europejskimi kolegami taką obserwacją.
3: W Stanach Zjednoczonych według jego oceny wzrost w tej chwili jest napędzany już głównie przez sztuczną inteligencję. Przez nakłady na razie na sztuczną inteligencję.
2: Powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Jednak nakłady na rozwój sztucznej inteligencji to głównie krzem, stal i beton niezbędne do budowy centrów przetwarzania danych, zwraca uwagę ekonomista Jan Oleszczuk-Zygmuntowski.
4: To jest ta chmura, że tak powiem, uziemiona, czyli bardzo duże, zamknięte serwerownie, zużywające ogrom elektryczności, ogrom wody.
2: Polska ubiega się o uruchomienie gigafabryki sztucznej inteligencji o wartości prawie 13 miliardów złotych. Pokaźna inwestycja w moce obliczeniowe na potrzeby Polski i jej sąsiadów czeka jednak na zielone światło od Komisji Europejskiej. Michał Makowski, Polskie Radio. Grazie.

0: Temat bezpieczeństwa teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole, bo w Stanach Zjednoczonych ponad 400 agencji należących do organów ścigania współpracuje z rządem federalnym oraz prywatnymi firmami ochroniarskimi w celu zabezpieczenia piłkarskich mistrzostw świata. Ze względu na swój rozmiar i zakres stanowić będą one bezprecedensowe wyzwanie w sferze bezpieczeństwa. W przyszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie zagra rekordowa liczba 48 drużyn.
1: FIFA dostarcza oceny zagrożeń oraz informacje wywiadowcze dotyczące potencjalnych niebezpieczeństw pochodzących z krajów macierzystych poszczególnych drużyn, a także udostępnia je lokalnym planistom do spraw bezpieczeństwa. Przygotowując się na miliony spodziewanych kibiców zagranicy, osoby odpowiedzialne za planowanie bezpieczeństwa zgłębiają zachowania charakterystyczne dla różnych grup fanów, które odwiedzą ich miasta, mówił w rozmowie z telewizją ESPN Andrew Giuliani, dyrektor wykonawczy grupy zadaniowej Białego Domu do spraw mundialu. Dodaje on, że ze względu na okoliczności, szczególne bezpieczeństwo i uwagę będzie trzeba zapewnić reprezentacji Iranu. Nie mogę zdradzić szczegółów dotyczących naszych działań zapewniających bezpieczeństwo w przypadku wszystkich reprezentacji. Jedynie mogę powiedzieć, że Iran jest pod szczególnym nadzorem. Będziemy robili wszystko, aby fani czuli się bezpiecznie, szczególnie w trakcie rozgrywania spotkań przez Iran, aby i ta reprezentacja i kibice na stadionie nie czuli zagrożeń, podkreślał Giuliani. Miasta gospodarze mundialu na działania związane z bezpieczeństwem otrzymały 625 milionów dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

0: Bez. Bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Mogło być lepiej. Pogoda przekreśliła nadzieje nadmorskiej branży turystycznej na tłumy gości w długi czerwcowy weekend. Z rezerwacji cieszą się przede wszystkim obiekty z basenami i spa. Jak wyglądają prognozy na czerwcówkę? O tym Aneta Łuczkowska.
2: Turyści oczywiście dopiszą, ale mogliby dopisać bardziej. Niestety prognoza pogody nie porywa, mówi Damian Greś, dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.
3: Pogoda jest jaka jest, możemy wyjrzeć za okno i niestety pada, ona ma się poprawić, no pewnie turyści przyjadą i tak, ale na pewno też się pojawi się grupa niezadowolonych.
2: Od dawna wiadomo, że nad Bałtykiem pogoda decyduje o wszystkim.
3: Zawsze jest ta prawidłowość, że jeśli pogoda jest, ludzie wszyscy lądują na plaży, jeśli jej nie ma, to szukają właśnie czegoś, żeby zrobić oprócz siedzenia w tym apartamencie.
2: W hotelach przeważają rezerwacje gości z Polski, ale w ten weekend nad Bałtyk wybiera się sporo Czechów, Niemców i Skandynawów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole o bezpieczeństwie, bo przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal przekonywał amerykańskich parlamentarzystów do stałej obecności wojsk USA w Polsce. Podczas spotkania z dziennikarzami w Waszyngtonie Paweł Kowal podkreślał, że wszystkie siły polityczne w Polsce powinny działać właśnie w tym kierunku, a z Waszyngtonu Marek Wałkuski więcej w tym temacie.
2: Paweł Kowal przebywa w Waszyngtonie wraz z delegacją z Finlandii, Litwy i Estonii. Miał także serię osobnych spotkań z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Reprezentantów i Senatu. Kowal wyraził zadowolenie, że jego wizyta zbiega się w czasie z propozycją szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza ustanowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce.
3: Po ostatnich doświadczeniach ze wstrzymaniem rotacji zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie ze stałymi bazami byłoby optymalne.
2: Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu podkreślił, że w Polsce panuje konsensus w tej sprawie.
3: To jest stały element rozmów wszystkich sił politycznych, także myślę, że będzie synergia w tej sprawie.
2: Kowal nie chciał spekulować na temat szans na powstanie amerykańskiej bazy w Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W audycji Science bez fikcji w Radiu Opole wracamy teraz do tematu bezpieczeństwa, ponieważ Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało zdjęcie z wizerunkiem żołnierzy wojsk specjalnych z obchodów ich święta. Sprawę opisał portal Onet. BBN wyjaśnia, że chodzi o fotografię, która przedstawia osoby pełniące jawne funkcje i została przekazana w takiej formie przez organizatora wydarzenia. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
2: Rządzący krytykują BBN za publikację zdjęcia wykonanego 27 maja podczas Święta Wojsk Specjalnych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński napisał w mediach społecznościowych, że wizerunek komandosów i oficerów służb specjalnych jest chroniony. Do tej sprawy odniósł się również wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Bez względu na okoliczności to działanie niedopuszczalne, uważa polityk. BBN wskazuje, że otrzymało od organizatora uroczystości serię zdjęć do wykorzystania w materiałach informacyjnych. Jak dodało, na części z nich twarze niektórych osób zostały zamazane, a na innych były widoczne. Zdjęcie, które biuro opublikowało na portalu X, nie zawierało anonimizacji wizerunków, co oznacza, że organizatorzy uroczystości nie widzieli przeciwwskazań, by je w takiej formie udostępnić opinii publicznej. Czytamy w oświadczeniu BBN. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.

0: Reklama.
1: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowe mokre karmy dla psów Brit 400 gramów 10,99. Szampony dla psów i kotów Frexin 20% rabatu. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard 2x10 litrów za 59,99. Tylko do 15 czerwca. Znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
3: 17 gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
0: Po reklamie.
4: Już godzina 13, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+, czas na wiadomości. A w nich policyjne dane z dróg. Podczas długiego weekendu Maria Szabłowska odsłoniła swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu. W wiadomościach także drugi dzień wizyty Kryło Budanowa w Warszawie.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. Z każdym dniem długiego weekendu rośnie liczba zatrzymanych pijanych kierowców. Komenda Główna Policji podała najnowsze dane z polskich dróg.
6: Tylko wczoraj na polskich drogach zginęły 3 osoby, a kilkuset kierowców prowadziło pojazd pod wpływem alkoholu, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
7: Wczoraj, 5 czerwca, doszło do 72 wypadków drogowych, w których 3 osoby poniosły śmierć, a 98 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 364 kierujących znajdujących się pod działaniem alkoholu.
6: Łącznie 4 i 5 czerwca doszło do 118 wypadków drogowych. Zginęło 6 osób, a 146 zostało rannych.
4: Była to relacja Krzysztofa Kuczyńskiego.
5: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Maria Szabłowska odsłoniła swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu. Dziennikarka Polskiego Radia, która od lat związana jest z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, otrzymała ją w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz popularyzacji polskiej muzyki rozrywkowej. Wyróżnienie jest o tyle wyjątkowe, że po raz pierwszy przyznano ją osobie nie będącej muzykiem lub piosenkarzem.
8: Dziękuję bardzo Państwu. Jeśli chodzi o wartość polskiej piosenki, jest nie do przecenienia. I spotykajmy się tutaj w Opolu, które zapracowało bardzo na to, żeby być nazywane stolicą polskiej piosenki. Powinniście być z tego dumni, naprawdę. Gratuluję Wam.
4: Odsłonięciu gwiazdy towarzyszył akademicki chór Politechniki Opolskiej, który wykonał m.in. przeboje Wojciecha Młynarskiego. Jubileusz 26-lecia kabaretu Neonówka to jedna z propozycji opolskiego festiwalu. Od rana w amfiteatrze trwają próby do tego wydarzenia. Zobaczymy m.in. nowe interpretacje kultowych skeczy, będą także inne atrakcje. To dla nas wielka radość występować w Opolu, mówi Roman Żurek z kabaretu Neonówka.
9: Tak, powiem Wam, że to jest bardzo ważne, bo my zatoczyliśmy taką życiową klamrę, ponieważ będąc młodymi ludźmi słuchaliśmy kabaretu tej z 81 roku z Opola, tutaj z tyłu sklepu, i teraz jak gdyby też lądujemy na deskach opolskich z własnym programem, bo będziemy tylko my na tym kabaretonie, więc jest to dla nas mega wyróżnienie i super sprawa. Jesteśmy zadowoleni, podekscytowani, jest super.
4: 26-lecie kabaretu Neonówka rozpocznie się w opolskim amfiteatrze dziś o godzinie 21.57.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: W Belwederze zakończyło się spotkanie szefa gabinetu politycznego prezydenta Ukrainy Kryło Budanowa z ministrem Marcinem Przydaczem z kancelarii prezydenta. Specjalny wysłannik Wołodymyra Zełenskiego przybył do Polski w związku ze sporem o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
0: O 8.30 Kryło Budanow spotkał się z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Później delegacja przeniosła się do Belwederu, aby rozmawiać z Marcinem Przydaczem. Prezydent chce odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. Jego doradca Szymon Stachowiak mówi, że decyzja Karola Nawrockiego jest w tej sprawie stanowcza.
10: Tego typu gesty są absolutnie niezbędne i muszą być konkretne, bo to też jest pewien element walki o pewną narrację międzynarodową. Pan prezydent się swojej decyzji nie wycofuje.
0: Innego zdania jest rząd. Wiceminister rodziny Sebastian Gajewski mówi, że nie powinno odbierać się odznaczenia.
11: Umiem sobie wyobrazić sytuację, gdzie na przykład na jakichś gremiach międzynarodowych, w Narodach Zjednoczonych, jakiś minister, wiceminister, ambasador z Federacji Rosyjskiej będzie opowiadał o tym, że przecież ten cały Zełenski to jest faszysta, bo mu nawet Polska odebrała order Orła Białego.
4: A był to materiał Jolanty Turkowskiej.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 20 stopni w cieniu, ciśnienie to 1018 hektopaskali, w regionie zachmurzenie umiarkowane, temperatura maksymalna to 23 stopnie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu regionu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia nad ranem przelotnych opadów deszczu. W nocy temperatury minimalne od 13 do 15 stopni. A jutro w dzień chmury, możliwe przelotne opady deszczu, burze, prognozowana wysokość opadu w czasie burz około 10 mm. No i będzie ciepło od 22 do 24 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
12: Reklama.
13: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
14: 18 września Amfiteatr w Opolu wypełnią największe rockowe przeboje. Legendarny zespół Lady Punk świętuje 45-lecie i zaprasza na wyjątkowy jubileuszowy koncert. Usłysz na żywo Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Zawsze tam gdzie ty i wiele innych hitów. Nie przegap tego muzycznego wydarzenia. Lady Punk. 45 lat na scenie. 18 września. Amfiteatr w Opolu. Bilety dostępne na eskander.pl.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
12: Po reklamie.

Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam do godziny 15. A dziś nasze dwugodzinne spotkanie zaczniemy od rozmowy o jednym z najczęstszych problemów dermatologicznych, który wpływa nie tylko na wygląd skóry, ale też na samopoczucie i pewność siebie pacjenta. I tak się składa, że ten problem bardzo często dotyka nastolatków, a dla nich wygląd jest przecież bardzo istotny. Chodzi o trądzik. Czy tylko tej grupy pacjentów dotyczy ten problem zdrowotny? Jakie są najczęstsze przyczyny trądziku? Które metody leczenia działają? Kiedy iść do dermatologa? Jak pielęgnować cerę? O to wszystko będę pytać naszego gościa, który pojawi się tutaj za chwilę w studiu. Będzie to lekarz, dermatolog, doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak. A w drugiej części naszego spotkania, zmiana tematu, będziemy rozmawiać tym razem o witaminie D3, o witaminie słońca. Kojarzy się właśnie z promieniami słonecznymi, także ze zdrowymi kośćmi, ale wpływa też na odporność, na mięśnie czy układ nerwowy i od lat znajduje się w centrum zainteresowania lekarzy, także dietetyków czy pacjentów. I interesuje się też nią nasz kolejny gość, który z jej wykorzystaniem prowadzi badania kliniczne. Jak istotna dla naszego zdrowia jest witamina D3? Jakie jej dawki są dla nas bezpieczne? Kiedy mamy do czynienia z niedoborami? O to wszystko będę pytała profesora Tomasza Czarnika, kierownika oddziału anestezjologii intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Taki jest plan działania na te dwie godziny. Zaczynamy, zapraszam.

0: Zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu gość pierwszy dziś, doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: To lekarz dermatolog, zastępca ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. No i z naszą specjalistką będziemy rozmawiać oczywiście na temat skóry, problemów ze skórą. Taki bardzo potrzebny temat, adresowany przede wszystkim do młodych osób, ale nie tylko do młodych osób, bo ten problem może spotkać także nas już w takim wieku średnim. Chodzi o trądzik, czyli to, co znamy ze swojego nastoletniego życia. Trądzik dotyka chyba milionów ludzi na całym świecie, pani doktor.
2: Trądzik, przewlekła choroba zapalna, głównie charakteryzuje się występowaniem u młodej grupy wiekowej.
1: Tutaj bardzo ważna rzecz, o której pani doktor już na samym początku powiedziała. Choroba. To nie jest jakiś tam problem kosmetyczny. To jest choroba.
2: Zdecydowanie. Mówiąc o trądziku, zawsze mówmy o chorobie. Poniesie ze sobą poważne konsekwencje. Później w dziedzinie estetycznej, bo może pozostawiać blizny, przebarwienia, o czym pewnie powiemy później. Trądzik występuje u młodych osób dorosłych. Średnia wieku to jest około 20 lat, kiedy występują pierwsze zmiany trądzikowe. Najczęściej trądzik w młodej grupie, między 11 a 30 rokiem życia, ponad 80% tych pacjentów w tej grupie wiekowej będzie miała zmiany trądzikowe. Więc duża grupa rzeczywiście, która będzie dotknięta tą chorobą.
1: I tutaj natura tak trochę była nie fair w stosunku do tych młodych osób, bo dla nich liczy się bardzo wygląd, tak? I pojawienie się jednej nawet zmiany skórnej, to już jest pewnego rodzaju problem, tak? Bo co sobie pomyślą koledzy, koleżanki? Dla młodych osób w takim wieku dojrzewania to jest ważne, tak? Ten wygląd skóry.
2: Jest bardzo istotne. Wiele chorób dermatologicznych niestety obniża jakość życia pacjentów, co jest udowodnione, w tym również trądzik. Tak jak pani tutaj wspomniała, dotyczy młodej grupy osób, najczęściej gdzie ten wygląd dla nich jest bardzo istotny. Trądzik u większości pacjentów, ponad 90%, lokalizuje się na twarzy. A więc na tej części, która jest eksponowana cały czas na krytykę, na obserwacje ze strony innych osób, nie ma możliwości przykrycia tego. Również może występować na częściach zasłoniętych, na tułowiu, na klatce piersiowej, na plecach, jednakże głównie dominują zmiany na twarzy. Młodzi ludzie czasami nie potrafią sobie z tym poradzić, czasami jest potrzebne też wsparcie psychologa, wsparcie rodziny i też edukacja, też dużo mówienie o danym problemie, że to jest właśnie choroba, którą można leczyć i też nie powinno być zdecydowanie dyskryminacji z powodu zmian występujących na skórze u młodej grupy osób.
1: Czy też hejtu, prawda?
2: Czy też hejtu, bo to też niestety się zdarza.
1: A taki trądzik czasami może być naprawdę dotkliwy i może być, te zmiany skórne mogą być bardzo takie mocne, mogą nawet takie blizny zostawiać, prawda? Na całe życie później.
2: U większości pacjentów trądzik będzie przebiegał pod tą postacią łagodną, gdzie mamy zaskórniki, grudki, drobne krosty i u większości nie pozostawia zmian potrądzikowych, a więc blizn i przebarwień. Ale jest niewielka grupa pacjentów, która będzie miała na przykład trądzik piorunujący. Trądzik piorunujący występuje najczęściej u młodych chłopców, towarzyszą temu objawy ogólne, gorączka, osłabienie, dolegliwości bólowe, mięśniowo-kostne.
1: Oprócz tego
2: bardzo duży wysiew w krótkim czasie zmian ropnych, zapalnych, zmian z rozpadem martwiczym i tutaj niestety kończy się to wystąpieniem na skórze blizn i przebarwień.
1: Pani doktor, to zacznijmy od podstaw. Dlaczego ten trądzik się robi i jakie są jego rodzaje?
2: Jeżeli chodzi o przyczynę trądziku, to jest kilka głównych tutaj kwestii: zaburzenia rogowadzenia mieszka włosowego, nadmierny łojotok, nadmierne wytwarzanie właśnie tego sebum, nadmierne rogowadzenie w obrębie mieszka, plus do tego też duży wpływ ma siedlisko bakterii. Jednakże musimy podkreślić, że trądzik nie jest chorobą bakteryjną. Tutaj to działanie jest bardziej zapalne, a nie bakteryjne, więc też o tym pamiętajmy, trądzik nie jest chorobą zakaźną, nie wymaga pobierania posiewu ze zmiany skórnej, bo też często pacjenci są nieświadomi tego i też często żądają, proszą o wykonanie takiej diagnostyki, a rzeczywiście tego nie wymaga.
1: Jak wygląda trądzik? Tutaj pani doktor już wymieniła, to mogą być zaskórniki, tak? Jakieś grudki, takie zmiany ropne?
2: Mogą być przede wszystkim te zmiany niezapalne pod postacią zaskórników, czyli takich czarnych kropek, które pojawiają się na skórze w częściach łojotokowych. Później one przekształcają się w zmiany zapalne, grudki, krosty. Mogą robić się nacieki zapalne, mogą się pojawiać zmiany ropne. Więc też w zależności, jaki mamy rodzaj trądziku, o jakim nasileniu, to odpowiednie leczenie będziemy tutaj dla danego pacjenta dobierać. Może być ten właśnie piorunujący, gdzie band bardzo intensywnie przebiega, z licznymi zmianami naciekowymi, cystami zapalnymi, właśnie z takimi martwiczymi strupami. Ale najczęściej rozpoczyna się od tych drobnych zaskórników i też należy zaznaczyć, że już te zaskórniki powinniśmy leczyć, więc najlepiej zacząć leczenie na tym wczesnym etapie, właśnie żeby uniknąć rozwoju tych zmian zapalnych, rozwoju zmian, które ustąpią z pozostawieniem blizn i przebarwień.
1: Czy ten trądzik u młodej osoby różni się od trądzika u osoby w wieku takim bardziej dojrzałym?
2: Mamy, tak jak tutaj pani już wspomniała, trądzik wieku dojrzałego, gdzie ta średnia wieku tutaj jest wyższa, najczęściej powyżej 30 roku życia i głównie ten trądzik wieku dojrzałego dotyczy kobiet. Najczęściej lokalizuje się na twarzy, najczęściej lokalizuje się w dolnej części twarzy, zajęte są okolice policzki, broda, szyja i tam obserwujemy zmiany zapalne, grudki, krosty i zmiany o charakterze takim ropnym.
1: A co się dzieje, że te zmiany, te stany zapalne się pojawiają? Mam tutaj na myśli, to wynika z jakichś zaburzeń hormonalnych?
2: Rzadko trądzik jest związany z zaburzeniami hormonalnymi. Typowo, jeżeli przychodzi do nas pacjent, ma zmiany trądzikowe, nie wymaga poszerzenia takiej diagnostyki endokrynologicznej. Natomiast jeżeli przychodzi młoda kobieta, ma zaburzenia miesiączkowania, objawy hirsutyzmu, objawy chorób endokrynologicznych, to jak najbardziej wymaga poszerzenia wtedy takiej diagnostyki, bo również zaburzenia hormonalne mogą wpływać na nasilenie trądziku albo nasze leczenie dermatologiczne nie będzie przynosiło efektów, ponieważ podstawą będzie tutaj zaburzenia hormonalne.
1: A czy stres na przykład prowadzi do tego, że ten trądzik się pojawia albo pogłębia?
2: Stres nie jest na pewno przyczyną trądziku, ale jak najbardziej nasila zmiany trądzikowe. Wiele chorób dermatologicznych właśnie nasila się pod wpływem stresu. Mamy też taką odmianę trądziku mechaniczną. Trądzik mechaniczny, który jest wynikiem drapania. Jest stres, pacjentka najczęściej, znowu ten trądzik mechaniczny dotyczy młodych kobiet, które w wyniku stresu rozdrapują pojedyncze zmiany zaskórnikowe, grudkowe i doprowadzają do powstania zmian już później z bliznowaceniem. To najczęściej właśnie pod wpływem stresu się nasila.
1: Będę jeszcze dopytywać, czego nie robić z tymi zmianami skórnymi. A na przykład taka niewłaściwa dieta też może wpływać na to, że ten trądzik się pojawia, czy może na przykład sprawia, że tylko jakaś pojedyncza zmiana wystąpi na tej skórze?
2: To, co jest udowodnione w badaniach naukowych, jeżeli chodzi o dietę, to wysoki indeks glikemiczny może nasilać zmiany trądzikowe i dużej ilości białka. To nie znaczy, że jak odstawimy te preparaty, znaczy te preparaty do jedzenia, to w trądzik nam ustąpi. Nie, on będzie mniej nasilony, łagodniejszy, ale to nie jest przyczyna. Znowu, to jest coś, co może nasilać zmiany, ale nie wycofać je.
1: A czy trądzik jest dziedziczony? Czy jeżeli mama, tato mieli w młodości trądzik, to znaczy, że my też będziemy mieć?
2: Skłonność genetyczna jak najbardziej jest. Nie ma jednego konkretnego genu, który jest odpowiedzialny za dziedziczenie trądziku, ale skłonność rodzinna jak najbardziej. Więc jeżeli u rodziców był nasilony trądzik, no to większe ryzyko, że u dziecka też taki trądzik będzie miał przebieg ciężki.
1: I jeżeli chodzi o grupy pacjentów najbardziej narażone na trądzik, to są przede wszystkim młodzi ludzie, tak?
2: Bo najczęściej w tej grupie wiekowej po prostu ta choroba występuje.
1: A jakie są jeszcze odmiany trądzika, oprócz tego najczęściej występującego, gdzie są takie łagodne zmiany?
2: Mamy też trądzik w bardzo młodej grupie osób, mamy trądzik noworodkowy, trądzik niemowlęcy, gdzie tutaj nawet w pierwszych dwóch tygodniach życia dzieci mogą pojawić się typowe zmiany trądzikowe, ustępują z reguły do trzeciego miesiąca, właściwie tylko odpowiednia pielęgnacja tutaj ma znaczenie i te zmiany się wycofują. Mamy trądzik niemowlęcy, gdzie od trzeciego miesiąca do pierwszego roku życia mogą pojawiać się zmiany trądzikowe i też wystarczy łagodna pielęgnacja, zmiany się wycofają. Trądzik przedpokwitaniowy, a więc przed tym okresem, gdzie najczęściej występuje trądzik. Nawet obserwujemy trądzik u dzieci w wieku 7-8 lat, chociaż z reguły około tego 11-15 lat to jest najczęstsza taka granica dolna, gdzie ten trądzik się pojawia. Mamy trądzik kosmetyczny. Nieodpowiednie stosowanie pielęgnacji skóry może doprowadzać również do wywołania zmian trądzikowych. Mamy trądzik chemiczny, gdzie substancje chemiczne, drażniące mogą powodować zmiany trądzikowe. Mamy trądzik mechaniczny, o którym wcześniej wspominałam, taki z wydrapania. Mamy trądzik zawodowy, gdzie też kontakt z substancjami pewnymi chemicznymi może prowokować pojawienie się zmian trądzikowych.
1: Dużo jest tych odmian.
2: Jest.
1: Ale sprowadza się do tego, że są takie zmiany skórne, które są dla nas problematyczne. Czy taki trądzik może boleć?
2: Może. Jeżeli mamy znowu trądzik piorunujący, kiedy mamy zmiany naciekowe z martwicą, to pacjenci podają dolegliwości bólowe i to silne dolegliwości bólowe.
1: Trądzik. Na ten temat rozmawiam z naszą specjalistką. Przypomnę, ze mną w studiu lekarz-dermatolog, doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, gdzie jest zastępczynią ordynatora klinicznego oddziału dermatologii. Ważny temat, bo dotykający wielu osób, a chyba o trądziku za często się nie mówi.
2: Za często się nie mówi, chociaż na portalach społecznościowych widzę, że dużo rzeczy się pojawia ukierunkowanych dla młodych osób, więc coraz większa gdzieś tam jest świadomość i coraz więcej młodych osób przychodzi, nawet już na tych początkowych etapach rozwoju trądziku, że chce być leczony.
1: I bardzo dobrze, i my też o tym będziemy mówić, żeby podkreślać, że to jest choroba. Proszę z nami pozostać, za chwilę ciąg dalszy rozmowy.

0: Ze mną w studiu doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak, specjalistka dermatologii, zastępczyni ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Temat trądzik. Pani doktor, czy kierować się hasłem "to mi przejdzie"? Jeśli chodzi o trądzik.
1: Myślę, że nie, bo trądzik, tak już tutaj wspominaliśmy wcześniej, jest chorobą. Jeżeli mamy do czynienia z chorobą, to wypadałoby ją leczyć. Najlepiej zgłosić się, jeżeli mamy te pierwsze zmiany trądzikowe, już pod postacią tych zaskórników, bo trądzik zaskórnikowo-grodkowy, czy sam zaskórnikowy, czy ta najłagodniejsza jego postać, już jak najbardziej wymaga leczenia.
0: Zaskórnik to są takie czarne kropki na naszej twarzy?
1: Dokładnie, dokładnie, z których później tworzą się zmiany zapalne. Podstawą leczenia takich zmian jest zastosowanie retinoidów miejscowych. Retinoidy miejscowe są to podstawowe leki, leki pierwszego rzutu do leczenia zmian zaskórnikowo-grudkowych. Stosuje się je miejscowo, stosuje się je na całą skórę twarzy, też to jest bardzo istotne. Nie punktowo tam, gdzie jest zmiana widoczna, zapalna, tylko cała skóra powinna być posmarowana, żeby już właśnie hamować rozwój tych mikrozaskórników i zaskórników. Często pacjenci zadają pytanie, czy retinoidy można stosować latem. Można, nie są one fotouczulające, można stosować w okresie letnim. Retinoidy miejscowe stosujemy na wieczór, rano należy zmyć je ze skóry i zastosować obowiązkowo krem z filtrem. Więc to jest podstawa leczenia, jeżeli chodzi o ten trądzik zaskórnikowo-grudkowy. I mówię, nie boimy się tych leków nawet w okresie tym letnim. Retinoidy mogą czasami drażnić, może się pojawić rumień, może się pojawić złuszczanie, może się pojawić podrażnienie, więc też twarz trzeba dobrze przygotować dermokosmetykami do zastosowania leczenia. Twarz powinna być dobrze nawilżona. Z jednej strony skóra łojotokowa w trądziku, czyli tłusta, świecąca się, ale z drugiej strony często pacjenci też zgłaszają się ze zmianami trądzikowymi, a współistniejącym na przykład atopowym zapaleniem skóry, alergią, gdzie ta skóra jest nadwrażliwa i wysuszona. Więc preparaty nawilżające do skóry trądzikowej powinny być zastosowane nawet przez pierwsze kilka dni, zanim wdrożymy leczenie, żeby odpowiednio pielęgnować, odpowiednio nawilżyć skórę i przygotować do naszego leczenia.
0: No właśnie, tutaj istotna jest ta pielęgnacja. A jak pielęgnować taką skórę podatną na trądzik? I czy są też takie typy cery, gdzie ten trądzik częściej się pojawia?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o pielęgnację, to mamy bardzo duży wybór dermokosmetyków z przeznaczeniem do skóry trądzikowej. I też są dermokosmetyki do skóry trądzikowej z nasilonym łojotokiem, są dermokosmetyki do skóry trądzikowej nawilżające, które właśnie najczęściej są rekomendowane przy tej skórze suchej, nadwrażliwej, czy też przy zastosowaniu retinoidów. Pielęgnacja nie jest podstawą leczenia, ale jak najbardziej pomaga nam w leczeniu, żeby ten skutek był jak najlepszy dla pacjenta. Więc leczenie jedną tutaj drogą prowadzimy, ale odpowiednią pielęgnację zawsze i też zawsze o tym informujemy pacjenta.
0: Czy retinoidy to są leki przepisywane przez lekarzy, czy możemy je kupić w aptece na własną rękę?
1: Jeżeli mówimy o lekach, to są wypisywane przez lekarzy, są to leki na receptę i zawsze takie leczenie powinno być omówione z pacjentem. To jest ta kwestia tego trądziku łagodnego, ale mamy też leki, które bardzo dobrze działają, które działają na wszystkie przyczyny trądziku, przy trądziku umiarkowanym i ciężkim, przy trądziku piorunującym, przy trądziku, który ustępuje z bliznami i przebarwieniami. Mamy izotretinoinę, doustny lek, którego często bardzo się pacjenci boją, bo jest to długa terapia, około 10-12 miesięcy stosowania leku doustnego, bądź też nawet kuracja może trwać dłużej, ale dająca bardzo dobre efekty. Więc jeżeli są wskazania do zastosowania takiego leczenia i nie ma przeciwwskazań, żeby to leczenie włączyć, to jak najbardziej też powinniśmy szybko włączać skuteczne leczenie, żeby zahamować pojawianie się blizn i przebarwień.
0: Pani doktor, przychodzą do Pani pacjenci, widzi Pani różne historie. Z jakimi przypadkami Pani się spotyka? Jakie błędy popełniają młodzi ludzie, zanim przyjdą do dermatologa? Może przez suszają nadmiernie tę skórę. Co można sobie zrobić niewłaściwą pielęgnacją w przypadku trądzików?
1: Pacjenci często wierzą, że sama pielęgnacja im pomoże, że jak będą dobrze pielęgnowali skórę, to ten trądzik im się nie rozwinie, nie pojawią się nowe zmiany. Pacjenci wierzą, że zabiegi kosmetyczne to są zabiegi lecznicze, a tak nie jest. Jeżeli pacjent się uda do gabinetu kosmetologa, żeby pielęgnować skórę, jak najbardziej, ale to jest pielęgnacja, to nie jest leczenie. Więc tutaj też jest taka grupa pacjentów, która jest nieświadoma tego, że to tak naprawdę nie leczy. Więc jednak zgłośmy się na tą konsultację do lekarza, do dermatologa. Możemy się umawiać też na zabiegi kosmetyczne, ale zawsze to musi współgrać z leczeniem.
0: Czy zmiany skórne można, mówiąc kolokwialnie, wyciskać? Tak, pozbywamy się problemu fizycznie, przemocą?
1: Nie można. Nie można. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne nie rekomenduje. Będą blizny, będą przebarwienia. Więc ani sami tego nie możemy robić, ani w gabinetach kosmetycznych też taka manualne wyciskanie zaskórników, wyciskanie zmian nie powinno mieć miejsca. Zabiegi kosmetyczne z użyciem środków chemicznych jak najbardziej, ale nie takie manualne.
0: Tym bardziej, że pewnie naruszamy jakoś naskórek. Możemy mieć ręce brudne, jedne, tak?
1: Może dojść do wtórnego nadkażenia. Tak jak mówiłam, sam trądzik nie jest chorobą bakteryjną, ale jeżeli będziemy manipulować przy tej skórze, jeżeli będziemy coś wyciskać, będzie rana otwarta, no to zawsze jest ryzyko wtórnego nadkażenia bakteryjnego.
0: A w którym momencie iść rzeczywiście do tego lekarza dermatologa? Czy jak to są 3 zmiany na skórze, czy jak to nawraca? I co powinno być tutaj podpowiedzią dla młodego człowieka i tego troszkę starszego też?
1: Jeżeli mamy trądzik, gdzie tylko i wyłącznie widzimy pojedyncze zaskórniki, no to zacznijmy najpierw od odpowiedniej pielęgnacji. Jeżeli na tym początkowym etapie to wystarcza, to nie potrzebujemy skonsultować to z lekarzem, ale widzimy, że się nowe zmiany pojawiają. Te, które są nawet pojedyncze, ustępują z pozostawieniem blizny czy przebarwienia, no to jak najbardziej taka konsultacja powinna już się odbyć. Tak jak mówiłam, mamy leki miejscowe zarejestrowane u dzieci, mamy leki, które możemy już powyżej, nie wiem, 9 roku życia zastosować niektóre retinoidy, czy też inną grupę leków, więc jak najbardziej wcześniej korzystajmy z takiej porady.
0: A są jakieś skutki uboczne, coś na co trzeba uważać przy stosowaniu farmakologii?
1: Są, o czym mówiłam wcześniej, o retinoidach. Także może być rumień, może być podrażnienie, skóra jest bardziej wrażliwa na słońce, więc musi być stosowana ta fotoprotekcja. Czasami stosujemy też antybiotyki miejscowo. Nigdy antybiotyku nie wolno zastosować w monoterapii. Zawsze powinno być w terapii łączonej, albo z retinoidem, albo z natlenkiem benzoilu, albo z kwasem azelainowym, żeby też nie szerzyć tutaj antybiotykooporności, ale w kierunku innych bakterii, nie te, które są związane z trądzikiem. Też powinniśmy tutaj zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o leczeniu systemowym, czyli izotretinoiną, że działania niepożądane mogą wystąpić i zawsze taka terapia powinna być omówiona z pacjentem szczegółowo, jakie mogą być działania niepożądane, na co powinien pacjent zwrócić uwagę, że będzie sucha skóra, będą suche śluzówki, że może się pojawić drobne krwawienie z nosa, że może się pojawić wysuszenie spojówek, może się pojawić drobne krwawienie z nosa i odpowiednia pielęgnacja, nawilżanie ma tutaj znaczenie. Leki systemowe są przyjmowane doustnie, więc też wiąże się to z ryzyko z wystąpieniem działań niepożądanych ogólnych, na przykład hipercholesterolemii, podwyższonego cholesterolu całkowitego, podwyższonych trójglicerydów, zaburzenia funkcji wątroby. Może, ale nie musi, bo zawsze jeżeli bierzemy leki doustne, to powinno to być pod kontrolą, więc badania laboratoryjne powinny być wtedy wykonane przed włączeniem takiego leczenia i w czasie terapii co kilka miesięcy również powinniśmy to kontrolować, żeby to leczenie było bezpieczne. Zawsze mówię moim pacjentom, że leki mają leczyć, a nie szkodzić, bo to są lekami, dlatego są stworzone, żeby im pomóc, ale każdy lek może nieść ze sobą działanie niepożądane. Jak przeczytamy ulotkę przylekową, to widzimy, że tych działań niepożądanych możliwych, które wystąpią, jest bardzo dużo, ale niekoniecznie one się pojawią.
0: A czy słońce? Mamy teraz już w końcu prawdziwą wiosnę, taką słoneczną. Czy słońce pomaga w leczeniu trądzika?
1: W okresie letnim przeważnie trądzik się wycisza, gdzieś te zmiany trądzikowe są mniej nasilone, przychodzi okres jesieni i wtedy pacjenci z dużą intensywnością wracają do gabinetów dermatologicznych, więc rzeczywiście tutaj to słońce działa pozytywnie, chociaż dermatolog nigdy nie może powiedzieć, że jest zdrowe opalanie i że pacjenci powinni korzystać z tego słońca, żeby redukować te zmiany trądzikowe. Nie, ale rzeczywiście obserwujemy ten trend, że w okresie wakacyjnym trądzik trochę się wycisza.
0: A jest jakaś fototerapia dla osób z trądzikiem?
1: W rekomendacjach typowego leczenia nie, ale możemy próbować na przykład terapię fotodynamiczną. Jeżeli nie mamy nieskuteczne leczenie standardowe, klasyczne, to terapię fotodynamiczną możemy próbować jako metodę alternatywną.
0: Czyli jeżeli coś się dzieje z naszą twarzą, bardzo ważna informacja do młodych ludzi, którzy siedzą w społecznościówkach, śledzą te trendy w leczeniu takich zmian skórnych, konsultujemy się z lekarzami. Sama widziałam, jak pacjenci dopytują się, mimo przepisanych leków przez lekarza, nieznanych im internautów, czy brać takie, czy inne leki i są bardziej w stanie uwierzyć w anonimowe głosy od ludzi spotkanych w sieci niż od lekarza specjalisty.
1: Tak niestety się zdarza, ale ważna jest rozmowa z pacjentem i przekonanie go do swojej racji. No bo po to przychodzą do nas, do specjalistów na konsultacje, żeby uzyskać pomoc, więc powinni tak naprawdę nam zaufać, bo nie ma innej możliwości współpracy z pacjentem, jeżeli nam nie będzie ufał w to, co mu proponujemy. Ale mówię, wyjaśnienie pacjentowi, omówienie działań niepożądanych, jak może się skóra zachować po włączeniu danej terapii, to jest naprawdę bardzo istotne i wiele razy zdarzyło mi się przekonać pacjenta do włączenia właśnie terapii, gdzie pacjent w pierwszych słowach powiedział, że on na pewno na taką terapię nie wyrazi zgody.
0: I tutaj chyba jest istotna taka pełna informacja, także o skutkach ubocznych,
1: tak,
0: żeby ten pacjent dokładnie wiedział,
1: świadomy,
0: tak, na czym polega ta terapia. Pani doktor, a jeżeli chodzi o trądzik różowaty, często spotykano osób dorosłych, Co to jest takiego?
1: Trądzik różowaty to zupełnie inna jednostka chorobowa, jeżeli mówimy o trądziku. Nie ma nic wspólnego z trądzikiem pospolitym, charakterystycznym tym dla okresu właśnie dojrzewania. Trądzik różowaty najczęściej występuje u kobiet, najczęściej u dojrzałych kobiet, około 40-50 roku życia i jest związany z nadreaktywnością skóry i zaburzeniem funkcji naczyń. Mamy różne sytuacje, gdzie naczynia skóry się poszerzają i tworzy się taki rumień napadowy. Rumień napadowy jest bardzo taki charakterystyczny, wstępnym etapem trądziku różowatego, więc jeżeli zaobserwujemy u siebie, że nagle na naszej twarzy pojawia się rumień, jeżeli zmienimy otoczenie, wejdziemy z ciepłego pomieszczenia do zimnego, wypijemy gorący napój, zjemy gorącą zupę, jesteśmy w jakichś emocjach i na naszej twarzy pojawia się rumień, to może to być już pierwszy sygnał, że na naszej skórze rozwinie się trądzik różowaty. Skóra w trądziku różowatym jest taka nadreaktywna.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Gościem programu jest cały czas specjalistka dermatologii, doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak, zastępca ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu i cały czas rozmawiamy o zmianach skórnych, które są trądzikiem. Pani doktor, jesteśmy teraz na trądziku różowatym. Skąd on się pojawia? Dlaczego on jest? No i co z nim zrobić?
2: Skąd się pojawia, dlaczego jest to, już tutaj wspominałam, że to jest głównie choroba naczyń, nadreaktywnych naczyń. W trądziku różowatym skóra przeważnie jest sucha, nadreaktywna, nie tak jak w trądziku pospolitym, że mamy ten nadmierny łojotok.
1: Wymaga ona... Wiadomo, dlaczego te naczynia robią się takie nadreaktywne?
2: W różnych sytuacjach właśnie, o których tutaj mówię.

0: mówiłam, że jest ta zmiana temperatury, to powoduje, że to naczynie staje się nadreaktywne. U niektórych osób większa skłonność jest, u niektórych mniejsza, bo też nie każdy z nas rozwinie trądzik pospolity, nie każdy rozwinie trądzik, więc też skłonność osobnicza tutaj jak najbardziej ma duże znaczenie.
1: Czyli nie dlatego, że jakieś choroby są i nie, po prostu tak się może zadziać.
0: Dokładnie tak po prostu może być, że część osób jest bardziej predysponowanych do wystąpienia tych chorób też dermatologicznych. Też wymaga to odpowiedniej pielęgnacji, stosowania preparatów nawilżających z przeznaczeniem do skóry naczyniowej, do skóry z trądzikiem różowatym. Też ciężko dobrać jest czasami pacjentowi odpowiedni dermokosmetyk, bo tak jak wcześniej wspominałam, skóra jest taka nadreaktywna i bardzo piecze, niektóre kosmetyki powodują podrażnienie, chociaż teoretycznie nie powinny, więc też drogą prób i błędów pacjenci muszą tutaj sobie wybrać odpowiednią pielęgnację, która dla nich akurat będzie korzystna, bo to, że jest korzystna dla jednego pacjenta, niekoniecznie drugiemu będzie odpowiadała. Ale szereg różnych preparatów dostępnych bez recepty do pielęgnacji jak najbardziej. Co jest ważne też w trądziku różowatym, znowu mamy większe słońce, zbliża się lato, słońce mocno nasila zmiany w trądziku różowatym, więc tutaj, jeżeli mówimy o tym rodzaju trądziku, fotoprotekcja obowiązkowo, unikamy słońca, bo pod wpływem słońca te zmiany mogą się nasilić. Odpowiednia pielęgnacja ma znaczenie i oczywiście ją stosujemy, ale czasami trzeba zastosować leki. Mogą to być leki miejscowe, jeżeli zmiany mamy o łagodnym przebiegu, jeżeli nie, no to proponujemy pacjentowi leki systemowe. Też to jest bardzo istotne, z trądziku różowatego nie możemy wyleczyć. Tak jak z trądziku pospolitego wyleczymy pacjenta i on nie nawrócił większości pacjentów, to trądzik różowaty jest chorobą nieuleczalną. On prędzej czy później nawróci. Więc tutaj też musimy o tym powiedzieć pacjentowi, że to, że wprowadzamy leczenie, to żeby zmniejszyć ten stan zapalny, który jest aktualnie, ale niestety po kilku miesiącach na nowo może się pojawić. Mamy też odmianę trądziku różowatego przerostową, gdzie mamy przerost gruczołów wujowych. Najczęściej to występuje u mężczyzn, więc wtedy czasami też zabiegi chirurgiczne są wskazane, żeby zredukować tą tkankę związaną z poszerzeniem gruczołów.
1: Aż tak może się zadziać. A jeżeli nie będziemy leczyć, to ten trądzik różowaty już na stałe będzie gościł w cudzysłowie na naszej twarzy. Czy to nie ma znaczenia, czy leczymy, czy nie leczymy? No bo nie można się całkowicie wyleczyć z tego
0: trądziku. Nie, ale można się pozbyć tych zmian zapalnych. Jeżeli mamy tylko rumień, no to stosujemy dermokosmetyki, preparaty miejscowe. Ale jeżeli mamy grudki, krosty, zmiany naciekowe, które również mogą być charakterystyczne w przebiegu nasilonego trądziku różowatego, to on sam nie ustąpi. To wtedy jak najbardziej to leczenie jest konieczne, żeby przyspieszyć i wycofać te zmiany zapalne na skórze.
1: No dobrze, pani doktor, to myślę, że tak o trądziku
0: Wyczerpałyśmy temat
1: i ten trądzik pospolity i różowaty, ale jeszcze wracając do trądzika pospolitego, jeszcze chciałam zapytać o takie zaburzenia hormonalne. Czy zdarza się, że lekami hormonalnymi leczycie trądzik pospolity? Bo czasami na przykład rodzice mogą mieć opory, żeby dziewczynka przyjmowała leki antykoncepcyjne. Czy stosujecie na trądzik leki antykoncepcyjne?
0: Typowo antykoncepcja nie jest leczeniem zalecanym do leczenia trądziku, ale jeżeli mamy zaburzenia hormonalne, oczywiście zawsze w porozumieniu z ginekologiem, zawsze prosimy o konsultację ginekologiczną i wtedy najczęściej to ginekolog włącza leki antykoncepcyjne, a my dermatolodzy prowadzimy to swoje leczenie. Pacjentki, które mają zastosowaną antykoncepcję, też również te leki działają na wyciszenie zmian trądzikowych. Najczęściej te efekty się obserwuje późno, bo dopiero po około pół roku stosowania antykoncepcji. Ale równocześnie z tą antykoncepcją muszą być zastosowane też te leki, o których wcześniej mówiłam, które są podstawą leczenia trądziku.
1: I co najważniejsze, nie zostawiamy tego bez wsparcia lekarza. Jeżeli widzimy zmiany skórne, nie czekamy. Umawiamy się do dermatologa.
0: Dokładnie, zawsze skonsultujmy to, zawsze postarajmy się mieć tą opinię specjalisty.
1: I tutaj rodzice muszą być wyczuleni na młode osoby, bo tak jak mówiłyśmy na samym początku, wygląd ma bardzo duże znaczenie dla nastolatka. Zresztą takie trądziki, takie zmiany skórne mogą zostawić bliznę. Widzi pani wielu pacjentów z takimi zmianami bliznowatymi, takimi bliznami po trądziku?
0: U niektórych pacjentów mogą wystąpić jak najbardziej zmiany potrądzikowe o charakterze blizn. Blizny najczęściej w trądziku są z bliznami zanikowymi, a więc takimi wgłębionymi. Ale w przypadku ciężko przebiegającego trądziku również mogą się tworzyć keloidy, blizny przerostowe, więc jak najbardziej problem estetyczny później dla pacjenta jest duży. A co się z tym wiąże? Zaburzenie nastroju, zaburzenia depresyjne, więc tutaj też czuwajmy nad tą młodą grupą osób, bo czasami potrzebują oni raz leczenia dermatologicznego, a dwa wsparcia psychologicznego.
1: A czy coś można zrobić z tymi bliznami podrądzikowymi?
0: Można próbować później zabiegów medycyny estetycznej, czy różnego rodzaju laserów, czy zabiegów chemicznych, tylko musimy też wiedzieć, że w 100% te zmiany nie ustąpią. Możemy przypłaszczyć bliznę, możemy ją zredukować, spowodować, że będzie bardziej elastyczna, ale nie będzie nigdy tak, że wszystko ustąpi.
1: Dlatego tym bardziej patrzmy na to, co się dzieje z naszą cerą. Pani doktor, i na koniec, już tak zupełnie odbiegając od tematu dzisiejszej audycji, ale korzystając z Pani obecności tutaj, słońce. Jak zabezpieczamy się przed słońcem? Oczywiście chcemy tej witaminki D3, tak, która trafia do nas przez skórę, ale co, SPF 50 to jest teraz coś obowiązkowego? Stosować, nie stosować? Jak to jest z 50? Wszyscy mówią, żeby stosować.
0: Słońce wszyscy bardzo lubimy, ale oczywiście trzeba do tego podejść z rozsądkiem. Jeżeli pyta pani dermatologa, dermatolog nigdy nie zaleci wyjścia na słońce, żeby wytworzyć witaminę D. Zawsze każe zastosować preparat z filtrem i ewentualnie suplementować witaminę, jeżeli są jej niedobory. Każda ekspozycja na słońce powinna być poprzedzona zastosowaniem preparatu z filtrem, najlepiej tej większej mocy, bo wiadomo, im mamy większą moc, tym dłużej nasza skóra będzie na słońcu bez poparzenia. No bo SPF tak nam mówi, o ile dłużej możemy przebywać na słońcu, żeby nie doszło do wystąpienia poparzenia słonecznego. Też musimy pamiętać, że jedno posmarowanie w ciągu dnia nie wystarczy. Z reguły preparaty z filtrem mają swój okres fotostabilności kilka godzin, więc powinniśmy tą skórę dosmarować. Jeżeli wejdziemy do wody, przetrzemy skórę ręcznikiem, to znowu on nie działa na naszej skórze. Znowu go zastosujmy. Starajmy się unikać ekspozycji intensywnej na słońce w tych godzinach największego nasłonecznienia, między 11 a 16. Jeżeli jest oczywiście taka możliwość, no to bądźmy raczej w cieniu. Pamiętajmy o naszych dzieciach, bo poparzenia słoneczne w wieku dziecięcym generują nowotwory osób dorosłych, więc jeżeli możemy tutaj na to zwrócić uwagę i czuwać nad naszymi dziećmi, to smarujmy je preparatami z filtrem i nie doprowadzajmy do poparzenia słonecznego, żeby też zmniejszyć to ryzyko rozwoju nowotworów. Bo jak wiemy, słońce jest podstawowym czynnikiem prowokującym rozwój i czerniaka, i nieczerniakowych nowotworów skóry.
1: O czym rozmawiałyśmy przed sezonem w zeszłym roku. Mogą Państwo na naszej stronie internetowej wrócić do tej rozmowy. No i też to jest ryzyko chorób, tak, w tym chorób nowotworowych, ale to też przyspiesza starzenie, tak? Takie nadmierne opalanie skóry.
0: Dokładnie. Widać w badaniu dermatologicznym, jeżeli przychodzi na najczęściej pacjentka, która korzystała intensywnie ze słońca, że ta skóra jest zmieniona i jest postarzała.
1: Dziękuję serdecznie pani doktor za te wszystkie informacje. Doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak, lekarz-dermatolog, zastępca ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu była moim i Państwa gościem. Dziękuję pani doktor jeszcze raz.
0: Bardzo dziękuję pani
1: i do zobaczenia, do następnego razu. A ja z Państwem się słyszę po godzinie 14:00. Proszę pozostać z Radiem Opole.

0: Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.
2: Słuchają Państwo Radio Opole, jest godzina 14, czas na wiadomości. Zapraszam. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Młodzi kolarze z całej Polski rywalizują w Szląstowicach. Powiemy także o charytatywnym biegu dzika w Izbicku.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Roman Juranek. A zaczynamy od informacji dla kierowców. Uwaga, utrudnienia w Nysie. Doszło tam do kolizji motocyklisty i samochodu osobowego. To na ulicy Grodkowskiej. Na miejscu są służby. Polska nie zamierza wdrażać wszystkich przepisów paktu migracyjnego. Zapowiedział to wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Pakt wchodzi w życie za niecały tydzień. Jednym z jego kluczowych elementów jest pula solidarnościowa, z której Polska jest w tym roku wyłączona. Ale pakt migracyjny to w sumie kilkanaście regulacji i Polska już mówi, że nie będzie wszystkich stosować. Byłoby to niebezpieczne, podkreślił wiceminister Maciej Duszczyk.
4: Na pewno byłoby to wykorzystane przez Rosję i Białoruś, ponieważ wprowadzałoby przepisy, które mogłyby osłabić naszą determinację, jeśli chodzi o ochronę granicy. Stanowisko Polski jest jasne, dobrze uargumentowane. Z 12 nic się tutaj nie wydarzy. Wstaniemy rano, to będzie taki sam dzień jak poprzedni wieczór. Jakieś mówiące hasło, że 12 to jest jakaś data, która spowoduje jakieś nie wiadomo co w Polsce, jeśli chodzi o politykę migracyjną, to mogę zapewnić, że nic takiego się nie wydarzy.
2: Wiceminister Duszczyk zaznaczył, że Polska jest sceptyczna wobec paktu, choć są niektóre elementy uszczelniające granice i Polska na pewno wdroży m.in. regulacje dotyczące rozbudowy bazy danych, by lepiej identyfikować osoby przemieszczające się nielegalnie po Europie.
3: Tu są wiadomości Radio Opole.
2: Młodzi kolarze z całej Polski rywalizują w podopolskich Szląstowicach, mała miejscowości Niwki, gdzie urodził się szosowy mistrz świata i wicemistrz olimpijski Joachim Halubczok. To dziś arena zmagań młodzików i juniorów młodszych. Trwa tam ogólnopolski wyścig kolarski, Puchar Polski na szosie, który jest jednocześnie memoriałem imienia Joachima Halubczoka. Przyjechało blisko 400 zawodników, mówi Marian Staniszewski, dyrektor ogólnopolskiego wyścigu kolarskiego Pucharu Polski na szosie.
5: Tutaj to są wszyscy zawodnicy, którzy już trenują, posiadają licencję Polskiego Związku Kolarskiego. Startują zawodnicy praktycznie z całej Polski, od Szczecina po Rzeszów, od Olsztyna po Kraków.
6: Życzę wszystkim uczestnikom dzisiejszego wyścigu, aby występ w tym wyścigu był wspaniałym startem do karier kolarskich na miarę Joachima Halubczoka.
2: A to nasze miejscowości, to środowisko naturalne dla kolarzy, mówi natomiast wójt Chrząstowic Florian Ciecior i przypomina, że stąd pochodzi trzech kolarzy olimpijczyków, wśród nich Edward Barcik.
7: Niwki to jest miejscowość, w której urodził się Joachim Halubczok, mistrz świata, wiceolimpijczyk, ale jeżeli mówimy o Chrząstowicach, to również Benedykt Kocot, jak również kolejny jeszcze, który dzisiaj go nie ma, ale mamy trzech olimpijczyków, także gmina Chrząstowice to jest chyba jedyna gmina w Polsce, która może szczycić się właśnie takimi osobami.
2: Impreza jest dwudniowa. Jutro odbędzie się przejazd wspólny, który wystartuje ze Szczedrzyka.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
2: Maja Chwalińska stanie dziś przed szansą na triumf w tenisowym turnieju wielkoszlemowym French Open. W finale zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Choć faworytką tego pojedynku jest Rosjanka, dyrektor tenisowego challengera Szczecin Open Krzysztof Bobala wierzy w sukces Chwalińskiej.
8: Andrzejewa jest mimo wszystko zawodniczką taką dość mocno podatną na różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją na korcie. Jeżeli jej nie idzie, to rzeczywiście potrafi się bardzo denerwować i w tym momencie robi tenisowe głupoty. Natomiast Maja gra absolutnie tenis rozumny, to jest tenis umysłu. Jest absolutną czarodziejką, jest bardzo ciężkim przeciwnikiem. Kubickiem, więc wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o finał, na pewno Maja nie jest bez szans.
2: Początek meczu o 15:00. Na koniec charytatywny bieg Dzika w Izbicku. Trasa będzie prowadzić przez malownicze, utrackie stawy i izbickie lasy. To wydarzenie dla każdego, biegaczy, miłośników Nordic Walking, całych rodzin oraz wszystkich, którzy chcą zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie. Oprócz biegu głównego, który wystartuje o godzinie 17:00, odbędą się też dodatkowe atrakcje, między innymi już teraz festyn dla dzieci, a dekoracje zwycięzców zaplanowano na godzinę około 18:45. Radio Opole. 8:00 już charytatywny bieg Dzika objęło patronatem medialnym.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Coraz cieplej, 21 stopni za oknami, a ciśnienie to 1018 hektopaskali. W regionie zachmurzenie umiarkowane, lokalnie jednak okresami duże i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie od zachodu regionu będzie wzrastać do dużego, aż do wystąpienia nad ranem przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 13 do 15 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
9: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Suche karmy dla psów Pan Mięsko 18,99 za kilogram. Karmy dla gryzoni i królików Allegia Exclusive 700 gramów 21,99 i 300 gramów 10,99. Mokre karmy dla kotów Super Benek Super Chunks 100 gramów złoty 49. Tylko do 15 czerwca znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne. 17. gala mundurowych orkiestr dętych Złoty Suzafon. Niedziela 7 czerwca o 14:00. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14:00. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
1: Po reklamie.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
2: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Ze zdrowiem ci do twarzy. Marzena Śmierciak zapraszam, a ze mną goście profesor Tomasz Czarnik. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Specjalista anestezjologii, kierownik oddziału anestezjologii intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. A z panem profesorem będziemy rozmawiać na temat, uwaga, i tu może być zaskoczenie, bo mamy lekarza anestezjologa, ale będziemy rozmawiać o witaminie D3. I przy okazji słonecznej aury, lato to meteorologiczne już z nami jest, mamy czerwiec, tego słońca w końcu jest więcej, pod warunkiem, że nie pada, ale chyba mimo wszystko żyjemy w takiej szerokości geograficznej, że brakuje nam tej witaminy D3, jakże potrzebnej.
3: Tak, generalnie witaminę D możemy uzyskać w dwojaki sposób. Możemy niedobory odbudować poprzez dietę, ale również poprzez promienie słoneczne. Dzięki promieniom słonecznym ta witamina D jest produkowana w naszej skórze i w ten sposób odbudowujemy zasoby. Tylko nie każdy się opala, nie każdy poddaje się dobrowolnie ekspozycji na słońce, a tu też jest pewna nie, no nie jest to zalecane generalnie ze względu na protekcję raka skóry, więc...
2: Tak, i przed panem profesorem była tutaj pani doktor dermatolog, tak. I właśnie na koniec, przed właśnie godziną 14, mówiła o tym, że trzeba się chronić przed promieniami słonecznymi. To jak to pogodzić?
3: No, chyba nie da się pogodzić. Nie będę kwestionował zdania pani dermatolog, bo ono jest prawdziwe, że promienie słoneczne, opalanie się generalnie, ekspozycja na intensywne słońce jest szkodliwa i naraża pacjenta na ryzyko raka skóry. Natomiast tą witaminę D można suplementować i takie są też zalecenia, no, towarzystw endokrynologicznych głównie.
2: A suplementujemy przez cały rok, nawet w okresie letnim, kiedy jednak mimo wszystko jest ta ekspozycja na słońce?
3: To zależy od wieku. Generalnie jeśli mówimy o osobach starszych, czyli no po 64, 65 roku życia, to wtedy zalecenia mówią, że te osoby powinny suplementować witaminę D3 przez cały rok. Natomiast jeśli chodzi o osoby poza tym zakresem wiekowym, to mówi się, że tylko w okresie takim jesienno-zimowym. Ze względu na to prawdopodobnie, że osoby młodsze no, częściej się opalają, to większą powierzchnię ciała eksponują na promienie słoneczne.
2: Biorąc pod uwagę niedobory tej witaminy D3, w naszych organizmach, to mimo wszystko chyba trudno przedawkować witaminę D3, nawet jeżeli będziemy suplementować, oczywiście w zalecanych dawkach, bo ja nie mówię, że jeśli ktoś przyjmuje w jakichś dziesiątkach tysięcy nawet.
3: Tak, tak. No w chwili obecnej rekomendacje są takie, że nie powinniśmy przekraczać profilaktyce dawki 4000 jednostek na 24 godziny. To takie, tak mówią rekomendacje.
2: I pewnie to też zależy od wieku pacjenta, tak. Czy chodzi o pacjentów w wieku senioralnym, o czym pan profesor mówi, czy na przykład o dzieci, ale o to jeszcze będę pytać. Co to jest witamina D3? Czy to rzeczywiście jest witamina?
3: Kiedyś uważano, że jest to witamina, która reguluje szeroko pojętą gospodarkę wapniowo-fosforonową. Ona przez ten mechanizm taki typowy, który my znamy, powoduje zwiększanie wchłaniania wapnia i fosforanów z jelit, również zwrotne wchłanianie wapnia przez nerki, odpowiada za prawidłową mineralizację kości. No i również z parathormonem jest odpowiedzialna za regulację poziomu wapnia w srowicy we krwi. Natomiast od jakiegoś czasu zaczęto zwracać uwagę na dodatkowe mechanizmy działania witaminy D3 i nauka wykazała, że tak naprawdę nie jest to witamina sensu stricto, tylko tak naprawdę jest to hormon, czy prohormon.
2: Mm-hmm. Skąd w organizmie się bierze witamina D3? No, już mówiliśmy na samym początku, że to witamina słońca, może też powinniśmy zmienić nazwę na hormon słońca, ale nasz organizm wytwarza witaminę D3, na przykład z pokarmu? Czy samodzielnie też potrafi taką witaminę, hormon? Nie wiem, jakiego słowa teraz używać. Czy hormon?
3: Zwyczajowo mówi się o witaminie, ale tak naprawdę nauka teraz uważa, że jest to hormon. Dwie drogi. Drogą przewodu pokarmowego, czyli z dietą. I tutaj źródłem są zarówno produkty zwierzęce, jak i roślinne. No i własna produkcja, czyli w skórze na skutek ekspozycji na promienie słoneczne.
2: Jak istotna jest witamina D3? Będę mówić potoczną nazwę, czy też ten hormon D3, to nie tylko kości.
3: Witamina D łączy się w organizmie z takim specyficznym receptorem. Jest receptor oznaczony jako VDR. I okazało się, że tych receptorów jest bardzo wiele rozsianych w organizmie i to właśnie interakcja tej witaminy z tym receptorem w różnych częściach ciała powoduje takie dodatkowe mechanizmy działania, które są odpowiedzialne za taki mechanizm działania witaminy D3. I mówimy tutaj o mechanizmach poza regulacją gospodarki wapniowo-fosforanowej. I to działanie takie dodatkowe witaminy D3 mówi się, określa się miarę takiego pleiotropizmu działania witaminy D3. I po pierwsze, ona może regulować funkcję naszego układu immunologicznego, czyli niskie poziomy witaminy D3 w surowicy są łączone z taką tendencją większą do zapadalności na infekcje. U pacjentów krytycznie chorych nawet może mogą być z przyczyną wystąpienia podatności na wstrząs septyczny. Kolejnym mechanizmem jest prawidłowa siła mięśniowa. Prawidłowe poziomy witaminy D3 łączy się z taką prawidłowym funkcjonowaniem mięśni, naszą sprawnością fizyczną, czyli niedobory to ryzyko gorszego funkcjonowania mięśni. Dodatkowo uważa się, że prawidłowy poziom witaminy D3 może opóźniać wystąpienie cukrzycy, może opóźniać wystąpienie, czy zabezpieczać nas przed wystąpieniem nowotworów. Generalnie wpływa na taką szeroko pojętą odporność, również zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Czyli te potencjalne mechanizmy są bardzo szerokie.
2: Mm-hmm. A jeśli chodzi o nasz układ nerwowy, o nasze samopoczucie?
3: Może to wpływać też ze względu na to, że no, też łączono ten poziom prawidłowy witaminy D3 z taką ogólną funkcją intelektualną i sprawnością intelektualną.
2: Mhm. No, myślę, że rodzice na przykład, dzieci wiedzą, że warto podawać, pediatrzy pilnują tego, żeby dzieci przyjmowały witaminę D3 ze względu właśnie na ten wzrost, to, żeby kości były odpowiednio twarde, żeby tutaj ten proces dojrzał przechodził i prawidłowo, ale też nawet w infekcjach. Przecież lekarze, nawet POZ-u, internista też mówi, proszę w czasie infekcji brać witaminę D3. Nawet nie witaminę C, tylko właśnie wskazanie na D3.
3: Tak, to widać przez ostatnie lata, jak zmieniło się postrzeganie problemu niskiego poziomu witaminy D3 wśród pacjentów, ale również wśród lekarzy. I to też widać, że coraz więcej lekarzy, szczególnie lekarzy POZ, bardzo na to zwraca uwagę i tą witaminę zaleca pacjentom w kwestii takiej suplementacji.
2: A jakie grupy pacjentów są narażone na niedobory? Czy to są tylko osoby w wieku takim bardziej dojrzałym, seniorzy?
3: Seniorzy, kobiety w ciąży. Kobiety w ciąży zaleca się suplementację nawet do 4000 jednostek na dobę. Są to osoby z wielochorobowością na pewno, narażeniem na te choroby, o których mówiliśmy z zakresu układu immunologicznego, chorób autoimmunologicznych, chorób sercowo-naczyniowych, chorób mięśniowych. I to są potencjalne grupy, które są narażone na niskie poziomy i powikłania z tym związane.
2: Podobno osoby z chorobą otyłościową też.
3: Tak.
2: Dlaczego? Tutaj ta tkanka tłuszczowa niestety takie duże znaczenie.
3: Tak. I u tych osób również te rekomendacje są takie, że powinni przyjmować te witaminy D3 więcej, nawet do 4000 jednostek, podobnie jak kobiety w ciąży. Mhm. To jest górna granica normy. Nie zaleca się suplementacji w obecnej chwili powyżej. Mówimy o pewnym takiej profilaktyce, nie leczeniu.
2: Mhm. A takie osoby na przykład, które dużo przebywają w pomieszczeniach zamkniętych?
3: Tak, no bo wtedy, jak się możemy domyśleć, ta droga produkcji witaminy D3 w skórze jest zamknięta, bo nie ma ekspozycji na promienie słoneczne.
2: No i oczywiście niemowlęta, dzieci ze względu na tą krzywicę.
3: Tak, ale ten problem suplementacji w pediatrii szeroko pojętej u dzieci, on jest od lat znany i pediatrzy tego bardzo pilnują, więc ten problem nie wydaje się być wielki w tej chwili. Problemem takich niedoboru są zdecydowanie grupy osób starszych, ludzie dorośli.
2: Myślę, że nawet w aptece zawsze możemy farmaceutę zapytać, ile powinniśmy przyjmować witaminy D3. Farmaceuci tutaj z chęcią podpowiedzą. A jak rozpoznać, że mamy niedobory?
3: Trudno to rozpoznać, jeżeli nie wystąpi jednostka chorobowa, ale no jeżeli wyobraźmy sobie, że mamy taką zwiększoną tendencję do zapadalności na infekcje. Oczywiście tych przyczyn może być wiele. Nie da się powiedzieć, że jeżeli my mamy taką, często chorujemy na przykład w tym okresie jesienno-zimowym, to jest to na pewno spowodowane witaminą D3. To jest pewna tendencja wieloczynnikowa, ale niedobór witaminy D3 może być jednym z powodów takiego stanu rzeczy. Oczywiście nie jedynym, ale jednym z wielu.
2: A kolejne? Coś, możemy jakieś dolegliwości bólowe mieć nawet? Jeżeli na przykład D3 jest tak istotna przy kościach?
3: jeżeli mamy często łamliwość kości, tendencję do większego ryzyka łamliwości kości, osteoporozy, to zdecydowanie tak. Dodatkowo osłabienie mięśniowe. Tak jak mówiliśmy, do witamina D3 też odpowiada za prawidłową siłę mięśniową. Również może być to takim pierwszym objawem niedoboru.
2: A jak bada się witaminę D3, o to będę pytała za moment. Przypomnę, ze mną w studiu doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Czarnik, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w USK w Opolu. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Czarnik, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik oddziału anestezjologii intensywnej terapii w USK w Opolu, czyli w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Rozmawiamy o witaminie D3, czy też o hormonie D3, tak jak już to na samym początku zostało powiedziane. Panie profesorze, na pana oddziale też leczycie, bo chyba mogę powiedzieć leczycie, to już nie jest suplementacja, leczycie hormonem D3.
2: Tak, leczymy, ale w ramach badania klinicznego, na które uzyskaliśmy grant w Agencji Badań Medycznych. Jest to forma testowania dawki leku zaaprobowana przez Komisję Bioetyczną i jest to randomizowane badanie kliniczne.
1: Chyba teraz witamina D3 jest tak głęboko badana, tak? Przez medyków. Zwróciła waszą uwagę medyków. Dlaczego?
2: Jest badana w różnych specjalnościach medycznych, ale również w intensywnej terapii. Wszystko zaczęło się od takich pionierskich badań pani profesor Karin Amrain, która jest lekarzem endokrynologiem, która pracuje na Uniwersytecie Medycznym w Graz, która była takim pionierem badań nad rolą witaminy D3 u pacjentów krytycznie chorych, którzy byli leczeni w warunkach intensywnej terapii. Ona przeprowadziła takie pionierskie badanie, którego wyniki zostały opublikowane w takim prestiżowym czasopiśmie JAMA amerykańskim. Wyniki tego badania wykazały, że nie każdy pacjent krytycznie chory może skorzystać z suplementacji witaminy D3, ale na pewno są takie przesłanki, które mówią, że skorzystać mogą pacjenci krytycznie chorzy, z niewydolnością wielonarządową i z ekstremalnie niskim poziomem witaminy D3, który był definiowany w tym badaniu jako stężenie poniżej 12 nanogramów na mililitr.
1: To taki chyba trochę cudowny ten hormon, no bo wpływa i na serce, i na nerki, i na układ nerwowy, na układ kostny, na odporność. Przy pacjentach onkologicznych też witamina D3 ma zastosowanie, czyli naprawdę jest co badać.
2: Jest co badać, tak jak mówiliśmy, jeśli chodzi o ten pleiotropowy efekt działania witaminy D3, no to może on wpływać na zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, autoimmunologicznych, na zmniejszenie częstości infekcji. I my w intensywnej terapii na tym mechanizmie działania się głównie skupiamy, ponieważ ciężkie infekcje w warunkach intensywnej terapii, sepsa czy wstrząs septyczny, są to stany zagrożenia życia. Takich pacjentów mamy każdego roku, leczymy bardzo wielu i jest to niestety, szczególnie wstrząs septyczny z niewydolnością wielonarządową, stan, który jest obarczony ogromnym ryzykiem zgonu pacjenta. Więc ten potencjalny mechanizm suplementacji, czy efekt suplementacji witaminy D3 w warunkach intensywnej terapii, chcemy zbadać, czy suplementacja wysoką dawką zmniejszy ryzyko narażenia pacjenta na te powikłania infekcyjne.
1: To na czym polega wasz projekt NEFRO-D, tak? Nazywa się ten projekt. Od kiedy on jest realizowany? Jaką grupę pacjentów badacie? No i czy już możemy podać, może pan profesor podać jakieś wnioski pierwsze z tych badań toczących się klinicznych?
2: Projekt NEFRO-D, który stworzyłem kilka lat temu, na który uzyskałem grant w Agencji Badań Medycznych, dotyczy pacjentów, takiej bardzo wąskiej grupy pacjentów krytycznie chorych. Są to pacjenci, u których w trakcie hospitalizacji wystąpiło ostre uszkodzenie nerek, czyli przestały pracować nerki, one są niewydolne.
1: Wskutek takiego intensywnego leczenia, tak?
2: Wskutek nie tyle leczenia, ile choroby.
1: Choroby.
2: No bo jednak uszkodzenie nerek zdarza się bardzo często w przebiegu niewydolności wielonarządowej, którą leczymy w warunkach intensywnej terapii. Jest to typowe. Jeżeli pacjent ma wstrząs z niskim ciśnieniem, jest trudno utrzymać to ciśnienie, no to jednym z pierwszych powikłań może być również ostre uszkodzenie nerek, czy przestają działać te nerki. My się na takich pacjentów skupiamy, ale skupiamy się na tej fazie takiej ekstremalnie ciężkiej, ostrego uszkodzenia nerek, czyli sytuacji, kiedy pacjent wymaga podłączenia terapii nerkozastępczej, czyli mówiąc takim językiem prostym, sztucznej nerki, czyli zastąpienia funkcji nerek. I my u tych pacjentów to badanie właśnie prowadzimy. Problem jest taki, że jest to bardzo specyficzna grupa pacjentów, ponieważ jeżeli dojdzie do ostrego uszkodzenia nerek u pacjenta septycznego, czyli z rozpoznanym wstrząsem septycznym, to schorzenie określi się jako ostre uszkodzenie nerek związane z sepsą, wstrząsem septycznym. Niestety jest to schorzenie powiązane z ryzykiem zgonu sięgającym nawet 70% przypadków w warunkach intensywnej terapii. Także jest to bardzo, bardzo poważny problem kliniczny.
1: Bardzo poważny problem kliniczny. chyba trochę tych pacjentów jest, bo jeżeli nerki są na tej pierwszej linii zagrożenia, jeśli chodzi o przebieg tej choroby, no to tutaj bardzo istotne, żeby chronić te nerki. No i właśnie, jak wygląda takie badanie i jakie dawki podajecie pacjentom?
2: Wracając jeszcze do samej metodologii badania, stworzyliśmy ten projekt dlatego, że nie ma danych w literaturze światowej, jak powinniśmy i jakiej dawce podawać tą witaminę D właśnie w tej grupie pacjentów, którzy są krytycznie chorzy, mają niewydolność wielonarządową i są jednocześnie poddani terapii nerkozastępczej, czyli mają pracującą, podłączoną sztuczną nerkę. Mhm. Nie ma kompletnie rekomendacji badań.
1: Czyli odkrywacie zupełnie nowe pole medyczne.
2: Tak, ta sztuczna nerka, która pracuje za nerki pacjenta, ona powoduje filtrację krwi. No i w miarę tej filtracji krwi również ta witamina D3 może być przefiltrowywana, tracona poza ustrój pacjenta. Więc chcemy zbadać, czy jaka dawka byłaby optymalna dla pacjenta właśnie poddanego terapii nerkozastępczej, co nie zostało wcześniej zbadane.
1: A od jakiej dawki zaczynacie terapię u pacjenta?
2: To jest badanie randomizowane, gdzie dzielimy pacjentów na dwie grupy i losowo przedzielamy do dwóch ramion badawczych. Ramię pierwsze dostaje jednorazowo drogą przewodu pokarmowego dużą dawkę, 500 tysięcy jednostek witaminy D3.
1: Ogromne.
2: Drugie ramię, dawkę zwiększoną, 750 tysięcy jednostek podanych jednorazowo. Skąd się bierze ta dawka 500 tysięcy? To jest dawka, która była kiedyś rekomendowana przez Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu w zaleceniach dotyczących żywienia pacjentów krytycznie chorych. Ta dawka to było kiedyś rekomendowane, w tej chwili już nie ma takiej rekomendacji. Teraz mówi się, że powinniśmy u wszystkich pacjentów intensyterapii te poziomy witaminy D3 mierzyć. Natomiast nie ma ścisłej rekomendacji co do dawkowania. To jest też powód, dla którego to badanie prowadzimy.
1: Badania już trochę trwają. Nie wiem, czy pan profesor może coś zdradzić, ale jak reagują pacjenci? Jakie wnioski te pierwsze, jeżeli pan profesor może właśnie to ujawnić, jakie te wnioski pierwsze są?
2: Tak między wierszami, bo oczywiście badanie trwa, więc jeszcze opracowania statystycznego wyników nie ma. Są to moje takie luźne obserwacje, jak patrzę na swoich pacjentów, których włączyłem do badania. Na pewno im bardziej ten stan pacjenta jest krytyczny i niestabilny, tym ta suplementacja jest trudniejsza. Kwestia podaży witaminy D3 drogą przewodu pokarmowego niestety u dużej części pacjentów krytycznie chorych z niewydolnością wielonarządową działa też słabiej przewód pokarmowy, więc ten stopień wchłaniania też jest gorszy i oczywiście będziemy te wyniki poddawać analizie statystycznej, jeżeli uzyskamy już pełną grupę badaną, a brakuje nam jeszcze z tego, co mi się wydaje, 31 pacjentów do włączenia. Być może jednym z takich rekomendacji będzie to, żeby podawać inną drogą witaminę D3, na przykład domięśniową.
1: No właśnie, bo zaczęłam się nawet nad tym zastanawiać, takie założenia są, że w przyszłości będziecie jednak dalej próbować. Nie poddajecie się.
2: Są pacjenci, u których bardzo łatwo poddani są terapii, że bardzo łatwo te poziomy uzyskać większe. My oczywiście mówimy o włączani są do tego badania pacjenci z krytycznie niskim poziomem witaminy D3, czyli u nas jest to 12,5 nanograma na mililitr. Natomiast zdarzają się pacjenci, których włączamy do tego badania, którzy mają nieoznaczalne poziomy. Czyli wynik laboratoryjny jest taki, że nie da się oznaczyć w ogóle poziomu, czyli oni jakby tej witaminy D3 w ogóle nie mieli. Co jest bardzo, bardzo ciekawe, bo też tacy pacjenci się zdarzają.
1: A do kiedy będą to prowadzone te badania?
2: Jeszcze rok. Rekrutację do badania klinicznego nefrologii mam zaplanowaną. Mamy zakończyć zgodnie z planem w sierpniu 2027 roku.
1: Czyli jeszcze trochę czasu zostało. A ilu do tej pory pacjentów w Opolu, rozumiem, tutaj prowadzicie takie badania, czy też gdzie indziej?
2: Prowadziliśmy też badania w Lublinie, ale tam zmieniło się trochę, tam klinika już nie istnieje, więc zakończono rekrutację. Prowadzimy w klinice anestezjologii i intensyterapii w Szpitalu Klinicznym w Zabrzu oraz w Szpitalu Wojskowym w Krakowie, w klinice anestezjologii i intensywnej terapii i będziemy otwierać też również ośrodek kliniczny w Rzeszowie.
1: To trzymamy kciuki. Nawet w takim małym Opolu dzieją się wielkie rzeczy i trzymamy kciuki, żeby ten projekt przyniósł takie oczekiwane efekty, żeby udało się odkryć, że ta witamina D3 jest na przykład w tej konkretnej grupie pacjentów bardzo potrzebna, bo robi dużo dobrego. Doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Czarnik, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik oddziału anestezjologii intensywnej terapii w USK w Opolu, jest ze mną w studiu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy na temat D3, witaminy czy też hormonu.

0: ze mną w studiu cały czas profesor Tomasz Czarnik, kierownik oddziału anestezjologii intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu i cały czas rozmawiamy o witaminie D3. Rozmawialiśmy na temat projektu NefroD, który prowadzi pan profesor. Generalnie mówiąc w największym skrócie, pacjentom na intensywnej terapii są podawane duże, naprawdę duże dawki witaminy D3, ale to konkretna grupa pacjentów. I panie profesorze, cel jest taki, żeby ustalić, jaka witamina, w jakich ilościach, w jakich dawkach będzie wspierała pacjenta, który ma skrajną niewydolność nerek, tak?
1: Znaczy, celem badania jest, żeby sprawdzić u pacjentów z niewydolnością wielonarządową, u których nie działają nerki i u których była konieczność podłączenia sztucznej nerki, filtrowania pacjenta w sposób sztuczny, jaka dawka witaminy D3, albo czy to jest, bądź to jest 500 tysięcy, bądź 750 tysięcy, która będzie lepsza, skuteczniejsza w uzyskaniu należnego poziomu witaminy D3 w surowicy.
0: Bo już wiecie, że tak czy inaczej, czy to będzie 500 tysięcy, czy 750, a może wyjdzie wam w badaniach coś innego, generalnie ta witamina D3 jest potrzebna takim pacjentom.
1: Te dawki są tak duże. Pacjent krytycznie chory, leczony w warunkach intensywnej terapii, jest pacjentem z niewydolnością wielonarządową, w stanie, nazwijmy to, niestabilnym. I tutaj jest założenie jest takie, że konieczna jest duża dawka jednorazowa, żeby uzyskać szybko, w miarę szybko ten zalecany poziom witaminy D3. Ponieważ u pacjentów nieintensywnych, takich ambulatoryjnych, ten proces wyrównywania stężenia witaminy D3 w surowicy trwa nawet tygodnie, bo te dawki są dużo mniejsze. I to wymaga czasu. Nam zależy na tym, żeby ten zalecany poziom uzyskać szybko, aby uzyskać efekt działania tej witaminy D3 również w miarę już w czasie hospitalizacji w warunkach intensywnej terapii. No, takie jest tutaj założenie.
0: O jakich badaniach jeszcze pan profesor słyszał? Na przykład koledzy, koleżanki po fachu prowadzą jakieś badania nad witaminą D3. Myślę, że tutaj taką dużą nadzieję z witaminą D3 mogą wiązać pacjenci onkologiczni.
1: Potencjalnie tak. Mówi się, że ten charakter działania witaminy D3, wpływanie na działanie genów może zabezpieczać pacjentów przed wystąpieniem chorób również onkologicznych.
0: No bo to jest tutaj regulacja, tak, tych komórek.
1: Tak.
0: A pacjenci kardiologiczni?
1: Również. Tutaj mechanizmy, o których się mówi, są to mechanizmy, które uzupełnianie niedoborów może również zabezpieczać pacjentów przed grupą chorób z zakresu chorób sercowo-naczyniowych, czyli mówimy to o nadciśnieniu, chorobie niedokrwiennej serca. Mhm. Cukrzyca również.
0: Aha. O właśnie, i tutaj też takie, przechodzimy do takich bardziej, że tak powiem, pospolitych chorób, tak? Do chorób, które dotykają wielu pacjentów. Osteoporoza, krzywica u dzieci, problemy kardiologiczne. Bardzo ważne jest, żebyśmy na co dzień dbali o tę suplementację witaminą, hormonem D3.
1: Generalnie trzymali się rekomendacji. Myślę, że nad tym już świetnie dbają lekarze POZ-u. To jest ich rola, aby również uświadamiać, prowadzić taką szeroką pojętą edukację, profilaktykę zdrowotną. No i na pewno do tej edukacji profilaktyki zdrowotnej będzie się również wliczało suplementacja taka ambulatoryjna witaminy D3.
0: A jest konieczność, żeby pacjenci na własną rękę oznaczali sobie witaminę D3? Jest to badanie, zdaje się, płatne. Pacjent musi ponieść koszty, ale od czasu do czasu warto zrobić takie badanie? Czy może na przykład są jakieś wskazania do tego, żeby zrobić tego rodzaju oznaczenia?
1: Na pewno powinni to robić pacjenci z grup ryzyka, czyli pacjenci starsi, pacjenci, którzy nie są poddani, nie są poddani ekspozycji za promieniami słonecznymi, pacjenci z wielochorobowością. Natomiast powiem trochę inaczej. Ja sobie oznaczam sam witaminę D3, płacę za to badanie, tam raz do roku oznaczam poziom witaminy D3, żeby sprawdzić, czy ten poziom u mnie jest właściwy. I jeżeli ktoś ma taką chęć, to polecam, bo to daje możliwość szybkiego zdiagnozowania, czy mam do czynienia z jakimś niedoborem, czy ciężkim niedoborem i jak ta suplementacja, czy może już nawet interwencja lecznicza powinna wyglądać.
0: Bo jest większe ryzyko niedoboru niż przesadzenia z witaminą D3, bo naprawdę musielibyśmy duże dawki przyjmować D3, żeby przydawkować, tak?
1: Uważa się, że jest to...

0: lek bezpieczny. Aczkolwiek pamiętajmy, że zawsze powinniśmy się ze względów bezpieczeństwa trzymać rekomendacji lekarskich i towarzystw naukowych. A te rekomendacje mówią, że w szeroko pojętej profilaktyce nie powinniśmy przekraczać 4000 jednostek na dzień.
1: Mhm. Mówimy o osobach dorosłych.
0: Tak, tak.
1: Bo w przypadku dzieci, wiadomo, te dawki są niższe. A panie profesorze, ja wiem, że pan nie jest lekarzem POZ-u, tylko anestezjologiem, ale tutaj robi różnicę, czy będziemy przyjmować w kropelkach witaminę D3, czy w jakichś kapsułkach, czy to zależy od preferencji pacjenta?
0: No, mamy do czynienia z suplementami diety i mamy do czynienia z lekami, którym jest witamina D3. I ja jestem zawsze zdania, że leki, czy preparaty spełniające kryteria leków, są lepiej przebadane, bezpieczniejsze i no ja takie tutaj suplementuję. Zawsze można tą sprawę przegadać z lekarzem POZ-u i on na pewno świetnie poinformuje.
1: Natomiast czy z farmaceutą?
0: Z farmaceutą również, tak. Świetnie są zorientowani w tej kwestii, bo należy zawsze odróżniać, czy coś jest suplementem.
1: Bo suplement to produkt spożywczy.
0: Spożywczy i to sito nie jest niestety duże i jakościowe. I jest wiele znaków zapytania, nigdy wiem, jak to się wchłania, jak jest proces wchłaniania, jak jest skuteczność tego leku. Więc no, tutaj jest wiele znaków zapytania. Jeżeli przyjmujemy lek, to pamiętajmy, że jest to na pewno produkt bezpieczny, przebadany, dopuszczony do użytku i to sito bezpieczeństwa jest bardzo, mam bardzo małe oczka.
1: A czy witamina D3 wchodzi w interakcję z innymi lekami?
0: Nie ma tutaj jakichś dużych interakcji. No, natomiast pamiętajmy, że jeżeli przyjmujemy witaminę D3, jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczu, więc warto to w czasie posiłku, no, które zawiera tłuszcz, przyjąć, to wtedy to wchłanianie będzie lepsze.
1: A, no właśnie. Ja tutaj już robię błąd, bo ja przyjmuję samą tabletkę, popijam wodą i tyle, czyli dobrze jednak z posiłkiem spożyć, tak? A rano, wieczorem, po południu to nie ma znaczenia. Czyli lepiej z posiłkiem.
0: Tak,
1: jakimś.
0: No i pamiętajmy, jest to produkt, witamina, która jest rozpuszczalna w tłuszczach.
1: A są jeszcze takie wynalazki jak D3 i plus K2. Czy to też jest wskazane? No są już takie gotowe, nie wiem, czy leki, a suplementy.
0: Nie znam takich rekomendacji, które by mówiły, że te preparaty trzeba łączyć, przynosi to jakiś benefit dla pacjenta. Witamina D3 jest rekomendowana, natomiast nie ma rekomendacji dotyczących konkretnego tego łączonego preparatu.
1: Czyli nie ma co kombinować, witamina D3, podobno jest też witamina D2. Jaka jest różnica?
0: To jest kwestia tego, jak to jest przyjmowane, jak metabolizowane, ale produktem końcowym jest zawsze ten sam związek, ponieważ no, te witaminy w tej formie prohormonów, które przyjmujemy, one podlegają metabolizmowi. Takim pierwszym przystankiem będzie wątroba, gdzie następuje pierwszy proces metabolizmu. Drugi przystanek, jeśli chodzi o metabolizm, gdzie powstaje forma aktywna witaminy D3, są to nerki. Więc generalnie nie ma znaczenia, jaki ten prohormon, tą wersję pierwotną przyjmiemy, a droga metabolizmu w organizmie będzie zawsze taka sama i produktem będzie zawsze forma aktywna, która jest, no, powstaje w nerkach.
1: A D3, jeżeli jest przepisywana na receptę, bo też jest przepisywana na receptę, to rozumiem, że tutaj chodzi o wyższe dawki, tak?
0: Niekoniecznie. Uznajemy, że jest to forma lecznicza, przepisujemy z powodu na przykład niedoboru, no to pacjent wtedy przyjmuje zgodnie z rekomendacjami lekarskimi. Przyjmowane na receptę, dlaczego? Że mówimy o leku, nie suplemencie diety.
1: Bo lekarz tak uznał, tak?
0: Lekarz tak uznał.
1: Tu na przykład pacjenci endokrynologiczni mają taką witaminę D3 przepisywaną.
0: Trudno wyobrazić sobie pacjenta, który przychodzi do endokrynologa, endokrynolog zdiagnozuje pewną jednostkę chorobową, czy jest to jakiś ciężki niedobór witaminy D3, czy jest to inna jednostka chorobowa, która wymaga również suplementacji witaminy D3, zalecą pacjentowi suplement diety. No raczej musi być to lek, który jest przebadany, który ma określony efekt i profil bezpieczeństwa.
1: Panie profesorze, czyli takie wskazówki dla pacjenta, już podsumowując naszą rozmowę. Konsultujemy się z lekarzem bądź też farmaceutą. Pamiętamy o tym, żeby suplementować witaminę D3. Mówimy tutaj o takim przeciętnym pacjencie, a tym bardziej jest taka suplementacja potrzebna w przypadku grup ryzyka, pacjentów z różnymi chorobami. No i korzystamy też z tego słońca.
0: Pamiętajmy o dawce.
1: Bezpiecznie.
0: Pamiętajmy o dawce, która jest zalecaną dawką, jest od 1000 do 2000 jednostek na dobę. Stosujmy zalecenia lekarskie i ten profil bezpieczeństwa. Nie przesadzajmy z dawkami. Pamiętajmy, że pomimo tego, że jest to hormon czy witamina stosunkowo bezpieczna, nigdy nie powinniśmy zalecanych dawek przekraczać.
1: No i czekamy na wyniki badań. Badań klinicznych i pana profesora i też innych badań nad witaminą D3, no bo jej możliwości działania prozdrowotnego są tutaj bardzo szerokie.
0: Czekamy na wyniki badań, ale pamiętajmy, że w medycynie kolejne badania kliniczne jest pewną cegiełką, która pogłębia naszą wiedzę. Nie zawsze są to badania, które powodują rewolucję w medycynie. Mm-hmm. Jest bardzo mało takich badań, jeśli patrzymy na historię medycyny, ale jest to pewna cegiełka, która poszerza naszą wiedzę na dany temat. Więc no myślę, że taki wymiar będzie miało to badanie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję
1: za
0: bardzo.
1: Rozmowę na temat witaminy D3, czy też hormonu. Doktor habilitowany nauk medycznych Tomasz Czarnik, profesor Uniwersytetu Opolskiego, kierownik oddziału anestezjologii intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, był moim i państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie profesorze.
0: Bardzo dziękuję.
1: A w audycji dziś to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Polecamy się w każdą sobotę między 13 a 15. Program zrealizował dziś Arkadiusz Szczyrzewski. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Miłego weekendu, dużo zdrowia i do usłyszenia.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie. Kabaret K2. 11 września. Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
1: Po reklamie.
4: Już za chwilę godzina 15, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. A w nich współpracownicy o Maji Chwalińskiej.
5: Nikt się nie spodziewał, my tam wszyscy zakładaliśmy, że Maja tam wygra jedną, dwie rundy.
4: Maria Szabłowska i Natalia Kukulska mają swoje gwiazdy w Opolu, a w Gogolinie trwa Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. Maja Chwalińska już za chwilę stanie przed szansą na triumf w tenisowym turnieju wielkoszlemowym French Open. Trener i były wieloletni sparing partnerki tenisistki Mikołaj Wrzoł przyznaje, że choć po cichu liczył na kilka dobrych meczów i awans do pierwszej setki rankingu, to historyczny marsz Mai od eliminacji aż do wielkiego finału zszokował wszystkich.
5: Nikt się nie spodziewał, my tam wszyscy zakładaliśmy, że Maja tam wygra jedną, dwie rundy i bardzo tego chcieliśmy, żeby miała potem tę szansę wejścia do tej pierwszej setki. Zrobiła coś niewyobrażalnego jakby dla wszystkich tutaj w klubie, bo jest to rzecz, która, jak to się mówi, czasami zdarza się raz w życiu. Z Mają treningi zawsze były ciekawe, ponieważ ona jest bardzo odważną dziewczyną, bardzo lubi grać na punkty, bardzo lubi tą rywalizację. Maja też jest taką dziewczyną, że zależy jej na każdym punkcie, na każdej gierce, więc nigdy nie odpuści.
4: Polscy kibice od rana czekają w Paryżu na mecz Mai Chwalińskiej. Rozmawiał z nimi Stefan Folzer.
6: No mam nadzieję, że wygramy, ale Maja już generalnie wygrała. Idziemy po puchar, ale nawet gdyby go nie było, to my już ten puchar mamy.
7: No i mam nadzieję, że dzisiaj dobrze jej pójdzie. A jeżeli nie, to i tak osiągnęła tak dużo. Jest przecież pierwszą kobietą, która na Roland Garrosie przeszła od eliminacji do finału ze 114 miejsca, więc jestem pełna zachwytu.
4: Maja jest czwartą Polką w finale imprezy Wielkiego Szlema i może stać się drugą triumfatorką w historii polskiego tenisa. W finale 24-latka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Początek meczu już za kilka minut.
2: Radio Opole. Jesteśmy na festiwalu.
4: Ale jak gwiazd polskiej piosenki w Opolu powiększyła się dziś o dwa kolejne nazwiska. Swoje gwiazdy odsłoniły dziennikarka muzyczna Maria Szabłowska oraz wokalistka Natalia Kukulska. W przypadku Szabłowskiej to pierwsze takie wyróżnienie w Alei. Dotychczas gwiazdy odsłaniali wokaliści czy kompozytorzy. A dziennikarka od dekad promuje polską muzykę, przeprowadza wywiady z artystami i relacjonuje najważniejsze wydarzenia muzyczne w kraju. Ponadto od początku jest związana z kawiarenką z gwiazdami.
8: Nie wierzę, że to się dzieje, naprawdę. To było dla mnie takim zaskoczeniem, no bo nie śpiewam. Nawet bym się nie odważyła śpiewać teraz, kiedy tak znam dobrze historię polskiej piosenki, bo przez całe lata się jej uczyłam i uczę się cały czas i bardzo lubię swoją pracę i bardzo lubię przyjeżdżać do Opola od pierwszego razu, kiedy tutaj się znalazłam, kiedy zobaczyłam, co to znaczy dla miasta być stolicą polskiej piosenki.
4: Z kolei Natalia Kukulska od dzieciństwa związana jest z polską sceną muzyczną. W tym roku artystka świętuje 40 lat pracy artystycznej, a także 30. rocznicę wydania przełomowego albumu zatytułowanego Światło.
9: Przyznam, że spięło mnie to trochę. Chyba mniej się stresuję na koncertach niż jak dzisiaj zobaczyłam, że jest, że tak powiem, wystawione takie przedstawienie z tej okazji, ale przedstawienie takie od serca oczywiście, bo, ale zupełnie tak serio, to oczywiście jest to bardzo miłe, na pewno jakoś wzrusza mnie to też, jak padają takie miłe słowa i jest taki symbol tego, że gdzieś tam zapisałam się w sercach, czy w pamięci i w jakiejś historii piosenki.
4: Odsłonięciu gwiazdy towarzyszył jak zawsze Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, który również otrzymał dziś statuetkę za 20 lat pracy artystycznej.
2: To dzieje się teraz w regionie.
4: Wyczucie rytmu, piękne suknie, ciężka praca i precyzja. Gogolin to dziś stolica talentów tanecznych. Trwa tam bowiem Grand Prix Polski PTT w tańcu towarzyskim. Dziś swoje umiejętności pokazują dzieci i młodzież. Jutro na parkiet wyjdą seniorzy. To najlepsi z najlepszych. Wyżej są tylko Mistrzostwa Polski, mówi Paweł Szajda, organizator Grand Prix w Gogolinie.
0: Grand Prix Polski to jest taki cykliczny turniej. Mamy w cyklu 5 Grand Prix i to jest jakby 5 w różnych województwach na terenie całego kraju. I nasz tutaj w Gogolinie już jest takim podsumowującym 5 z tego cyklu.
6: Dlaczego warto tańczyć?
0: Generalnie to jest takie ogólnorozwojowe, tak? I uczy dobrej postawy, kształtuje też właśnie sylwetkę, poprawia kondycję.
6: Podczas każdego tańca przede wszystkim liczy się rytm, postawa, przebieg ruchu. Na pewno na Grand Prix jest ten poziom dużo wyższy, ale te same priorytety, tylko wiadomo, pary na różnym poziomie są w stanie te czynniki wykonać. Oczywiście, że talent pomaga, wyczucie estetyki, wyczucie muzyki przede wszystkim, także no bez tego nie ma ładnego tańca.
4: Dodaje sędzia Karina Hoffman z Wolińska, dwudniowe wydarzenie gromadzi tancerzy z całej Polski. Organizatorzy mówią nawet o 1300 osobach.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: W Opolu słonecznie, coraz cieplej, 21,5 stopnia w cieniu, a ciśnienie to wciąż 1018 hektopaskali. W regionie lokalnie możliwe zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i wtedy możliwe przelotne opady deszczu. Jutro, w niedzielę, zachmurzenie umiarkowane, także miejscami duże i przelotne opady deszczu, a także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 10 mm. Jutro może być troszkę cieplej, temperatury maksymalne od 22 do 24 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
2: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18 w programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
1: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
2: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
1: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
6: No już, już, biedactwo.
7: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
8: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
11: Wjedź koleją krzesełkową na dach Wisły. Na szczycie Skolnitego czeka na Ciebie wieża widokowa, tężnia solankowa, zagroda ze zwierzętami, karczma oraz plac zabaw dla dzieci. Spaceruj wśród natury i odkryj niezwykły widok na Beskidy z wysokości 38 metrów. Zapraszamy na Skolnity. www.wieżawidokowa.pl.
9: Po reklamie.
12: Hej, tu Sarsa. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Opole i już teraz mój najnowszy singiel. Czy będziemy się pamiętać?

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze, przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec rozpoczynamy nasze kolejne wydanie programu Co w trawie piszczy. A dzisiaj mam nadzieję, że już słyszycie w tle różne piękne dźwięki, bo wybrałam się do Przysieczy, ale mam nadzieję, że dzisiaj w tym programie Was zaskoczę, dlatego że wybrałam się do leśnego przedszkola, a tutaj oprócz dźwięków leśnej natury również wspaniałe dziecięce głosy będą mi opowiadać, jak można od maleńkości tak naprawdę poznawać przyrodę. Mam nadzieję, że słyszycie piękne dźwięki lasu, ptaków, rodziny kaczej, która blisko mnie, oj, już tutaj w trawie brodzę, więc zapraszam Was na program. To będzie piękna przygoda, mam nadzieję, bo będę i w pomieszczeniach, w leśnym przedszkolu i oczywiście w lesie i na łące. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj jestem w magicznym miejscu, pełnym uśmiechu. Naprawdę tutaj czuć taką dobrą energię, bo jak słyszę taki śmiech dziecięcy, widzę piękną naturę dookoła i mam, drodzy słuchacze, zawsze takie skojarzenie, jak jadę do Przysieczy i widzę tutaj takie piękne jezioro i mam to za każdym razem, kiedy tu jadę. Dlaczego ja tutaj nie mieszkam? Ale myślę, że to nic straconego. Przeniosłam się dzisiaj z mikrofonem do leśnego przedszkola w Przysieczy, ale myślę, że tutaj pani Basia powie nam oficjalnie, gdzie dokładnie się znajdujemy, bo to jest i przedszkole, i żłobek.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Barbara Wlaźlik. Jestem jednocześnie dyrektorem i nauczycielem niepublicznego przedszkola w Przysieczy i jednocześnie również niepublicznego żłobka w Przysieczy. Tak jak pani redaktor powiedziała, jesteśmy w magicznym miejscu i mamy to szczęście, ponieważ dookoła nas po prostu mnóstwo przyrody, łąki, pola, staw i przecudowny nasz przysieczański las, gdzie mamy kawałek prywatnego terenu, wyodrębniony, piękny obszar, gdzie możemy praktycznie codziennie tam przebywać i dokonywać różnych cudów, eksperymentów, obserwacji odnośnie naszej kochanej przyrody.
1: A zatem, drodzy słuchacze, zostańcie z nami, do naszej rozmowy wrócimy.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj w programie przeniosłam się do Przysieczy, do leśnego przedszkola. Z jednej strony teraz znalazłyśmy z panią Basią, panią dyrektor, taką przestrzeń cichą, ale tutaj wcale nie jest cicho, bo tutaj pięknie dzieci śpiewają, grają, opowiadają. Już chciały przejąć mój mikrofon, także pilnuję go, ale myślę, że będzie taki moment, że za chwilę oddam dzieciom mikrofon, a wtedy dopiero się będzie działo. Pani Basiu, na czym polega taka praca w leśnym przedszkolu? Czym przede wszystkim takie leśne przedszkole różni się od takiego normalnego? To znaczy, ja już zauważyłam przetwory, altany, tutaj ten kontakt z naturą jest bardzo bliski, na moje oko już.
2: Ja powiem, że głównym celem i zadaniem w ogóle wszystkich przedszkoli jest jak najbardziej rozwijanie wszechstronne naszych wychowanków. Nasze przedszkole jest, mogę powiedzieć, bardzo wyjątkowym, ponieważ ten wszechstronny rozwój dokonuje się poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą. Jak tutaj w Przysieczy, na ulicy Szkolnej, mamy przepiękne wiaty postawione, no, skorzystaliśmy z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No, przedszkole leśne to taki teren, gdzie nie ma okien, gdzie nie ma drzwi, gdzie w zasadzie zajęcia są prowadzone pod chmurką. I tutaj przy przedszkolu mamy taką możliwość, gdzie dokonujemy cudów w naszych wiatach. Robimy przetwory, robimy, kisimy kapusty, nawlekamy korale z jarzębiny. Wszystko tworzymy z naturalnych okazów przyrodniczych. Natomiast jadąc dalej w głąb Lasu Przysieczańskiego, mamy wyodrębniony teren, tak jak już wspomniałam, prywatny teren, gdzie mamy ogromną przestrzeń i tam mamy całe bogactwo natury. Mamy las, mamy wodę, mamy owady, mamy zwierzęta, mamy ptaki. No cóż, dużo by o tym rozmawiać, ale może tak pokrótce tylko powiem, co tam robimy w tym przedszkolu leśnym. W zasadzie każdego miesiąca jesteśmy może 5 razy, może 4 razy, a nieraz i 6 razy i zaczynamy od zajęć dydaktycznych. Niestety tam nie ma metody takiej stoliczkowej, tradycyjnej, jak tutaj mamy w przedszkolu. My po prostu jesteśmy na łące, jesteśmy nad stawem, jesteśmy w lesie, gdzie pokonujemy ekstremalne warunki, jeśli idziemy przez las, są kłody drzewa, jest sterta liści, są różne takie wzgórki. Moje dzieci dawają doskonale radę, już są nauczone, hartują się i po prostu pięknie przemierzają dany teren. Przychodząc na prywatny znowu obszar, bardzo często zabieramy ze sobą lornetki i lupy. Co w pierwszej kolejności robimy? Siadamy po cichutku za drzewami i obserwujemy, co się dzieje w naszych budkach lęgowych. A muszę powiedzieć, że mamy ich aż 12 teraz. I każde dziecko ma swoją budkę. Potrafiło samodzielnie podpisać pismem drukowanym, bo jeszcze niestety nie znaliśmy pisanego pisma. I każde dziecko ma swoją budkę podpisaną i każdy obserwuje. Siedzi za drzewem cichutko, nastawia sobie lornetkę, wie jak obsłużyć, wie jak nastawić ostrość lornetki i musimy być bardzo cicho. I co się okazuje? Że w pierwszym etapie, już w marcu, zaobserwowaliśmy skorupki jajek, które ptaszki wyrzuciły z naszych budek. Potem, po jakimś czasie, poszliśmy znowu obserwować. No i co się okazuje, że w naszych budkach już są małe pisklęta, ptaszki i wielki gwar, kiedy matka przylatuje z robakiem w dziobie i wielki gwar w budce robi się bardzo głośno, ponieważ wszystkie ptaszki w budce młode są bardzo głodne i matka wtedy je dokarmia. Teraz, dziś pojedziemy tam zobaczyć, co się znów dzieje. No i to są sprawy naszych budek. Teraz chciałabym opowiedzieć z innej takiej perspektywy, ze świata wodnego. Mamy oczka wodne, a w nich oczywiście bogactwo zwierząt. Dzieci zafascynowały żaby. Dzieci znają rozwój osobniczy żaby. Dzieci już poznały, jak wygląda kijanka. Wiedzą, co to jest skrzek. Doświadczały, eksperymentują, badają, dotykają, widzą. Niestety też musimy cicho siedzieć, bo teraz prawie jest okres godowy i te żaby tak się nadymają, że po prostu dzieci ze śmiechu pękają w szwach, bo żaby robią policzki jak guma balonowa. I jest taki przecudowny rechot, że czasami nas nie dopuszczają do głosu. No i to jest taka sprawa z żabami. No są też ślimaki. Dzieci wiedzą też, że są ślimaki wodne, że są ślimaki na łące. Także bogactwo tych zwierząt mamy pod nosem.
1: Do naszej rozmowy wrócimy.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj w leśnym przedszkolu w Przysieczy sprawdzam właśnie, jak wygląda taki świat z perspektywy tych najmłodszych.
2: W przedszkolu leśnym mi się podoba, że pani Wasia ciasta przynosi, że możemy chodzić na oczko, kiełbaski są też i możemy do naszej bazy chodzić. Żabki są i tak głośno rechoczą, że się denerwują, bo będą jaja za niedługo.
1: A jak rechoczą? Ale to wiecie co? Ja sobie myślę, że to wy jesteście chyba tymi żabkami, co? Nie. Co wam się jeszcze podoba w leśnym przedszkolu?
2: Mi jeszcze się podoba, że za niedługo też moja budka dla ptaka będzie. Może przyleci tam mi skos, kółko może mi przyleci.
3: Mam swoją budkę, co mój wujek robił, sam ją robił. Później do mojego taty przesłał, a tatę przywiózł ją do domu.
4: Ja widziałam jeszcze psułę i niedźwiedzia dużego.
5: Możemy chodzić na wycieczki.
3: Są pokrzywy, drzewa, staje patyki. Co bawimy się, że to jest kierownica od samolotu lub helikoptera.
5: Trzy drzewa.
1: Jak dzieci właśnie trenują tę swoją cierpliwość? Potrafią rzeczywiście wytrzymać i obserwować te budki lękowe i siedzieć przez chwilę cicho?
6: Oczywiście, że tak. Będziemy mieli okazję doświadczyć tego, jak pojedziemy właśnie do przedszkola leśnego na łono natury i tam będzie pani miała możliwość zaobserwowania dzieci, jak pięknie potrafią współgrać z naszą przyrodą. Chcę jeszcze powiedzieć, że tam w przedszkolu leśnym mamy również przepiękną, bogatą w kwiaty i zioła łąkę. Dzieci znają już kwiaty z łąki typu rumianek, mak, haber. Znają przecudowne lecznicze zioła typu mniszek lekarski, znają miętę i inne. No, mniszek lekarski często czasami, no wiadomo jak się zdarza w przedszkolu leśnym, czasami wejdzie drzazga w palec albo coś tam się, jakieś skaleczenie zdarzy, więc dzieci wiedzą, że pierwsze co, biegną szukać listka mniszka lekarskiego. Oni wiedzą, jak należy postąpić. To właśnie tą rankę drobniutką zawijają sobie pięknym listkiem i zaraz wszystko przechodzi. To chyba psychika ich działa.
1: Wyczułam, jak rozmawiałam z przedszkolakami, że to bardzo zaradna grupa. Zresztą jak spotkałam waszą grupę wcześniej, to wybiła mi się ta grupa właśnie na tle innych grup, że dzieci są bardzo zaradne i samodzielne i takie rezolutne. Przynajmniej tak to wyglądało z mojej perspektywy, a pracuję z dziećmi. Sama jestem mamą przedszkolaka, więc trochę tak obserwuję dzieci. Wiadomo, że to zależy też od charakteru. Każdy przedszkolak jest inny, ale ta zaradność tutaj się wybiła i to jest też takie fajne, bo natura uczy takiej zaradności, a dzieci też zbierają na tej łące leśnej, mogą zbierać, wiedzą jak trzeba, jak nie wolno zbierać.
6: Proszę Pani, ja wrócę teraz do tej zaradności i umiejętności. Oczywiście od pierwszych chwil, kiedy dzieci mają 3-latka, zaczynamy od tego, jak należy się obsłużyć, na przykład przy jedzeniu. Oni wiedzą, że trzeba kubeczek podać, że trzeba talerzyk podać. Od tego momentu już uczymy samodzielności, umiejętności w obsługiwaniu i to tak po prostu potem jak gdyby procentuje w innych działaniach. Przychodząc do przedszkola leśnego, my, żeby napalić ognisko, oczywiście za zgodą na tym prywatnym terenie, my musimy najpierw nazbierać patyków. Dzieci zbierają patyki różne, małe, grube, długie i wtedy rozpalamy ognisko. Co dalej? No trzeba jakoś się obsłużyć z kiełbaską, więc potrafią nabić też kiełbaskę na kijek, potrafią delikatnie podejść, nie blisko ogniska, potrafią tą kiełbaskę upiec. Potem, no niestety nie mamy noża, ale bardzo sobie doskonale radzą. Rozrywają bułkę, wkładają kiełbasę w bułkę, siadają na wyznaczone miejsce i ze smakiem konsumują. O tak to wygląda. No ta samodzielność jest bardzo ważna, bo no, w przedszkolu leśnym ja w zasadzie tam jestem jako mentor, jako pomocnik ich, bo zasypywana jestem setkami pytań. Teraz dzieci dostrzegły, że na naszym stawiku pojawiła się para kaczek, kaczor i kaczka. Doskonale orientują się też, który osobnik jest kaczorem, który jest kaczką. Widzieli też bitwy kaczorów. No i co wypowiadają? Pani Basiu, te kaczory się biją o swoją dziewczynę. No tak, oczywiście, że się biją o swoją dziewczynę. Widzą też owady, które walczą o swoje terytorium, widzą też po prostu ptaszki, które zabiegają o samiczkę. To wszystko można zaobserwować u nas w przedszkolu leśnym. Też często bawią się, niestety tam nie ma plastikowych klocków, nie ma po prostu zabawek z tworzywa takiego sztucznego czy plastikowego. Wszystko tam stanowi materiał przyrodniczy. Mamy patyki, mamy dużo piachu, szyszki, igły, kamienie. Wszystko to stanowi po prostu materiał do dobrej, wspaniałej zabawy. I tak naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że nie potrzebujemy żadnych plastikowych zabawek. To nam w zupełności wystarcza. Kiedy wracamy natomiast z przedszkola leśnego, tak za bardzo nikt nie chce wracać z przedszkola leśnego. Każdy chciałby zostać nawet 2 dni. Nawet zaproponowali, że możemy tutaj nocować. No i zastanawiamy się nad taką koncepcją, czy nie zorganizować jakiegoś pobytu dłuższego, żeby dzieci mogły posmakować samodzielnie nockę właśnie wśród takiej przyrody.
1: A może rodzice też by się wybrali do lasu i spaliby pod namiotem? Może to jest ciekawy pomysł?

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj jestem w leśnym przedszkolu w Przysieczy. Piękna natura nas otacza, dużo zieleni. Pogoda nam trafiła idealna tak naprawdę, bo jest lekki wiatr, trochę słońca. Dzieci oczywiście w błocie, w trawie. Będąc w budynku też czułam się, jakbym była na łonie natury, bo otacza nas dużo takiej zieleni. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to przetwory. Ładnie podpisane, ale też uporządkowane. I podejrzewam, że gdybym zapytała, i za chwilę też to zrobię, dzieci, to dzieci doskonale się orientują. Tak, każdy przedszkol

0: przełomie miesiąca października i listopada bawimy się i w kucharki, w różnych przedsiębiorców, gdzie robimy przetwory do naszej spiżarni. Nasza spiżarnia to nic innego jak stary mebelek wyszukany na strychu u jednego z rodziców i przyniesiony do naszej placówki i tam postanowiliśmy, że będzie właśnie nasza spiżarnia. Do spiżarni postanowiliśmy zgromadzić bardzo dużo okazów przyrodniczych. Jeśli chodzi o wrzesień, to już mieliśmy pierwsze warzywa. Potem w październiku bogactwo warzyw, owoców, no i tych przetworów. Nawet w naszym kąciku znalazły się suszone grzybki, które nazbieraliśmy w przedszkolu leśnym. I tu muszę powiedzieć, jeśli się wybieraliśmy na wycieczkę do przedszkola leśnego, musieliśmy bardzo skrzętnie przeprowadzić z dziećmi taką dyskusję, które grzyby się nadają do spożycia, a które nie. Dzieci przepięknie orientują się, które grzyby są jadalne, a które są trujące. Pod moim okiem zbieraliśmy grzyby, potem nożykami plastikowymi. Kroiliśmy je i nawlekaliśmy na drucik. Suszaliśmy na grzejniku, a kiedy wyschły, włożyliśmy do słoika i słoik znalazł się tym sposobem w naszej przecudownej spiżarni. To samo robimy z buraczkami, gotujemy, obieramy, na tarce trzemy, kapusta, oj, przy kapuście to było śmiechu. Musicie Państwo sobie wyobrazić, że dzieci moje w zasadzie tak nie satysfakcjonowała taka praca, że poszatkujemy kapustkę, włożymy ją do słoika i ubijemy troszkę i zakręcimy. W tym roku zmusiły mnie do tego, żeby zrobić to troszkę inaczej. Musiałam przynieść wielką kamienną beczkę do przedszkola i proszę Państwa co? My zeszatkowaliśmy tą kapustę, posoliliśmy, żeby ona troszkę wody puściła i co potem było? Ubijaliśmy nogami w beczce. Były woreczki foliowe na stopach i uciskaliśmy naszą kapustę tak, że potem spożywaliśmy ją. Była wspaniała, zdrowa nasza piękna, smaczna kapusta.
1: Oprócz tego, że natura to też takie podtrzymywanie trochę tradycji różnych, które ja pamiętam już z opowiadań, ale sama tego nie doświadczyłam, a rzeczywiście przy tym mogła być świetna zabawa. Zostańcie z nami, do naszej rozmowy wrócimy.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W leśnym przedszkolu w Przysieczy, no muszę przyznać, że uczę się od dzieci, przybliżam sobie naturę, bo dzieci naprawdę mają tutaj ogromną wiedzę. Pani Basiu, jak dzieci potrafią zaskoczyć w przedszkolu, kiedy pani tutaj jest zasypywana pytaniami?
2: Och, nie ma końca, jeśli chodzi o pytania. Czasami nie wiem, komu mam odpowiadać i dzieci muszą poczekać na swoją kolejkę. I najpierw może zacznę, bo teraz jest w ogóle miesiąc maj, mamy tematykę łąki majowej, mamy tematykę wiosny pięknej, więc opowiem trochę o owadach i o tym, jak się naprawdę w duchu śmiałam z wypowiedzi dzieci. I tak, zaczęliśmy właśnie od owadów. Dzieci znają bardzo szeroką gamę owadów typu konik polny, biedronka tradycyjnie, znają jelonka rogacza, rochatyńca nosorożca, znają kowala bezskrzydłego. To są owady akurat leśne. Znają też motyle, gatunki motyli takie jak bielinek kapustny, rusałka pawik, cytrynek, paś królowej, admirał. Znają te motylki, ponieważ w większości tych motyli możemy spotkać u nas na łące w przedszkolu leśnym. Co robimy? No, kiedy jest przepiękny, słoneczny dzień, wybieramy się do przedszkola leśnego i tam czekamy na fajne słoneczko i patrzymy, za chwileczkę pojawiają się piękne motyle. Mamy też posadzone budleje. Muszę Państwu powiedzieć, że budleja to jest przecudowny krzew o pięknych kwiatach, gdzie przyciąga niesamowitą ilość owadów. I tam właśnie czekamy na okazałe gatunki motyli. Nie ukrywam, że niektórych w ogóle nie znamy. Są przecudowne, piękne skrzydełka, ale ich nie znamy jeszcze. A te, które znamy, próbujemy czasami złapać w siatkę, nie po to, żeby ich po prostu im skrzydełka zniszczyć, ale po to, żeby ich z bliska zaobserwować, jeśli chodzi o jego budowę, jego piękne ubarwienie skrzydełek. I tak też robimy. Łapiemy w siatkę i patrzymy, jaki jest piękny. Patrzymy, ile jest odnóży, z czego jest zbudowany, a dzieci wiedzą, że owad zbudowany jest z głowy, z tułowia, ma dwie pary odnóży, nie dwie pary, ma trzy odnóży po jednej stronie i trzy odnóża po drugiej, łącznie ma sześć i oczywiście ma skrzydełka. I to właśnie też potrafimy udowodnić na podstawie bliskości z tym owadem. Zaskoczyły mnie kiedyś, bo mówiliśmy o rochatyńcu, nosorożcu i o rogaczu jelonku i zaskoczyły mnie właśnie takim stwierdzeniem, że no pytam, po co oni mają te rogi, ten jelonek ma rogi na swojej głowie, po co ten rochatyniec ma ten czubek jak nosorożec? No więc odpowiedziały mi śmiało, To jest jego część ciała, która pomaga mu w walce o dziewczynę, albo też walka o swoje terytorium, bo każdy owad ma swoje terytorium i nie pozwala intruzowi przekroczyć pewnych granic. Uśmiałam się z tego wszystkiego. Potem mieliśmy też na naszej łące rozmowę o różnych płazach i gadach. Tu już o żabkach powiedzieliśmy, ale też dużo jest właśnie zaskrońcy na naszej łące i zadały dzieci pytanie, bo wiadomo, że wąż jest giętki, wąż się wije i tak dalej. I zadały mi dzieci pytanie, czy wąż jest ma kości, czy nie ma kości. W pierwszej chwili powiedziały, że nie ma kości, bo jest giętki. A ja powiedziałam, musimy to sprawdzić. Niestety wtedy posłużyłam się aplikacją w telefonie i znaleźliśmy szkielet węża i to udowodniło, że jednak wąż jest kręgowcem.
1: No i okazuje się, że aplikacja też jest przydatna. Ja już nawet o tym mówiłam kiedyś w programie. Warto też łączyć te nowe technologie i je wykorzystywać, bo to jest fajne, kiedy to właśnie prowadzi do takiego zdobywania wiedzy.

0: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 18 września Amfiteatr w Opolu wypełnią największe rockowe przeboje. Legendarny zespół Lady Punk świętuje 45-lecie i zaprasza na wyjątkowy, jubileuszowy koncert. Usłysz na żywo Mniej niż zero, Kryzysową narzeczoną, Zawsze tam gdzie ty i wiele innych hitów. Nie przegap tego muzycznego wydarzenia. Lady Punk, 45 lat na scenie. 18 września, Amfiteatr w Opolu. Bilety dostępne na eskander.pl.
1: Po reklamie.
4: 16. Słuchają Państwo Radio Opole. Czas na wiadomości. Zapraszam. Maja Chwalińska walczy z Rosjanką Mirą Andrzejewą o zwycięstwo w turnieju French Open. W Opolskim Teatrze, Amfiteatrze, trwa próba generalna do koncertu Autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza. W wiadomościach także o kawiarenkach z gwiazdami.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Roman Juranek. Na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu trwa mecz Maji Chwalińskiej z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Tenisistki grają o zwycięstwo w turnieju French Open. Dla Polki, która do turnieju głównego musiała przebijać się przez wymagające kwalifikacje, jest to już 10. morderczy pojedynek w Paryżu. Miłosz Jarczuk, były trener przygotowania motorycznego Maji Chwalińskiej, nie ma wątpliwości, że pod względem fizycznym zawodniczka wytrzyma trudy tego starcia.
5: Maja jest zawodniczką perfekcyjną, bardzo skrupulatną, bardzo zaangażowaną w proces treningowy i podchodzącą bardzo rygorystycznie do pewnych kwestii żywienia, rozgrzewek, rutyny treningowej. No jestem w sporcie już 11 lat i takich zawodników jest bardzo mało.
4: Na razie w setach 0-0, a w gemach 3-3.
0: Radio Opole. Jesteśmy na festiwalu.
4: W Opolskim Amfiteatrze trwa próba generalna do koncertu Autobiografia jubileuszu Bogdana Olewicza. Wśród artystów m.in. Urszula, Kamil Bednarek, Halina Mlynkowa czy Natalia Kukulska. Wokaliści zaśpiewają takie utwory jak Niepokonani, Rysa na szkle czy Nie płacz Ewka. Jedną z artystek, która pojawi się na dyskach Opolskiego Amfiteatru, właśnie będzie, o którą wspomnieliśmy przed chwilą, Halina Mlynkowa, która zaśpiewa utwór Julia i ja, wykonywany przez Zdzisławę Sośnicką w 1979 roku.
6: Były to piękne czasy, kiedy po prostu ta literatura, taka właśnie poezja wchodziła w teksty przeróżnych zespołów, nie tylko zespołów bardzo popowych, ale też rockowych. I to słowo miało ogromne znaczenie i ja podchodzę z dużym szacunkiem do tekstu, w ogóle do słowa, bo uważam, że nie tylko wyraz muzyczny jest ważny, ale też to, co się przekazuje. Więc dzisiaj na tej scenie będzie naprawdę mnóstwo przepięknych tekstów.
4: Po koncercie Autobiografia na scenie pojawi się kabaret Neonówka, który obchodzi 26-lecie istnienia.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
4: Od ponad dekady są nieodłącznym elementem opolskiego festiwalu. Mowa o kawiarenkach z gwiazdami. Dziś na opolskim rynku ruszyło pierwsze z dwóch spotkań z artystami polskiej sceny muzycznej. Jak co roku rozmawia z nimi Maria Szabłowska wspólnie z Jarosławem Wasikiem, a pytają artystów zarówno ich życie zawodowe, ale też prywatne. Na słynnej kanapie pojawiła się m.in. Doda czy Kamil Bednarek. Dziś będzie też taki moment, kiedy to Maria Szabłowska zostanie poproszona, aby siąść na kanapie, gdzie siedzą artyści, i to ona będzie przepytywała. Pana, mówi Jarosław Wasik, współprowadzący.
7: Mi oczywiście bardzo pomaga zespół Muzeum Piosenki. Ja bym sam się nie przygotował tak do tych wywiadów. Na przykład wczoraj, przygotowując się do rozmowy z Kamilem Sipowiczem, odnalazłem taką anegdotę, którą przygotował mi właśnie dział wystaw nasz. Gdy Kora przyjechała do Opola na ten festiwal 1980, gdzie zaśpiewała Boskie Buenos, to Kora sama wspominała, ona się czuła taka wyobcowana, bo ona była trochę w ogóle z innego świata. Podeszła do niej wielka wówczas już gwiazda i powiedziała: cześć, ja jestem Zdzicha. I to była Zdzisława Sośnicka.
4: Opolska publiczność jak zawsze nie zawiodła. Miejsca przed sceną były zajęte na długo przed startem kawiarenek. Jutro w kawiarence z gwiazdami pojawi się m.in. Alicja Szemplińska, Maciej Balcar czy Bogdan Olewicz. Na koniec duże utrudnienia kolejowe na Pomorzu. W Jezierzycach koło Słupska wykoleił się pociąg towarowy. W wyniku tego zdarzenia nikt nie został poszkodowany, jednak pasażerowie muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami. utrudnieniami, mówi Rafał Wilgusiak ze spółki PKP PLK. Na miejscu zdarzenia pracują służby kolejowe. Obecnie nie wiadomo, kiedy zostanie przywrócony ruch na trasie Słupsk-Lęborg. Nieoficjalnie mówi się, że utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Zaglądamy na termometr, a tam prawie 23 stopnie. Ciśnienie na zewnątrz to 1018 hektopaskali. W regionie zachmurzenie umiarkowane. Lokalnie może się zachmurzyć, a nawet przelotnie popadać. W nocy zachmurzenie wzrastające do dużego, nad ranem także przelotne opady deszczu i temperatury minimalne od 13 do 15 stopni. A w niedzielę, w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatury jutro maksymalne od 22 do 24 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, jednak w czasie burz porywisty.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
0: Po reklamie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Jestem w leśnym przedszkolu, rozmawiam z panią Basią. Oczywiście na starcie zostałam poczęstowana ciastem zrobionym, upieczonym, więc te zapachy, smaki, ta natura, rzeczywiście dzieciaki w tym uczestniczą i wszystko bardzo przeżywają, nawet mój przyjazd, ale bardzo są odważne dzieci. To mnie tak zaskakuje, że one są takie odważne, one się czują tutaj jak gospodarze. Miałam wrażenie, że tutaj dzieci właśnie rządzą, tak, ale mają też taki duży szacunek, bo wiedzą, że tak naprawdę to pani Basia tutaj wyznacza też granice, które są bardzo ważne w przypadku dzieci. Jeśli jesteście w tym leśnym przedszkolu, to ma pani takie historie, które pani pamięta, że te dzieci panią zaskoczyły, zadziwiły albo zmotywowały właśnie do robienia czegoś, bo to jest też zaskakujące i fajne w pracy z dziećmi.
2: Tak, taką humorystyczną jeszcze historię opowiem o żabach. Bo wiadomo, będąc nad naszym oczkiem, my obserwujemy te żaby. Ja już wspomniałam wcześniej, co się dzieje w naszym oczku, ale dzieci bardzo mnie zaskoczyły taką informacją i zaczęły mówić: pani Basiu, żeby były jajka, czyli skrzek, musi być do tego potrzebny pan żaba i pani żaba. Wtedy pani żaba składa jajka, które się, inaczej zwane skrzek, które się przeistacza w kijankę, ale ta kijanka jest najpierw bez nóg, a potem ma nogi, traci ogon i powstaje osobnik dorosły, pan żaba albo pani żaba. Tak samo z motylami mówią, że jak motylki chcą, żeby były jajka motyle, to niestety musi zaistnieć miłość między panem motylem a panią motylową. I pani motylowa wtedy składa jajka, z jajek wylęgają się gąsienice, gąsienica się przetwarza w poczwarkę, a potem z poczwarki po około 2 tygodniach wykluwa się piękny, kolorowy motyl. I dzieci tymi informacjami mnie bardzo wtedy zaskoczyły, bo te informacje, które mamy w zasadzie przy zajęciach stolikowych, oczywiście oglądamy bardzo wiele książek, korzystamy z Albika, także te suche informacje teoretyczne bardzo się, bardzo pomagają w poszerzeniu wiedzy o przyrodzie, kiedy jesteśmy bezpośrednio z naturą.
1: A tworzą na przykład już zielniki, czy to są jeszcze za małe dzieci?
2: Tak, tworzymy zielniki. Tak jak już wspomniałam, mamy tutaj wiatę piękną, wybudowaną i tu już mamy posadzone właśnie miętę, mamy rozmaryn, mamy rumianek posadzony. Jest nawet pokrzywa, której nie niszczymy, bo dzieci wiedzą, że pokrzywa to też jest zioło bardzo przydatne i my już mamy troszeczkę w słoiczkach ususzone, a nie ukrywam, jutro, bo w środę mamy uroczysty dzień mamy i taty, idziemy na łąkę nazbierać rumianków i będziemy je wkładać do buteleczek, zakręcać i będziemy robić piękne wisiory dla naszych mam z naturalnymi rumiankami w środku.
1: Ojejku, to będzie piękne dzieła będą i powstaną. Dzieci też potem przenoszą te wszystkie zadania do domu. Jak potem dbają o ogród w domu? Rodzice jakby zauważają to, że to się przenosi na płaszczyznę taką domową?
2: Ja jestem pewna, że bardzo dużo informacji wynoszą z przedszkola. Bardzo dużo. I podejrzewam, że rodzice widzą, że dzieci są jak gdyby z bogatszym bagażem umiejętności, ale chcę powiedzieć jeszcze o pewnej rzeczy. Jak pani zauważyła, wchodząc do naszego przedszkola, nasze przedszkole jest przecudownie ukwiecone. Mamy różne kwiaty, które kwitną o każdej porze roku. Nawet mamy chryzantemy, która pięknie kwitnie w miesiącu listopadzie. I co chcę powiedzieć? To, że zdarza się w większości, jak tak obserwuję u innych po prostu osób, że dzieci czasami nie szanują kwiatów, czasami depczą kwiaty, czasami lubią wyrwać kwiaty. Niestety u nas, począwszy od najmłodszej grupy żłobkowej, jest wpajany szacunek do tej przyrody. Dzieci wąchają kwiaty, obserwują, często po prostu wynosimy też lupy, oglądają, a w większości też się pojawiają owady na naszych kwiatach, co też wzbogaca wzrasta nasz bagaż wiedzy o przyrodzie.
1: A jakie macie lupy? To są takie lupy dla dzieci, czy jakieś takie specjalne już?
2: No, mieliśmy właśnie okazję zakupić właśnie z tej dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska. Zakupiliśmy prawie półprofesjonalne lornetki, zakupiliśmy mikroskop, bo też nam będzie potrzebny i już z niego korzystamy. I mamy 12 lup zakupionych z podświetleniem i dzieci niestety każdego dnia, kiedy wyjeżdżamy do przedszkola leśnego, wyjeżdżamy z lupami, bo oni wiedzą, że znajdą cuda pod kamieniem. Czasami jak już jesteśmy na ośrodku, jeszcze nie ma po prostu polecenia, co będziemy robić teraz, ale oni już biegną i odrzucają kamień i wiedzą, że znajdą tam być może drżownicę, być może larwę chrabąszcza majowego i już biorą i obserwują, z czego ona jest zbudowana, jak ona wygląda. Też pytają mnie, czym te zwierzątka się żywią, więc wzbogacam ich wiedzę i mówię, że czasami żywią się po prostu liśćmi, trawą i do czego to wszystko jest potrzebne, czemu te owady są i zwierzątka potrzebne. No a do tego, że na przykład spulchniają glebę, użyźniają glebę i tym sposobem też bogacą swoje wiadomości.
1: A pod mikroskopem jak dzieci reagowały, jak mogły zobaczyć po raz pierwszy, no jakieś takie próbki?
2: No muszę powiedzieć, że po prostu było zaskoczenie. Taka pszczoła czy jakiś inny owad oczywiście były za duże na to, żeby to obserwować pod mikroskopem, ale podłożyliśmy włos. Włos pod mikroskop podłożyliśmy, podłożyliśmy kawałek liścia i dzieci ze zdumieniem obserwowały, bo nie dowierzały, że tak potrafi wyglądać świat przyrody pod mikroskopem.
1: I to dopiero budzi pytania i ciekawość. A zatem, drodzy słuchacze, zostańcie z nami, bo już pędzimy, no, na łono natury, na łono natury.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Jestem w leśnym przedszkolu, właśnie tutaj pani tworzy błotko. No, wszystko to, czego ja unikam, pani właśnie robi. Widzę, że napełnia wodą piach i będzie błotko. Dobra, idziemy. Woda działa, ale pięknie zielono, jaka piękna łąka. Dzieci właśnie mają w rączkach łopaty. Pani zrobiła im eleganckie błotko. Z doświadczenia wiem, że właśnie takie zabawy, które jakby są też nastawione na taką małą motorykę, no to jest super i super zabawa dla dzieci.
2: Nazywam się Monika Berger, jestem opiekunką grupy żłobkowej w Przysieczy. My dzisiaj mamy zajęcia sensoryczne i będziemy tak zwaną robić kuchnię błotną. To znaczy, to jest taka alternatywa naszej kuchni domowej. Wystarczy tylko piasek, ziemia, woda i myślę, że będzie dobra zabawa. Może tu się sprawdzi powiedzenie, dziecko brudne to dziecko szczęśliwe. Myślę, że to się dzisiaj uda, dzieci już się biorą do pracy, mają łopatki, tu wystarczy kilka kijków, może jakieś liście i naprawdę myślę, że będzie super zabawa.
1: Rzeczywiście maleństwa są bardzo mocno zaangażowane, nawet nie interesuje ich mikrofon. Co rozumiem, to bardzo dobrze, że błoto jest ważniejsze, zdecydowanie. No to opowiedzmy, jak przygotować taki plac zabaw z taką błotną przygodą. Po kolei, bo widzę, że tu jest folia.
2: To znaczy, może jeszcze wspomnę, że nasza placówka bierze udział w projekcie z przyrodą za Pan Brat. I stąd ten pomysł. Dlatego robimy jak najwięcej właśnie takich zajęć, żeby to było wszystko związane z naturą, z przyrodą. U nas dzieci te właśnie te najmłodsze uczą się już tej przyrody właśnie tutaj w żłobku. Od tych najmłodszych lat już. Takie dzieci, nawet półtora roku jest najmłodsza nasza uczestniczka tej zabawy. I ona też już bierze udział razem z dziećmi. Na czym polega ta praca? Po prostu folia rozłożona, do tego ziemia, trochę piasku, wody, wystarczy kilka patyków, trochę liści, no i jest naprawdę super. Myślę, że będzie super zabawa dla dzieci.
1: Czy to jest jakieś takie specjalne przygotowanie? Dzieci mają jakieś swoje specjalne stroje?
2: Tak. Rodzice zostali poinformowani wcześniej już o tym fakcie, dlatego każdy już w szafce z rodziców zostawił właśnie ubranie na przebranie, także mają i kalosze, i klapki do tego specjalne, także dzieci są zabezpieczone.
1: Jak długo dzieci potrafią się w takim błocie bawić?
2: No to się okaże, ale myślę, że długo, bo pogoda nam się dopisuje. Ziemi mamy dużo, piasku też, a wody nam też nie brakuje, to myślę, że to trochę potrwa.
3: W ramach leśnego przedszkola i tego projektu, o którym wspomniała pani Monika, właśnie często wyjeżdżamy z dziećmi na takie wycieczki do lasu, na łąkę, tak by mogły poznawać, doświadczać, dotykać wszystkiego właśnie, co ta przyroda nam daje. No i powstały, tutaj można zobaczyć, w radio nie zobaczymy, ale możemy opisać, że mamy tutaj takie drewniane, piękne, duże wiaty, w których po prostu odbywają się zajęcia, kiedy jest ciepło, czyli przez całą wiosnę, jeszcze jesień, lato. Kiedy jest ciepło, wszystkie dzieci przychodzą właśnie do tej wiaty i na świeżym powietrzu przeprowadzamy zajęcia różne plastyczne, sensoryczne, muzyczne również. Także to wszystko, co związane z przyrodą, to u nas zawsze. Są strefy, jest to też wymóg odgórny z jednej strony, z drugiej strony też musimy mieć tak jakby uporządkowaną całą przestrzeń, żeby no, nie był miszmasz, tylko wszystko było na swoim miejscu i te strefy są odpowiednio właśnie przygotowane do różnych zabaw i zajęć.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: A widzę tutaj, że są też kwiaty. O, właśnie jeden tutaj przedszkolak już piachem mnie poczęstował mój but, ale to nie szkodzi, ja tam lubię. Strefa zabawy. Co tam się dzieje w tej strefie zabaw konstrukcyjnych? Co się dzieje w strefie zabaw z wodą i piaskiem? I widzę też, że są kwiaty, donice. Dzieci też uczestniczą w tym, żeby jakby sadzić te kwiaty?
2: Tak, nazywam się Wiktoria Wlaźnik, ja tutaj prowadzę raz w tygodniu właśnie zajęcia umuzykalniające, też wspomagam zajęcia sensoryczne, no i przede wszystkim właśnie tą muzyką się zajmuję, no i zajmuję się naszymi mediami, czyli różne rolki, zdjęcia, no tak też trzeba w tym dzisiejszym świecie. Dzieci wraz z opiekunami, nauczycielami tutaj i przedszkole, i żłobek uczestniczą w takich codziennych pracach, gdzieś tam w ogrodzie właśnie jakieś sadzenie kwiatów wspólne, sadzenie cebulek, później obserwacja, jak te kwiaty wykwitają, rosną. No a w tych strefach, na przykład strefa zabaw konstrukcyjnych, no to mamy na przykład różne elementy świata przyrody, czyli patyki, różne gałęzie, różne kamyszki, kwiatuszki właśnie, i dzieci mają wolną wolę wtedy i według swojej wyobraźni konstruują przeróżne konstrukcje właśnie związane z tematyką zajęć. Na przykład mamy wiosnę, więc dzieci konstruują motylki na przykład z tych patyczków różnych i tak dalej.
1: Ale widzę też, że są kasztany, są takie zbiory jesieni, które zostały, czyli przedmioty albo te dary natury, widzę, że one cały czas tutaj są i te prace, które tworzycie właśnie z takich naturalnych dobrodziejstw, one są wokół nas.
2: Tak, cały czas są wokół nas i pamiętamy o każdej porze roku. Jeżeli zbierzemy właśnie jakieś ładne rzeczy, zrobimy jakieś łańcuchy, korale właśnie z kasztanów, dajmy na to, to one z nami zostają, bo bardzo ładnie zdobią nam przestrzeń też.
1: A co dzieci najbardziej lubią? Które te zabawy to są ulubione? Chyba błotna to będzie jedna z tych najbardziej ulubionych z tego, co widzę, bo właśnie dzisiaj wrócę, drodzy słuchacze, z radia właśnie w takich błotnych kropkach, ale to dobrze, patyk poleciał tutaj, o to chodzi.
2: O to chodzi. No najmłodsze dzieciaki to sensoryka przede wszystkim. Uwielbiają się taplać w błocie, w piachu, grzebać patykami, no po prostu brudzić się. To jest dla nich najlepsze doświadczenie, najbardziej rozwijające. No i w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważna część jakby zajęć. Właśnie ta sensoryka, bo dzieci tego potrzebują w dzisiejszej dobie właśnie przebodźcowania i tego, że mamy wszędzie ekrany, komputery, telefony, to jest dla nich odskocznia i powrót do takiej natury, naturalności dla nich. Jeżeli dziecko się ubrudzi, jeżeli doświadczy, dotknie, w jakiś sposób właśnie wyrzuca też emocje poprzez zajęcia sensoryczne. I to jest też właśnie bardzo ważne dzisiaj.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Właśnie dotarliśmy przez las, śledziłam autobusik z dziećmi i dotarliśmy do pięknego miejsca.
2: Tak, jesteśmy w tej chwili w części plenerowej przedszkola leśnego i teraz rozdałam dzieciom lornetki i idziemy pokazać nasze budki lęgowe i usiądziemy cichutko, zobaczymy, co się tam będzie działo.
1: Ejku, idziemy.
3: Chodźmy.
1: Gdzie idziemy?
3: Do ptaków budki.
1: Cicho. Cicho mam być, dobra. A co to jest tutaj, ten staw? To są żaby, czy co tu jest?
3: Syski, kwiatki rosną. Gałęzie są tutaj.
1: Gdzie są te budki? Co tu widzimy?
3: Nasze ptaki są.
1: A gdzie są ptaki? Opisz.
3: We budkach. Niektóre mogą już znosić jajka.
1: A wiecie co? Słuchacze radia tylko nas słyszą i nie widzą tego.
3: Drzewa, sosny, kwiaty, liście. 1, 2, 3, 4, 5.
1: A kto mieszka w tych budkach?
3: Byle jakie ptaki.
1: A jakie? A znasz jakiegoś ptaka jednego?
3: Sikojka. Karmią swoje dzieci.
1: A już są dzieci?
3: Nie wiemy, ale pani już mówiła, że tak. Przez lornetkę widać ptaki.
1: Ale ty ją robiłeś?
3: Tak, i mój dziadek.
1: Naprawdę? I co, podpisałeś sobie budkę?
3: Tak.
1: Sam?
3: Sam.
4: Bye.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Gdzie jesteśmy, co widzimy teraz? Nad nami drzewa, budki, niektóre są podpisane, bo jesteśmy w tej części plenerowej, gdzie ta część jest porośnięta lasem sosnowo-modrzewiowym. Na drzewach mamy zawieszone budki. Te budki już mamy od dawna. To jak się nie mylę, chyba już od 2 lat zaczęliśmy te budki zawieszać. To są budki naszych byłych przedszkolaków, których już z nami nie ma, ale pamiątka po nich została, ponieważ każda budka jest podpisana własnoręcznie swoim imieniem i w ten sposób możemy się dowiedzieć, jaki ptaszek w której budce się gnieździ. W tej chwili mamy zajęte prawie wszystkie budki, to widać właśnie po odchodach, bo tutaj ta na przykład Kuby budka jest w tym roku zawieszona i tam doskonale się ptaszki właśnie zadomowiły i są młode pisklęta.
2: Ojejku, a wy słyszeliście już młode pisklęta? Ktoś słyszał? Jak one brzmią?
3: Ptaszki sobie ćwierkają i do gniazda się chowają. Wokół nas są kwiaty piękne. Drzewa są, różne kwiaty, budki od ptaków i takie z dachem dla ludzi, domki drewniane, różne rzeczy są i brzozy.
4: Zielone żabki.

0: oczkiem, a oś, lewy szłaj, ta gielka.
1: Trzeba być cicho, żeby zobaczyć dziaby.
2: Widzę, widzę, zobaczcie tam na kamieniu, siedzi, tam prosto. Tak jak ja wskazuję, siedzi żaba i ona teraz będzie na pewno skakała do wody, albo może będzie rechotać i będzie miała policzki jak guma balonowa.
3: Tu widać tam żabkę, widzi pani? Widziałam ją z blisko, czuła do wody.
2: Czekajcie, pokażcie mi, jak zobaczycie, to dajcie znać, gdzie.
0: Jest zielona, ma duże oczy.
2: Ale one są prawdziwe, bo ona nic prawdziwa. Się nie ruszy.
0: No to jest to, one będą walczyć o dziewczynę, żeby jajka zniosły strzek, żeby później się wykluły małe kijanki, żeby później też im małe nogi wyjoszły, a później wyjastają na

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: To jakie owady możemy tutaj spotkać nad wodą? Kto wie?
2: Świtezionkę. Blaszka jest prosta.
3: Jest niebieska, błyszcząca. Ze głowy, stóp, skrzydła, noży.
1: Jakie tutaj możemy owady znaleźć? Powiedzcie.
3: Johatyn jest na sojorze, zielonek jogacz.
2: Kowal bez skrzydły. Jest cały czarny i plamki ma i różne czerwone wzorki ma. I żyje pod korą dębową.
3: Tam była wawka. I tam leży żaba. Ślimaki wodne.
1: Ale co on robi?
3: Ma jogi przy swojej buzi. Tak. A te jogi mu służą do obiony terytorium. Lub dziewczyny się walczą z johatyńcem. Lub dwa jelonki ze sobą walczą swoimi jogami. Pszczoły miodne. Pszczoła miodna zbiera pyłek i nektar ze kwiatów, później do ula go bierze, a pszczoła jedna tylko zapyla kwiaty, żeby były owoce.
1: Bo są pszczoły miodne i inne pszczoły, tak? Które zbierają tylko nektar, żeby się wyżywić, ale miodu nie robią.
3: Jestem Adriana, mieszkam w Domecku.
1: Słuchajcie, moi kochani, chodźcie tutaj z mojej strony, bo ja właśnie widziałam zaskrońca w wodzie. Chodźcie, może być może wyjdzie.
4: A ja powinnam uciekać?
1: Nie, nie. Jaki jest zaskroniec, Adrianka?

0: Z jadowitym wężem czy niejadowitym?
1: Niejadowitym.
0: Słuchajcie, kto pani opisze, jak wygląda za skroniec? Czy on ma szkielet, czy nie ma szkieletu, jak wygląda? Ale powolutku, kto pierwszy chciałby się wypowiedzieć?
2: Ma szkielet do kręgowcu.
0: Szkielet, oczywiście. A jak pani pytała, czy jest kręgowcem, to dzieci mówiły, nie, nie ma szkieletu. A my udowodniliśmy, że ma szkielet, oczywiście, jak najbardziej. Zobaczcie, o, wyszedł teraz, zobaczcie, na liściu jest. Oj, oj, oj, widziała pani?
3: Widziałam, dobrze, że był mały, bo jak duży, to bym uciekała.
1: Żabka.
0: O, żabka, ale jest tutaj i za skroniec.
3: A zobaczcie, a tutaj co macie? Co to jest na tej korze? Co to jest, dziewczyny? Co wy wyjęłyście?
1: Wodny ślimak, co w wodzie mieszka,
2: bo żyje w wodzie, bo był w wodzie.
1: To na pewno będzie ojciec lub matka, ale ja tego nie wiem. Taka duża skorupa. Kolej muśli ma taki jakby brązowy.
3: Gdzie on mieszka? Czemu on tutaj jest? To jest kora, kamień?
1: Kuja.
0: No i jak się przyglądam tutaj bliżej, to widzę, że jeszcze w naszym oczku, w stawiku są traszki. Tylko chcę właśnie zlokalizować, bo przed chwilą była tutaj. O, no, no co to był za owad?
1: Waska?
0: No tak, to są traszki tutaj. Widzi pani pod liściem? O, tutaj widzę, tam pływają. O, teraz, o, widzi pani?
4: Widzę.
0: O, to są traszki. Dwie mamy, trzy nawet mamy.

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W Radiu Opole dzisiaj piękny czas na łonie natury i nie tylko spędziłam w leśnym przedszkolu. W ogóle jestem oczarowana za każdym razem naszą przysieczą. Pięknie można tutaj odpocząć. Dla mnie to o tyle fajna informacja, bo to blisko Komprachcic, a zatem pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Żegnam się z naturą, z kaczkami, które tutaj do mnie się uśmiechają. No i cóż, czerpię z tego podmuchu wiatru, jeziora, które za mną i zanurzę się jeszcze przez moment, przez chwilę w takiej kąpieli leśnej, w kąpieli dźwięków ptaków, bo one są rzeczywiście kojące. Wszystkiego dobrego. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września. Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety. polskanockabaretowa.pl.
0: Po reklamie.
2: Tu Radio Opole, słuchacie nas na FM, w cyfrowym DAB Plus i internecie. Zbliża się godzina 17, czas na najnowsze wiadomości.
3: Maja Chwalińska przegrała finał turnieju French Open. Ukraina zaatakowała rosyjskie instalacje naftowe. W Gogolinie dzisiaj Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: Zaprasza Roman Juranek.
3: Koniec marzeń Mai Chwalińskiej w Paryżu. Polka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrijewą 6-3, 6-2. Ale występ w finale tego prestiżowego turnieju jest największym sukcesem w karierze Chwalińskiej. Wyjątkowe osiągnięcie Mai w Paryżu wiele zmieni w jej karierze dzięki występowi. Awansuje w światowym rankingu na bodajże 21 miejsce. Otrzyma także premię w wysokości 1 400 000 euro. Zapisze się również w historii paryskiego turnieju jako pierwsza w historii Rolanda Garrosa tenisistka, która przeszła drogę od eliminacji aż do finału. A za kilka minut kolejne emocje w Radiu Opole, czyli audycja Cały Nasz Sport. Gościem programu będzie Tomasz Lisiński, prezes Odry Opole, z którym podsumujemy zakończony niedawno sezon Betclic pierwszej ligi.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Ukraińska armia zaatakowała bazę i terminal naftowy w miejscowości Łomonosow w rosyjskim obwodzie leningradzkim. Jak poinformował ukraiński sztab generalny, ataki przeprowadzono wczoraj i minionej nocy. Ich celem była m.in. baza naftowa i terminal Neste w Łomonosowie. Doszło tam do eksplozji. Terminal jest głównym węzłem dystrybucji produktów naftowych w północno-zachodniej Rosji. Siły ukraińskie zaatakowały także bazę floty bałtyckiej w Kronstadzie koło Sankt Petersburga i magazyn amunicji i sprzętu wojskowego w miejscowości Bolszaja i Żora.
4: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
3: 1700 kasków dla młodzieży z naszego regionu. Ministerstwo Infrastruktury wspólnie z resortem edukacji podarowały niezbędne wyposażenie dla każdego młodego rowerzysty. Dzieci, które w tym roku zdadzą egzamin na kartę rowerową, otrzymają kask. Mówi Dominik Grabowski, sekretarz Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
5: Będziemy mieli około 1700 kasków pod koniec czerwca. Mam nadzieję, że tym, którzy jednak nie chcieli wydać tych paru złotych na ten kask, pomożemy i każde dziecko będzie jeździło bezpiecznie w kasku.
3: Dominik Grabowski przypomina, że wprowadzenie nowych przepisów miało związek z rosnącymi statystykami wypadków z udziałem dzieci i młodzieży. Już ponad 10 tysięcy osób uczestniczy w religijnym spotkaniu na polach lednickich. 30. apel trzeciego tysiąclecia odbywa się pod hasłem Genesis Nowy Początek. Do Imiołek pod bramę Rybę wciąż idą zorganizowane grupy i indywidualni pielgrzymi. Do późnej nocy będą się modlić, tańczyć i śpiewać, ale także grać w piłkę nożną czy siatkówkę.
6: Tegoroczne jubileuszowe spotkanie rozpoczęło się poranną mszą świętą w Gnieźnieńskiej katedrze, a w tym samym czasie do Imiołek przybywali już pierwsi pielgrzymi. Dominuje oczywiście młodzież, ale są i starsi ludzie, zapewne pamiętający pierwsze spotkanie w 1996 roku. Jedna z animatorek apelu, dominikanka siostra Lucja Rado, mówi, że miała wtedy 10 lat.
7: Młodzież cały czas napływa. Wiemy, że już na polach jest 11 tysięcy, a co tu mówić dopiero o wieczorze, więc myślę, że będzie ich bardzo dużo.
6: Kulminacją spotkania będzie przejście przez bramę Rybę jako symbol wyboru Chrystusa. To około północy.
3: Była to relacja Grzegorza Ługawiaka. Na koniec wracamy do regionu. W Gogolinie dzisiaj Grand Prix Polski w tańcu towarzyskim. Swoje umiejętności prezentują dzieci i młodzież. My tańczymy tańce standardowe. Walc angielski, wiedeński, tango, foxtrot i quickstep. Mówią Michał i Karolina, para z Wrocławia, choć Michał z korzeniami opolskimi.
8: Ja zaczynałem od hip-hopa. Po paru latach mi się znudziło i rodzice mnie zapisali na taniec towarzyski. I jakoś mnie to zaciekawiło. Jak się już zaczęło tańczyć bardziej profesjonalnie, to samemu się już chciało.
9: Mi się wydaje, że jak już tak całe życie się praktycznie tańczy, gdzieś tam od 6 roku życia, tak mam 21, to jednak no to strasznie pochłania.
3: Opolskie reprezentują zawodnicy m.in. z Dobrzenia Wielkiego, Opola, Krapkowic czy Olesna, a jutro na parkiet wyjdą seniorzy.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: stolicy regionu na termometrach w tej chwili blisko 23 stopnie Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Późnym popołudniem i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, możliwe przelotne opady deszczu. Jeżeli ktoś wybiera się do opolskiego amfiteatru, no to parasol jest niezbędny. Temperatura maksymalna od 21 do 23, wiatr słaby południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane od zachodu regionu, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia nad ranem przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni Celsjusza.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierek.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
6: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Cześć sąsiad, jak firma?
14: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
13: A ja kupiłam zbiornik w petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
14: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
13: Możesz też tankować u nich na stacji paliw petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
14: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz petrol. 77 40 22 500.
15: Ale sztosy!
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Po reklamie.

0: 12 minut po godzinie 17 w festiwalowym rytmie rozpoczynamy sportowe spotkanie na antenie Radia Opole. Startujemy z audycją Cały Nasz Sport. Grzegorz Frankowski, Marcin Głowienkowski. Dzień dobry, w takim składzie będziemy z wami do godziny 19. Pierwszą godzinę programu zarezerwowaliśmy dla Odry Opole. W naszym studio prezes klubu Tomasz Lisiński. Dzień dobry, witam panie prezesie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ale dziś wiem, że nie tylko sportem pan żyje, bo prosto ze studia na festiwal, tak? Zgadza się.
1: Nie, myślę, że jeden koncert festiwalowy mam już ze sobą, że nie jestem ekspertem muzycznym, to nie chcę zabierać miejsca na krzesełkach innym, którzy się lepiej na tym znają, aczkolwiek telewizję na pewno będę oglądał.
0: Za chwilę oczywiście rozmawiamy o Odrze Opole. Dzisiaj w Roland Garros finale Maja Chwalińska walczyła dzielnie, niestety przegrała z Mirą Andrzejewą w dwóch setach, ale i tak kapitalna historia. Tenis to też jest dyscyplina bliska piłkarzom, bo często słyszę, że to jest sport uzupełniający już na tym profesjonalnym poziomie, że tutaj mobilność, koordynacja, to są właśnie te aspekty, które można sobie dodatkowo, grając tak amatorsko, w tenisa wyrobić.
1: Zdecydowanie, ale też zauważam u kolegów, działaczy, osób, którzy kiedyś grało w piłkę nożną, a teraz już im zdrowie na to nie pozwala, że właśnie przerzucają się na ten sport tak typowo amatorsko. Jako taka forma wciąż rywalizacji, ale takiej kontrolowanej, bez przeciwnika, bezpośrednio. Więc wielu kolegów starszych, działających w obszarze piłki nożnej, realizuje się w tym sporcie. Ja myślę, że to jest przede mną dopiero. Mnie cały czas najbardziej, że tak powiem, kolokwialnie jara futbol, ale myślę, że tenis też jest przede mną. Świetna dyscyplina, fantastyczny wynik, naprawdę myślę, że pół Polski znowu stało się ekspertami w tej dziedzinie sportu po sukcesie naszej tenisistki.
0: Dobrze, panie prezesie, o tenisie to sobie jeszcze porozmawiamy, ale teraz wracamy do futbolu przez duże F, no i do Odry Opole. Podsumujemy sobie miniony niedawno tydzień, sezon BetClick pierwszej ligi, rozgrywki ligowe 2025-26. Chciałem tak rozpocząć chronologicznie od pierwszego meczu przez kolejne aż do 34 kolejki, no ale w ostatnim czasie dzieje się w waszym klubie sporo. No przede wszystkim elektryzowała kibiców informacja o zmianie szkoleniowca. Podziękowaliście Piotrowi Plewni, który wykonał swoją robotę perfekcyjnie, bo w trakcie sezonu zmienił Jarosława Skrobacza, miał utrzymać drugi poziom rozgrywkowy w Opolu. Zrobił to nawet dość szybko. No a kilka dni temu Łukasz Tomczyk, oficjalnie trenerem Odry Opole. Dlaczego właśnie taka decyzja? Jak to wszystko ten proces ewoluował, żeby podjąć się taką, a nie inną decyzję? Dlaczego postawiliście na pana Łukasza?
1: Od 1 dnia marca w poprzednim sezonie Piotr Plewnia został trenerem pierwszej drużyny, z roli asystenta przeszedł do roli pierwszego trenera. Nie w bardzo trudnym momencie, ponieważ wówczas już mieliśmy jakąś przewagę, o ile dobrze pamiętam, 9-punktową nad strefą spadkową, ale Piotr doprowadził do sytuacji, że w nas tliła się nadzieja walki o baraże do samego końca. I faktycznie te momenty były takie, że nawet byliśmy dość blisko tego, żeby pobić się o te baraże. Zabrakło stosunkowo niewiele i na pewno wykonał swoje zadanie bardzo, bardzo dobrze. Patrząc na perspektywę kolejnego sezonu, wspólnie z dyrektorem sportowym, ale na poziomie zarządu, rady nadzorczej, doszliśmy do wniosku, że należy dokonać większego impulsu, dać większego impulsu nie tylko wewnątrz klubu, ale też na zewnątrz całego środowiska piłkarskiego. I spróbować nowej drogi, nowej ścieżki w osobie nowego trenera, który ma doświadczenie na poziomie ekstraklasy i sprawdził się na poziomie naszej ligi. Był architektem jakby tej decyzji, w głównej mierze był dyrektor sportowy Dariusz Tylka, który miał też okres na to, żeby przyglądać się pracy trenera Piotra Plewni, dobrze tą pracę oceniał, ale sam rekomendował nam rozwiązanie, pójście w nową ścieżkę, na co zarząd przystał. Proces wyboru trenera odbywał się poprzez kilka spotkań, które odbyliśmy z różnymi kandydatami na to stanowisko. I zazwyczaj byli to ludzie właśnie w takiej perspektywie, znający ekstraklasę, sprawdzający się na poziomie pierwszej ligi, no i z pewnością głodni. Głodni sukcesu, głodni zwycięstw, tak jak my w klubie jesteśmy głodni tego, żeby powrócić na poziom ekstraklasy. Wybór padł na trenera Łukasza Tomczyka, trenera, który przed chwileczką prowadził drużynę na PGA Narodowym w finale Pucharu Polski. Trenera, który w swoim rodzimym klubie Raków Częstochowa dość szybko został zwolniony. Czy to była pochopna decyzja? Ciężko powiedzieć, bo trener Krocze, który przejął drużynę, poprowadził tą drużynę do europejskich pucharów, sprawdził się w tej roli, czego potwierdzeniem jest podpisanie z nim nowej umowy. A trener Tomczyk, myślę, że jest na takim momencie, że jest bardzo głodny pokazania swojej jakości. Bardzo głodny tego, że ten szum medialny, który się zrodził wokół niego bardzo szybko po prowadzeniu w dobry sposób Polonii Bytom, doprowadzenia jej naprawdę dość wysoko, bo z tego co pamiętam na drugie miejsce, został bardzo szybko wzniesiony na bardzo wysoki poziom w Rakowie Częstochowa, ale momentalnie z tego poziomu spadł. I dzisiaj jest w tym momencie takim, że wierzę w to, że projekt Odropole to miejsce takie, w którym będzie mógł udowodnić to, że ktoś w Częstochowie się pomylił, a my z tego tytułu będziemy mieli wielką radość, ponieważ będziemy mieli z tego tytułu sukces. A na pewno sukcesem będzie to, kiedy trener przedłuży z nami kontrakt, bo pozostał kontrakt podpisany na 2 lata, z opcją jego przedłużenia o kolejny rok. Ale opcja ta będzie tylko i wyłącznie wchodziła w grę w momencie, kiedy Odropole awansuje do Ekstraklasy, czego sobie trenerowi, a przede wszystkim kibicom Odropole życzę.
0: Trener Tomczyk na klubowych mediach mówi, Odra ma być ambitna, zdyscyplinowana i głodna rozwoju. Rozumiemy, że no tutaj cele i trenera, i zarządu klubu, mam nadzieję również zawodników, z pewnością również kibiców, są zbieżne. No ten cel już od dłuższego czasu jest mocno wyartykułowany. Mowa oczywiście o awansie na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Odra usadowiła się na zapleczu Ekstraklasy od dobrych paru sezonów, jest już ogranym klubem, stabilnym finansowo, może mogłaby mieć ten budżet jeszcze lepszy, ale no powoli no trzeba sobie stawiać te najwyższe cele, no bo jeżeli następuje stagnacja, to każdy to wie, wtedy nie ma rozwoju, a po prostu następuje cofanie się.
1: Faktycznie, doszliśmy do tego momentu, że klub jest wreszcie gotowy infrastrukturalnie na wyższy poziom niż pierwsza liga. Jesteśmy stuprocentowo gotowi pod tym względem na Ekstraklasy. Jeśli chodzi o organizację wydarzenia meczowego, dnia meczowego, organizacja klubu, tu też nie mamy się czego wstydzić w stosunku do klubów Ekstraklasy. Na pewno bardzo ważnym elementem całej tej układanki są finanse klubu. I tu powiedzmy sobie szczerze, my nie jesteśmy w żadnym gronie faworytów, jeśli chodzi o przyszły sezon walki o Ekstraklasę.
0: Ale pieniądze nie grają.
1: Ponieważ jak ten sezon pokazał, że jednak
0: do końca
1: ta teoria nie potwierdza się w rzeczywistości, ponieważ budżety klubów, które awansowały do Ekstraklasy, Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, Wieczysta Kraków, to są budżety, śmiem twierdzić, ponad 50-milionowe, co jest 2,5 raza większe w stosunku do tego, z czym my się mierzymy, w stosunku do tego my dążymy. Także naprawdę te pieniądze nie grają, ale one pozwalają na to, żeby z faworyta stać się zespołem, który awansował. Więc pod tym względem na pewno nie jesteśmy faworytem. Ale chcemy znaleźć swój sposób. Chcemy znaleźć swoje przewagi, chcemy znaleźć swoje momenty, które pozwolą na to, że Odra Opole do końca będzie zespołem walczącym o Ekstraklasę. Czy to z miejsca bezpośrednio promującego nas, czy miejsca barażowego. Dajemy sobie na to okres najbliższego sezonu, ale nie zamykamy się. Na pewno chcemy zrobić, żeby przyszły sezon był zdecydowanym progresem tej drużyny, żeby ta drużyna pobiła się o jak najwyższe miejsce w tabeli, ale finalnie okres 2 lat na pewno jest to cel nadrzędny. Odra ma się znaleźć w Ekstraklasie. I nie mam wątpliwości, że to się stanie.
0: Mocna deklaracja sternika opolskiego klubu. Tomasz Lisiński, prezes Odry Opole, jest gościem audycji Cały Nasz Sport, a do rozmowy o futbolu w wykonaniu opolskiego zespołu wracamy już za kilka chwil.

0: 25 minut po godzinie 17. Audycja Cały Nasz Sport na antenie Radia Opole. Naszym gościem Tomasz Lisiński, prezes Odry Opole. Panie prezesie, opolska drużyna zakończyła minione rozgrywki na pozycji numer 12 i tak jak pan mówił kilka minut temu, w kolejnych rozgrywkach, no to ma być już dużo, dużo lepiej. Najlepiej gdzieś tam w okolicach baraży, tak? A może jeszcze wyżej? Nic by się złego nie stało, tak? Gdyby taka pozycja eksponowana na koniec sezonu była waszym udziałem.
1: A cel jest taki, żeby do końca ligi walczyć o coś, a nie walczyć o utrzymanie, bo to już mamy za sobą, ale walczyć o najwyższe cele w tej lidze. A jak wiadomo, no celem samym sobie jest gra w jak najwyższym poziomie rozgrywkowym dla nas w Ekstraklasie. 44 sezony poza Ekstraklasą to już jest dużo. W tym roku jest 45. I tak jak powiedziałem, coraz bardziej jesteśmy gotowi. To nie jest tak, że my nie mieliśmy przez ostatnie lata ambicji, chęci, potrzeby, tylko trzeba mierzyć siły na zamiary. Awans do Ekstraklasy musi być poparty wieloma aspektami, ale to nie ma być awans sam w sobie. Klub po awansie ma być gotowy na to, żeby na tym poziomie rozgrywkowym się utrzymać. Bo znamy wiele historii klubów takich, które awansowały i spadały, a później zaczynała się równia pochyła. I żeby walczyć o najwyższe cele, musisz być gotowy na to, żeby na tym poziomie się utrzymać. I mówię, pod względem infrastrukturalnym, pod względem organizacyjnym, to już wygląda tak, że Odra Opole jest na to gotowa. Finanse? Owszem, są bardzo ważne, ale zobaczymy. Być może znajdziemy dobry sposób na to, a tym sposobem ma być zatrudnienie dyrektora sportowego, czy trenera, czy sztabu szkoleniowego, czy też zawodników, takich, którzy idą z nami po ten jeden cel. Mają w sobie masę głodu i chęci walczenia o jak najwyższy cel. A przyszły sezon? Bardzo wyrównany i wierzę w to, że okolice barażu mogą być dla nas bardzo realne. Musi się wydarzyć jeszcze kilka ważnych rzeczy. Musimy trafić z transferami, co jest dla nas bardzo ważne, czyli zrobienie przestrzeni w szatni, które trwa od jakiegoś czasu, ale nadal się jeszcze nie skończyło. Mało ją uzupełnić osoby, które dołączą, które podniosą jakość tej drużyny, nad czym bardzo mocno teraz pracujemy.
0: Tak, transfery to jest teraz najważniejsza sprawa. Jest nowy trener Łukasz Tomczyk, jest także nowy dyrektor Dariusz Sztylka. Wietrzenie szatni już nastąpiło, bo z tego co pamiętam już chyba z 7 zawodnikami Odra się rozstała. W tym gronie jest Adrian Pużycki i wielu fanów było zdziwionych tym faktem, bo to raz, dobry duch zespołu, w tej środkowej strefie, w której operował, naprawdę radził sobie znakomicie. Przy okazji też najskuteczniejszy strzelec minionego sezonu, jeżeli chodzi o piłkarzy opolskiej Odry, a tymczasem wasze drogi się rozstały. Skąd właśnie taka, a nie inna decyzja?
1: Podejmowanie decyzji na poziomie prezesa czy zarządu klubu to nie może być poparte w żaden sposób sentymentami. I Adrian Pużycki jest taką osobą, wobec której ja osobiście mam ogromny sentyment. Jest to chłopak, który bardzo chciał tutaj być, który oddał duże serce w Odrze Opole, będąc tutaj. I ciężko mi znaleźć jakiekolwiek złe zdanie na temat Adriana Pużyckiego, na temat jego profesjonalizmu pracy w Odrze Opole. Ale doszliśmy do takiego momentu, gdzie dyrektor sportowy i trener widzą inaczej wizję budowy tej drużyny. I dzisiaj, zatrudniając te osoby w klubie, nie można stać w opozycji wobec tych osób. Trzeba dać im przestrzeń do działania i trzeba te osoby wspierać. Dzisiaj trener, dyrektor sportowy widzą budowę zawodników grających na pozycji 8, na pozycji 6 czy 10 trochę w inny sposób niż było to u poprzedniego trenera i chcą zawodników odrobinę o innych parametrach niż Adrian Pużycki. Adrianowi kończył się kontrakt. Kontrakt nie jest rozwiązany. Kontrakt jest po prostu nieprzedłużony i wierzę w to, że on znajdzie dobre miejsce do realizacji swoich ambitnych celów sportowych, a my znajdziemy zawodnika, który odpowiednio wypełni tę lukę, ale też i podniesie jakość tej drużyny. Także pewna era po prostu dla Adriana tutaj się skończyła. Z tego miejsca wielkie podziękowania dla niego jako zawodnika, ale idziemy dalej do przodu i patrzymy, co będzie przed nami. Wierzę w to, że uda nam się zbudować ten zespół tak, jak tego oczekujemy i podnieść jakość sportową drużyny.
0: Panie prezesie, szukać nowych zawodników w miejsce Adriana Pużyckiego, także w miejsce innych zawodników, z którymi zakończyliście współpracę. Ten proces trwa. To są zawodnicy już gotowi do tego, by podjąć walkę o najwyższe cele, ale pytam o to, z jakich lig to są zawodnicy? Czy z poziomu Betlig pierwszej ligi, czy z najwyższego naszego krajowego, czy też penetrujecie rynki europejskie, a może gdzieś dalej patrzycie, by kogoś wyłuskać za rozsądne pieniądze, żeby tutaj przyszedł do Opola?
1: Nie zamykamy się na żadną z opcji. Na dzisiaj najwięcej tych ruchów jest na poziomie pierwszej ligi. One dopiero otwierają się na poziomie ekstraklasy i praktycznie rzecz biorąc też otwierają się na poziomie drugiej ligi, która zakończyła w dniu dzisiejszym sezon barażami. Więc mamy opcji sporo, na każdą pozycję po kilka różnych wariantów, po kilka wariantów, ale zazwyczaj są to zawodnicy o podobnej, zbliżonej charakterystyce. To znaczy mówię o tym, że kiedy myślimy o prawym wahadłowym, lewym wahadłowym, środkowym obrońcy, czy defensywnym, czy ósemce, czy szóstce, to musi być pewna charakterystyka zachowań tego zawodnika. W związku z tym takich zawodników właśnie szukamy. Niezależnie od tego, czy z poziomu ekstraklasy, czy z pierwszej ligi. Musi go charakteryzować też głód osiągania sukcesu, głód rozwoju, chęć pójścia w tą propozycję jakby treningową, którą gwarantuje trener Tomczyk. Ona potrzebuje pełnej determinacji zawodnika i myślę, że takich zawodników po prostu szukamy. Na dzisiaj nie będziemy mówić tu o żadnych nazwiskach, ponieważ nie jest to jeszcze czas, nie jest to jeszcze miejsce, ale wierzę w to, że będzie to mieszanka właśnie zawodników, którzy już coś osiągnęli i zawodników, którzy chcą coś w życiu osiągnąć, pokazać i wchodzą w najlepszy moment piłkarski. Być może też zawodników takich, którzy będą też jakimś potencjałem sprzedażowym dla klubu. Bo tego w ostatnim okresie nam brakowało, żeby spieniężyć któregoś z zawodników i wierzę w to też, że uda nam się ściągnąć taki zawodnik. Więc na pewno to będzie bardzo duża mieszanka zawodników i doświadczonych, i zawodników młodych.
0: Panie prezesie, ci zawodnicy, z którymi rozmawiacie na ten moment, dla nich Odra Opole jest pierwszym wyborem, czy tych niuansów zmiennych jest troszeczkę więcej? Wchodzą też tutaj możliwości finansowe i musicie czekać, jeżeli zawodnik A powie, no jednak jedna czy druga opcja została zamknięta, to ewentualnie możemy wrócić do rozmów. Tak to wygląda, czy trochę inaczej?
1: Na pewno chcemy sobie dawać więcej szans na ściągnięcie zawodników, którzy być może wcześniej by do nas nie trafili. Dalej nie przyciągniemy ich najwyższym kontraktem, bo jest wiele klubów w lidze, którzy zaproponują lepsze warunki finansowe niż Odra Opole. Ale jeśli zaproponujemy zawodnikowi współpracę z trenerem, który rozwinął wielu zawodników, jak trener Łukasz Tomczyk, czy z dyrektorem sportowym, który dał szansę i rozwinął też wielu zawodników, transferując ich do innych klubów, bądź też awansując do ekstraklasy, bo fundamenty pod sukces Śląska Wrocław w jakiś sposób też kładł Darek Sztylka w poprzednim sezonie, czy Wiśle Płock, którą awansował na poziom ekstraklasy, więc to ma być też magnesem dla tych zawodników. W tym miejscu szukamy tej przewagi, której nie osiągniemy propozycją kontraktową, finansową dla danego zawodnika. Szukamy zawodników, którzy chcą się rozwinąć i myślę, że to też może być dla tych zawodników magnesem. Czy jesteśmy pierwszym wyborem? Na pewno nie. Wielu zawodników patrzy pod względem ekonomicznym, czyli tym, jakie finanse będzie dany klub w stanie zagwarantować. My jesteśmy klubem cały czas stabilnym, ale naszą przewagą ma być to, że ściągniemy zawodników, którzy popatrzą, okej, dzisiaj nieraz zarobię tyle, ile mogłem zarobić w innym klubie, ale będę pracował z ludźmi, którzy dadzą mi szansę rozwoju, jakąś tam większą gwarancję sukcesu i być może zrobienia kroku do przodu z Odrą Opole i wylądowania z nią na poziomie najwyższym w kraju, czyli w Ekstraklasie.
0: W klasyfikacji młodzieżowej w minionym sezonie Opolska Odra została sklasyfikowana na 7. miejscu. Nie najgorzej, ekwiwalent ponad 600 tysięcy złotych z PZPN-u właśnie za ten fakt trafił do klubu i bardzo dobrze. Każdy klub chciałby mieć jak najwięcej wychowanków, no bo to też napędza trybuny, napędza kibiców, ale to nie jest takie proste, bo to jakość musi być odpowiednia, żeby ci chłopcy mogli prezentować swoje umiejętności i pomagać drużynie. No jak to wygląda ta kwestia? Czy możemy się spodziewać się w kolejnych rozgrywkach więcej wychowanków w zawodach w pierwszym składzie Opolskiej Odry?
1: To 7. miejsce, które tu wybrzmiało, że nie jest jest to jakby rozwiązanie, nie jest to sytuacja nie najgorsza. Ja uważam, że to jest sytuacja na pewno nie może nie bardzo dobra, ale dobra plus. Patrząc na to, że punktację tą w większości tworzyli nasi wychowankowie, chłopcy z naszej akademii, co jest ogromnym plusem i to oni dla nas punktowali. Dzisiaj wierzę w to, że kolejni młodzi zawodnicy z Akademii Odry Opole dostaną szansę od trenera Tomczyka, ponieważ to też dla mnie, dla zarządu klubu jest taki papierek lakmusowy, o który będziemy cały czas mocno walczyć i zabiegać, bo dla mnie przeistotne jest to, żeby ci młodzi chłopcy z Opola i Opolszczyzny dostali swoją szansę. Wierzę w to, że już niebawem nastanie taki moment, że wypromujemy jakiegoś młodego chłopaka z naszej akademii, będzie dostawał szansę i będzie wiodącym zawodnikiem. Ale tu znowu odnoszę się do jednej sytuacji, że będą współpracować z dyrektorem sportowym, który zna smak sukcesu i wprowadzania młodych zawodników, oraz z trenerem Tomczykiem, który potrafi rozwijać zawodników. Więc myślę, że w kolejnych latach również nasi młodzi chłopcy, czy ci, którzy już mają doświadczenie na poziomie pierwszej ligi, lub ci, którzy jeszcze doświadczenia na poziomie pierwszej ligi nie dostali, w piłce seniorskiej nie dostali, przyjdzie na nich właśnie czas. Wydarzyła się rzecz, o której od dłuższego czasu mówiliśmy. Drużyna U19 do tej pory grająca na poziomie centralnym przez ostatnie 3 lata walczyła za każdym razem o utrzymanie. Finalnie w tym sezonie niestety tej drużynie się nie powiodło. Było to trochę podyktowane tym, że zimą postawiliśmy większe siły na drugą drużynę i to już się odbiło na wyniku drugiej drużyny, która w tej chwili właśnie gra swój mecz, ale z trzecie czy czwarte miejsce na koniec sezonu to jest spory sukces tych młodych chłopaków i wierzę, że w przyszłym roku ta drużyna wzmocniona najlepszymi zawodnikami z U19, które spadło z centralnej ligi juniorów, będzie bardzo mocnym zespołem czwartoligowym, który się będzie wbił również o najwyższy cel. Więc na przyszły sezon U15, U17 i mocna drużyna Akademii to są te cele sportowe, które stawiamy przed Akademią.
0: Tomasz Wiśniński, prezes Odry Opole, jest gościem audycji Cały Nasz Sport, a z naszym gościem powracamy do rozmowy już za kilka minut.

pierwszej godzinie audycji Cały Nasz Sport. Rozmawiamy o Odrze Opole. Gościem programu jest Tomasz Lisiński, prezes klubu. Panie prezesie, teraz powróćmy do waszego matecznika, no bo stadion piękny, jeden z najładniejszych w kraju. Ja nawet śmiem twierdzić, że na poziomie Betclic pierwszej ligi nie ma ładniejszego, bardziej funkcjonalnego niż ten w Opolu.

0: Rozmawialiśmy poza anteną, mam nadzieję, że jest już taki trend i to będzie trend stały, że po prostu kibice chodzą na Odrę Opole, że oni chcą oglądać swoich zawodników.
1: Z tego miejsca należą się podziękowania dla każdego kibica, który przyszedł na mecz, który poświęcił swój czas, chciał spędzać go razem z nami, z Odrą Opole. Za to bardzo chciałbym serdecznie każdemu z kibiców podziękować, ale i zachęcić do tego, żeby to nie było wydarzeniem wyjątkowym, żeby to było w takim stałym harmonogramie mieszkańca Opola i Opolszczyzny, po prostu przebywanie na tym stadionie. Przychodzenie na Itaka Arena, wspieranie Odry Opole, czy jest dobrze, czy jest źle, bo w sporcie momenty są różne. Ale państwa wsparcie ma ogromną wartość i możemy się rozliczać za niepowodzenia po ostatnim gwizdku, nie w jego czasie, bo ponieważ futbol pokazywał bardzo różne historie. Mecz można obrócić w jednym momencie, z meczu przegranego można z niego wyjść, jak choćby nasz mecz w Pruszkowie ze Zniczem, wprawdzie wyjazdowy, ale fenomenalne wydarzenie, ponieważ do przerwy przegrywamy 2-0, a finalnie wygrywamy 3-2 rzutem na taśmę. Futbol to są niesamowite emocje. W każdym z nas one są. No my trochę jesteśmy sprzedawcami tych emocji. Chcemy, żeby ludzie przychodzili i kupowali te emocje. Stadion w Opolu daje do tego fantastyczne warunki. Jest to miejsce wyjątkowe, miejsce, które już na dzisiaj w sercach Opolan chyba zagościło na długie, długie kolejne lata. Dzisiaj mierzymy się z tym i to jest dla nas wyzwanie, żeby, tak jak tutaj padło, kibice przychodzili na mecze Odry Opole. Nie przychodzili na mecze z przeciwnikiem, na wydarzenie, ponieważ warto tam być, tylko być i wspierać Odrę Opole w drodze po sukcesy, ponieważ finalnie to ten sukces będzie dla nas wszystkich właśnie wyznacznikiem naszego oddania, zaangażowania, a bardzo mocno w to wierzę. 5,5 tysiąca kibiców? Tak, jest to wynik bardzo dobry, jest to wynik potwierdzający to, że w Opolu stadion był potrzebny, ale wierzę, że stadion, jeśli uda nam się osiągnąć nasz cel, to na poziomie ekstraklasy będzie wypełniony po brzegi w każdym ligowym meczu.
0: Tego byśmy sobie oczywiście wszyscy życzyli. Panie prezesie, teraz oczywiście przerwa między rozgrywkami, no ale cały czas pracujecie, jest nowy trener, odeszło kilku zawodników, pracujecie nad transferami do klubu z Opola. Jak ten okres przygotowawczy będzie wyglądać? Wiem, że te plany to są z dużym wyprzedzeniem, jeszcze jak sezon trwa, to już odpowiedni ludzie wszystko dopinają na ostatni przysłowiowy guzik. Rozumiem, że te wszystkie plany zgrupowania, sparingi, to macie już poukładane, tak?
1: Tak, po przyjściu trenera, dyrektora sportowego wspólnymi siłami wypracowaliśmy najlepsze warianty do tego, żeby się przygotować do nowego sezonu. Jeśli chodzi o rozpoczęcie przygotowań, to już dość niedługo, chociaż zawodnicy wciąż są na urlopach. Nie są to urlopy leniwe, są to urlopy aktywne. Zawodnicy już biegają, już mają swoje treningi indywidualne rozpisane i przygotowują się właśnie na tych rozpiskach, czy na przysłowiowych zegarkach.
0: To nie te czasy, przepraszam, że wejdę w słowo, jak tam 20-30 lat temu, że zawodnik wracał z delikatnym brzuszkiem. Pamiętam takie historie, ale nie, to już nie te czasy, naprawdę.
1: Myślę, że świadomość zawodników jest na całkiem innym poziomie. Zresztą nastąpi szybka weryfikacja, ponieważ 19 czerwca już na pierwszym treningu z nowym trenerem, z nowym sztabem szkoleniowym będzie szybka weryfikacja tego, na jakim są poziomie. Zaczynamy od testów zawodników, ich aktualnego poziomu przygotowania do wysiłku i myślę, że tam nastąpi dość szybka weryfikacja tego, który z zawodników potrzebuje nadrabiać czas, a który już jest na takim poziomie startowym, że można mu, jak to trener Tomczyk lubi używać stwierdzenia, dokręcić śrubę po to, żeby podnieść jego parametry biegowe, wydolnościowe, a które się przyłożą później na efekty w meczach. Gry kontrolne to też niebawem puścimy na naszych mediach społecznościowych informacje, ile tych gier kontrolnych, one też zostały już praktycznie biorąc dopięte do ostatniego meczu. Być może waży się jeszcze jeden mecz.
0: W Opolu będziecie grać jakieś sparingi?
1: Tak, myślę, że jeden, dwa mecze uda nam się zorganizować w Opolu, ale tu też jeszcze kwestia, został trochę ten okres przygotowawczy, przygotowany przez trenera inaczej, niż pierwotnie sobie zakładaliśmy. Więc nie do końca jesteśmy w stanie jeszcze potwierdzić stuprocentowo wszystkich gier. Chcemy na pewno pokazać drużynę Odry Opole naszym kibicom. Planujemy też również krótkie zgrupowanie wyjazdowe poza Opole. Też dopinamy szczegóły tego zgrupowania po to, żeby móc...
0: W kraju czy za granicą?
1: Myślę, że łatwiej będzie zorganizować nam za granicą taki obóz. Choćby dlatego, że uda nam się wtedy zorganizować lepsze sparingi z bardziej wymagającymi przeciwnikami, czyli i podnosić również automatycznie poprzeczkę drużyny. Więc na tym też mocno

0: mocno pracujemy tutaj już chyba ostatnie szlify. Mamy, ale tak jak mówię, to zgrupowanie krótkie, 4-5-dniowe i ponieważ ono też ma charakter mieć poznawczy z zawodników wewnątrz siebie, ale też sposobu i specyfiki pracy trenera i jego sztabu. Prezentacja drużyny, to też będzie taki element bardziej marketingowy, ale już skierowany do kibiców, również w anturażu miejskiej, przestrzeni miejskiej, więc myślę, że to też wydarzenie, które pozwoli nam się spotkać, lepiej poznać, ale też i wspólnie razem powiedzieć, idziemy po więcej. No i co? I myślę, że też gry kontrolne z dobrymi przeciwnikami. To też będzie na pewno taka wartość. Zawodnik z drużynami z poziomu ekstraklasy. Zmierzymy się z drużynami zagranicznymi, więc tutaj będzie duża możliwość pokazania się zawodników, ale też i skonfrontowania, ile nam jeszcze brakuje, żeby pójść po wyższy poziom.
1: Panie prezesie, nowy trener, nowe nadzieje. Na pewno macie wygrywać pod wodzą trenera Tomczyka, ale czy to jest tak, bo kibic jak drużyna wygrywa, to się cieszy, ale potem szuka dziury w całym, jak wygrywa okej, ale jeszcze to ma być wszystko naprawdę efektownie, ma się dziać przez 90 minut non-stop. No właśnie, jak tutaj złapać ten balans, żeby to wszystko pogodzić? Nie zawsze się da, najważniejsze są oczywiście punkty, no ale w przeszłości nieraz były takie zarzuty, że zespół nie grał zbyt widowiskowo, mówiąc tak delikatnie.
0: No myślę, że te trudności to nie są tylko trudności od Reopole. Najlepszy klub świata zaraz po Reopole, czyli Real Madryt, też ma z tym swoje trudności. Poprzedni sezon pokazał, że nie grali ani widowiskowo, ani nie grali efektownie, ani efektywnie. Więc to naprawdę jest duża trudność. Ja zawsze jestem zwolennikiem pragmatyzmu. Znaczy, my chcemy grać dobrze, ale chcemy grać pięknie, ale w pierwszej kolejności chcemy grać skutecznie. I to jest dla nas sprawa najważniejsza i zawsze będę powtarzał, że to 1-0 to jest najpiękniejsze wynik świata. Osiągnięcie takiego wyniku powoduje to, że ty byłeś lepszy po prostu od przeciwnika, w tabeli dopisałeś sobie 3 punkty i patrzysz w górę, a nie martwisz się, że strzeliłeś 3 bramki, ale finalnie mecz skończył się wynikiem 3-4 i mecz przegrałeś. Więc zawsze jesteśmy rozliczani z wyniku i tylko on na mecie się liczy. A czy potrafimy grać i widowiskowo, i skutecznie? Myślę, że to wymaga bardzo długiej pracy, wielu po drodze porażek, wielu trudnych momentów, przetrwania tych trudnych momentów, bo w sporcie to jest najważniejsze, żeby każdy był świadomy, że one przyjdą. One przyjdą. Kryzysy w sporcie, tak jak w życiu, one po prostu są. Umiejętność wychodzenia z tych kryzysów jak najszybszego i jak najbardziej suchą nogą, to charakteryzuje najlepsze kluby. I wierzę w to, że kryzys, który na pewno nas na którymś etapie rozgrywek w przyszłym sezonie spotka, bo to jest nieuniknione, po pierwsze będzie bardzo krótki, a po drugie nie będzie dla nas bolesny. W tej lidze w przyszłym sezonie wierzę w to, że możemy być zespołem solidnym. Zespołem solidnym to takim zespołu, który przez co najmniej 80-85% sezonu będzie grał na równym poziomie. Będzie grał na równym, dobrym poziomie, z którym każdy z przeciwników będzie musiał się liczyć, każdy z przeciwników będzie musiał być świadom tego, że może po prostu przegrać mecz od Reopole. I chcemy do tego doprowadzić. A wypłaszczanie tego kryzysu, który będzie, musi nastąpić szybko i po prostu bezboleśnie. Solidność, stabilność i oby w przyszłym sezonie transfery, które były transferami trafionymi, a do tego niech ominą nas kontuzje, bo one w sporcie powodują, że potrafią krzyżować wszelkie, nawet najlepsze plany.
1: Betclic, pierwsza liga. W minionym sezonie była bardzo ciekawa. Połowa ligi walczyła o awansy czy o baraże, połowa przed spadkiem. Myślę, że te proporcje będą podobne także w nadchodzących rozgrywkach. Pana zdaniem, jeżeli chodzi o te czołowe pozycje, kto tutaj będzie rozdawał karty? Mam nadzieję, że w tym gronie będzie także jako solidny ligowiec, tak jak pan wspominał, Opolska Odra.
0: Myślę, że przyszły sezon będzie dość inny niż sezon poprzedni. Bo finalnie, mimo tego, że poprzedni sezon był stosunkowo wyrównany, to awansowały niezaprzeczalnie najbogatsze kluby. Śląsk, Wrocław, Wisła, Kraków, Wieczysta, Kraków. Proces barażowy, dwuetapowy pokazał, że Wieczysta jakością wygrała te baraże. A Wisła na dłuższym dystansie i Śląsk, mając najlepszych zawodników, czytaj, najlepiej opłacanych zawodników, po prostu potrafiła zrobić to najskuteczniej. Przyszły sezon? Myślę, że nie będzie takiego dominanta finansowego, jak były w poprzednim sezonie. Myślę, że te dysproporcje między pierwszymi zespołami, głównie w aspekcie finansowym, nie będą aż tak wielkie. Oczywiście różnice będą duże, ale nie będą aż tak wielkie. I finalnie ten element sportowy będzie bardziej, powodował, że będzie większe wyrównanie w tej lidze. Myślę, że na pewno do grona zespołów, które będą mocne, no mogą należeć Spadkowicze, bo i Termalika, tak jak tutaj poza anteną rozmawialiśmy, to jest zespół, który zawsze jest z dużymi możliwościami ściągnięcia naprawdę dobrych zawodników. Nie wiemy, jak się zachowa Lechia Gdańsk, w jakim kierunku, która mentalnie cały czas jest w ekstraklasie, ale będzie musiała za chwilę stanąć do walki pierwszoligowej. Arka Gdynia ma swój pomysł na pierwszą ligę. Medialne doniesienia mówią o jakiejś tam współpracy ze Slavią Praga, co też jest w skali kraju ciekawym pomysłem. No i co? ŁKS na pewno, Miedź Legnica, Ruch Chorzów, Polonia Warszawa i wierzę, że w tym wszystkim Odra Opole.
1: Jednym zdaniem, panie prezesie, Odra Opole zakończy rozrywki na miejscu numer?
0: 5.
1: Na 5. miejscu. Dziękuję serdecznie za wizytę w studio. Tomasz Lisiński, prezes Odry Opole, był gościem audycji Cały Nasz Sport. Czekamy na przygotowania, no i na rozpoczęcie nowego sezonu Zaplecza Ekstraklasy.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Tu Radio Pole, słuchacie nas na FM, w cyfrowym DAB plus internecie. Zbliża się godzina 18, czas na najnowsze wiadomości.
1: Maja Chwalińska przegrała w finale French Open. Dziś trzeci dzień polskiego festiwalu. Szczegóły za chwilę w wiadomościach. Także ogólnopolski wyścig kolarski w Chrząstowicach.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaprasza Roman Juranek.
1: Wiatr zrobił swoje, a polska tenisistka była już zmęczona, mówi redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer. W finale French Open Maja Chwalińska przegrała z ósmą rakietą świata Rosjanką Mirą Andrzejewą.
3: Stres i zmęczenie. I Mira Andrzejewa na pewno była lepszą tenisistką w tym finale. Także niestety tenis jest takim sportem, że kopciuszek kopciuszkiem, ale gdzieś tam w pewnym momencie wychodzi to, że Maja rozegrała w tym turnieju 10 meczów. To jest zabójcza dawka i to było dzisiaj widać.
1: Ekspert podkreśla, że przeciwniczkę polskiej zawodniczki doskonale przygotowała trenerka Conchita Martinez. Jednak finał wielkoszlemowego turnieju to ogromny sukces 24-latki.
3: Potem w finale będzie w nowym zestawieniu, w nowym rankingu WTA będzie 21. To jest gigantyczny sukces.
1: Mira Andrzejewa wygrała 6-3, 6-2. Obie tenisistki zagrały w finale turnieju wielkoszlemowego po raz pierwszy.
2: Radio Opole, prosto z amfiteatru.
1: Dziś trzeci dzień opolskiego festiwalu. O godzinie 20 rozpocznie się koncert Autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza. Wśród artystów m.in. Urszula Kamil-Bednarek, Halina Mlenkowa i Natalia Kukulska. Na deskach opolskiego amfiteatru będzie też Janusz Radek z piosenką A kto się kocha w tobie, którą pierwotnie wykonał Zdzisława Sośnicka.
4: Ja będę jako jedyny na pinesce, czyli na takim miejscu odosobnienia trochę, i się okazało, nawet się teraz okazało, że mam tam wykonać pewne ruchy, więc to będą bardzo sugestywne ruchy dotyczące generalnie tej piosenki. Wtedy to była taka nic nieznacząca opowiastka, więc tutaj nie było żadnych pytań ani żadnych zbędnych dywagacji. Teraz to już jest zupełnie inaczej. Teraz ta piosenka jest o tym, kto w ogóle ma na to odwagę, żeby kochać, a co dopiero, żeby się w nim kochać.
1: Po koncercie Autobiografia na scenie pojawi się kabaret Neonówka, który obchodzi 26-lecie istnienia.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: GIS i szkoły razem przeciwdziałają uzależnieniom. Od września w podstawówkach rozpocznie się profilaktyczny program Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Projekt Tylko Pomyśl jest kontynuacją obecnego programu Szkoła Wolna od Nikotyny, który uświadamia uczniom szkodliwość nikotyny i substancji psychoaktywnych. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski mówi, że dzieci dowiedzą się, jak nie wpaść w pułapkę zastawianą przez firmy produkujące nowe produkty, od których łatwo się uzależnić.
5: Czemu ma ten program być poświęcony? Jak z młodzieżą rozmawiać, żeby te wybory były jednak podporządkowane kryteriom zdrowia, a nie atrakcyjności różnych opakowań czy różnych używek, które prędzej czy później prowadzą do uzależnienia.
1: Każdego roku raka płuca diagnozuje się u ponad 21 tysięcy osób w Polsce. Niemal tyle samo chorych umiera. Według szacunków w naszym kraju tytoń pali około 8 milionów osób. Zaczęliśmy od sportu, na nim kończymy. Młodzi kolarze z całej Polski rywalizują w podopolskich Chrząstowicach. Trwa tam ogólnopolski wyścig kolarski, Puchar Polski na szosie. Impreza jest dwudniowa. Jutro odbędzie się przejazd wspólny, który wystartuje ze Szczedrzyka. Przyjechało blisko 400 zawodników. Jedną z uczestniczek jest Maja z klubu Ziemia Opolska, którą Joanna Matlak zapytała, jak ocenia trasę wyścigu.
6: No jest fajna, ale trochę dużo zakrętów.
7: A dlaczego rower? Jest pełno innych dyscyplin.
6: Nie wiem, tak jakoś zawsze lubiłam rowery i podobało mi się ten sport, jak się wyścigać, bo była rywalizacja.
7: Tutaj w drużynie się wspieracie?
6: Tak, każdy się wspiera i wszyscy się lubimy.
1: A kluby z Opolszczyzny, jakie rywalizują, to Ziemia Opolska, UKS Stobrawa, Ziemia Brzeska czy LKS Gościęcin.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W stolicy regionu na termometrach 22 stopnie Celsjusza, ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Wieczorem i w nocy możliwe przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od do 21 stopni, wiatr słaby, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane od zachodu regionu, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia nad ranem przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna od 13 do 15 stopni, wiatr słaby, południowo-wschodni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: życia.
1: Reklama społeczna.
2: Już 20 czerwca zapraszamy na wyjątkowy festyn Fundacji Dom w Opolu.
3: Spotykamy się na Placu Wolności w godzinach od 11 do 18. W programie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Będzie muzycznie, tanecznie i bardzo smacznie.
2: Na scenie wystąpią stwory głodomory, a wielki finał należeć będzie do zespołu Formation.
3: To nie tylko dobra zabawa, ale przede wszystkim wsparcie dla Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym.
2: Bądźcie z nami, razem możemy więcej.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
7: No już, już, biedactwo.
8: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę sportowego spotkania na antenie Radia Opole i teraz przenosimy się już do stolicy Francji, do Paryża, gdzie dziś czekaliśmy na mecz Mai Chwalińskiej z Rosjanką Mirą Andrejewą. Finał turnieju Rolanda Garrosa. Polka fantastycznie spisywała się przez cały turniej, przeszła perfekcyjnie przez kwalifikacje, no a potem w każdej rundzie z kwitkiem odprawiała kolejną rywalkę i tak do wielkiego finału. Tutaj już niestety zabrakło trochę sił. Rywalka była zbyt mocna. Rosjanka wygrała w dwóch setach 6-3, 6-2. Chwalińska, notowana przed turniejem w Paryżu, była na 114 pozycji w rankingu WTA. Udziałem w finale wielkoszlemowej imprezy zaliczyła największy sukces w karierze. Trener tenisa Michał Gawłowski docenił ogromne osiągnięcie Mai Chwalińskiej. Z uznaniem mówił także o rywalce i taktycznych niuansach finałowej potyczki. Posłuchajmy.
2: Game set match, można powiedzieć, Conchita Martinez. Uważam, że przygotowanie taktyczne i dyscyplina oczywiście Andrejewej w meczu fantastyczna. Od początku do końca można powiedzieć, mimo gdzieś tej końcóweczki, ale to już chyba emocje troszeczkę zaczęły brać górę. Natomiast dyscyplina taktyczna do momentu 5-1 w drugim secie fantastycznie. No i co? Myślę, że nie ma co rozbierać tego meczu. No, było widać z punktu widzenia trenerskiego, że jednak tam już i nie ten balans, czyli pół kroku brakowało i tak dalej, i tak dalej. No, ogromna ilość, że tak powiem, minut na korcie, kroków wykonanych, jednak różnica między jedną a drugą zawodniczką, już abstrahując od eliminacji, czyli trzech meczów więcej naszej zawodniczki, to w ogóle sposobu prowadzenia każdej akcji, więc tutaj myślę, że nasza ma pewnie jeden turniej więcej zagrany, miała przed finałem.
1: Trener Gawłowski podkreślił także nietypową drogę polskiej zawodniczki na sportowy szczyt.
2: Zwróćmy uwagę na to, że mamy zawodniczkę wyłowioną przez trenera z naboru na Talentiadę, czyli do takiego naszego związkowego eventu, gdzie wybieramy dzieci sprawne do różnych konkurencji. Jak się okazało, idealnie trafiony wybór. To jest takie fajne nasze kopciuszkowate. No, tam zauważyłem, że Brad Pitt. No, Brad Pitt przyjechał oglądać Maję Chwalińską. No, to jest kosmos.
1: Maja Chwalińska dzięki występowi w finale turnieju Roland Garros zanotuje ogromny awans w rankingu WTA. W najbliższy poniedziałek będzie znajdować się w okolicach 22 miejsca na świecie. Tak więc ścisła światowa czołówka. To już nie tylko Iga Świątek, ale także Maja Chwalińska. No a niebawem kolejny turniej wielkoszlemowy już na kortach w Londynie, Wimbledon. Zobaczymy, jak tam spisze się nasza reprezentantka. Teraz pozostałe informacje, wracamy do futbolu. Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra w sezonie 2026-27 w piłkarskiej pierwszej lidze. W rozegranym w sobotę finale baraży drugiej ligi Podbeskidzie pokonało Sandecję Nowy Sącz 3-1. Gole dla Podbeskidzia zdobyli Lucjan Kisiewicz, Kamil Sochan i Talibor Takacz. Strzelcem bramki dla Sandecji był Daniel Pietraszkiewicz w 84 minucie. Tak więc Podbeskidzie będzie jednym z 17 rywali Odry Opole w nadchodzącym sezonie Betclic pierwszej ligi w sezonie 2026-27. Po udanych występach w piątek dzisiaj polscy kajakarze górscy nie odnieśli sukcesów w zawodach Pucharu Świata w Pradze. Żadnemu z biało-czerwonych nie udało się awansować do finałów w Kanadyjkach. W rywalizacji kobiet Klaudia Zwolińska nie powtórzyła sukcesu z piątku, gdy była druga w K1. W Kanadyjkach zajęła 18 miejsce i odpadła w eliminacjach. Druga z Polek Hanna Danek była 34. Wśród panów najwyżej sklasyfikowany został Kacper Sztuba na 16 pozycji. Michał Wiercioch był 19, a Szymon Nowobilski 28. Na niedzielę zaplanowano zmagania w konkurencji cross. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki nożnej, Lennart Karl, nie zagra w Mistrzostwach Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. 18-latek powołany na mundial przez selekcjonera doznał kontuzji naderwania mięśnia podczas treningu przed towarzyskim meczem reprezentacji Niemiec z drużyną Stanów Zjednoczonych. Pomocnika Bayernu Monachium zastąpi Asan Oderago z RB Lipsk. Niemcy zagrają w grupie E Mistrzostw Świata. W pierwszym spotkaniu 14 czerwca w Houston zmierzą się z debiutantem, reprezentacją Curacao. Następnie ich rywalami będą zespoły Wybrzeża Kości Słoniowej i Ekwadoru. Koszykarze New York Knicks pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs 105-104 w drugim meczu finału Ligi NBA. Nowojorczycy w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą już 2-0. W pierwszym spotkaniu najskuteczniejszy był zawodnik pokonanej drużyny Victor Wembanyama, który zdobył 29 punktów. Dla gości 21 rzucił Karl Anthony Towns. Reprezentujący barwy New York Knicks Jeremy Sochan nie wszedł na boisko po dwóch spotkaniach. Finałowa rywalizacja przeniesie się do Nowego Jorku. Trzeci mecz odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek.

0: Polskie piłkarki przegrały w Gdańsku z Francuzkami 0-2 w meczu grupy drugiej kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Bramki dla rywalek zdobyły Melvin Mallard i Sandy Baltimore. Ten wynik oznacza niestety, że Polki zajmą ostatnie miejsce w swojej grupie, opuszczą poziom A Ligi Narodów. Selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon przyznała, że mecz z Francją był trudnym zadaniem, z którego należy wyciągnąć lekcję.
1: Francja to też nie jest taki przeciwnik, z którym uwielbiamy grać, a mimo wszystko w naszych doświadczeniach to jest właśnie drużyna, której nam brakowało. Ja bym przyjęła z dużą pokorą to, co się wydarzyło. Na tym budowała kolejne kroki.
0: A tak występ swój i swoich koleżanek ocenia Weronika Araśniewicz, pomocniczka biało-czerwonych.
2: Sytuacje swoje miałyśmy. Uważam, że był progres po ostatnim meczu i no nie było idealnie, ale optymistycznie patrzę w przyszłość. Myślę, że następne nasze ewentualne spotkanie przebiegnie lepiej.
0: Porażka z Francją mogła być bardziej dotkliwa, ale w polskiej bramce dobrze spisywała się Kinga Seweryn.
3: Na pewno cieszę się, ale jest tam gdzieś niedosyt, na pewno mam jakieś tam swoje przemyślenia, ale na pewno cieszę się z występu. Miałam parę sytuacji, które udało mi się wybronić, więc naprawdę jestem siebie dumna.
0: W drugim piątkowym meczu tej grupy Irlandia wygrała z Holandią 3-2. W tabeli grupy A2 prowadzi Francja. Ma w dorobku 10 punktów przed Irlandią, 9 i Holandią 8 punktów na koncie. Reprezentacja Polski z jednym punktem jest na ostatniej, czwartej pozycji. No a fani futbolu na całym świecie czekają już na rozpoczęcie Mistrzostw Świata Piłkarzy. Te już za 5 dni rozpoczną się w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Po raz pierwszy w historii na mundialu wystąpi 48 zespołów. Niestety bez udziału biało-czerwonych. W turnieju zagrają m.in. takie potęgi jak Curaçao, Haiti, Iran, Uzbekistan, Jordania, Katar, Republika Zielonego Przylądka, Demokratyczna Republika Konga i Bośnia oraz Hercegowina. W tym gronie, tak jak już wspominałem, nie ma biało-czerwonych. To naprawdę duża sztuka. Szkoda, było blisko. Oczywiście można sobie żartować, no ale myślę, że wszystkim fanom naszej drużyny reprezentacji narodowej do śmiechu nie jest po wielu, wielu latach na najpoważniejszej imprezie na globie, jeżeli chodzi o futbol, zabraknie biało-czerwonych. Miejmy nadzieję, że w kolejnych mistrzostwach już do takiej sytuacji nie dojdzie. W pierwszym meczu na inaugurację Meksyk podejmie RPA. Nam pozostaje jedynie śledzić poczynania poszczególnych drużyn, chociaż jak zapowiadają nie tylko fachowcy, no w meczach grupowych tych emocji nie będzie zbyt dużo, a to właśnie ze względu na to, że poziom jest, czy będzie mocno zróżnicowany. Tak naprawdę poważne granie rozpocznie gdzieś się w okolicach dopiero ćwierćfinałów. Chcę, żeby...

0: 27 minut pozostało do godziny 19. Słuchacie audycji Cały Nasz Sport na antenie Radio Opole. Pozostajemy przy futbolu. Uczestnicy piłkarskich Mistrzostw Świata, które rozpoczną się 11 czerwca, rozgrywają mecze towarzyskie przed turniejem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacja Kanady, która rozpocznie zmagania 12 czerwca, minionej nocy zremisowała z Irlandią 1-1 w towarzyskim spotkaniu w Montrealu. Porażkę poniosła reprezentacja Haiti, która wraca na mundial, uwaga, po 52 latach. Haitańczycy przegrali w Miami z Peruwiańczykami 1-2. Przekonujące zwycięstwo przed mundialem odniosły Arabia Saudyjska i Paragwaj. Saudyjczycy pokonali w Austin Portoryko 3-0, a Paragwajczycy wygrali w Asunción z Nikaraguą 4-0. W Mistrzostwach Świata po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. W tym gronie po raz pierwszy od 12 lat niestety zabraknie reprezentacji Polski. Zmieniamy temat. Teraz koszykówka. Zawodnicy New York Knicks pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs 105-104 w drugim meczu finału Ligi NBA. Nowojorczycy w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą już 2-0. O szczegółach Jan Pachlowski.
1: Zespół z Nowego Jorku zanotował 13. z rzędu wygraną w tegorocznych playoffach, co stanowi drugą najdłuższą serię zwycięstw w historii drugiej części rozgrywek NBA. Podkreślił to zaraz po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Na 9,5 sekundy przed końcem meczu gracz Knicks Jalen Brunson trafił rzut wolny, dając prowadzenie. Chwilę później piłkę stracił Victor Wembanyama, który następnie spudłował rzut z wyskoku w ostatniej akcji spotkania. Najskuteczniejszy w barwach nowojorczyków był Karl-Anthony Towns. Zanotował 27 punktów i 13 zbiórek. To coś niesamowitego, trudno uwierzyć, że to dzieje się naprawdę, mówił Towns. Tradycyjnie w barwach Knicks niestety na parkiecie nie pojawił się Jeremy Sochan. Cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: Przypomnijmy, że po dwóch spotkaniach finałowa rywalizacja przeniesie się do Nowego Jorku, a trzeci mecz odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek.

0: Poznaliśmy ćwierćfinalistki rozgrywanych w Warszawie. Mistrzostw świata w koszykówce w odmianie 3-3. Awans po spotkaniach barażowych w turnieju kobiet wywalczyły Węgry, Austria, Azerbejdżan i Francja. W barażach Węgierki pokonały Łotyszki 17-16. Australijki wygrały z Chinkami 21-11. Azerbejdżan wygrał po dogrywce z Litwą 14-12. A Francja zwyciężyła Czechy 10-9. Te zespoły dołączyły do drużyn, które uzyskały awans bezpośrednio po fazie grupowej, a w ćwierćfinałach zagrają Holandia z Węgrami, Australia z Ukrainą, Niemcy z Azerbejdżanem i Francja ze Stanami Zjednoczonymi. Teraz siatkówka. Zawodniczki naszego kraju wygrały z Serbią 3-2. Pierwszy set dla rywalek do 17, drugi dla Polek do 19, podobnie jak trzeci do 18. W partii numer 4 górą Serbki, które wygrały 25-22, no i w emocjonującym tiebreaku górą biało-czerwone, które wygrały 17-15 w rozgrywanym w Nankinie meczu Ligi Narodów. Polki do zwycięstwa poprowadziła Julia Szczurowska, która zdobyła aż 35 punktów. Środkowa Anna Obiała cieszy się, że zespół zrealizował taktykę nakreśloną przez trenera Stefano Lavariniego.
1: Na pewno funkcjonowała fajnie nasza obrona plus mądre wybory w ataku. Wiemy, że Serbki mają solidny blok, dobre środkowe i na pewno najważniejsze było to, żeby wybierać mądrze te ataki, żeby unikać środkowych. Myślę, że to był fajny element, który wykonałyśmy. Plus przede wszystkim myślę, że decydujące to było zatrzymanie. Może nie zatrzymanie u Zaleczy, ale zaczęłyśmy podbijać jej ataki w kluczowym momencie, czyli w tiebreaku, i myślę, że to uratowało naszą sytuację.
0: 19-letnia Maja Koput, która rozgrywa w seniorskiej kadrze debiutancki sezon, pamięta towarzyski mecz tych drużyn we Włoszech kilkanaście dni temu. Wtedy biało-czerwone gładko wygrały 3-0.
2: Zmieniło się środkowe, bo w meczu towarzyskim w Genui nie grały podstawowe środkowe i myślę, że dzisiaj dużo im dały dwie zawodniczki, przede wszystkim w bloku. Wyglądały znacznie lepiej niż w Genui i w kontrataku miały więcej opcji i myślę, że te środkowe bardzo dobrze im prowadziły grę i ogólnie super doświadczenie móc zobaczyć, jak one pracują, jak przekładają te ręce, jak one czytają tą grę i ogólnie móc zagrać przeciwko takim środkowym, które są już z klasy światowej, top of the

6, ale i tak ogromne gratulacje. Dziękujemy Ci, Maju, serdecznie za to, co pokazałaś w Paryżu. To były niezapomniane wrażenia, niezapomniane emocje. Fantastyczny awans ze 114 miejsca, gdzieś w okolice 20, może 22 w najbliższy poniedziałek, jeżeli chodzi o światowy ranking WTA. No i to z pewnością napędzi naszą zawodniczkę do kolejnych tak udanych startów.

Dzisiaj odbędzie się drugi turniej o Grand Prix Wielkiej Brytanii na National Speedway Stadium w Manchesterze. Organizatorzy wylosowali numery startowe już w pierwszym wyścigu. Na tor wyjedzie Bartosz Zmarzlik. Mistrzowi świata trafiła się dwójka, co oznacza, że poza pierwszym wyścigiem zawsze będzie wyjeżdżał na tor w drugim biegu serii. Patrykowi Dudkowi wylosowano piąty numer, natomiast Kacprowi Worynie ósmy. Pierwszy z dwóch zaplanowanych turniejów odbył się w piątek. Zwyciężył Max Frick przed Brady Karcem i Jackiem Holderem. Bartosz Zmarzlik upadł w finale, a w klasyfikacji generalnej ma punkty przewagi nad drugim Karcem. Dzisiejsza rywalizacja rozpocznie się o godzinie 20. Maja Chwalińska, wicemistrzynią Rolanda Garrosa na ziemnych kortach w Paryżu. Polka w finale niestety przegrała z Rosjanką Mirą Andrzejewą w dwóch setach. Zabrakło przede wszystkim chyba siły po tym wyczerpującym turnieju, do którego musiała przebijać się przez kwalifikacje. Rosjanka wygrała w dwóch setach 6-3, 6-2, ale i tak to życiowy sukces biało-czerwonej. Liczyliśmy przede wszystkim przed turniejem na Igę Świątek. No ta jednak troszeczkę wcześniej odpadła z rywalizacji, a Chwalińska szła jak burza. To była prawdziwa rewelacja tego turnieju. No i miejmy nadzieję, że to będzie dopiero zaczyn jej wielkich sukcesów, nie tylko w tym, ale w kolejnych sezonach. Co istotne, w najbliższy poniedziałek Polka awansuje w okolice 22. miejsca w światowym rankingu. Niespełna 9 minut pozostało do godziny 19. To już wszystko, co dziś przygotowaliśmy w audycji. Cały nasz sport. Za uwagę dziękuję. Grzegorz Frankowski i Marcin Głowienkowski. Dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Jest godzina 19:00, tu Radio Polen FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich trzeci dzień polskiego festiwalu. W wiadomościach także kibice po meczu Maji Chwalińskiej w Paryżu. Szczegóły już teraz zapraszam.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Żegnaj lato na rok, niewiele ci mogę dać, czy kołysanka dla nieznajomej. To tylko część wielkich przebojów, które zostały napisane przez Bogdana Olewicza, a usłyszymy je ponownie dziś. Za godzinę rusza trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Rozpocznie go koncert Autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza. Artyści wykonają utwory znane o polskiej publiczności. Alicja Majewska razem z Włodzimierzem Korczem wykona dwa utwory na przekór wszystkich. Z kim będę spać oraz pamiętam ciebie z tamtych lat. Pierwsza piosenka jest autorstwa Majewskiej i słowa do niej napisał Olewicz. Z kolei druga wykonana była przez Krzysztofa Krawczyka. Bogdan Olewicz jest twórcą wspaniałych tekstów i mój Oscar, jeśli chodzi o teksty, to niepokonani, zaznacza Alicja Majewska.
2: Można napisać jeden taki tekst i mieć już zasługę. Głównie oczywiście te teksty dla perfektu. One są najcenniejsze. Wykopomne teksty, prawda, hymny pokoleniowe. Będę się starał jak najlepiej zaśpiewać. Piękna piosenka Trzcińskiego i ze słowami Pamiętam ciebie z tamtych lat. W aranżacji Włodzimierza Korcza zupełnie innej niż oryginał, ale śpiewam już od jakiegoś czasu.
0: Na deskach Opolskiego Amfiteatru zobaczymy również Andrzeja Rybińskiego w duecie z Haliną Młynkową, którzy wykonają piosenkę Czas relaksu.
3: Piękny czas w ogóle, bo prawdę mówiąc to pierwsze kroki, w ogóle pierwszy w tym zawodzie, to właśnie wspólnie z Bogusiem Olewiczem robiliśmy z zespołem Andrzej i Eliza. Trochę wcześniej. Ja chyba po roku czasu. No czyli to jest taki po trosze mój jubileusz, ale czas leci, czas robi swoje. Mimo, że czasami jest to czas relaksu, ale jest fajnie.
0: Dodajmy, że po koncercie Autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza, rozpocznie się kabareton. Neonówka będzie świętować swoje 26. urodziny. Usłyszymy kultowe skecze w nowych interpretacjach, perypetie małżeństwa papaciaków, czy nową odsłonę wielopokoleniowej rozmowy przy wigilijnym stole. To tylko część tego, co nas czeka w ramach jubileuszu kabaretu. Grupa świętuje jubileusz nietypowy 26-lecia w Opolskim Amfiteatrze w ramach 63. Krajowego Festiwalu. A dlaczego świętują właśnie taką rocznicę pracy twórczej?
1: Radio Opole. Jesteśmy na festiwalu.
4: Tak, bo w zeszłym roku już mogliśmy, ale nie dostaliśmy zaproszenia, dlatego jesteśmy w tym roku i nawet to lepiej, bo tym sposobem możemy właśnie obchodzić 26. okrągłą rocznicę naszego powstania. Ale moi drodzy, od razu się nastawcie, nie, że przychodzę i o, dobra, bawcie mnie, tylko jeżeli sobie też powiecie, że kurczę, chce się dzisiaj świetnie bawić, no to znaczy, że będziecie się dzisiaj świetnie bawić.
0: Mówił Michał Gawliński z kabaretu Neonówka występu. Występ kabaretu Neonówka zakończy trzeci dzień 63. kraju festiwalu.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Maja Chwalińska, wicemistrzynią French Open. Polka przegrała w finale Rolanda Garrosa z Rosjanką Mirą Andrzejewą 6-3, 6-2. Po meczu polscy kibice podkreślali, że Maja Chwalińska osiągnęła w Paryżu życiowy sukces, a rozmawiał z nimi Stefan Folzer.
5: Stało się jak się stało, ale Maja zrobiła i tak wielką robotę. Zachwyciła nas wszystkich.
6: W ogóle fantastyczny mecz. Przeszła samą siebie, jest po prostu cudowna i tak miała bardzo intensywne 2 tygodnie w porównaniu do rywalki, no to mogło to zaowocować trochę zmęczeniem, tak?
7: Chciałoby się więcej, ale myślę, że osiągnęła tyle, że wiele by osób chciało tyle.
8: Jesteśmy mile zaskoczeni, kibicujemy dalej i będziemy już teraz częściej na to jeździć.
0: Dzięki występowi w finale Maja Chwalińska awansuje na 21. miejsce w światowym rankingu. Otrzyma także premię w wysokości 1 400 000 euro, najwyższą w swojej dotychczasowej karierze.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ponad 23 stopnie w regionie i według IMGW to najwyższa temperatura w całym kraju. Ciśnienie wciąż opada i wynosi 1016 hektopaskali. W nocy w regionie zachmurzenie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia nad ranem przelotnych opadów deszczu. Temperatura minimalna w nocy od 13 do 15 stopni. A jutro w dzień od 22 do 24. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, no i możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. W czasie burz wiatr porywisty, a na ogół będzie słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
9: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
10: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
11: Ja lubię cukierki.
12: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
13: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
14: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
15: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
16: Kiedy przyjedzie tata?
17: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
16: Tata?
18: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
19: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
17: O nie, proszę, nie.
18: Co się stało? Gdzie jest tata?
14: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.

0: przed nami trzeci dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Zaczynamy ten dzień od koncertu Autobiografia, który jest poświęcony twórczości, tekstom Bogdana Olewicza i oczywiście główną atrakcją tego dnia jest zespół Perfect, dlatego bardzo miło mi w naszym plenerowym studiu przywitać Darka Kozakiewicza i Łukasza Drapałę. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór.
0: Oczywiście, jeżeli chodzi o utwory zespołu Perfect, do których tekst napisał Bogdan Olewicz, to możliwości jest bez liku. Natomiast zastanawiałem się, czy z perspektywy szczególnie pana, panie Darku, to jest tak, że jest pewien żal, że niektóre utwory, na przykład Bażancie Życia albo inne takie ulubione przez fanów hity się nie zmieściły, czy jednak ta świadomość, że dzisiaj jest benefis Bogdana Olewicza, więc to muszą być takie już największe, najbardziej bezwzględne przeboje.
2: Ja myślę, że wybór nie do końca należał do nas. Przede wszystkim myślę, że do Bogdana. Ale nie mamy nic przeciwko temu. Po prostu, wiesz, no, historia zespołu i ilość repertuarowa zespołu jest tak ogromna, że musielibyśmy chyba takie 3 festiwale w Opolu wykonać, żeby to zmieścić.
1: To trochę jak z naszymi koncertami, nie? Jak robimy setlistę tak naprawdę, wiesz, i budujemy listę koncertową i potem się okazuje, że przychodzą fani i mówią, a nie było tego. No tak. Musielibyśmy grać kilka godzin, wiesz.
0: Ja o to spytałem choćby z perspektywy przedsięwzięcia Darek Kozakiewicz Live, dlatego, że tam udało się przypomnieć takie może mniej odkryte utwory Perfectu, jak Miętowy Smak Dobrych Dni, czy Mózg Instrumentalny, więc byłem zawsze ciekaw, czy z perspektywy właśnie wykonywania tych evergreenów, przebojów, zawsze jest taka ciągotka, żeby coś przemycić jeszcze innego, coś...
2: Wiesz co, ja założyłem ten zespół przede wszystkim z powodu jakby takiego, wiesz, uwolnienia się od odgrania piosenek. To, co miałem przez kilkadziesiąt lat w zespole Perfect. Chciałem po prostu poczuć pewnego rodzaju wolność twórczą, szczególnie opartą na improwizacji gitarowych, czego w Perfekcie nie było aż tak bardzo dużo. Dlatego, ale akurat Miętowy Smak Dobrych Dni i ten, o którym mówiłeś, instrumentalny, do tego po prostu pasował, wiesz, bardzo pasował. I rzeczywiście byłem bardzo zadowolony z tego, że mogę grać tego typu muzykę. Zresztą ja w ogóle marzyłem od lat, żeby coś takiego grać, tylko że niestety nie było czasu nigdy, bo za dużo koncertów z zespołem i zawsze to odkładałem. No i ta właściwie, no raz, że pandemia pozwoliła mi na to, no i dwa, że zespół w 2019 po prostu przestał już koncertować.
0: Ja o to spytam o przedsięwzięcie Darek Kozakiewicz Live też z perspektywy Natalii Sikory, która na początku istnienia tej formacji w niej występowała, zresztą nagraliście płytę w studiu M imienia SBB w warunkach jeszcze takich około covidowych, później już na szczęście w takich normalnych realiach był koncert promujący i wśród waszych przyjaciół dzisiaj Natalii Sikory nie mogło zabraknąć, także domyślam się, że to też jest sympatyczne, że można pokazać, że zespół Perfect powrócił z Łukaszem Drapałą, ale też można zaprosić muzyków, którzy gdzieś wychowywali się na muzyce Perfectu, którzy lubią ten repertuar wykonywać. Także chyba to też jest dla was pod tym względem bardzo przyjemny występ.
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Oczywiście nie na wszystkie tutaj decyzje mieliśmy wpływ, ale wiem, że zdarzyło się nam sugerować coś z naszej strony. Oczywiście tych gości powinno być dużo, dużo więcej, tak jak tych piosenek. Koncert powinien być dużo, dużo dłuższy, nie tylko ze względu właśnie na zawartość repertuarową, ale również na przyjaciół i osoby związane z Perfectem, które tworzyły tę całą historię przez ostatnie 45 lat z naszej perspektywy, no ale Bogdan Olewicz tworzył dłużej.
2: Tak, dużo wcześniej.
0: Zresztą a propos tego, że on jest kojarzony z evergreenami Perfectu, to też był osobą, która towarzyszyła w każdym z tych ważnych momentów w historii zespołu i kiedy zespół, jak się okazało szczęśliwie dla fanów, w 2019 roku zawiesił działalność, to utwór wtedy Pożegnalny Głos, to też był utwór do jego tekstu, także domyślam się, że kiedy ta kompozycja się pojawiła, kiedy pan Darek ją skomponował, to wiedzieliście, że jeżeli ktoś ma podsumować Perfect, to raczej Bogdan Olewicz. On jest chyba tym najważniejszym tekściarzem Perfectu.
2: Mniej więcej chodziło o taką piosenkę, zresztą ja miałem w planie, szczerze mówiąc, żeby nagrać cały album, ale nie... pojawiły się pewne protesty, że to będzie, że to będzie za długo trwało i to rozstanie z publicznością będzie po prostu trudniejsze i wobec tego zróbmy jedną piosenkę. A wiesz, jak się robi jedną piosenkę? Jedną piosenkę zawsze się robi z ogromnym ryzykiem. Czy to będzie naprawdę ta piosenka, o którą nam chodzi, ale Bogdan napisał przepiękny tekst, kolejny. I myślę, że wszyscy zrozumieli, o co tu chodziło, po prostu zwyczajnie.
0: Mówimy sporo o przeszłości, no ale też warto podkreślić, co robi zespół Perfect w 2026 roku. Występuje razem z Łukaszem Drapałą i to nie jest tylko występowanie na zasadzie wokalu Łukasza, no ale najnowszy singiel. To już jest utwór, w którym no, mogłeś, Łukasz, pokazać się też jako kompozytor i jestem ciekaw, czy a propos tego, że też ostatnimi laty przyznawałeś, że też po to rozstałeś się z zespołem Chemia, żeby popróbować różnych rzeczy, czy w tym urodzaju inspiracji miałeś wątpliwości, co przypasuje do Perfektu, czy wiedziałeś, że to jest po prostu perfektowy numer i on pasuje?
1: To znaczy, ja go nie pisałem od samego początku, bo numer sam szkic wyszedł od strony Arka Kopery. Ja komponowałem go już na etapie pierwszych melodii, pierwszych szlifów. Natomiast, wiesz, ja myślałem w ogóle o tym, jak odstępowałem od Chemii, co się wydarzy dalej. Nie, ja miałem zupełnie indywidualne plany, miałem zupełnie inne plany. Ja miałem plany eksperymentowania, bawienia się w muzykę i Perfect mnie przyłapał w momencie, kiedy tak naprawdę bardzo mocno chciałem rozgrzać swoją historię dalej solową. I wiesz, ja bardzo szybko podjąłem decyzję o tym, że chcę z chłopakami grać, bo to było czyste chciejstwo. To nie było przekalkulowane na kompletnie nic mądrego w tej głowie. Ja po prostu chciałem z nimi pograć. Jeszcze jak zobaczyłem skład, zobaczyłem, wiesz, to, co możemy sobie razem porobić. Mnie nawet nie interesowało to, czy w ogóle są jakieś plany koncertowe, bo ich nie było de facto, bo tak naprawdę nie spodziewaliśmy się tego, przecież co nastąpiło.
2: Tak.
1: Dzisiaj jeździmy cały weekend, wszędzie gramy, wiesz, minęło kilkadziesiąt koncertów, przed nami kolejne kilkadziesiąt i mamy roboty bardzo dużo, co nas oczywiście bardzo cieszy, ale serio. Nikt się tego nie spodziewał, wiesz, bo nie wiedzieliśmy, czy publiczność będzie chciała nas zobaczyć, czy nie. Szczęśliwie, że nie tylko chce nas zobaczyć, ale tak naprawdę widzimy coraz młodsze pokolenia obecne na koncertach.
2: Tak, to jest prawdopodobne, bo wiesz, bo nam się wydawało, że tego młodszego pokolenia może będzie dużo mniej ze względu na to, że jednak repertuar jest dosyć stary, wiesz, to jest repertuar naszego, mojego pokolenia. A okazało się zupełnie inaczej. Naprawdę, no tyle młodzieży i słuchaj, śpiewają, znają teksty, wiesz, więc to nas naprawdę rusza, wiesz. My się zastanawiamy, zobaczcie, no na czym to polega.
3: To nie tylko refreny, nie?
2: Prawdopodobne. Tak.
3: Zwrotki też.
2: To jest kapitalne.
0: To jest ciekawe, bo Łukasz przyznawał, że już miał takie kategoryczne plany, co chce robić artystycznie, no ale pojawił się telefon i...
1: No i słuchaj, no i widzisz, masz kategoryczne plany, tak? Masz naprawdę konkretne i wiesz, poszły pewne inwestycje czasowe, finansowe, osobowe i tak dalej i nagle dzwoni Perfect i co robisz? Jako fan rock'n'rolla, jako człowiek wychowany na rock'n'rollu, na takiej muzyce i jako fan Perfectu również. Ja nie miałem wyjścia, wiesz.
0: Ja o to pytam, dlatego że według mnie, a propos właśnie waszego nowego singla, to gdzieś tam, w sensie chodzi tutaj o parodię Końca Świata, to on jest troszeczkę otwarciem się, a propos współpracy z Arkiem Koperą, na czasami współcześnione brzmienia, z drugiej strony wciąż ma gitarowy charakter. Wydaje mi się, że jest to taki nierozwodniony, przyjemny poprok. A propos też samego tego departamentu tekstowego, to pojawił się kolejny fantastyczny tekściarz w waszym kręgu, Radek Łukasiewicz, według mnie też niedoceniona postać. I czy w ogóle u was pojawia się jakiś dylemat, czy to ma taką perfektową tożsamość, czy nie, czy to się samo dzieje?
1: Właśnie ja bym chciał do tego nawiązać. Wiesz, zauważ, bo powiedziałeś poprok. W ogóle my nie mieliśmy takiej intencji. W ogóle, wiesz, u nas się to w ogóle nawet nie przewinęła ta stylistyka w głowach, kiedy powstawiał ten numer. Tak naprawdę to na początku szliśmy w zupełnie agresywną stronę. Jeszcze przy okazji właśnie pojawił się Radek z tekstem, który jest przewspaniałym komentarzem do współczesności.
0: Bardzo zaangażowanym.
1: I zobacz w jakim, i właśnie w stylistyce takiego perfektu, który znamy z komentowania rzeczywistości w całej jego historii.
0: Taki bym powiedział nawet trochę a propos tekstu stylu Bogdana Olewicza.
1: No, nie chciałem tego tak mocno, ale dzięki, że to zrobiłeś.
2: Tak, to prawda.
1: No. I zobacz, i wiesz, i jak mówisz poprok, to my w ogóle nawet nie pomyśleliśmy o tym.
0: Mówiłem tylko o tych zabiegach.
1: Ale on jest złe.
0: producenckich, natomiast to jest taki właśnie nierozwodniony, gdzie jest przystępność, ale też...
2: Tak, ale wiesz co, jak sięgniesz po wcześniejsze płyty od 97 roku do głosu, to zwróć uwagę, że każda z tych płyt miała osobny kolor, jak gdyby. I aranżacje były kolorowe, tak. Wiesz. To nie było tak. Oczywiście, żeśmy używali też nowocześniejszych brzmień, dlatego że uważaliśmy, że co kolejna płyta powinna się jednak, poza materiałem muzycznym, powinna się jednak różnić trochę kolorem brzmienia, może nawet wspomaganiem, a nie tyle wspomaganiem, ale zaproszeniem na przykład jakichś gości z zewnątrz, którzy mogliby grać na hammondzie, na saksofonie. Używaliśmy chórków, czego w Perfekcie nie było wcześniej nigdy.
1: Dokładnie. Czyli rok w różnych szatach, wiesz. No? To mnie też wyciągnęło do tego,
2: o to chodziło.
0: Ten koloryt popłaca, bo ten pierwszy wasz wspólny singiel, Liczba Pi, to też jest utwór, gdzie jest miejsce na akustyczną wrażliwość, która zawsze w Perfekcie była obecna. Znowu też jest powrót do współpracy z Jackiem Cyganem, także chyba to jest też dar, jeżeli chodzi o Perfekt, że jest to zespół z konkretnym uderzeniem, ale taki, który nie boi się innych singli promować, stawiać na różnorodność i domyślam się, że kolejne utwory to utrzymają, że nie zamknęliście się na jakiś kierunek.
1: Wiesz co, tutaj pięknie to powiedziałeś teraz, bo na przykład właśnie widzisz, Perfekt definiuje to, czego ja zawsze szukałem w muzyce i być może też, jak teraz patrzę nawet na to wstecz, moje serce podpowiedziało mi bardzo szybko w 11 sekund, co mam w życiu robić, bo właśnie ta różnorodność, ta dbałość o to, żeby jednak ten kręgosłup był, ale rozumiesz, nie obawianie się pewnego małego eksperymentu, wiesz, jakiejś innej szaty dobierania, tak jak Darek powiedział, do aranżacji. My się tego nie boimy, my jesteśmy gotowi na to, że kanoniczni fani Perfektu z lat 80. będą mieli pretensje. Ale tak naprawdę wiemy, że
2: mogą mieć po prostu inne spojrzenie.
1: Dokładnie, ale my nie odbieramy ich tych utworów, które już powstały, więc i co więcej, nie skończyliśmy.
0: Zresztą jak się patrzy...
2: To dopiero początek.
0: Zresztą a propos kompozycji Darka Kozakiewicza, jeżeli się posłucha płyty Krokodyl, która podsumowała kilkadziesiąt lat kariery, to tam jest miejsce na rock, na jazz, na fusion, na pop, także...
1: Darek ma jeszcze więcej kolorów.
0: Czekamy na kolejne kolory Perfektu. Bardzo bym chętnie jeszcze porozmawiał, ale wasza menedżerka na mnie wymownie patrzy i tak jestem niezwykle wdzięczny, że znaleźliście czas przed koncertem.
1: Bardzo dziękuję.
0: Autobiografia. Rozmawialiśmy z Darkiem Kozakiewiczem i Łukaszem Drapałą. Wielkie dzięki.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy słuchaczy.
2: Dziękujemy.

głowa, a to mur. To złotówka, a to nie, mówią Janek, żeś tyle.

0: Za kilkadziesiąt minut rozpoczynamy koncert Autobiografia podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, a teksty Bogdana Olewicza dzisiaj będzie interpretował m.in. Maciek Balcar, który pojawił się w naszym plenerowym studiu. Dobry wieczór, cześć.
1: Cześć, witaj.
0: Będziemy na pewno rozmawiać o twoim dzisiejszym występie, ale wydaje mi się, że warto zahaczyć też o twoją solową twórczość, o twoje utwory, no bo ostatnio utwór A Może Tak, no myślę, że bez obaw mogę powiedzieć, święci triumfy. I wydaje mi się to ciekawe, dlatego że to jest trochę rozwinięcie tego, co, jeżeli chodzi o twoje ostatnie solowe płyty, ci towarzyszyło, czyli jest ten akustyczny, taki songwriterski trzon. Z drugiej strony wydaje się, że jest trochę więcej przestrzeni na elektryczne gitary i ty przyznawałeś, że od kiedy to przedsięwzięcie solowe nie jest czymś dodatkowym, tylko twoją główną aktywnością, to troszeczkę je przedefiniujesz, inaczej do niego podejdziesz. Jestem ciekaw, czy utwór A Może Tak jest zwiastunem tego, czego możemy się spodziewać.
1: Wydaje mi się, że słuchacze, którzy znają moje płyty, nie będą jakoś bardzo zaskoczeni, bo zawsze starałem się gdzieś jednak orbitować dość blisko tych moich zainteresowań, czyli oczywiście blues rock, ale też taki songwriterskie podejście właśnie, czasami nawet i piosenka poetycka. Ale oczywiście to wszystko jest dość mocno wymieszane i na tej płycie, która się za chwilę pojawi, dodam tylko, że już 17 czerwca będzie kolejny singiel pod tytułem Koniec Balu, już jest wrzucony i się ładuje w streamingach, że tak powiem, i on również zapowiada tą płytę. Na tej płycie będzie można posłuchać takiego typowego Maćka Balcara, ale myślę, że będzie to szczególna płyta, no chociażby dlatego, że będę mógł ze spokojem podejść do promocji, do ogrywania koncertów, do spotkań radiowych, do różnych rozmów na te tematy.
0: Pytam też o to dlatego, że rzeczywiście szczególnie podczas koncertów ze swoim własnym zespołem stawiałeś troszeczkę na energię takiego jam bandu, na otwieranie tych form. Nie chcę być natrętny, ale zawsze gdzieś ta nazwa Dave Matthews Band padnie, bo nawet miałeś takie tandemowe koncerty w stylu Dave'a Matthews i Tima Reynoldsa. Jestem ciekaw, czy czujesz, że kiedy ten trzon jest akustyczny, to faktycznie jest to dla ciebie cenne, no bo wtedy można podejść do piosenki jako czegoś, co zawsze, każdego wieczoru może być troszeczkę inne, jest ta świeżość właśnie, ta bluesowość, człowiek się nie powtarza. Czy to jest dla ciebie ważne jednak, żeby nie przeprodukowywać muzyki?
1: Oczywiście, że tak. To jest bardzo precyzyjnie określiłeś to, co ja sobie wyobrażam na temat muzyki i nawet nie wiesz, jak bardzo mnie cieszą twoje słowa, bo ten trzon akustyczny, to wyjście od utworu akustycznego jest dla mnie kluczowe. Według mnie piosenka jest dobra wtedy, kiedy możesz z gitarą usiąść i zagrać ją i zaśpiewać nawet przy ognisku. I jeżeli wciąga słuchaczy, to ona jest właściwie skonstruowana.
0: Nie chcę na siłę dopytywać cię o wiadomą zmianę w twoim życiu artystycznym, jeżeli chodzi o ostatnie lata, natomiast ciekawi mnie to, w jaki sposób podszedłeś do kwestii właśnie repertuaru, który będziesz prezentował, bo przyznawałeś, że chcesz zintensyfikować działania studyjne, ale nie za wszelką cenę, chcesz dać sobie przestrzeń, czas i pamiętam, że utwór Za Daleko był czymś, co powstało pod wpływem emocji jeszcze pod koniec swojej kadencji w dżemie, później to skończyłeś już po rozstaniu, taki utwór rzeczywiście refleksyjny, czuć, że z Chevy wypływał. Jestem ciekaw, jak podchodziłeś do repertuaru, który trafi na płytę, o której mówiłeś. Czy starałeś się domykać pewne pomysły, czy jednak poczułeś, że chcesz chwilę odpocząć i stworzyć repertuar od nowa, chcę, żeby to było coś zupełnie bieżącego, świeżego.
1: Poszedłem tropem utworu Za Daleko i tak naprawdę na płycie pojawiają się wyłącznie utwory nowe, przynajmniej jeżeli chodzi o kwestie muzyczne, ponieważ tekstowo zdradzę tylko, że pojawia się taki mój utwór, który napisałem wieki temu, czyli nie wiem, czy Pierwszy był utwór Komu bije dzwon, który zaśpiewałem tutaj w 98 roku na festiwalu w Opolu, czy właśnie ten, który właśnie nagrywam. W każdym razie z tamtej epoki jest ten jeden tekst, drugi jest troszkę młodszy, ale też powiedziałbym, że nie jest on... Inaczej, został jeszcze napisany w czasach, kiedy współpracowałem z wiadomym zespołem, a wszystkie pozostałe są całkowicie nowe. To jest, na takie podejście właśnie postawiłem i to myślę, że do tamtych rzeczy, między innymi, które stworzyłem na potrzeby jakichś kolejnych płyt dżemowych, o których myślałem, do tamtych rzeczy jeszcze kiedyś wrócę, ale teraz płyta będzie całkowicie świeża.
0: To jest ciekawe, dlatego że jako osoba, która jednak zwraca dużą uwagę na tekst, dba o to, też nie boisz się z innymi współpracować. Wiadomo, że opolanin z pochodzenia Krzysztof Fezet jest twoim takim nadwornym współpracownikiem. Na ostatniej płycie był też na przykład Michał Zabłocki. Jestem ciekaw przy takiej dbałości, przy tym, że też o swoje teksty dbasz, kiedy właśnie widzisz taki pomysł sprzed bardzo wielu lat, to u ciebie... jest jakiś taki dystans, cieszy cię to, że wtedy pisałeś w taki sposób, że jesteś w stanie się odnieść do tego już po wielu latach, czy jednak miałeś pewien opór, czy to jest dobre, czy ci się to podoba, jak wyglądało obcowanie z takim tekstem?
1: No to był akurat jeden z lepszych tekstów, który napisałem, tylko nigdy nie miałem wystarczająco dobrego pomysłu na to, jak muzycznie go opracować. O, w ten sposób powiem. I dopiero teraz, pracując nad płytą, przyszło mi do głowy, że sięgnę po ten tekst i pomyślę zupełnie inaczej, niestandardowo o muzyce do niego i... No i się udało po prostu.

Maciek Balcar przed chwilką wyszedł z naszego studia plenerowego, dlatego że za krótką chwilę wystąpi podczas koncertu Autobiografia Jubileusz Bogdana Olewicza. Tytuł zdradza wszystko, jeden z bardziej zasłużonych tekściarzy polskiej muzyki rozrywkowej ma swój benefis. No i można powiedzieć, że ostatnimi laty taka formuła powróciła. W zeszłym roku świętowaliśmy dorobek Jacka Cygana. Dwa lata temu z kolei bohaterem koncertu był Janusz Kondratowicz. Niestety to był już taki pośmiertny koncert, chociaż on jeszcze takiego benefisu doczekał się też za życia. Pamiętam, jak wczoraj gościł w plenerowym studiu Radia Opole Jarosław Wasik i on wspominał o tym, że to na pewno zmieniło się w polskiej muzyce, że już nie ma takich etatowych tekściarzy czy kompozytorów. I faktycznie, kiedy patrzy się na dorobek tych mistrzów z przeszłości, aczkolwiek wciąż tworzących, tak jak Bogdan Olewicz, to trudno nie być pod wrażeniem tego, jak mają zróżnicowany katalog, ile można żywiołów podczas takiego koncertu połączyć. Dzisiaj wystąpi zespół Perfect z Łukaszem Drapałą, Natalia Kukulska, Kuba Badach, Krzysztof Cugowski, jego zespół mistrzów. Pojawi się również Doda, Alicja Szemplińska, Mietek Szcześniak, Krystyna Prońko, Kamil Bednarek, Alicja Majewska z Włodzimierzem Korczem, zespół Golden Life, grupa Universe, Urszula, Olga Szumańska, Natalia Sikora, Janusz Radek, Maciej Balcar, Andrzej Rybiński, Halina Mlynkowa i Michał Lech, co oczywiście pokazuje, ilu artystów chce interpretować ten ponadczasowy dorobek. Dla większości z nich Bogdan Olewicz tworzył, niektórzy dzisiaj są gośćmi, no ale na pewno to będzie koncert w takim festiwalowym stylu. Druga część wieczoru to jest 20-lecie kabaretu Neonówka. Zaczynamy około godziny 20, także radzimy, żeby nie odchodzić od odbiorników.

0: była Natalia Kukulska i ostatnia jak do tej pory studyjna płyta artystki. Natalia Kukulska wystąpi podczas dzisiejszego koncertu na 63. przepraszam bardzo, Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Dzisiaj autobiografia, czyli benefis Bogdana Olewicza i no czasami w Radio Pole palimy niespodzianki, natomiast Natalia Kukulska szerzej mówiła o tym, że zinterpretuje utwór Tylko mnie poproś do tańca, oryginalnie wykonywany oczywiście przez jej mamę, przez Annę Jantar. I artystka przyznawała się, że to jest dla niej emocjonalnie bardzo trudne, dlatego że Tylko mnie poproś do tańca to jest utwór, który traktuje o sprawach ostatecznych, jest bardzo przejmujący i tak lekko zdradzając, co można było podpatrzeć podczas prób, co można było usłyszeć, rzeczywiście to wykonanie wszystkim powinno zapaść w pamięć. Tradycyjnie przypominam, że otrzymujemy sygnał od Telewizji Polskiej SA, dzięki temu możemy posłuchać koncertu na antenie Radia Opole i jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał festiwalowego studia Radia Opole, to podpowiem, że w każdej chwili mogę przerwać, podpatruję monitor, dlatego że koncert rozpoczyna się o godzinie 20. Ostatnimi czasy jest bardzo punktualnie, ale wiadomo, że trudno co do sekundy przewidzieć. Jak już sugerowałem, po benefisie Bogdana Olewicza, po autobiografii, kabareton tym razem będzie poświęcony kabareton jubileuszowi kabaretu Neonówka, także będą ulubione skecze, będą nowości, będzie też muzycznie. Za sekundę zaczynamy, lekko się zwiesiłem, dlatego że pojawiły się już napisy, które są zawsze sprawdzane przed samym koncertem, dlatego myślałem, że startujemy. Oczywiście, jeżeli chodzi o Festiwal Opolski, to dzisiaj nie kończymy. Przed nami jeszcze czwarty dzień festiwalu. Tym razem jubileusz będzie obchodził zespół Lady Punk, a później... proszę mi wybaczyć takie lekkie zwieszenie, ale skontaktuję się troszeczkę, przełamię czwartą ścianę, czy realizator mnie słyszy, dlatego że aktualnie prowadząca koncert coś mówi. Czy zaczęliśmy, czy nie? No to zaczynamy trzeci dzień Festiwalu Opolskiego.
1: 26 lat. Podczas całego wieczoru zachęcam wszystkich do wspólnej zabawy w naszej loterii SMS. Do wygrania jest 30 tysięcy złotych. Zasady udziału w grze są bardzo proste. Aby zagrać, wystarczy wysłać SMS o treści TVP pod 7401. Laureata wyłonimy 11 czerwca. Za wszystkich trzymam kciuki. No i zapraszamy też do zaglądania na fantastyczne social media Telewizji Polskiej. Tam znajdą Państwo naprawdę mnóstwo ciekawych informacji o kulisach festiwalu. I nie pozostaje mi nic innego, tylko życzyć Państwu bardzo miłego wieczoru i fantastycznej zabawy.

0: gości.
1: Dobry wieczór Państwu.
2: Dobry wieczór. Witają Państwa Ola Budka
1: i Marek Niedźwiecki.
2: Powitała Państwa także Krystyna Prońko
1: oraz Orkiestra Kukla Band i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Zygmunta Kukli.

0: Koncert Autobiografia, czyli jubileusz Bogdana Olewicza, jednego z najważniejszych autorów tekstów, piosenek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, w tym przede wszystkim rockowej.
1: Z wykształcenia anglista, który swoją karierę artystyczną rozpoczął od tłumaczeń zagranicznych hitów, jak choćby utworu Jambalaya, znanego w polskiej wersji z wykonania Anny Jantar, jako Baju Baj, proszę pana.
0: Na szczęście pan Bogdan jeszcze za młodu odważył się pisać także własne autorskie teksty i dzięki temu przez ostatnie 60 lat z jego twórczości korzystali najważniejsi artyści polskiej estrady.
1: Anna Jantar, Zdzisława Sośnicka, Krystyna Prońko, Andrzej i Eliza, Krzysztof Krawczyk, Budka Suflera, Perfect, Universe, Seweryn Krajewski, Urszula, Ladybug to tylko wybrani wykonawcy, którzy zawdzięczają panu Bogdanowi wiele swoich największych przebojów.
0: A dziś świętujemy wspólnie jubileusz 80-lecia jego urodzin. Co prawda pan Bogdan urodził się 28 czerwca, ale niestety nie udało nam się przesunąć z tego powodu terminu realizacji festiwalu w Opolu. Zatem obchodzimy jego święto z 3-tygodniowym wyprzedzeniem.
1: Pan Bogdan jest osobą niezwykle skromną, unikającą blichtru i skupiającą się na twórczości. Jednak skoro jest tu dzisiaj razem z nami na widowni, musi zrobić wyjątek i pokazać się państwu. Powitajmy go gorąco. Bogdan Olewicz.

0: Było nas trzech, w każdym z nas inna krew. To oczywiście fragment tekstu piosenki Autobiografia zespołu Perfect ze słowami Bogdana Olewicza i muzyką Zbigniewa Hołdysa. Podejrzewam jednak, że nie wszyscy z Państwa wiedzą, że tych trzech istnieje naprawdę, a są nimi Zbigniew Hołdys, Andrzej Mogielnicki oraz nasz czcigodny jubilat.
1: Trzech przyjaciół, którzy na warszawskim Muranowie spotykali się po nocach w swoich mieszkaniach i marzyli o tym, żeby zdobywać świat. I każdemu z nich to na swój sposób się udało.
0: Ale dziś swój wielki, wyśniony sen zobaczy na scenie Bogdan Olewicz.
1: Przed Państwem Kamil Bednarek.

0: zespół mistrzów w pełnej wersji utworu Ratujmy co się da. W wersji płytowej został wydany bez gitarowej solówki, albowiem muzycy Budki Suflera źle wytłumaczyli panu Bogdanowi formę zarejestrowanego podkładu muzycznego, a ten napisał zbyt długi tekst, nie uwzględniając miejsca na gitarowe solo.
1: Jest koniec lat 60. Na ulicach królują skutery Osa, w kawiarniach pije się kawę w szklankach z koszyczkiem, a w zadymionych klubach powstaje mnóstwo młodzieżowych zespołów muzycznych. Młodzi ludzie gonią za zachodnią wolnością, a jej namiastkę daje właśnie muzyka.
0: To była nagła eksplozja i ogromny wysyp talentów i beztalencia. Nieopodal miejsca zamieszkania Bogdana Olewicza na ulicy Elektoralnej w Warszawie w pewnej piwnicy ćwiczył zespół, który wbrew ówczesnemu stylowi życia nazywał się Abstynenci. Kiedy odszedł od nich basista, pan Bogdan dostał swoją szansę, pożyczył czeską basówkę, wygotował używane struny i rozpoczął swoją wymarzoną karierę.
1: Proszę Państwa, stwierdzenie wygotował struny nie jest przejęzyczeniem. Wygotowanie strun to zabieg konserwacyjny, polegający na zanurzeniu zużytych strun we wrzątku w celu usunięcia brudu. Oczyszczone w ten sposób struny odzyskują część dawnej dźwięczności. Po wygotowaniu struny należy dokładnie wysuszyć, aby uniknąć korozji.
0: Kariera pana Bogdana jako gitarzysty basowego nie trwała zbyt długo. Okazało się, że do basówki ma za krótkie palce i nie wyrabia się w szybkich basowych riffach. Po tygodniu został wyrzucony z zespołu.
1: Był załamany. No właśnie. I nie wiedział wtedy jeszcze, że gdy się urodził, jego babcia Stefania miała powiedzieć: och, jaki on piękny i ma niebieskie oczy. Na pewno będzie pisarzem, bo ma taki płaski łokieć. No, babcia była niezwykle dalekowzroczna.
0: Alicja i Mietek Szcześniak.

0: Olga Szomańska, Michał Lech i Ecomotion, a wcześniej Halina Młynkowa.
1: Utwór Żegnaj lato na rok to wielki hit Zdzisławy Sośnickiej, który w 1979 roku wygrał konkurs premier na festiwalu w Opolu. Kompozytor piosenki Wojciech Trzciński nie cierpiał jednak tego utworu, ponieważ za największy tekstowy grzech uważał transakcentację. A tu w refrenie zamiast Żegnaj lato na rok mamy Żegnaj lato na rok. No coś potwornego mówił. Nie lubił tej piosenki do tego stopnia, że nie pojawił się wówczas na festiwalu. Utwór okazał się proroczy, gdyż po jego opolskim wykonaniu nastąpiło niezwykle deszczowe lato.
0: Pierwszym singlem z tekstem pana Bogdana była piosenka O tobie, jesieni i innych rzeczach w wykonaniu Elizy Grochowieckiej, znanej z duetu Andrzej i Eliza. Utwór powstał w trzy kwadranse, w maleńkiej kuchni, podczas odsmażania pierogów. Zbigniew Hołdys siedział z gitarą akustyczną w ręku na lodówce Polar 160, grając melodię, a pan Bogdan z patelnią w ręku tworzył tekst. Był rok 1971.
1: Nasz jubilat zawsze lubił pisać dla kobiet i to w pierwszej osobie. Owo podszywanie się pod inną płeć niesie dla niego ze sobą pewien dreszczyk emocji. Uważa, że kobiety mają inną wrażliwość, często większą odwagę i bogatszą wyobraźnię niż mężczyźni. Praca z utalentowanymi wokalistkami to dla niego wielka przyjemność.
0: Jedną z piosenek napisaną dla kobiety była ballada Za moim oknem. Mówiła o tym, że choć przez stulecia tyle się działo, to tak naprawdę świat za oknem się nie zmienił. Została zgłoszona do konkursu Zakru, na którym dostała ją do zaśpiewania nikomu nieznana studentka pierwszego roku AWF-u, Maryla Rodowicz. Zaśpiewała świetnie i konkurs wygrała. Niestety piosenka zamiast trafić na listy przebojów została zatrzymana przez cenzurę. Zablokowała ją pewna miła pani z telewizji, która na korytarzu na Woronicza wykrzyczała panu Bogdanowi. To panu się wydaje, że świat się nie zmienia? Niech pan pójdzie i zapyta robotników na żeraniu.
1: Strasznie kłótliwa. Przed państwem Urszula.

0: Dziękujemy.
1: Zespół Universe z gościnnym udziałem EcoMotion.
2: A wcześniej Janusz Radek, Doda i Jacek Królik.
1: Życie autora tekstów w czasach PRL nie było łatwe. Trzeba było być ostrożnym, sprytnym i przewidującym. Cenzura, która została zniesiona dopiero w 1990 roku, nie czepiała się kompozytorów, ponieważ melodie nie były cenzurowane. Za to teksty, a jakże. Niestety właśnie autorzy uczyli się, jakich tematów, sformułowań czy metafor należy unikać, aby nie było kłopotów. I niestety po latach mieli wbudowany mechanizm autocenzury, co znacznie ograniczało atrakcyjność ich wypowiedzi. Po odzyskaniu wolności niejednokrotnie ciężko było się z tego wyzwolić.
2: Ludzie przyjeżdżali co roku do Opola z nadzieją, że usłyszą, co im powie, czy zaśpiewa ich idol, puszczając do nich oko, że w tekście piosenki jest dla nich przekaz ukryty między wierszami, jakaś czytelna ironia czy krytyka. Premierowe piosenki z tekstem bywały piękne i mądre, bo tego oczekiwała publiczność. Taka była też tradycja opolskich festiwali.
1: A czy autobiografia miała swoją premierę właśnie w Opolu?
2: Autobiografia miała swoją premierę w Trójce. Pamiętam, to była sobota, zadzwonił Zbyszek Hołdys i powiedział, jeśli dzisiaj nie zaprezentujecie tej piosenki w radiu, to być może nie zaprezentujecie już nigdy. Piotr Kaszkowski prowadził południową audycję Zapraszamy do Trójki i zaczął rozgrywać tę piosenkę od godziny 16 do 19. Najpierw fragmenty, potem całość. Dziewczyny przyjmowały głosy telefoniczne. Traf chciał, że tego dnia lista była podsumowaniem 3 tygodni. Taka kumulacja. W związku z czym udało się uzbierać głosów na 17 miejsce. W przyszłym, następnym tygodniu autobiografia oczywiście była na miejscu pierwszym.
1: Przed Państwem Golden Life.
3: Dobry wieczór Państwu. Pozdrowienia z nadmorza. Z miłości dla miłości.

Cześć, mówi Marek Sierocki, dyrektor artystyczny festiwalu. Chciałem uprzejmie przypomnieć, że cały czas mogą Państwo dołączyć do wspólnej zabawy w naszej loterii SMS. Do wygrania jest 30 tysięcy złotych, a zasady udziału w grze są bardzo proste. Aby zagrać, wystarczy wysłać SMS o treści TVP pod numer 7401. Losowanie laureata już 11 czerwca. Szanowny Bogdanie, Ty również możesz wziąć udział w tej loterii, ale oczywiście na tych samych zasadach, co pozostali widzowie. Czyli w żaden sposób nie mogę po znajomości zagwarantować Ci wygranej.

Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, zaśpiewałam piosenkę z repertuaru oczywiście Krzysztofa Krawczyka, ale zanim dzisiejszy jubilat zaczął pisać teksty piosenek, które stały się hymnami pokoleniowymi, autobiografia, Niepokonani, jakieś 50 lat temu początkującej piosenkarce stworzył utwór o, wydaje mi się, nieco mniejszym ciężarze gatunkowym. Na przekór wszystkim będę spać.

0: Dziękuję bardzo.
1: Andrzej Rybiński.
0: Anika Mlinkowa.
2: Andrzej Rybiński, Halina Młynkowa i Paweł Tomaszewski.
3: A wcześniej Kuba Badach, Ecomotion, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz.
2: Kiedyś pod starym hotelem europejskim w Warszawie pewna cyganka uparła się, że powróży panu Bogdanowi. Bardzo wyluzowany dał jej 3 dychy i podał lewą dłoń. Pogapiła się na nią przez dłuższą chwilę i rzekła: ojej, jaka piękna linia życia, szkoda tylko, że taka krótka. Miał wtedy 30 parę lat i natychmiast o tym zapomniał. Jej słowa wróciły do niego dopiero po tym, jak zaczął mieć kłopoty ze zdrowiem.
3: Zaczął wierzyć, że słowa cyganki były ostrzeżeniem i że nie wiadomo, ile mu czasu zostało. Wiedział też, że prędzej czy później te natrętne myśli przeleją się z jego głowy na papier.
2: Ten z pozoru błahy incydent zaowocował powstaniem utworu, do którego pan Bogdan ma wielki sentyment. Tylko mnie poproś do tańca. To niemal rozmowa ze stwórcą i subtelnie ukryta prośba, aby dał jeszcze trochę poszaleć na tym świecie. Elegancki walc Wandy Żukowskiej nadał temu pragnieniu taneczną motorykę.
3: Anna Jantar zaśpiewała to przejmująco i ludzie pokochali ten nieoczywisty w swoim przesłaniu utwór. To niezwykle krzywdzące, że właśnie jej, żywiołowo kochającej życie, pełnej optymizmu o sobie będącej estradowym alter ego autora, tego czasu nie darowano.
2: Natalia Kukulska, Paweł Tomaszewski, Julia Monkiewicz oraz Nowatone String Quartet.

0: Krystyna Prońko, Stowarzyszeniem Przemysława Raminiaka.
1: Wcześniej Maciej Balcar i Mietek Szcześniak.
0: Pisanie tekstów do gotowych melodii to czynność dość intymna i osobista. Siedzi człowiek sam przy biurku, gapi się w sufit albo świat za oknem i czeka na tę myśl, którą podsunie mu jego wyobraźnia. Trwa to bardzo różnie, czasem krótko, a czasem godziny, dni lub tygodnie. Na przykład tekst do Niepokonanych był pisany ponad pół roku, a więc jedne piosenki pisze się szybko i bezboleśnie, a inne wręcz odwrotnie.
1: Bogdana Olewicz zawsze powtarza, że wkładanie własnych myśli, opowieści, komentarzy i zwrotów w cudze usta jest bardzo ryzykowne. Trzeba zatem zrobić wszystko, aby brzmiały autentycznie. Pan Bogdan jest zawsze obecny na nagraniach wokali w studiu. To dla niego ostatnia szansa na poprawki i zmianę słów, gdyby brzmiały sztucznie. Ustanowił sobie żelazną zasadę, że nigdy nie przyjmie zamówienia na tekst, jeśli nie zna wykonawcy i nie słyszał go mówiącego i śpiewającego po polsku.
0: Pieśń rockowa wymaga szczerości, autentyzmu, jak i prowokującego spojrzenia na poruszane w niej odwieczne tematy. Inaczej jest nic nie warta. Trzeba być czujnym, czy przypadkiem człowiek odruchowo nie skopiuje tego, co ktoś inny już dawno zaśpiewał, oraz czy fantazja nie poniosła nas w ślepy zaułek.
1: Kiedy powstawały pierwsze utwory Perfektu, dla Perfektu Bogdan Olewicz ustalił ze Zbigniewem Hołdysem, że w ramach niepisanego manifestu rewolucyjnego buntu w tekstach Perfektu nie będzie nigdy słowa kocham. I w pierwszej formacji osobowej tej supergrupy tak się właśnie stało. Dopiero po 1994 roku, kiedy obaj panowie byli już o 10 lat starsi, podjęli decyzję o zdjęciu tej blokady.
0: Olga Szomańska, Janusz Radek i Dariusz Kozakiewicz.

0: dziękuję. I szacun.
1: Zespół Perfekt, Łukasz Drapała, Maciej Balcar oraz Kuba Badach.

0: Respekt, Łukasz Drapała, Maciej Balcar oraz Kuba Badach.
1: To za moment nastąpi, proszę Państwa, ale teraz chyba jest ważna część w koncercie. Panie Marku, niech Pan czyni honor. My czekamy.
2: Autobiografia to jeden z najważniejszych utworów bez wątpienia w historii polskiego rocka. Hymn lat 80., dzięki któremu Perfekt stał się legendą. Prezentowany nieprzerwanie od prawie 50 lat przez wszystkie stacje radiowe. Cały czas słuchany i śpiewany przez 5 pokoleń fanów.
0: Autobiografia to piosenka zawierająca wiele elementów autobiograficznych z życia pana Bogdana, ale także jego przyjaciół i znajomych, włożonych w historię jednego bohatera. Sam autor nie spodziewał się, że ten utwór może stać się tak wielkim przebojem. Miała to być jedynie długa ballada na płycie.
2: Bogdan Olewicz mówi sam o sobie, że jest wielkim szczęściarzem, posiadając przywilej dzielenia się swoimi myślami, radościami, smutkami z milionami potencjalnych słuchaczy, komentowania tego, co widzi za własnym oknem. Najważniejszą zasadą jego twórczości jest to, żeby nie oszukiwać samego siebie, a przede wszystkim nie oszukiwać innych. Bogdan Olewicz.

0: może coś dadzą powiedzieć.
1: To jest pana chwila, tak.
0: Zacznie wygodnie. Jestem przesądny.

0: Panie Bogdanie, czy chciałby Pan coś powiedzieć?
1: Dobry wieczór przede wszystkim. Bardzo, bardzo dziękuję stronie lewej, środkowi i stronie prawej. Fantastyczny, wielki amfiteatr. To był wieczór moich marzeń. Dzięki prowadzącym, Państwo w zasadzie wszystko o mnie wiecie. Powiem tylko, że jestem tym szczęściarzem podwójnym, a może potrójnym, bo doczekałem takiego koncertu. To fenomenalne zupełnie. Ale także dlatego, że tak napisane te piosenki do muzyk bardzo genialnych kompozytorów trafiały w ręce fantastycznych wykonawców. A następnie poprzez estradę i radio one trafiały do Was, do Państwa. I chcę powiedzieć, daliście mi odczuć, że u wielu osób znalazły swój kąt w pamięci, w sercu i za to Wam bardzo dziękuję.
0: Panie Bogdanie, mamy dla Pana niespodziankę. Zapraszamy na scenę dyrektora generalnego Telewizji Polskiej, Pana Tomasza Syguta.
2: Dobry wieczór, Opole. Panie Bogdanie, drogi mistrzu, kochamy Pana. Ja Panu powiedziałem za kulisami, że dla mnie to jest spotkanie z legendą, która także mnie muzycznie ukształtowała, więc wolałbym Panu zagrać i zaśpiewać niż powiedzieć, bo cały się trzęsę, ale spróbuję. Pana teksty ukształtowały nie tylko historię polskiej muzyki. One ukształtowały życie kilku pokoleń. Były też naszą drogą do wolności. Pan nie mówił nam, co mamy myśleć. Pan dawał nam odwagę, abyśmy sami znaleźli tę odpowiedź. To dla mnie wielki honor, zaszczyt i duma, że Telewizja Polska mogła oddać Panu ten muzyczny hołd. Bo przecież tak niewiele możemy Panu dać. Możemy się tylko nisko pokłonić i podziękować.

0: chciałem jeszcze zabrać jedną minutę, proszę Państwa, żeby to wszystko mogło się wydarzyć, czyli aby sen się mógł spełnić, bo o planach wiedziałem w końcówce zeszłego roku, ale często wiele planów po prostu nie wypala. Chciałbym, bo to jest moja jedyna okazja, aby to zrobić publicznie, podziękować przede wszystkim Telewizji Polski, organizatorowi, wszystkim, którzy byli w to w jakiś sposób powiązani, a więc produkcji, całej technice, oczywiście i górze, szefostwu, wszystkim, którzy umożliwili to, że ten koncert się odbył. Chciałbym podziękować moim znakomitym prowadzącym, cudownym wykonawcom, to sami o tym wiecie, fenomenalna parada wykonawcza, kapeli, z którą jestem ciągle mocno związany, ale także innym. Jeszcze jedno podziękowanie dla tych skrytych w tych dekoracji na górze, fenomenalnej orkiestrze pod dyrekcją arcymistrza Zygmunta Kukli. I na koniec ostatnie jedno słowo. Dziękuję wam wszystkim, że spędziliście ze mną ten czarowny wieczór. Wielkie dzięki.
1: Bogdan Olewicz.
2: A na pożegnanie raz jeszcze Łukasz Drapała i zespół Perfekt.
3: Zaśpiewamy razem, prawda?

0: Dzieciaki pozostaną w Państwa sercach i niech nadal mają swoje zasłużone miejsce na antenach wszystkich stacji radiowych.
1: Hity są na chwilę, a przeboje są na zawsze.
0: Koncert prowadzi dla Państwa Ola Budka
1: i Marek Niedźwiecki.
0: Życzymy dobrej nocy.
1: Dobranoc.

sponsorem i partnerem 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Sponsorami festiwalu są Bros, Dolina Noteci, Tauro, Itaka. Partnerzy festiwalu: Stowarzyszenie Autorów ZAIX, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Dziękujemy również patronom medialnym, którymi są Teletydzień, Onet i Plejada, Radio Opole, NTOP, Program Pierwszy Polskiego Radia, Super Ekspres, Nasze Miasto.pl, Telemagazyn,

0: piękne zwieńczenie pięknego koncertu. Świętowaliśmy 80. urodziny Bogdana Olewicza jeszcze przed samą datą urodzin, jak zaznaczył prowadzący Marek Niedźwiecki, ale pan Bogdan, mimo że jest osobą skromną, trochę się nawet wydawał speszony, to jednak widać było wzruszenie, no bo z jednej strony odbiór publiczności pokazuje, jak to są ważne utwory, jak to są piękne teksty, no a z drugiej strony też taka retrospektywa, posłuchanie pięknych piosenek, które się stworzyło na przestrzeni lat, ewidentnie cieszy. Przedwczoraj zaczęliśmy festiwal od konkursu debiutów, bardzo dobrze przyjętego, nawet gdzieś zakulisowo rozmawialiśmy, że cieszącego się jak na debiuty bardzo dużą oglądalnością. No i pojawia się debiutant w plenerowym studiu Radia Opole z 2007 roku, czyli Rafał Nosal. Dobry wieczór, cześć.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
0: Oczywiście nasz kolega redakcyjny, który przez wiele lat prowadził programy na antenie Radia Opole, aktualnie również robi zdjęcia i to bardzo ładne, można je sobie zobaczyć na naszych mediach społecznościowych, na stronie Radia Opole. Natomiast ja chciałem cię zagadać o debiuty, dlatego że rzeczywiście wtedy była niewdzięczna, przeróbkowa formuła. Zresztą pokazał to bardzo ciekawy dokument o zespole Kumka Olig. Mateusz Holak był wtedy nastolatkiem, nawet chyba skłamał z wiekiem, bo był za młody, żeby wystąpić. On pokazywał się tam jako taki zadziorny, zbuntowany młodzieniec. Trochę mu nie odpowiadało, że nie mógł swojej twórczości prezentować, no ale to było rzeczywiście bardzo ciekawe, dlatego że Mateusz Holak jest aktywny do dziś, jest muzykiem bardzo wszechstronnym i przepraszam, że tak zacznę od kogoś innego, ale czy ty zauważyłeś w nim jakiś taki potencjał, patrząc na innych uczestników?
1: Wiesz co, nie, ja jestem bardzo wybredny, jeśli chodzi o scenę muzyczną, a szczególnie o wokalistów i wokalistki, natomiast powiem ci szczerze, że jeśli chodzi o tamte debiuty w 2007 roku, bo to w przyszłym roku, wczoraj sobie zdałem z tego sprawę, że w przyszłym roku minie 20 lat. Za chwilkę nawiążę do tej 20. rocznicy, natomiast powiem ci szczerze, że wtedy byliśmy wszyscy mocno zaskoczeni faktem, że zostaliśmy postawieni przed materiałem, który nie należy do nas. Mówię tutaj o piosenkach, które prezentowaliśmy na scenie. Natomiast najważniejsze jest to, że każdy z nas, każdy z tych wokalistów, nawet wtedy dostawał się do konkursu poprzez eliminację, prezentując własną twórczość. I to było fajne, bo zarówno Pektus, z którym miałem wtedy okazję występować na scenie, i inni wykonawcy, to były osoby, które już prezentowały wtedy swoją własną twórczość autorską. No i chyba to spowodowało, że ktoś zwrócił na nas uwagę. No niestety takie były później wymagania festiwalowe, że musieliśmy odśpiewać pieśni, przed którymi nas postawiono. Niektórzy zrobili to lepiej, niektórzy gorzej. Natomiast powiem ci szczerze, że cieszę się z faktu, że na festiwalu opolskim debiutanci mogą prezentować własną twórczość, a z kolei ten koncert debiutów, o których wspomniałeś przed chwilą, czyli ten sprzed dwóch dni, uważam za jeden z najlepszych koncertów w tegorocznej edycji festiwalu, dlatego że był na bardzo wysokim poziomie, ci ludzie są bardzo świadomymi artystami, no i mam nadzieję, że większość z nich jeszcze usłyszymy.
0: Wydaje mi się to też ciekawe, bo nie chcę być nachalny w swoich opiniach i nie chcę umniejszać też konkursowi premier, ale ostatnimi laty mam wrażenie, że czasami nawet lepsze piosenki, tak całościowo lepszy repertuar jest podczas debiutów.
1: Dokładnie wyjąłeś mi to z ust, że premiery niestety, no jesteśmy dziennikarzami muzycznymi, więc możemy to powiedzieć, mamy prawo do tego, żeby...
0: Do subiektywnych opinii. Inne nie mogą być w sumie
1: premiery
0: opinie.
1: Były moim zdaniem gorsze artystycznie niż debiuty w tym roku.
0: To jest ciekawe dlatego, że wygrał utwór, który według mnie miał bardzo fajny balans pomiędzy jakimś takim lekko nawet alternatywnym sznytem, ale jednak z zwiewnością, folkowym charakterem, takim dość poetyckim tekstem. Tak, jestem ciekaw, tak. Czy słuchając tych piosenek zwróciłeś uwagę na Karolinę Harko, czy spodobał ci się ten utwór?
1: Karolina zwróciła moją uwagę, przede wszystkim Piotr Lato najpierw, czyli to jakby takie wizualne zaskoczenie,
0: jej
1: które się pojawiło.
0: W zbrodni w prywatnym życiu.
1: Tak, natomiast Karolina wykonała bardzo subtelny, bardzo liryczny, piękny utwór. Natomiast moje, jeśli pytasz o moje serducho muzyczne, to zostawiam przy Martynie Baranowskiej, która wykonała moim zdaniem jeden z najlepszych utworów scenicznie dostosowanych do realiów festiwalowych.
0: I też należy docenić, bo znasz ten stres z autopsji w momencie, kiedy chcesz, żeby wszystko pięknie wyszło. Z tego, co pamiętam, już tych prawie 20 lat temu też pojawiały się jakieś prezentacje, wizytówki artystów, kiedy pada to twoje imię i nazwisko, czy nazwa zespołu, to chciałbyś, żeby od razu pojawił się ten efekt wow. Tymczasem, jeżeli chodzi o zespół Martyny, to troszeczkę sprzęt, mówiąc brzydko, nawalił, pojawił się
1: problem. Wejdę ci w słowo, dlatego że większość sukcesów takich medialnych, większość takich sukcesów pofestiwalowych, to są zespoły, które w gruncie rzeczy nie zdobyły pierwszego miejsca na debiutach. To są te zespoły, które plasowały się na dalszych miejscach, a jak pokazuje rzeczywistość, cały czas utrzymują się do tej pory na scenie.
0: Tak, a propos Martyny, tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że bardzo ładnie z tego wybrnęła. Czuć było, że jest lekko zakłopotana, no ale też zupełnie nie wpłynęło to na występ, rozbawiła publiczność. Także rzeczywiście bardzo dobrze pokazała swoją twórczość. Zresztą miała super wsparcie, no bo jej współpracownikiem jest m.in. Maciej Wasio, który na jednym z tych podestów grał na gitarze. I mówiłeś o Martynie Baranowskiej, to też jest ciekawe, dlatego że kiedy prowadziłeś, czy współprowadziłeś z Anitą Janczak audycję no tak, Scena i Sława, to gościli u was właśnie panie i panowie z Chili Crew.
1: Tak, tak, tak.
0: Tam Martyna rzeczywiście występowała, zagrali nawet w studiu M imienia SBB, także nie przechwalając się, ale Radio Pole stara się no trzymać rękę na pulsie, cieszy nas, że...
1: Od lat i tak już chyba pozostanie. No,
0: mam taką nadzieję, mam rzeczywiście jakąś taką satysfakcję, nie absolutnie ze swojego powodu, tylko jeżeli chodzi o radio, że i nie jest to żadne podlizywanie się, ale że udaje nam się czasami rzeczywiście tych artystów, których później oglądamy na większych scenach, pokazać na naszej kameralnej scenie, ale... A propos kariery zespołu Bohema, to w 2007 roku, jeżeli dobrze pamiętam, też ukazała się płyta Niech Tak Zostanie, która była takim kolejnym krokiem, jeżeli chodzi o ewolucję grupy. I oczywiście zawsze jesteś wierny takiemu przywiązaniu do wagi tekstów, do pewnej właśnie poetyckości, do takiego akustycznego trzonu muzyki, ale z drugiej strony zawsze też chciałeś wprowadzić jakiś taki bardziej nowoczesno-folkowy sznyt, trochę w stylu zespołów jak Dave Matthews Band, otwierać te formy też w trakcie występów i ciekaw jestem, czy obserwując to, co ci się dzieje ostatnimi czasy, jeżeli chodzi na przykład o popularność Kaśki Sochackiej, to czujesz, powiedzmy o taką muzykę walczyłeś, kiedy startowałeś w debiutach.
1: Pięknie rozczytałeś, że tak powiem, moje takie fascynacje muzyczne, które w tej chwili jakby rządzą moim sercem muzycznym, dlatego że Kaśka Sochacka, jakbyś zobaczył moją playlistę na Spotify'u, to jest naprawdę wypełniona utworami Kasi Sochackiej. I Kasi Sochackiej pozostanę wierny na bardzo długo, dlatego że przede wszystkim ta warstwa tekstowa w jej przypadku jest niesamowicie rozbudowana i taka, którą życzyłbym sobie, aby miała większość osób, które zajmują się muzyką. Natomiast jeśli pytasz o Bohemę, no to Bohema po Niech Tak Zostanie, po Niech Taku tak zwanym, roboczo nazywając, wydała jeszcze płytę Samotni jak Gwiazdy, no i w tej chwili ewoluujemy, cały czas koncertujemy, troszkę zmierzamy w inne rejony i mam nadzieję, że w przyszłym roku właśnie na to 20-lecie przygotujemy coś, co być może nawet po 20 latach od debiutu odbije się w postaci, no... Chciałbym bardzo w postaci festiwalu.
0: Płyta Samotni jak Gwiazdy była też prezentowana w studiu M i wydaje mi się to ciekawe, że jest taka naturalna ewolucja. Powiedzmy, wasz debiut był najbliżej tych takich gdzieś tam tropów właśnie literackich, może nie turystycznych, no ale kojarzących się jednak z tymi nurtami. Na drugiej płycie już było wyczuwalne, w którą stronę zmierzacie, a rzeczywiście Samotnie jak gwiazdy to jest takie przypieczętowanie, ale z tego co sugerujesz, jeszcze chcecie tę formułę rozwijać, tak, nie chcecie być jak tacy skostniali, powiedzmy.
1: Jak najbardziej, my cały czas poszukujemy i to jest chyba klucz do rozwoju Bohemy, że poszukiwanie brzmień, dźwięków, które nie są oczywiste, wywodzimy się i zawsze będziemy to powtarzali ze sceny poetyckiej, ale większość artystów typu Karczewska, typu nawet Kwiat Jabłoni, to są te zespoły, które...
0: Też u nas grali.
1: Tak jest. To są te zespoły, które ze sceną poetycką przez chwilę miały taki mariaż nieformalny, natomiast później ich drogi się rozeszły, w sensie odeszli od sceny poetyckiej i jakby poszli w taki, szeroko mówiąc, mainstream. No i tak samo Bohema. Bohema cały czas poszukuje, nigdy w życiu nie zakładam, że będziemy mainstreamem, natomiast będziemy zespołem, który będzie poszukiwał i będzie odkrywał rejony, które mam nadzieję będą zarażały nowych, młodych muzyków.
0: Zresztą a propos artystek, które zwiedziły większość przeglądów piosenki poetyckiej, szeroko pojętej, to Monika Kowalczyk, choćby na festiwalu Japa. Fantastycznie się odnajdowała.
1: Tak.
0: U naszego serdecznego kolegi Pawła Potasa Koniecznego na Kropce w Głuchołazach też występowała w zeszłym roku, debiutowała w Opolu i też pokazała ciekawą ewolucję.
1: Dodała świetną piosenkę w ogóle. I to jest znowu jakby nawiązanie do Martyny Baranowskiej. Po raz drugi z rzędu, moim zdaniem, oczywiście każdy z nas ma własne preferencje muzyczne i własne preferencje co do utworów, które chciałby usłyszeć na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Natomiast dla mnie osobiście drugi rok z rzędu nie wygrywa najlepsza piosenka.
0: A propos właśnie Moniki Kowalczyk, to też jest ciekawe, że do tego swojego folkowego trzonu dorzuciła inspirację, choćby Tomem Miszem, to wszystko bardzo fajnie buja i ona też jest świadomą, bardzo sprawną wokalistką, ale nawiązuje to troszeczkę do koncertu, który właśnie się zakończył, do autobiografii, to celebrowaliśmy dorobek spektakularny zresztą Bogdana Olewicza. Natomiast to też jest ciekawe, dlatego że teraz jest taka dyskusja, że artyści oczywiście gdzieś są nieraz merkantylne, przytaczane motywacje, że chodzi o pieniądze, albo z drugiej strony o ambicje, że chcą wszystko samemu zrobić, no ale już nie ma takich, powiedzmy, etatowych tekściarzy, rzadko to się zdarza. Natomiast w twoim przypadku bardzo ważna jest współpraca z Eweliną Marciniak i ciekaw jestem z perspektywy artysty, co powoduje, że taka współpraca zatrybi, że nagle czujesz, że ktoś dopełnia twoje spostrzeżenie, jest w stanie od takiej strony literackiej, formalnej okiełznać. Czy to jest kwestia wyczucia interakcji z drugą osobą? Jak to u ciebie wygląda?
1: To jest jedno z tych pytań, na które odpowiedź wkracza w takie rejony metafizyki, dlatego że nie ma jasnej, jedynej, określonej odpowiedzi, co powoduje, że pomiędzy kompozytorem a tekściarzem nawiązuje się ta właśnie więź metafizyczna powodująca, że te utwory zaczynają nieść. W przypadku Eweliny na pewno działa to, że ja bardzo mocno odczuwam te emocje, które ona zawiera w swoich tekstach. Natomiast najpiękniejsze dla mnie jako dla kompozytora, dla człowieka, który wykorzystuje jej teksty, utożsamia się z tymi tekstami na scenie, jest to, że po wielu, wielu latach, w zeszłym roku Ewelina Marciniak zadzwoniła do mnie i powiedziała: słuchaj Rafał, gramy koncert i bo ona oczywiście również zajmuje się muzyką i jest też wokalistką i mówi: chciałabym wykorzystać twoje aranżacje, bo one są tak różne od tego postrzegania moich tekstów przeze mnie samą, że genialnie się wpasowują we mnie, w sensie w Ewelinę teraz, nie? To było niesamowite, że chciała wykorzystać do swoich tekstów moją muzykę i w tych aranżacjach ją odtworzyć. To coś niesamowicie spełniającego mnie jako kompozytora, osobę, która pracuje z jej wersami.
0: Wydaje mi się to istotne, że z tego, co też sugerujesz, nie można tego robić na siłę, kiedy się okazuje, że ktoś, kto pisze tekst, jest taki za bardzo zaborczy, podchodzi do tego jak do usługi, a nie do jakiejś takiej interakcji, takiego wydobycia z kogoś jego spostrzeżeń, to chyba taka współpraca nie ma sensu.
1: No nie ma sensu, nie ma sensu, bo wiesz, ja jako kompozytor, biorąc tekst, biorąc gitarę do ręki, biorąc dany tekst na warsztat, często korzystam z tekstów Adama Ziemianina, często korzystam z tekstów moich przyjaciół poetów. Natomiast
0: zdarzyło się też tekstów Konopnickiej.
1: Tak, oczywiście. Natomiast bardzo często też jest tak, że dany tekst, ja wiem, że on jest świetnym materiałem na piosenkę. Natomiast jeśli on nie wpasowuje się w moją sytuację emocjonalną na danym etapie życia, to on ląduje do szuflady. Jakby chowam go na inny czas i bardzo często zdarzało się, że wyciągałem te teksty po latach. Kiedy, nie wiem, doskwierała mi samotność, kiedy nagle cieszyłem się życiem i było cudownie. Wtedy wracałem do tych tekstów, które jakby odłożyłem na później, nie?
0: Zresztą, jeżeli chodzi o wspomnienia dzisiaj, współpracy z Bogdanem Olewiczem, to dało się wyczuć, że to jest tego typu autor, który ma dużo pokory, który był w stanie też do tych wielkich osobowości dotrzeć, przełamać lody. Natomiast...
1: Ale wiesz, co jest najpiękniejsze? Że my jako redaktorzy muzyczni zdajemy sobie sprawę z tego, kto jest kompozytorem, kto jest autorem tekstów. I bardzo często słysząc piosenkę od razu widzimy nazwiska jakby w głowie, nie? Te osób, które skomponowały czy napisały tekst. Natomiast ludzie śpiewają te pieśni przez wiele, wiele lat, nie zdając sobie sprawy, kto jest na przykład autorem, tak jak w przypadku pana Olewicza dzisiaj, pieśni. I myślę, że wiele razy dzisiaj na trybunach widzieliśmy zaskoczenie w oczach osób. Wow, to jest jego piosenka, znam ją od dziecka.
0: Zanim przejdziemy do kolejnego wątku, ja tylko zasugeruję słuchaczom, im zresztą nie trzeba tłumaczyć, bo już pewnie przywykli do tego, że w każdym momencie możemy przerwać, dlatego że zaraz druga część trzeciego dnia 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, czyli Kabareton. Swój jubileusz będzie świętować jeden z bardziej popularnych kabaretów w Polsce.
1: Neonówka.
0: Czyli Neonówka.
1: Tak.
0: A temat, do którego chciałem przejść, to też... Kiedy indziej. Zaczynamy kabaretą.
1: Zaczynamy.
0: Rafał Nosal gościł w plenerowym studiu Radia Opole.
1: I Tomasz Wojtyłko.
0: Bardzo dziękuję, a sygnał otrzymujemy od Telewizji Polskiej S.A.
1: Super.
2: Pani na sekretarkę?
3: Przybyła córka władcy Czech.
4: Mnie tych nie.
5: Ja ją ładuję z rana i mi obraz nie śnieży.
4: Jak to trzy pary majtek na dwa tygodnie?
5: No, jedna para mi na cztery dni starcza.
4: Jak ty to liczysz?
5: No normalnie, przód, tył, przekładka, tył, przód.
4: Dren, dren.
6: Chyba jak to się odbiera?
4: Zielonym.
5: A, zielony, no, no.
6: Tylko który to jest zielony?
4: Koło czerwonego.
5: A, koło czerwonego. No to żeś pomógł.
4: Będę płacił kartą.
3: No ale ja nie mamy ten do tego.
4: A ja nie mam tego do ten.
5: Przyznasz, że ma orientalną urodę?
4: Ma tej skrzyżowanie, nie wiem, drwala z farmaceutką.
5: Mieszko, komplement, powiedz jej komplement.
4: Jak tam, rąbałaś coś dzisiaj?
7: Jest mały problem, bo to laska została marszałkiem. Nie wiadomo, kto kogo suka. Ale musimy być czujni, bo nie po to, po co.
3: Po co, po to.
7: Ile?
3: Tyle.
7: Jaki?
3: Taki.
7: Dokładnie, bardzo dobrze.
4: Helga, ty, gdzie ty masz numerek?
8: No, ja numerka nie miałem już od 2 lat.
4: Powodzę, a puść sznur.
3: Co?
4: Puść sznur. I co, dalej mnie słyszysz? Dobra, Bogu, wal do sznura.

Że nie trzeba nas namawiać do zrywania wiśni. Co ja mam na myśli? Nic już nie robicie. Wstajemy o świcie, wy sobie leżycie. Każda z was ma Supermana tylko pod przykryciem. A czemu się dziwi?

Czuropole! Jak się bawicie? Dacie radę? Dobrze, słuchajcie, bardzo się cieszymy. Przed wami wystąpił kabaret Neonówka ze Zespół Żarówki. Jeszcze raz wielkie brawa dla młodzieży. Wspaniała opolska publiczność. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj na nasze 26-lecie. Powiem wam, że przeczytałem te wszystkie komentarze tutaj, jak ta prasa internetowa komentuje, jak ta się ubrała, jak ten się ubrał, i trochę spanikowałem, bo nie wiedziałem, jakie buty do garnituru dobrać. Kurczę. I wziąłem te, co po domu noszę, więc myślę, że się nadają. Okej, dobrze, słuchajcie. I bardzo się cieszymy, że jesteście. Chcemy, żebyście tutaj dobrze spędzili z nami czas, żebyście reagowali, bawili. To jest w ogóle na żywo. Także można powiedzieć więcej chyba. Jakoś wydaje mi się, że tak czy nie. Czy jest szansa, żeby coś... Nie prowokujcie. Nie prowokujcie. Ale dobrze, to ja w tytułem wprowadzenia tylko powiem, że nasz występ będzie trwał około 2 godzin, czyli tyle czasu, ile Trzaskowski był prezydentem. Także to szybko zleci, jemu zleciało, także wam to zleci. Dostaliśmy informację, że podobno Karol miał być też na publiczności, ale nie ma go, bo podobno robi klatę. Czy klatkę? Nie wiem, którą klatkę robi, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś jest starszy i ma mieszkanie, to lepiej uważać na Karola. Ale śmiało, można reagować, słuchajcie, to ja jestem przyzwyczajony. Dostaliśmy też bardzo często, dostajemy takie pytanie, to pośmiej się z Donalda, nie? Okej, nie mam problemu, Donald, kurczę, Donald, no. Ale z drugiej strony, jak można pośmiać się z kogoś, kto chciał zaatakować Grenlandię? To trudniejszy żart, ale... Niektóre dojdą jutro. Natomiast jeżeli chodzi o Donalda, tego już naszego Donalda, to my w imieniu społeczeństwa chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za rozliczenia, bo naprawdę jak oni ich wsadzają do więzień, a jak oni im uciekają, już nam się miejsca kończą, musimy ich do Stanów Zjednoczonych wysyłać także. Podejrzewam, że gdyby Donald nie rządził, to już by siedział. Na Węgrzech. Nie, ale powiem wam, że tak patrząc na tą koalicję, całą koalicję tego 15 października, to trochę zachowułem się jak dzieci, trochę przypomina ta koalicja koalicję 1 czerwca. I powiem wam, że doszliśmy do wniosku, że to jest najgorszy rząd od 2023 roku. Też trudny żart. Ale chcemy, żeby się prawica odczepiła, że się nie śmiejemy z Tuska. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle dalszą część koalicji, ta koalicja też jest ciekawa, ponieważ skład tej koalicji, bo tak chcę, żeby wszystkich wymienić, żeby nie było, że kogoś pomijam tutaj. Jest też Szymon Iskariota. Tak. Z Polski 0,2050, bo takie są ich notowania chyba najnowsze. Jest też Lewica, nowa, odmładzająca się Lewica, rocznik 46. I oni są pod progiem, ale jest jeszcze druga część Lewicy Razem i jakby się połączyli, to by, jakby poszli razem, to by byli nad progiem, ale Razem powiedziało, że Razem z nimi nie pójdzie. Także taką mamy koalicję. No jest też Kosiniak-Kamysz, ale ja powiem wam, że ja tej dwójce nie ufam. Ja nie wiem, który z nich do mnie mówi, który jest, który... Oni są tacy w ogóle bezbarwni, nie to co prawa strona, tam zobaczcie, jest od razu inaczej, nie, na przykład taki Jarosław, nie, przecież to jest, drobniale podobno do niego mówią, ja, Ruś. Podobno, ja nie wiem. Ja nie wiem. Ale to jest starszy pan, jemu już nie będziemy dokuczać, jedyne na czym mu teraz zależy, to tylko żeby mu Karol mieszkania nie zapierdzielił, także... To już jest ten wiek, już tam podobno dybie na niego lekko. Kto tam jeszcze jest z tych takich, o, jest jeszcze Memcent z tych młodych, takich człowiek mem. Tak, jest. No, fajne roleczki robi, fajnie na hulajnodze jeździ, prawda? I piwko potrafi już sobie kupić, bo już chyba ma 18 lat. Nieźle to on robi młodych wciula tak naprawdę. Ostatnio powiedział o artystach, że to są nieroby. Powiem wam, że to jest niesamowite, że polityk mówi do kogoś, że ktoś jest nierobem, nie? To jest, kurwa.
To jest dopiero fikołek intelektualny, kuźwa. Naprawdę, oni są tam co jeden to lepszy. O, kolejny od niego tam, czy tam był kiedyś u niego Grzegorz von Braun z pierwszej brygady przeciwpożarowej też. Zacna postać. Powiem wam, że jak na niego patrzę, to ja się zastanawiam, dlaczego on tak długo jest na przepustce. No tam już stworek na pewno dzwonili, bo już koledzy Neron i Napoleon się pytają. Ale jakby kiedyś doszedł do władzy, to nie wiem, czy wiecie, ale tubertyści się witali: szczęść Boże Opole! I więcej tak by było. Kto tam jeszcze z asów został? O, Zbyszek, człowiek talizman. O, to jest naprawdę zasna postać. Gdzie się nie pojawia, od razu rząd upada. Coś wspaniałego. W Polsce był, rząd się upadł. Później na Węgry go przenieśli, w zasadzie tam się przeniósł, rząd upadł. Teraz jest w Stanach, jak mu się tam uda. No. To myślę, że później powinniśmy go przerzucać jeszcze w takie newralgiczne miejsca, typu Korea Północna, Białoruś, Rosja. On ma misję, my jeszcze jej nie rozumiemy tak naprawdę do końca. Jest jeszcze człowiek też, którego warto tutaj poruszyć, a mianowicie nasz były premier Mateusz. I tutaj wyjdę z pewną prywatą, bo nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś uczyłem w szkole, w 9 liceum we Wrocławiu, historii uczyłem i tę szkołę też kończył właśnie Mateusz. Co prawda, jak ja pracowałem, Mateusz już wtedy nie chodził do tej szkoły, ale gdybym go uczył, to bym go ujebał. Także... A myślę, że wszyscy oni są siebie warci, tak naprawdę. My za to płacimy i to jest najśmieszniejsze. A wymieniłem wszystkich tych, którzy się liczą. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, znaczy, że się nie liczy. Czyli niepotrzebnie Szymona wymieniałem. Ale trudno. Dobrze, słuchajcie, to jest 26-lecie nasze. Kolejne takie 26-lecie będzie za 17 lat, także... Bawcie się dobrze, korzystajcie z tego, wszyscy jesteśmy podzieleni, skłóceni, teraz nie ma na to czasu i sensu, chcemy, żebyście tutaj złapali dystans i spędzili miło z nami czas, także no cóż, Opole, jeszcze raz, dobry wieczór!

0: Skrybo! Skrybo, zapraszam do mnie.
1: Tak, panie, wołałeś mnie?
0: Tak, czym się...
1: Na pewno mnie?
0: Tak, czym się...
1: To słucham cię.
0: Czym się...
1: O co chodzi?
0: Czym się dowiedzieć, co się przy bramie dzieje?
1: A co się przy bramie dzieje?
0: Tam są jakieś wrzaski, hałasy, ktoś w bramę kopie.
1: A to przy bramie. Tam są jakieś wrzaski, krzyki, ktoś się do bramy dobija. Ale spokojnie, tam jest święty Piotr, na pewno sobie poradzi.
2: Spokojnie, Polacy, nie pchajcie się. Ja zaraz pójdę, będę z nim rozmawiał w waszej sprawie. Ej, gruby, bo zaraz wyskoczy na koniec kolejki. No, ja ci dam, że w ciąży, no. Nie oszukiwać mnie tutaj. No, gdzie się pchać, co? Baba z wąsami. A nie, przepraszam. Dobrze, idę, będę z nim rozmawiał, także... O. To nie ja byłam Ewą. Awe.
0: Święty Piotrze, co tam się dzieje?
2: Panie, jest problem z Polakami.
0: Jaki problem?
2: No generalnie Polacy są niezadowoleni, bo...
0: Z czego?
2: No generalnie niezadowoleni są ci, co nie weszli, na tych, co weszli. Chcą, żeby ci, co weszli, wyszli i żeby weszli ci, co nie weszli, żeby weszli ci, co weszli.
0: To jest ten problem, tak?
2: Tak, generalnie jest ten problem. Generalnie wszyscy są niezadowoleni i rozjuszeni. Każda grupa społeczna jest niezadowolona. Nawet księża są niezadowoleni.
0: Z czego?
2: No, są niezadowoleni, że są w grupie z równolatkami. Mówili, że przydałaby się jakaś młoda, świeża krew. Dużo osób jest niezadowolonych.
0: A z ważniejszych rzeczy?
2: Z ważniejszych rzeczy jest pytanie jeszcze od Polaków, bo się pytają, czy można być chrzestnym, jeżeli ma się chrzest, ma się komunię, a nie było się ubierzmowania.
0: Gdzie się nie było, czego się nie ma? Bierzmowanie? Co to jest bierzmowanie?
2: To jest to, co papież wymyślił.
0: Kto?
2: Papież, ten twój funfel taki z Watykanu. Taki gościu biały, co go wybierają co jakiś czas, to później ten dym leci z komina, jak go wybrali.
1: Tak. Jak leci biały dym, to znaczy, że wybrali, jak czarny, to nie wybrali. A teraz wprowadzili OZE i w ogóle dymu nie ma.
2: No, tak było.
0: Dobrze, panowie, błagam was. Przybliżcie mi pokrótce sytuację z Polakami, proszę.
1: Panie, generalnie sytuacja z Polakami wygląda tak, że cały czas się kłócą i są podzieleni. Hmm? Dodatkowo sytuacja międzynarodowa nie wygląda dobrze. A. Polacy czują się zagrożeni ze strony Rosji i powinni się zbroić.
0: No to niech się zbroją.
1: No ale nie mają pieniędzy.
0: To niech pożyczą.
2: Dobrze kombinujesz. Właśnie dostali pożyczkę ze Stanów Zjednoczonych na 4,5%, z Korei na 6,5%, jeszcze z Unii Europejskiej safe na 3,5%, ale tej ostatniej pożyczki nie przyjęli.
0: Dlaczego?
2: Bo uważają, że jest najgorzej oprocentowana z tych wszystkich.
0: Zaraz, przecież 3,5 to jest mniej niż 4,5 i 6,5.
2: No ale połowa społeczeństwa uważa, że więcej.
0: Połowa, czyli ile?
2: 30%.
0: Nic z tego nie rozumiem, no.
2: No i o to im chodzi. Tym bardziej jeszcze mają problem z sądami, z Trybunałem Konstytucyjnym.
0: Co?
1: Z Trybunałem Konstytucyjnym mają problem. Ja ci to wszystko wytłumaczę.
2: Tak, wytłumaczysz mu, tak, już skumasz, no na pewno. Nikt tego nie kuma, ty mu wytłumacz. No.
1: Daj mi szansę, no. Panie, bo w Trybunale Konstytucyjnym powinno być 15 sędziów orzekających, ale jest tylko 9, nie? Więc powołali kolejnych 6 sędziów, ale zaprzysiężono tylko 2, a 4 czeka w korytarzu.
0: Nic nie rozumiem.
2: Panie, to jest proste. Jest 9, nie ma 15, dzieli 6, nie ma 2, jest 4. Pytanie brzmi, ile piersi ma Basia?
0: Strzelam 2.
2: Prawidłowa odpowiedź, Basia ma miseczkę 75C.
0: Dobrze.
2: I HPV.
0: Dobrze, panowie, błagam. Święty Piotrze, do ciebie misja.
2: Na mnie
0: idziesz
2: misja?
0: Do bramy, tak, idź do bramy, aha, idź pod bramę, zapytaj się, dlaczego tacy są, dlaczego się kłócą i dlaczego nie potrafią się pogodzić. Proszę
2: dobra,
0: bardzo.
2: Dobra, to ja idę i pogadam z nimi. Czyli mam, co mam zapytać?
0: Dlaczego tacy są, dlaczego się kłócą i dlaczego się nie potrafią pogodzić? Szybko.
2: Słuchajcie, Polacy, bo Bogu się pyta, dlaczego tak robicie, po co tak robicie i czemu tak robicie. Dobra, to jest wasze ostatnie zdanie? Okej. Okay. Dobra, przekażę. Dobrze. Na pewno? No dobra.
0: Okay. No i co? Co powiedzieli?
2: Powiedzieli, że jak dalej będę zadawał takie durne pytania, to przejdzie Karol i mi jebnie.

0: Proszę, zapraszam już wszystkich wycieczkowiczów do autokaru. Przepraszamy za opóźnienie, ale autokar miał usterkę, ale już podstawiliśmy kolejny autokar, który ma mniej usterek.
1: Chodź, ojciec, chodź. Brawo. Siadaj do autobusu, jedziemy na wycieczkę. Tak jak ci na Wigilię obiecałem, zabiorę cię na wycieczkę, taką międzynarodową wycieczkę do Watykanu, tak jak chciałeś. Zobaczysz w ogóle innych ludzi, to jest w ogóle międzynarodowy skład, będą ludzie z różnych krajów, także chcesz, żebyś się, wiesz, trochę obył z tą innością, trochę tolerancji łyknął, żebyś zobaczył, jak ta zagranica wygląda.
2: Zagranica. Popatrz za okno, wystarczy. Zobacz, domy nieotynkowane, obejście nieporobione, korki jak u nas.
1: Ojciec, myśmy jeszcze z Opola nie wyjechali.
2: A co jest za granicą? Nie wiem, co ty mi pokażesz.
1: A gdzie ty byłeś za granicą?
2: A w Czechosłowacji, w Związku Radzieckim.
1: Ojciec, tych krajów już dawno nie ma.
2: O, jeszcze jakby tych Niemców nie było, to byłby komplet.
1: Dobra, już mi z Niemcami nie wygrałem.

0: Pakistanu. Jeszcze wczoraj 30 chłopa na dachu wiózł, słonia za uszy prowadził, a teraz będziemy 2000 km do Watykanu.
1: Ojciec, nie przesadzaj, to jest zawodowy kierowca, ma wizę, uprawnienia, wszystko się zgadza.
0: Takie rzeczy to teraz można kupić.
1: A, czyli potwierdzasz, że to twój rząd sprzedawał wizę emigrantom?
0: Nie sprzedawał, tylko umożliwiał kupno.
1: Czyli twój rząd sprowadził emigrantów, to teraz nie dziw się, że kierowca jest z Pakistanu.
0: A twój to wykrył, teraz ty się z tym bujaj. Nie, mnie to nie interesuje, sam sobie
2: ciągnę. Dzień dobra, tu mówić Yusuf Ahmed Rasi, mija być pilot, wasza wycieczka.
0: Coś ty mi terrorystę Ali Akczet na przewodnika do Watykanu załatwił, chłopie.
1: Jakiego terrorysty?
0: No jak przecież ma Pasza Hidan na pępku, jak piznie ino raz, chłopie. Wysadzi nas w trzy migi.
1: Ja już bym cię dawno wysadził, wiesz?
0: Chłopie, co to za wycieczka? Skąd ty to wziąłeś w ogóle?
1: Stój.
0: Z czego?
1: Stój.
0: Trzeba było z sosny brać. Stój. Kto teraz mądry na działce tuje sadzi? Toż to chwast, chłopie. Tuja, kuźwa. Skąd ta twoja tuja jest?
1: To jest taka zagraniczna firma.
0: Konkretnie skąd?
1: Takiego państwa między Francją a Polską.
0: Jest jakiś rebus, czy mi powiem?
1: Ale mają siedzibę w Polsce.
0: Gdzie?
1: W Półtusku.
0: Półtusku!
1: Jakby było z całego Tuska, to byś nie pojechał. Szukam kompromisu.
0: No, widzę, że się cała wycieczka nie sprzedała, bo tam miejsca wolne od razu. Pierwsze z brzegu koło kierowcy wolne.
1: Gdzie? Siedzi tam, zobacz.
0: Kto tam siedzi? Gdzie?
1: Siedzi, wychyl.
0: Gdzie?
1: No siedzi.
0: A jest! Karzeł!
1: Ojciec, nie mówi się karzeł, bo to jest obraźliwa forma. To jest osoba niskorosła.
0: Co ty pierdzielisz? Centymetr siedzi tam. O czym ty mówisz,
1: osoba
0: chłopie?
1: Niskorosła, ojciec.
0: Jeszcze gruby.
1: Nie mówi się gruby, tylko body pozytyw.
0: No to co on tam robi?
1: To jest zmiennik kierowcy z Bangladeszu.
0: Jak przecież on tymi szkitkami do pedałów nie dosięgnie?
1: Nie mówi się pedałów, tylko osoby homoseksualne.
0: Już to z tymi homoseksualnymi szkitkami do pedała nie dosięgnie. To...
1: Dosięgnie, dosięgnie.
0: Nie odwracaj się.
1: Co?
0: Nie odwracaj się.
1: Co się dzieje?
0: Murzyn za nami.
1: Kto?
0: Murzyn!
1: Ojciec, nie mówi się murzyn, to jest obraźliwa forma, mówi się afroamerykanin.
0: A ty od razu wiesz, że on z Ameryki. Przestań, dla mnie to murzyn i koniec kropka.
1: Coś ty, ojciec, nigdy nie widział afroamerykanina?
0: Afroamerykanina nie widziałem, a murzyna widziałem nie raz i ten mi pasuje do rysopisu. Na początku myślałem, że ktoś kuźwa czarny plecak na siedzeniu zostawił. Ale sobie myślę, jak? Plecak z oczami? Co?
1: Nie można tak mówić, to jest afroamerykanin.
0: A przestań, trzeba było mi nie katować murzynkiem bambo od przedszkola, inaczej by gadał. Dla mnie to jest murzyn, koniec, kropka.
1: Zachowuj się, tu są znamienici goście, a ty się zachowujesz.
0: No właśnie miałem pytać. Ty, powiedz mi, czy przypadkiem z nami nie jedzie minister edukacji?
1: Jedzie. O. I to nie jest minister, tylko kobieta, to jest ministra. I ona, jadąc z nami, jest naszą gościnią.
0: Tak. A samica słonia to słonina. Już wam się w tych głowach już zupełnie poprzewracało. Co to za wymyślanie nazewnictwa? Tak jesteś kozak, proszę bardzo. Samiec kukułki. Kukuł! Co twoją matkę ukuł? Co to za wycieczka? Jeszcze tylko tu Żydów brakuje.
1: A myślisz, że ubezpieczenie to skąd mamy?
0: Już tam do tyłu to się boję spojrzeć. No kto to widział? Facet z jajcem na wierzchu w pończosze wisi, chłopie. Sukienka do to odmieniła jajco w pończosze.
1: Ojciec, to jest osoba nieheteronormatywna.
0: A co ty mi mówisz? Jajco w pończosze to jest...
1: Osoba nieheteronormatywna, o stosunkowaniu niebinarnym. On może być niebinarny i niebinarna nawet. To jest...
0: Kuźwa, to
1: jest...
0: ja już nie wiem, to jest ono, joko, ono, kuźwa, ono, jajco, kuźwa. No to jajco to jest on, kurwa, czy wysiaduje ona? No ludzie, no zwariowali się, taka miniowa jajca.
1: Niebinarna
0: jest. Pończosza, przestań tam.
1: Może być ona, może być on.
0: Przestań, no co to za wycieczka, gdzie ja popadł? Ludzie, Boże, kochani. Miniowa taka, no przecież, chłopie, no. Ja takich rzeczy to w życiu nie widziałem, no.
1: Coś ty, pierwszy raz faceta w sukience widział?
0: Pierwszy raz.
1: A w kościele?
0: Ty nie myj sukni wieczorowej z miniówką. W kościele jajca w pończosze nie zobaczysz, a tu, kurwa, nie mogę patrzeć.
1: To nie patrz, walcz z pokusą. Do Watykanu jedziesz.
0: Walcz z pokusą, głowa sama idzie. Ale jajco w kur... tu... ludzie.
1: Naprawdę, jeździsz gdzieś na jakieś wycieczki? Ty byłeś gdzieś kiedyś na jakieś wycieczki?
0: Jeżdżę. Mamy tutaj w Opolu klub seniora Znicz.
1: Znicz?
0: Tak, młodsza grupa nazywa się w

0: Padł do znicza. Mamy potańcówki w niedzielę, przychodzą faceci, zapisują się, to jest od razu knot. Kobieta się zapisuje, to jest parafina. Włączamy muzykę, ta ostatnia niedziela, chłopie tańczą. Jak to wszystko zastygnie, tworzy się znicz.
1: I co, byliście gdzieś na jakiejś wycieczce
0: razem? Ostatnio byliśmy na Dolnym Śląsku, cudze chwalicie swego nie znacie. Świeżawa, taka przepiękna, malownicza, mała mieścina. Chłopie, taki średniowieczny kościół tam stoi. Chłopie, wchodzisz tam, dostajesz takie elektroniczne google, chłopie. Wchodzisz i od razu na ścianach w tych googlach widzisz malowidła w 3D.
1: Super, no jak wrażenia?
0: Pięknie. Co drugi żygał. Jak żeśmy te google pościągali, to te malowidła już tylko na podłodze były. No, piękna rzecz.
2: To mówić Jusuf, pilot, wasza wycieczka.
0: Jak ty się nazywasz?
2: Jusuf.
0: A dwusów.
1: Nie zagadać.
0: Ja syrenkę miałem dwusów. Tu biegi się przyłączało, taka kurłapka, drzwi w tą stronę, rozumiesz? Od pierwszego kopa paliła.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję, ta. My nie obchodzimy. Słyszałeś, co powiedział? Dziękuję.
1: On też nie obchodzi, tylko swojego poznał.
2: Nein, ja być z Turcji, ale mieć niemiecki paszport.
0: A ja poznałem po akcencie, tak.
2: A wam z czym kojarzy się Turcja?
0: O, to Piłsudski wam tam głupcia dał pod Wiedniem takiego, że aż huczało.
1: Nie Piłsudski, tylko Sobieski.
0: Sobieski to pęknie w hotelu, jak dojedziemy. Nie już ojca na wycieczki jeździ.
1: Dobra. I wiesz, już wszystko lepiej.
0: Co?
1: Czujesz?
0: Co?
1: Czujesz?
0: Nic nie czuję.
1: No coś śmierdzi, czuję.
0: Co?
1: Śmierdzi coś.
0: Przesłyszałeś się.
1: Co zrobię?
0: Przesłyszałeś się.
1: Jak?
0: Bo najpierw słychać, później śmierdzi.
1: Od kiedy tak jest? No jak
0: śmierdzi? Od Adama i Ewy,
1: Łapie, no śmierdzi
0: coś. No coś śmierdzi.
1: No daje tak, jakby ktoś kurwa z reklamówki kota wyjął po tygodniu, no.
0: Może plecak ziewa. Albo ten jajco do lewej nogawki przełożył, ja wiem. A mi też teraz zaleciało
1: nie, takim leci,
0: promarzem, takim kamambertem, takim pleśniakiem. Ale daje.
1: No to stąd tak poda. Ja pierdzie, coś ty swojską kiełbasę na wycieczkę wziął?
0: A co miałem kebaba wziąć?
1: Wziąłem do autobusu.
0: A gdzie do samolotu, jak z autobusem jadę, chłopie? Biorę to, co lubię. Kiełbasa wieprzowa, chłopie. Przepiękna rzecz, wędzona, swański wyrób, chłopia, a oni świni nie żrą. I alkoholu nie piją. Zobacz, jak kiełbasą zera luzy w autobusie zrobię, pa.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję, poczekaj tu Rasie, aż jajca wyjmę. Mnie stara takie dwa zbuki nagotowała, jak skorupka odłupia, jak pójdzie fama, to będziemy na tyle jak pany siedzieć. Nie odwracaj się.
1: Co?
0: Nie odwracaj się.
1: Co się dzieje?
0: Plecak się obudził.
1: Ojciec, to są rasistowskie stereotypy.
0: Już oczami łypie, kuźwa, jak tu komu rowery podpierdzielić. Już.
1: No, to są stereotypy. No.
0: Jakie stereotypy, chłopie? Wczoraj w Krapkowicach w nocy dwa rowery zginęły.
1: A skąd wiadomo, że to zrobili ciemnoskórzy?
0: Bo nie było ich widać.
1: Ojciec, całe szczęście, że już wracamy. Naprawdę. Ja się cieszę, że już wracamy, bo ja w życiu czegoś takiego nie przeżyłem. Naprawdę, takiego wstydu się nie nawet. Nie wiem, co się z tobą, co w ciebie wstąpiło. Cały autobus na tyle siedzi, bo wszyscy wystraszeni. Co się działo?
0: No co się działo, co się działo? Głodny się zrobiłem, moja wina, że do tunelu wjechaliśmy, ciemno się zrobiło. Ja rękę do torby wkładam, mówię, kuźwa, jajca brałem, ale owłosione? Czy stara mi starego agresu napchała? Patrzę, taki mech, ale zaraz mówię, ty, badam sprawę, obok... Kiełbasa jest, mówię. Jakoś dziwnie w ręku rośnie. Mówię, co tu się... Chłopie, kuźwa, maca. Pyf, wyjeżdżamy z tunelu, ja patrzę, ja w nie swojej torbie grzebie.
1: Przecież ten za tobą przez cały tunel się dar, to niedobra jest.
0: O, to niedobra jest, a moja wina, że drugi tunel zaraz był. Ja znowu rękę do plecaka, mówię, co? Stara mi kaszankę zapakowała? Ale ludzie, jakie pęto, Boże mój, o Jezu. Gdzie ona w Opolu taką masarnię znalazła? Ludzie, toż to kaszą nabite po brzegi kicha. Ludzie, to w rękę nie złapiesz, jakbym dywan trzymał. A ludzie, jaka wielka, kuźwa obok, takie dwie cebule, ja twój raz, kuźwa jak z Czarnobyla, kurwa. Wyjeżdżamy z tunelu, mówię, Chłopie, ty plecaka nie miałeś.
1: Ojciec, ja pierwszy raz w życiu widziałem, żeby ciemnoskóry pobladł.
0: Wycieczka do Watykanu, cuda muszą być.
1: Cieszę się, że wracamy, naprawdę. Taka wycieczka mam już dosyć. Nie wiem, chociaż ci się coś podobało na tej wycieczce. Albo nie wiem, było coś, co ci się nie podobało. O, co ci się nie podobało?
0: Tunel był za krótki. Jeszcze 300 metrów tunelu byśmy tą kaszankę wszyscy jedli. Łapiesz, miałem patelnię nagrzaną, już tylko skroi ci, a jak ty za dzieciaka kaszankę smokałeś, chłopie. Ja ci flaka na noc do buzi dawałem, rano ci pustego wyciągałem. Chłopie, ty człowiek, o jest, bez kaszanki to ty w życiu byś nie zastał. A tatuś, a mogę kaszankę? A proszę, a tatuciu, a kaszanka? Chłopie, kaszankę, ja ci na kilogramy kupowałem, się lodówka nie zamykała z kaszanki.
1: A Watykan jak ci się podobał?
0: A Watykan, pięknie, no Watykan, Ziemia Święta, przecie
1: ładny, nie?
0: Budapeszt, śliczne, tylko takie mikre to ma... Malutkie tej ziemi, to nawet do worka nabrałem. Chłopie, takie małe, to nie...
1: Małe, no bo tak, to tak chciałeś, nie?
0: Co ja tak chciałem?
1: No i na jaką wycieczkę chciałeś pojechać?
0: Chciałem pojechać na jednodniową wycieczkę do Watykanu, Ziemi Świętej i Budapesztu. Jednodniowa wycieczka i 400 zł na osobę z paliwem.
1: No to takie kryteria i takie wymagania spełniał tylko Park Miniatur Sakralnych w Czechach. Dlatego taka mała. Gdybyś nie oszczędzał pieniędzy, to byśmy pojechali do prawdziwego Watykanu, ale nie wiem, na co ty wydajesz.
0: Dobra, ty mi tam w portfel nie zaglądaj. Ja no, mam na co wydawać.
1: Na co wydajesz?
0: Na media.
1: Na jakie media? Co? Gaz, woda, światło?
0: To jest tanie, chłopie. Na media wydajać... Ile lat ja na radio ślę? Chłopie, eliksiry, chłopie. A teraz na Republikę ślę 2 razy w miesiącu, chłopie. Bo oni teraz stracili wiarygodność, ale za 1,5 roku mają im zwrócić wiarygodność. Poza tym mają drogich korespondentów teraz za granicą w Stanach Zjednoczonych trzeba... Na kamery,
1: no. Wiesz, ojciec w końcu na wielką orkiestrę wpłacił.
0: Ja na owsiaka nie daję.
1: To nie dajesz na owsiaka, tylko dajesz na sprzęt medyczny do szpitali.
0: Tak, bo ty wiesz, na co to idzie.
1: Ojciec, jak kiedyś zawału dostaniesz, to mam nadzieję, że Republika zdąży dojechać. Się taki kogucik zrobiłeś, że cię nikt nie przegada. Normalnie mądro, głupi chodzi, wszystkich ustawia. Tak? Jeszcze ktoś cię kiedyś wyprostuje. Zobaczy, o. Jeszcze trafisz na swojego. Zobacz, jeszcze się zdziwisz. Tak, tak.
2: To mówi ci Jusuf pilot, wasza wycieczka. My właśnie dojechać na miejsca. Ja dziękować wszystko. Thank you.
0: Jak obcy gada i przeklina, to nic się nie odejdzie.
1: Jakie przeklina?
0: A co, ja myślisz angielskiego? Nie za co powiedział. Fuck you powiedział, ty. Ty falafelu jeden, ty kuźwa baranino ścięta w pitę, ty. Żeby cię ten ostry sos 2 razy piekł. Nie ma haka na Polaka.
2: Naj, my już być na miejsca. Jak to mnie w Polska nauczyli? Dzień dobry, wypierdalać.

0: Burek, Burek, do budy! Burek, buda, tam łańcucha pilnuj! Kogo tam niesie, cholera jasna. Buda! O, to wnusia szczęśliwie na wieś wróciła! A ty widzę, jest sama z jakimś tam abstryfikantem jedzie.
1: A, tam, zapomniałem. To mój boj, Marcel.
0: Boj? Jak Żeleński?
1: Nie, Pypyćko.
0: Pypyćko? Kurde, o, to jakiś... A skąd ten twój Pypyćko jest?
2: O, Marcel jest z dużego miasta.
0: A skąd?
2: Z Prudnika.
0: No, powiem ci, a co on tam robi w tym dużym mieście?
2: Marcel pracuje jako facylitator.
0: Jako inseminator przy krowach?
1: Facylitator pomaga ludziom rozwiązywać problemy.
0: Kurde, to z nieba mi spadło, mi szambo wybiło i mi gówno do rowu spływa. Oj, Marcela, będziemy przepust robić.
1: Ale to nie, mój Marcelek akurat takimi zagadnieniami się nie zajmuje.
0: O Masi, a czym ty się w ogóle zajmujesz, bo ja nawet nie wiem.
1: No to ja w Prudniku, to ja pracuję jako influencerka, trendsetterka i trenerka żywieniowa.
0: A, czyli to nie tylko mi szambo wybija.
1: Dziadek, tutaj głównie chodzi o biohacking i o kuchnię molekularną.
0: O jaką kuchnię?
1: Kuchnia molekularna to magia smaków i docieranie do najmniejszych atomów.
0: O kurde, babcia jak ugotuje, to też dociera do najmniejszych atomów. Ostatnio tak rozgotowała, dała Burkowi, to spieprzył do lasu, 3 tygodnie go nie było. Teraz wrócił, ma post przerywany.
1: Post przerwany to zdrowo, zdrowo. Tak. Ile trwa u niego okienko żywieniowe?
0: 12-10 dni, to zależy kiedy se co upoluje.
1: To on poluje cudownie, powrót do natury. Jak mu idzie z polowaniem?
0: Na razie średnio, bo jest na łańcuchu. Można powiedzieć, liże temat, no. Dobra, bo o pierdołach gadamy, ty po coś przybyłaś. To cię sprowadza, opowiadaj szybko, co to?
1: Dziadek, bo my mamy z Marcelem taki ważny wyjazd biznesowy i chcielibyśmy tobie zostawić naszego pieska, naszą dej.
0: To nie ma problemu, to się Burek ucieszy. Burek już dawno Daisy nie miał. No, pa jaki zadowolony, już kurde jajka myje, gentleman. Pewnie, dawaj Daisy, jedźcie, nie ma problemu.
1: Zgadzasz się, dziadek? To cudownie, dziadek, ja tam w kuchni zostawiłam jedzenie dla Daisy.
0: Nie ma problemu, po co? To się, to co babcia nie pogryzie, to się suce da?
1: Stop. Jakiej suce? Daisy to nie jest suka, tylko nasza psiurka.
0: Kto?
1: Psiurka, takie połączenie słów, pies i córka.
0: Kurczę, kiedyś, że była córka, to trzeba było użyć siurka. Się trochę pozmieniało.
1: Dziadek, tak naprawdę to jest twoja wnuczka.
0: To chyba od babci strony. Bo u mnie w rodzinie wszyscy normalni. Jeden miał hajnego medlina, ale go Stachu nalewkami wyprostował.
1: Dziadek, najważniejsze, że się zgodziłeś. Słuchaj, to teraz zasady. Jak będziesz wychodził z Daisy na spacer...
0: Ja mam z nią wychodzić?
1: Oczywiście. A? Koniecznie zakładaj jej body. Wiesz, co to body?
0: Tak, babcia kiedyś kupiła, tośmy z tego szklarnię zrobili.
1: I uważaj na Daisy, bo Daisy ma taką przypadłość, że jak tylko zobaczy innego pieska, od razu za nim biegnie.
0: Babcia miała podobnie.
1: No my to nawet z nią chodzimy do behawiorysty.
0: Babcia chodziła do bodzia chórzysty.
1: A, i na tym spacerku, jak będziesz, bierz ze sobą woreczki na psie kupy. Masz woreczki?
0: Tak, ja się na wsi bez woreczków nie ruszę. Nawet jak z krowami wychodzę, to biorę te 300-litrowe, walą mi pod korek, później zawiązuję i zjeżdżam na bobsleju.
1: To wy się tu bawicie, dziadek. I najważniejsza rzecz, od tego właściwie powinnam zacząć. Okazuj Daisy dużo miłości i czułości.
0: Burek, kurwa, buda tam, bo ci zaraz łańcuch skrócę. Bo Burek kupę zrobi, on nie wiedzie to dać, bo on segreguje. Burek, to babcia gotowała, daj to do plastiku. Przepraszam, bo coś mi przerwało, nam przerwał mój psi syn.
1: A o czym to ja mówię? Aha! Żeby Daisy okazywać dużo czułości i miłości.
0: Wiadomo.
1: Dziadek, my to na przykład z Marcelem i z Daisy to razem robimy hot doga, wiesz? Ja i Marcel kładziemy się po bokach, jesteśmy bułeczkami. Daisy kładzie się w środku i tak powstaje hot dog.
0: Myśmy kiedyś ze Stachem, Józkiem i Boguśką zrobili pitę. Tylko, że Boguśka nie przyszła. Ale to się na końcu dowiedzieliśmy o tym.
2: No, także teges. No.
0: Także tego.
2: Najważniejszy, dziadek, że się zgodziłeś, żeby Daisy została z tobą, no.
0: A, możesz zostawiać ją. Ja tam Daisy, ja czekam, kiedy ty mi w końcu wnuki zostawisz, a nie tylko z pieskami.
2: Dziadek, dziadek, ja mam tyle roboty przy pieseczku, że gdzie ja będę myśleć o dzieciach, no. A przy dzieciach tyle roboty, ja nie mam na to czasu. A właśnie a propos czas. Mhm. Dziadek, która jest godzina?
0: No, już 18 dochodzi.
2: Która, która?
0: 18.
2: 18? Mhm. Daisy, ty zaraz masz angielski.
0: Czułem, że coś jeszcze pierdolnie. A konie ma na którą?
2: Już nie chodzi, bo się boi. Spadła z kucyka.
0: To tak jak babcia, od czasu, kiedy spadła z konika, już nie wchodzi.
2: Dlaczego?
0: No teraz się zsuwa.
2: A dziadek, słuchaj. Słuchaj, bo my mamy dla ciebie jeszcze niespodziankę z
0: jeszcze
2: Daisy.
0: Niespodziankę?
2: Tak, dziadek. Tylko my się z Daisy zastanawiamy, kto ma ci o niej powiedzieć. Daisy, to ty powiesz dziadkowi, czy mamusia ma powiedzieć? To Daisy powie, czy mamusia? Daisy powie to, czy mam Daisunia powie?
0: Niech kurwa Daisy mówi. Może być po angielsku, dziadek zrozumie. A jak nie, to mi Burek przetłumaczy. No, Burek też kiedyś chodził na angielski, ale online. Tak, ale już nie chodzi, bo go z Duolingo wyjebała. Debil jeden. Tyle lat na angielski chodził, jedyne co po angielsku umie, to how.
2: Bardzo ciężko teraz wychować pieseczka, no. Ale o czym to ja mówiłem? A dziadek, bo my mamy dla ciebie niespodziankę. Chcielibyśmy ciebie zaprosić na wyjątkową uroczystość rodzinną.
0: No, to trzeba było tak od razu. Ślub z Marcelem.
2: Nie, Daisy ma w maju komunię.
0: Czyli bawimy się do końca. To pewnie biały tydzień też będzie.
2: Oczywiście.
0: A macie jakieś już atrakcje wybrane dla tej konserwatywnej części rodziny?
2: Tak, będzie koncert mis i gongów tybetańskich.
0: O, mój ulubiony, to ja od razu na gongu przyjdę. Ja dostroję na te herce, żebym już wszedł w klimat. No, ale muszę zadać te ostatnie pytanie, bo muszę. A macie już chrzestnych wybranych?
2: Oczywiście. Będzie Krystian z Gekonem i Gosia z Bobrem.
0: Krystian z Gekonem i Gosia z Bobrem. Ty, to może ja bym ze swoją krową krasulą przyszedł.
2: A będzie mogła?
0: Tak, bo akurat tego dnia jej Pilates odwołali.

0: Skrybo! Skrybo!
1: I tak, panie? Wołałeś mnie?
0: Tak, wołałem cię.
1: Czy zaczesnąłem się?
0: Unormowała się sytuacja z panem.
1: A gdzie tam, panie? Co tam się dzieje pod bramą? Czy Polacy? No nie zatrzymasz tej husarii. Cały czas się kłócą, cały czas się kłócą. Ten się nie odzywa do tego, ta do tamtego. Ten się wściekł na tamtą. Premier się nie może dogadać z prezydentem. Prezydent z premierem. Ten temu nie podpisze, to temu nie podpisze. Normalnie bawią się jak dzieci w piaskownicy. O.
0: Oho.
1: Co to?
0: Oho. Lucyfer dzwoni.
1: O, masz.
0: Halo?
2: Halo?
0: No?
2: Dodzwoniłeś się?
0: Słucham?
2: Dodzwoniłeś się?
0: Dodzwoniłeś się.
2: Tak? Bogu?
0: No.
2: Siema, Lucyfer z strony.
0: No wiem.
2: I dzwonię.
0: No.
2: Bo nie dzwonisz do mnie, co się dzieje? Bogu, no, co się dzieje?
0: Zarobiony jestem trochę.
2: Ja zarobiony, ja mam dzisiaj urodziny. 6/6/26. A ty nic? Tu... To ty nie pamiętasz o starych kolegach? Ja nawet od Buddy dostałem życzenia, od Hare Krishna mi złożył życzenia. Wróżka Zębuszka. A ty co?
0: No i zapomniałem.
2: No, a mi Polacy prezent zrobili.
0: Jaki?
2: Na ścianie mi tu na tym piekle napisali: Lucjan, jesteś boski. Także tego, ale powiem ci, Bogu, problem mam. No, wiesz?
0: Jaki?
2: Problem. Powiem ci, że smutny jestem trochę, bo...
0: Bo?
2: Z Polakami jest problem cały czas. Kiedyś miałem jeszcze ciszę, spokój, ale tak... Od IX wieku to już w górę, powiem ci, że naprawdę jest taki gruz. Powiem ci, że cały czas coś się dzieje z tymi Polakami. Nie ogarniam. Słyszysz, że ja wypity dzwonię, nie? Oni non stop grzeją, non stop jakaś impreza jest.
0: No wiem, bo jestem w Opolu.
3: Na polu jesteś?
0: W Opolu!
2: U nas się mówi na dwór. No, ale powiedz ci, z Polakami jest problem, bo oni non stop grzeją, cały czas jakaś impreza. A jak nie ma imprezy, to bez imprezy grzeją. I cały czas, powiem ci, jeszcze mi teraz... Kuźwa, ten ksew wprowadzili. Ja tego nie rozumiem. Ci mi każą... To rozliczać, tak tutaj do tego, tu nie można zrobić korekty, tu ten nie wie. Idę do tej księgowej, ona mówi mi, no ale już jest po 15. I nie jestem w stanie, naprawdę. Zresztą powiem ci, że a propos Polaków, kłócą się strasznie, tacy są skłóceni ze sobą. Nie idzie ich rozdzielić, naprawdę. Co jeden na drugiego donosi, ten się temu nie podoba, ten. Hejt, cały czas hejt i hejt. Wiesz, w końcu się wkurzyłem i zrobiłem... W piekle takie dni, wiesz, szacunku, miłości, atencji, tolerancji, afirmacji, w skrócie szmata. Wiesz, żeby takich chociaż ze sobą scalić cokolwiek, nie? Wiesz, takie forum im zrobiłem, takie, że mogli sobie tam wpisać wszystkie rzeczy, żeby się pochwalili jeden na drugiego. Dałem nawet pierwszy wpis, nie? Napisałem: dzień dobry. Pierwsza odpowiedź: a chuja tam dzień dobry. Powiem ci, że dałem sobie spokój, bo naprawdę, nie, powiem ci, że problem jest i tego. A powiedz mi, Bogu, ty to chyba bogaty jesteś, nie?
0: A czemu tak twierdzisz?
2: No bo ja co chwilę słyszę tylko: Bóg zapłać.
0: Nie, spokojnie, ja mam wszystko za darmo.
2: Tak?
0: No.
2: A autostradę wielkopolską też?
0: Akurat za to płacę.
2: Ty, a powiedz mi, a dzwonili do ciebie z taka firma z demontażu fotowoltaiki?
0: Nie.
2: Nie? Bo będą teraz demontować fotowoltaiki.
0: Tak?
2: Tak. Do mnie dzwoniła taka firma OZES Roze.
0: No.
2: I właśnie, żeby demontować fotowoltaikę, wiesz?
0: No i?
2: No i tego, a bo wiesz czemu?
0: Nie wiem czemu.
2: No bo podobno tam są pod panelami Niemcy pochowani.
0: Jak?
2: No Niemcy w hełmach są pochowani tam.
0: I ty w to wierzysz?
2: No tak powiedział ten jeden, co powiedział, żeby zdejmować, bo tam są Niemcy pochowani.
0: I ty w to wierzysz?
2: Nie, no ja w nic nie wierzę, no ale...
0: A powiedz, i co, będziesz demontował?
2: Ale co?
0: No fotowoltaikę.
2: Z czego?
0: No z dachu.
2: Bogu, przecież ja dachu nie mam. Ja mam pompę ciepła. Bogu, wszystko okej u ciebie, dobrze?
0: No dobrze, no.
2: Słuchaj, sprawę mam od Polaków jeszcze do ciebie, bo we wszystkich instancjach i instytucjach byliśmy z Polakami i nikt nie wie, jak to załatwić. Może, Bogu, ty pomożesz. Powiedz mi, jak zrobić, żeby w końcu nad publicznością był dach w amfiteatrze? Zostawiam cię z tematem. Żeby nie było. Słuchaj, Bogu, a, kawał ci opowiem, dobra? Bo tak się fajnie gada. No
0: tylko szybko, wiesz, bo...
2: Bo co?
0: Nie mam czasu, bo...
2: No, pewnie, tak. Kawał. Słuchaj, kawał do piekła trafia Polak, Niemiec, znaczy Tusk. Nie, to żart, tak, żeby politycznie było. Niemiec, taki prawdziwy Niemiec, nie? Ale rudy. Także trafia Polak, Niemiec, Rosjanin, Amerykanin, Chińczyk, drugi Chińczyk, bo ich jest dużo, Ugandyjczyk i Boliwijczyk, nie? I to jeszcze nie koniec. I diabeł mówi im, że kto w czasie lotu samolotu wyskoczy z samolotu i bezpiecznie wyląduje, ten dostanie nagrodę, nie? Taka zabawa. I lecą tym samolotem, nie? Tam kołują najpierw, nie? Tam wieża im daje zgodę na start, nie? Oni później podnosi się samolot, leci w górę, tam na 10 tysiącach tych metrów już są. No, ta stewardesa pokazuje, jak zapięcie pasów i te wszystkie rzeczy, nie? Później idzie ze zdrapkami, nie? Mówi o wyjściach ewakuacyjnych, wszystkie te rzeczy i lecą, nie? No i pierwszy wyskoczył Boliwijczyk, nie? No i wyskoczył i nie przeżył. Później Ugandyjczyk też nie przeżył, nie? Rosjanin wyskoczył, nie przeżył też. Dwóch Chińczyków wyskoczyło, też nie przeżyli. Później Niemiec wyskoczył, nie przeżył też. I Amerykanin wyskoczył tak w górę, nie? I tak leci, leci, leci, leci, leci, leci. Nie przeżył.
0: A Polak?
2: A Polak to w ogóle nie wsiadł do samolotu. Koniec kawału.
0: No, dobry, dobry.
2: Możesz go wykorzystać.
0: Dziękuję.
2: Słuchaj, a Bogu, jeszcze na koniec, bo mam tutaj po prostu, bo ja wypity trochę, na dziabnięty jestem, nie? Ale powiem ci, że a propos Polaków, to zrobili mi ostatnio w piekle znowu imprezę giga, bo zrobili mi międzynarodowe mistrzostwa w piciu na umór, które organizuje Polski Związek w piciu na umór, czyli PZPN i UR. Mogę, jak żyję, nie widziałem takiej imprezy. Normalnie wszystkie narody wystawiły reprezentację, chleją wódę szklankami na czas, nie? Nawet taki kolega Polaku z Mozambiku się zawinął, się pyta, a co tu będzie? Piciu będzie? O, to ja by też chciał, żeby piciu była ja, nie? I nazwali go Acioto i wystartował z nimi. Ty, 8 rano start, 8:15 odpadły dwie Ameryki, Afryka, Australia, Azja. 8:16 tylko Acioto powąchał butelkę, od razu odpadł. Do 9:00 zostali sami Słowianie. 9:15 budzi się Acioto, się pyta, a kiedy to piciu będzie? Znowu odjechał. 9:16 wykrystalizowała się dwójka liderów. Polacy i Ruscy. Ty, i Bogu idą łeb w łeb, ty szklanka za szklanką, łeb w łeb. I o 23:00 Polacy mówią stop, koniec, pas, oni idą, bo się umówili na picie.

0: zespole, jak się bawicie, jest okej?
1: Dobrze, dobrze, nie zatrzymujemy się, mkniemy dalej. Proszę Państwa, teraz chcemy, żebyście, w zasadzie chcemy Was potraktować tak w sposób rodzinny. Wyobraźcie sobie, że stanowimy jedną wielką rodzinę, że zebrał nas tu jeden z członków naszej rodziny. On za chwilę wejdzie, wszystko stanie się jasne, dlaczego nas tu zebrał, ale jak wejdzie, to chcę, żebyście go przywitali tak radośnie, żeby to było dla niego zaskoczenie. Także wiecie, jak ja go zawołam, Państwo wiadomo, jak zareagować, tak żeby było to mega zaskoczenie. Także Tobiaszku! Tobiaszku, mogę Cię na chwilkę prosić?
2: Tak, słucham, o co
1: chodzi? Chodź, chodź, Tobiaszek. Zobacz, Tobiaszku, cała rodzina do Opola przyjechała. Specjalnie, żeby Cię zobaczyć. Dobrze, Tobiaszku, także teraz ja Cię zostawiam sam z rodziną. Powiedz, po co nas tu wszystkich zebrałeś, także proszę bardzo, Tobiaszku. Et voilà.

0: A ty jesteś od pana młodego, czy od pani młodej?
1: A ja to jestem z zupełnie innego wesela.
2: Na parkiecie się unosi kurz, tę imprezę sponsoruje ZUS.

centrum na zwadłe i mnie obudzili.

0: Tak, tak, kochanie, wiem, co mam robić, tak, dam sobie radę, no. Spokojnie, to nie jest fizyka kwantowa, oczywiście. Dam sobie radę, no, spokojnie, no. Wiem, co mam zrobić, no. Tak, tak, mam odebrać dziecko z przedszkola, wrócić do domu na obiad, no. Poradzę sobie, no, spokojnie, już pod przedszkolem jestem, no, na razie, no.
1: Krysia, Krysia, weź tam zerknij na dzieciaczki, bo ja idę na chwilę się przewieczę, no, bo mnie nosi po prostu.
0: Dobry.
1: Dobry, dobry. Nawet mnie nie zagaduj, naprawdę. Nie. Taka naładowana jest po menopauzie normalnie.
0: Nie no, wiadomo, dzieci dają w kość.
1: A tam dzieci, panie, ja w tym przedszkolu pracuję, taka jestem zła, naprawdę. Tam dzieci są kochane, to z rodzicami jest problem, panie, tak. Tyle, ile się mówi, żeby chorych dzieci do przedszkola nie przywozić, nie? To weźmie z rana, nafaszeruje i był problem, podwiezie po przedszkole, zadzwoni dzwonkiem i pierwsza do pracy. A później połowa dzieci chora w przedszkolu. Przecież już w Biedroneczkach mamy 3/4 grupy chorych. W Stokrotkach jest 16/26, dochodzi do 93/27. Jedynie grupa Judaszki w komplecie. Że tak się nie da pracować. Panie, ja za komuny tu pracowałem, to tak nie było. Za komuny to rodzic przywiózł do nas dziecko, to na początku musieliśmy umyć, żeby zobaczyć, kto to. Później był test kożucha, dostał mleko, jak się zżygał, znaczy, że miał alergię. A dzieci biegały zadowolone, zdyszane, jeden z drugim biegał. Później taki zdyszany przybiegał, bo se szmatę wykręcił do wiadra, z wiadra wody popił, z nosika klocka wziął, myślał, że to baton jeszcze się z kolegami podzielił.
0: No, kiedyś batonów nie było.
1: Tak, teraz te takie dzieci herlawe, powiem panu, te tobiaszki wszystkie, te brajanki, to jeden kichnie, cała grupa leci. Naprawdę, kto to widział, żeby trzyletnie dziecko miało orzeczenie o dyslekcji? A teraz co drugie dziecko ma jakieś dyslekcje? Brajanek ma dyslekcję, Angelika ma dysgrafię, no, każdy ma jakiś dys. Nawet nasz były prezydent ma dysys.
0: No i to bez orzeczenia.
1: No ale u niego to widoczne. To. Nie, powiem panu, naprawdę tak zirytowany. Najgorzej to z tymi rodzicami. Te rodzice teraz takie są, takie awanturujące, takie rozsieniowe.
0: No, dobrze, dobrze, momencik. A jak panią tak rodzice fest wkurzą?
1: No, cały czas mnie fest wkurza.
0: No dobrze, to jak panią tak fest wkurzą, to no. Co pani wtedy robi?
1: Co robię?
0: Tak.
1: A wysyłam mi o 22 maila, że na jutro trzeba przynieść kasztany, szyszki. Organizuję im wieczór. Nie ma Netflixa. Biegi po lesie na orientację. No. A znajdź w lutym kasztana. To jest wojna, powiem panu. Nie ma to tamto. Powiem panu, jak nie rodzice, to babcie cały czas coś się dzieje.
0: A babcie co?
1: A babcie to samo. Zawsze na dzień babci jasełka pokazuje.
0: Nie, zaraz, moment. Jak? Na dzień babci jasełka?
1: No tak, bo wcześniej były chore, to na dzień babci się reanimują, żeby się pokazać, nie? Wszystkie babcie przychodzą, wszystkie dzieci przychodzą. Ja wychodzę na środek i mówię, żeby nie nagrywały na telefony, bo zaraz będzie kamerzysta, wszystko nagra i dostaną nagranie, nie? Tylko schodzę i zaczyna się rodeo. Jeb wszystkie babcie telefony do góry i zaczyna się akcja. Babcia Stasia nie wie, jak oddalić, babcia Piotka nie wie, jak przybliżyć. Babcia Krzysia ustawiła selfie na siebie, pyta się, a kiedy będzie przestawienie? Babcia Zuzi kręci na dwa telefony.
0: Dlaczego?
1: Bo ona ma zeza. Jeszcze na koniec przychodzi babcia Barabaszka i ma pretensje co roku, dlaczego jej babcia Dawidka. I ona przychodzi się pyta, dlaczego jej Dawidek co roku gra Barabaszka, nie? I z pretensjami do Piłatka wystartowała. Piłatek nie wiedział, o co chodzi, zarządził głosowanie, babcie źle zrozumiało i Barabaszka wypuścili. Jeszcze na później Jezusek docisnął, bo przyniósł wino, bo myślał, że tak trzeba. Wlał babciom do ponczu, te się zrobiły, zaczęły krzyczeć, kiedy kamieniowanko? I Jezusek ma niebieską kartę założoną. Powiem panu. Dzieje się.
0: Oryginalna jasełka.
1: O, powiem panu, to tyle się dzieje, że nie ma na nic czas. Dobra, wracam, bo tam jest... A ja pana w ogóle nie kojarzę. Pan jesteś nowy, czy z cateringiem dla personelu przyjechałeś?
0: Jak z cateringiem dla personelu? To pani tu nie je?
1: Gdzie? W przedszkolu?
0: No.
1: Boże, uchowaj. Aż taka odważna nie jest. Panie, raz kiedyś tykłam tylko na spróbowanie, żeby zobaczyć, co one te jedzą, te bezglutenowce, nie? Pani, kurwa, jak mnie przepuściło, jak mnie przeczyściło, jak mnie przegoniło. To szło, panie, jak te, na tej reklamie z siłą wodospadu, normalnie. Jakbyś tak szlaucha spuścił po prostu po... Ja przez moment to myślałem, że mi wody odeszły. Ale sobie później myślę, Boguśka, przecież ty ostatnie zbliżenie miałaś, jak premierem był Cyrankiewicz. Ale...
0: No, powiem panu, to można takie... powiedzieć, że pani pości.
1: No, powiem panu, takie dojmujące uczucie było, taka niepewność mnie złapała, że sobie test ciążowy zrobiłam. No, trzy kreski mi wyszły.
0: Trzy kreski?
1: Tak, COVID i bliźniaki.
0: Dobrze, wie pani co, fajnie się z panią dyskutuje.
1: Z panem też.
0: No, ale ja jednak po dziecko przyszedłem.
1: Powiem panu, współpraca z rodzicami bardzo fajna. Mi tych kasztanów naniosą. Skąd oni je zimą biorą? Nie wiem. A, po dziecko pan przyszedł. A jakieś konkretne, czy pierwsze z brzegu dacie?
0: Tosia Pachucka.
1: Tosia Pachucka. Tak. Dobra, już wołamy Tosia Pachucka i już się... Tosia Pach... To... Ale my nie mamy takiego dziecka jak Tosia Pachucka.
0: Jak nie macie? Pani nie zwariowała? No proszę zawołać i tyle, no ja.
1: Ja nie muszę wołać, przecież wiem. Z dziewczynek została jeszcze tylko Gregorczyk, Lęczerska i Grzegorzewska. I jeszcze ten Koreańczyk został, ten sin, dzin, dzin, czy dzin, dzin, dzin, dzin, dzin, dzin, dzin, dzin, dzin, dzin. Ja nie wiem, czy on się przestawia, czy przeprasza. Ale jako jedyne obiady do spodu wpierdziela, tak. Jedzie do napisu GS, kurwa. I to wszystko pałeczkami opierdziela. Ostatnio trzy herbaty pałeczkami opierdzielił. Si dzin dzin chyba, tak, si dzin dzin. Ja go bardzo lubię, taki fajny, wesoły jest, tylko problem z nim mam, bo on ma te oczy przymrużone i na leżakowaniu nie wiem, czy on zasnął, czy się obudził. Sin, sin, sin, sin, sin, sin.
0: Tosia Pachucka.
1: Tosia Pachucka.
0: Tak.
1: Tosia Pachucka. A z której grupy, że tak odbije piłeczkę? Spokojnie, mamy czas.
0: Z dziecięcej.
1: Czyli personel i obsługę odliczamy. Tak. Już tam zawęża. To już.
0: Taka charakterystyczna dziewczynka, no taki cherubinek, sweterek z misiem, ma tak charakterystyczny R mówi. Rower, rabarbar, statek. Kuter! Kuter! I taką piosenkę na czasie śpiewam. Pani musi to słyszeć, bo ona non stop to nuci. To leci jakoś tak.

0: Halina Frąckowiak na siebie.
1: Tosia Pachucka.
0: Tosia Pachucka, tak to się nie dogadamy. Wiesz pan co, mam rozwiązanie. Zrób pan tak, zadzwoń pan do żony, dowie się i będziesz pan wiedział.
1: Gdzie do żony? Przecież ta durnia wyjdzie.
0: Panie, tu co drugi facet przychodzi, nie wie kogo ma odebrać. No to mamy lepszy przypadek. Mamy takiego, od czasów pandemii mamy takiego jeszcze Łukaszka, którego nikt nie odebrał. Dzwoń, będziesz pan wiedział.
1: To się będę z kobyłą kopał, jasne. Dzwonię i tyle, bo to... Halo? No jak to mówi? Co ty mnie kurwa wpisanego nie masz?
0: Ale do swojej żony.
1: No skąd dzwonię? Kurwa z przedszkola dzwonię, skąd dzwonię?
0: Proszę nie przeklinać, tu są dzieci. Akurat pańskiego nie ma.
1: No co się dzieje? No problem mam, no wykrakałaś, no. Już ta pani, co miała romans z Cyrankiewiczem? Mówi, że Tosi w przedszkolu nie ma, no. Jak to Tosia się od nas dawno wyprowadziła? Co? A powtórz? To... A to naszej Tosi dziecko mam odebrać!
0: Chyba trochę ostatnio pana na chacie nie było. No, ale najważniejsze, że zadzwonione, dowiedzione. To już pan wie, jak ma na imię dziecko, które ma pan odebrać?
1: Łukaszek!

0: zabrudzili, zeszli się i... No po prostu cudownie jest być kobietą, no. To po prostu cudownie jest być kobietą, zwłaszcza kuźwa w sobotę, no. Jeszcze mam tak, do posprzątania. 5 pokoi, kuchnię, łazienkę, antresole, a trole siedzą. Znikąd pomocy, no ale co? Chciałaś mieć księcia na białym koniu, to jedziesz ze stajnią. Włodziu! Włodziu!
1: Żaneczka, w kiblu jestem. Nie ciśnij, bo będę musiał drugie podejście robić.
0: A to nie przerywam. Włodziu!
1: Kurwa, w kiblu jestem. Nawet zero prywatności nie ma nawet w kiblu, a tak mi dobrze leciało. Naprawdę. Czego mnie woła w ogóle? Kurwa, ja nie przypominam sobie, że takie drzwi obrotowe robił w domu. Czego mnie woła? Co się dzieje?
0: Klapę opuściłeś?
1: O, kurwa, pytanie życia. Klapę opuściłeś, czy opuściłeś klapę? Czy opuściłeś klapę, czy opuściłeś klapę? Żanetka, ja już żeby się stało mnie kłócić, to leję obok. Grzeję karczerem po fugach i mam spokój.
0: I bardzo dobrze, dzięki temu grzyba w łazience nie mamy, no. Włodziu?
1: No?
0: A co ty tam tak długo?
1: A co ja tam tak długo? Żanetka, ja już nie jestem takiej pierwszej młodości. Jeszcze przed prostatą to ci mogłem na śniegu wyrysować ilowe Żanetka. A teraz to ci co najwyżej mogę kropkę postawić. A to i tak nie za pierwszym razem. Bo na kropkę to ja muszę 3 browary huknąć.
0: Włodziu, bo ja ciebie wołałam.
1: A po co mnie wołać?
0: Bo zaraz się zacznie.
1: Co mnie nie wołać? Wołać mnie.
0: Włodziu! Włodziu! Szybko. Dawaj.
1: Szesnasta. Wracając z pracy, osiedlowy monitoring zaczyna działanie. Jak myślisz, kto pierwszy będzie z pracy dzisiaj leciał?
0: Jadzia.
1: Ja myślę, że Bożenka.
0: Jadzia.
1: Bożenka.
0: Jadzia.
1: Bożenka.
0: Jadzia.
1: O, miałem rację, zobacz, Dorotka idzie. Widziałeś, pa, nowy płaszcz ma, ty, pa.
0: A gdzie nowy? Wczoraj w nim była.
1: Ta? To ja muszę u siebie wykreślić. O, Stachu przyjechał, pa, nowy samochód.
0: O, ty... Włodziu, a co to jest za marka samochodu?
1: To jest ten nowy niemiecki Peugeot, ten taki... Mitsubishi.
0: Mitsubishi?
1: Mitsubishi.
0: A słuchaj, bo Stachu to twój najlepszy kolega, nie? Ty nie wiesz, skąd on wziął pieniądze na ten nowy samochód?
1: Nie wiem, ale się dowiemy, bo już byłem w urzędzie skarbowym. No? O, pa, idzie ta pod jedenastki idzie ta bizneswoman.
0: O!
1: Pa, idzie.
0: Idzie lampucera jedna. La putita raszpla.
1: Larwa sunie, pa, na tych szpilach, jak zasuwa, ty. A wiesz, że ona jest stewardessą w Biedronce?
0: Wiem, widlakiem tam jeździ.
1: No, dlatego na szpilach idzie, pa. Pa, jak idzie na tych szpilach, pa, pa, jak ją znosi, pa, pa, pa, pa. Zaraz lampę przypieprzy, pa, pa. Ale jebła. Cenę na butach zobaczyła, ty, pa.
0: Ty Włodziu, no ale tak przydzwoniła, tak zadzwoniło, że stara glaglakowa do kościoła pobiegła.
1: No, tu dzwoni, tam leci, akcja, reakcja, no. Widzisz, to jest to, o, Elwirka leci, następna średnia mądrogłupia. Ej, Elwirka!
0: Cicho, zostaw ją, bo cię jeszcze zauważy.
1: To, Elwirka mnie zauważy? No. Przecież ona ma okulary na lewe oko, minus 7 diopti, 0,5,2 na drugie, 0,2,3 na cylindrze przesunięciem, 0,1 na pół. Przestań, przez jej okulary to puszczałem filmy w IMAX-ie.
0: Młodziu, jak ty nic nie wiesz, ty jak Elwira się wczoraj wkurzyła na swojego męża, no tak się z nim pokłóciła, że go oddała do okna życia.
1: I co, przyjęli go?
0: Zwrot miała.
1: Ja się nie dziwię, ona taka brzydka, on brzydki, też bym zwrócił. To jest tak brzydka para, on brzydki, ona brzydka. Oni są tak brzydcy, że oni by nawet na arkanego nie wpuścili. Czy pamiętasz, ona już w podstawówce była brzydka? Przecież jej kiedyś na PO nauczyciel zapytał się, dlaczego ona na lekcji w masce gazowej siedzi.
0: To mnie zapytał.
1: Chyba będzie padać.
0: Ty, Włodziu, a słuchaj, a ty w ogóle wiesz, co tam się na górze u pana Darka wczoraj działo? Jakieś takie krzyki, hałasy tam wczoraj były?
1: Imieniny były.
0: Darek miał wczoraj imieniny?
1: A, Bogdana było. No i przyszli do niego kolegi, zaczęli pić, była libancja alkoholowa. Tak, i o 23 im się alkohol skończył i wyszli na miasto, poszli do tego nocnego klubu, tego Disco Night Forever, Kiss Me, Want Me Baby Now, If You Touch Me Now, Don't Tow.
0: Der Panzen Opole.
1: No i pili tam i tam dalej pili i w pewnym momencie Darkowi się agresor włączył, wiesz? I zaczął wszystkich lać po mordzie. Wszyscy dostawali po mordzie. Kto nie podszedł, to po mordzie dostał. To na policję zadzwonili, policja przyjechała i zaczął policjantów lać po mordzie. Policjanci latali po ścianach jak ciała niebieskie.
0: I co, zamknęli go?
1: Gdzie? Komendanta? Tak. Przeprosili i odwieźli do domu. Tu mam zapisane, o, pod domofonem był 4:11, a w mieszkaniu 7:01. Czarnym szlakiem szedł, no.
0: No. Ty, a właśnie, propos samochodem. Mhm. Łodziu, dlaczego ty nie jeździsz naszym autem, co?
1: A, przestań, ja już ci kiedyś mówiłem, mam uraz, bo kiedyś miałem stuczkę i nie jeżdżę do dzisiaj.
0: Stuczkę miałeś?
1: Nie stuczkę, tylko stuczkę. I nie pytaj mnie, bo i tak ci nie powiem, jak było.
0: Ty, a co się stało?
1: To było tak. Pamiętasz, jak w 2017 roku pojechałem naszym czerwonym Seicento do Oświęcimia? Co mnie wysłałaś po bułki, bo nie było w Kędzierzynie, nie było. Pojechałem Katowice, nie było, to mówię, lecę do Oświęcimia, nie? Już mam blisko to. I wiesz, i skręciłem na lewo do piekarni, już dałem kierunkowskaz, nagle jakiś jeden wariat bez świateł przeleciał, nie? Skręcam, nagle jak mi ktoś nie wydupi od tyłu, ty. Wychodzę, patrzę, Seicento prawie całe. A na drzewie rządowa audycja rozpieprzona. Ja wryk, Beata Szydło wryk, Bor wryk. Jeszcze mi chcieli wmówić, że ja muzyki słuchałem. Przecież ja w tym Seicento nawet magnetofonu nie mam. Ale chłopaki się na bloku ze mnie śmieją, bo mówią, że jestem pierwszy facet, który puknął panią premię. Dobrze, to teraz nie byłoby musiał premiera puknąć.
0: Puknąłeś panią premier? Jak ja bym chciała być panią premier.
1: Żanetka, to 3 sekundy trwało, nawet nie poczułem.
0: To i tak dłużej niż u nas.
1: No i doznania były podobne jak seksie w tobą, wiesz? Na początku poczułem taki wstrząs, później mnie na wymioty wzięło i na końcu mi poduszka pękła. A, to...
0: Ale Włodziu, to ty masz przynajmniej jakieś przygody w łóżku w seksie ze mną, no. Bo ja z tobą nic, na grobek.
1: Aj, przesadź.
0: Tylko znicze przesuwać.
1: Ty już nie przesadzę, bo ty tylko ty, seksowanie i seksowanie. Ciągle o tym seksowaniu mówisz. Do tego ciągłego gadania o seksie to jeszcze boję w mieszkaniu schylić. Nie jesteśmy takie młode jak za młody. Pamiętam kiedyś za młodu, to my ledwo do stodoły na siano poszli, już no powiązałka gotowa.
0: Do dzisiaj jak traktor widzę, robi mi się gorąco.
1: Bo na silniku siedziałaś. To gdzieś masz na tyłku odbity napis Zetor.
0: Mój pierwszy tatuaż. Jejku, Włodzio, a pamiętasz nasze początki?
1: Ja tak przez mgłę, wiesz? Taką dużą mgłę i nie wiem, czy bym chciał wracać do tego. Niech ta mgła zostanie, no. Przecież ja tam, co znaczy początki? Przecież tam cały czas nadziabany byłem. Przecież ja cię pierwszy raz zobaczyłem po ślubie dopiero. Ja myślałem, że mi teścia przedstawiają. Co myślę, ludzie, jakie brzydki teściu. Tam cały czas byłem nadziabany.
0: Ale Włodziu, pamiętasz tą potańcówkę, Włodziu? Pamiętasz tą remizę? Błądek, Błądek, jak ty się o mnie biłeś.
1: Biłem się o Ulkę. Ale przegrałem, bo Kazik wrócił i Ulka poszła z Kazikiem, nie? I później zaatakowałem do Bożenki, nie? I Bożenka już się zgodziła, już my mieli wychodzić. Ale Kazik wrócił i Bożenka poszła z Kazikiem, nie? No to później poszedłem do Mariolki, nie? No i Mariolka już się zgodziła, już my mieli wychodzić, nie? Ale Kazik wrócił i Mariolka poszła z Kazikiem, nie? No to zaatakowałem do Elki, nie? A Elka powiedziała, że ona lubi tańczyć, a mi się w czasie tańca noga odkręca, nie? A ona też jest nie lepsza, bo ona ma tyło zgięcie miednicy i w czasie tańca się schyla, nie? Poza tym nikt z nią nie lubi tańczyć, bo ona w czasie tańca wszystkich jajnikami obija. Jeszcze dodatkowo sobie zrobiła cycki, jednego ma mniejszego, ją na lewo ściąga i jedynie co może tańczyć, to prawy do lewego, nie? No ale się zgodziła i już by mieli wychodzić. Ale Kazik wrócił i Elka poszła z Kazikiem. No to została już ta tylko chora Kryśka, ta taka, co ma tą osteoporozę, paradontozę, skolwiskozę, skoliozę, skozę, suchozę, ma wszystkie choroby z końcówką na ozę, nie? Ona się utrzymuje przy życiu tylko dlatego, że stała przy ścianie, miała stały dostęp do wapna, nie? No i ona się zgodziła i już by mieli wychodzić. Ale Kazik wrócił i wzięła kawałek tynku i poszła z Kazikiem, nie? No już na tej potupaje nic ciekawego nie zostało. Zostało tylko takie bagno, muł, taki szlam, szlaka, takie parchy, wykwit sam.
0: I w tym bagnie trafiła ci się taka perła.
1: Myślałem, że Kazik zdąży wrócić.
0: Ale Włodziu, jaki ty byłeś wtedy szarmancki, jak ty tak energicznie do mnie podszedłeś, szarpnąłeś mnie za rękę, pociągnąłeś ku sobie.
1: Ja myślałem, że kurtkę z szatni odbieram. Przecież na chatę szłem.
0: Włodziu, ty rzeczywiście, my wtedy wyszliśmy na zewnątrz. Pamiętam to jak dziś.

0: I wtedy z tego pobliskiego lasku wybiegły te wszystkie zwierzątka, sarenki, króliczki, krety, popatrzeć na naszą piękną miłość.
1: Tak, krety popatrzeć. Żanetka, ja pamiętam tylko dzida, bania, spania, tobie się całe nad Niemnem napisało. To była zwykła impreza, grzanie do odcięcia i ciągnięte po żwirze. A ty przeżywasz jak Leoncio i Zaule.
0: Włodek, ty mnie wtedy rozbierałeś wzrokiem.
1: No, teraz cię ubieram. Żanetka, ty znowu mi to seksowanie ci cały czas w głowie chodzi. To ja ci powiem wprost, Żanetka, żeby między nami miało dojść do tak zwanego seksu, to ja muszę na 2 godziny przed o tym wiedzieć. Ja se muszę leki przyszykować, tabletkę naślinić, żeby mi nie stanęło nie tam, gdzie trzeba. I najważniejsze, żebym kolorów nie popierdzielił.
0: No właśnie, bo raz popierdzieliłeś i wziąłeś Gripex.
1: Ale w połowie mi kaszel przeszedł.
0: Ale zasnąłeś tuż przed.
1: Ja doszedłem, to tobie peleton odjecha. Ty się nad sobą zastanów, nie wiem, przepracuj se to.
0: I to jest cały mój Włodziu w łóżku w seksie ze mną. Rozgrzebię i zostawię.
1: Ja jestem jak rolnik, stosuję trójpolówkę. 2 lata użytkuję, później rok leży odłogiem.
0: To chociaż w dzierżawę oddaj.
1: A po co karać niewinne osoby?
0: Oj, Włodziu, bo ty się za bardzo ograniczasz, no.
1: Tak.
0: Włodziu, przecież ty byś jeszcze mógł.
1: A po co?
0: Ale... Włodziu, dla sportu, no popatrz na siebie, no popatrz, z siebie jest taki francuski hydraulik, no. Przecież ty, Włodziu, wszystko zrobisz, no. Przecież ty i brojler wymienisz, i przeciek naprawisz, i rurę przepchasz. Włodziu, ja tu jestem, czekam, stygnę.
1: Żanetka, szczerze, to powiem ci tak. Jak antena śnieży, to i duży telewizor nie pomoże. Dobra, to już chyba wszyscy wrócili, nic się nie wydarzy. A, jeszcze miałem cię pytać. Właśnie, Żanetka, powiedz mi, a ty mnie czasem na 800+ nie oszukujesz?
0: Nie, a dlaczego?
1: A ile mamy dzieci?
0: Za 4800.
1: A wymień mi wszystkich.
0: No to po kolei to będzie tak. Krzysiu, Bartek, Romeczek, Agatka, Bożenka i Olafek.
1: He. Olafek nie nasz.
0: He. Nie twój.
1: Jak to Olafek nie mój?
0: Kazik zdążył wrócić.

0: Skrybo! Skrybo!
1: Na zewnątrz mgła, tylko ząb i chód.
0: Wszystko dobrze?
1: Opolo oglądam.
0: No powiedz mi, święty Piotr gdzie?
1: A tam przy bramie tradycyjnie.
0: Wróci?
1: Tak, tak już idzie zaraz.
2: Dobra, ja będę z nim. Tak, tak przekażę, dobrze. To nie ja byłam Ewą.
0: Powiedz mi i co? Co Polacy, czego chcą, powiedz?
2: Rozmawiałem z Polakami i powiedzieli, że dla siebie niczego nie chcą, a jedyne czego chcą to to, żeby sąsiadom było gorzej. I ewentualnie, żebyś flaszkę dorzucił jeszcze.
0: Mhm. Dobrze, panowie, w takim razie teraz się musimy zastanowić, burza mózgów, co zrobić, żeby Polacy przestali się kłócić i w końcu byli zadowoleni. Proszę bardzo, czekam na propozycję.
2: Ja mam rozwiązanie. To może powinniśmy wysłać do nich Kosiniaka-Kamysza, żeby im powiedział, żeby tak nie robili i oni by tak nie robili.
0: Szukajmy dalej.
2: Okay.
0: A może byśmy tak... O, mam! Słuchajcie, może byśmy tak ściągnęli na nich potop i zaczęli wszystko od nowa.
1: Ale potop już był. Poza tym teraz obrońcy praw zwierząt się nie zgodzą.
2: To może Kosiniaka-Kamysza?

0: Okay.
1: Poczekajcie, może problem jest w samych ludziach. Może zróbmy tak, żeby zostały tylko same kobiety.
2: O! Wtedy byłoby ładniej, spokojniej, pachnąco. O.
0: Pewnie i nie byłoby tyle kłamstwa, zdrad,
2: obgadywania, zawiści,
0: kąśliwości, nienawiści,
2: kłótliwości, fałszywości,
0: kusiniaka, kurwa, kamysza.
2: No i alimentów.
0: Na to się nie zgodzę.
1: Alimentów, nie, dobra, to może zróbmy tak, żeby zostali sami mężczyźni.
2: No pewnie, wtedy nie byłoby...
0: Jeszcze też nie...
2: No ale jak, tak bez baby?
0: Nie, coś innego w myśli.
1: Dobrze, burza mózgów, myślimy. Co?
2: Chyba mam! Słuchajcie, a może byśmy zrobili tak, żeby wszyscy Polacy byli bogaci?
0: Tak, żeby byli najbogatsi na świecie. Tak.
2: Żeby mieli najpotężniejszą gospodarkę na świecie.
0: Żeby mieli najpotężniejszą armię na świecie.
2: O. Żeby Polacy zdobywali kosmos!
0: Tak, i żeby mieli małe zielone sklepiki na każdym rogu.
2: I żeby Polacy mieli najlepszą drużynę piłkarską na świecie.
0: Albo żeby chociaż wyszli z grupy.
2: O?
0: Mamy to.
1: To jest dobre. Spróbujmy. No zobaczymy.
0: To się musi udać, to jest. I co? Udało się? Wyszło coś?
1: Z tych wszystkich rzeczy wyszły tylko te zielone sklepiki.

0: Dziękuję Państwu bardzo! Dziękuję Opole! Dbajcie o siebie, pożyczajcie sobie pieniądze, nie kłóćcie się nawzajem!
1: Nie wychodźcie jeszcze, jeszcze nie koniec, jeszcze mamy z pół godziny!
0: Jedziemy chłopaki, w takim razie jeżeli to
1: jak
0: jest
1: jak Opole, to piosenka w Opolu. Zaśpiewajcie razem z nami, dzięki za te 26 lat. Liczymy na wspólną zabawę, Opole! Come on! Nie pójdę do nieba, bo zasłużyć sobie trzeba. Poza tym odcięta w nawie bocznej klękam. Tam nie ma miejsca dla tych, co pili, palili i dla tych, co z myśli kosmatych robił krucjaty. Siedzę w poczekalni z numerkiem do zbawienia. Moja dusza nie zna jeszcze celu przesiedlenia.

0: Narówka i zerówki, wszystkiego dobrego! Opole, Polsko, do zobaczenia!
1: Dzięki, Opole!
2: Dzięki, Polska! Dziękuję bardzo!
0: Bądźcie dla siebie mili, pożyczajcie sobie pieniądze! Powodzenia na parkingu! Narówka i zerówki! Wy jesteście najlepsi, dzięki!
3: Dziękujemy sponsorom i partnerom 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Sponsorami festiwalu są Bros, Dolina Noteci, Tauron, Itaka. Partnerzy festiwalu: Stowarzyszenie Autorów ZAIX, totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Dziękujemy również patronom medialnym, którymi są Teletydzień, Onet i Plejada, Radio Opole, NTO.pl, Program Pierwszy Polskiego Radia, Super Ekspres, Nasze Miasto.pl, Telemagazyn,

0: zwróć uwagę na opolski akcent, czyli na Michała Malinę Malińskiego, jednego z najlepszych bębniarzy w Polsce. Gra również z Nosowską i Grupsonem. Tak właśnie skończył się kabareton, w ramach którego kabaret Neonówka świętował swoje 25-lecie. Wcześniej odbyła się gala jubileuszowa Bogdana Olewicza, jego autobiografia. No i oczywiście nie uciekamy z amfiteatru, przed nami czwarty dzień 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Jutro zaczynamy od jubileuszu, bardzo 45-lecia zespołu Lady Punk. Później Kiedy mnie już nie będzie, czyli koncert w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Będziemy dla Państwa relacjonować przygotowania do ostatniego dnia Święta Polskiej Muzyki od rana, także oczywiście sugeruję, żeby słuchać Radia Opole. Za dzisiaj i wczoraj dziękuję Tomek Wojtyłko, Marcin Głowienkowski i Arkadiusz Czyżewski.
1: Muzyczna podróż w czasie z Radia.

0: bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole mamy kilka minut po godzinie 11, dlatego startujemy z kolejną audycją Science bez fikcji, a moim gościem dziś będzie Jakub Roszuk, to ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole. Dzień dobry, cześć, witam cię.
2: Dobry, witam, cześć.
1: I porozmawiamy na pewno o tym, czym się zajmuje ichtiolog, bo nie wszyscy wiedzą, ale również o tym, jak wygląda sytuacja na Odrze pod tym kątem ekologicznym, chociażby po ostatniej katastrofie ekologicznej, o której było głośno nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, no i ogólnie o wędkarstwie, bo czy warto teraz pójść i pokochać tę rozrywkę, ten sport, właśnie jak do tego wszystkiego podchodzić. Także zostańcie z nami co najmniej do godziny 13.
0: Słuchaj Radio Opole na 101 i 2 w Opolu.
1: Moim gościem w audycji Science bez fikcji jest Jakub Roszuk, ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole. To moje pierwsze pytanie do ciebie. Jak często, kiedy mówisz komuś, że jesteś ichtiologiem, to nie ma zielonego pojęcia, co to w ogóle takiego jest?
2: To myślę, że nie mówię, że jestem ichtiologiem, tylko że zajmuję się po prostu rybami, hodowlą ryb. Natomiast jak mam jakieś szkoły albo szkółki z młodszymi dziećmi, no to wtedy właśnie mówię, że ichtiolog i tłumaczę, że ichtiolog to jest osoba, która ma to wykształcenie wyższe, ale też która się zajmuje właśnie wszystkim tym, co jest związane z rybami. Od biologii po anatomię, fizjologię, działania ochronne, no wszystko to, co jest systematyka ryb, bo tak taki tytuł w szkoły wyższej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, bo tą szkołę kończyłem i taki tam tytuł po pięcioletnich studiach otrzymałem i faktycznie to wszystko tam się kręciło, no, z każdej strony i budowa, i po łacinie, i po polsku, i no, wszystko, co jest od A do Z związane z rybami, z ich funkcjonowaniem w środowisku naturalnym, hodowlanym i tak dalej, i tak dalej.
1: No właśnie, ale to są później takie specjalizacje, no bo czy ty potrzebujesz wiedzy na temat rekinów?
2: Jeżeli chodzi o szkołę wyższą, tą, którą ja kończyłem w Olsztynie, to ona jest skupiona bardziej na śródlądowe, na freshwater, czyli słodkowodne ryby. Jeżeli chodzi o inne gatunki, mieliśmy tylko taką zajawkę, że takie gatunki właśnie jak rekiny czy inne ryby morskie występują, też w jakiś sposób była systematyka tych ryb, natomiast to był powiedzmy jeden semestr, żebyśmy mieli tylko świadomość i wiedzę na ten temat. Natomiast większość rzeczy i wykładów, które i ćwiczeń, i egzaminów, które były, no to dotyczyły naszych śródlądowych ryb.
1: Ale ty jesteś jedynym ichtiologiem, jakiego znam, bo to nie jest bardzo popularny kierunek. Co sprawiło, że ty postanowiłeś zostać w swoim życiu ichtiologiem?
2: No i jest, mogę powiedzieć, coraz gorzej, jeżeli chodzi o ilość ichtiologów takich.
1: A jest na nich zapotrzebowanie?
2: Tak, to z jednej strony jest branża, czyli hodowcy ryb potrzebują, z drugiej strony też właśnie sytuacja związana z Odrą, czyli inne instytucje, które zajmują się wodą i to, co w tej wodzie żyje, mają braki właśnie w tych osobach. Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo tam są też dzielone i dystrybuowane środki właśnie dla sektora tego rybackiego. No i dobrze by było, te osoby miały doświadczenie, wiedzę, gdzie te pieniądze, w jaki sposób idą i też jakie działania podejmować. Jeżeli chodzi o mnie, no ja dziennikarzy więcej znam, tutaj z Opola, także jestem tutaj w tym lepszy od ciebie, natomiast moja historia jest tak, bo ja nie pochodzę z Opolszczyzny, ja pochodzę z Gosławic, koło Konina, Wielkopolskie województwo i tam się urodziłem właśnie na hodowli ryb, która teraz jest bardzo znaną hodowlą ze względu na produkcję siotra i kawioru, drugie miejsce w Polsce i, przepraszam, na świecie, jeżeli chodzi o w produkcji polski kawior, który zawojował cały świat.
1: Polski kawior.
2: Tak.
1: To jest wątek, do którego na pewno powrócimy jeszcze w audycji Science bez fikcji.
2: Tak, i tam w tym gospodarstwie właśnie nauczyłem się no tego rzemiosła, od tarła ryby po biologię, poznawanie i mój tato był hodowcą i tą pasją jest, nas była czwórka i jako najmłodszy zaszczepił we mnie tą pasję do ryb i to kontynuuję. Później było technikum rybackie w Sierakowie, też teraz jedyne, które nam zostało w kraju. Były kiedyś trzy, teraz jedno i to też jest taki element, który chcemy wspierać jako branża. I po technikum miałem wybór, czy wracam do gospodarstwa, czy idę się dalej uczyć, no to zdecydowałem, że jednak pójdę korzystać z życia i zdobywać wiedzę. I poszedłem właśnie do Olsztyna na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, kierunek rybactwo. I potem wróciłem jakby tutaj, w sensie wróciłem, tutaj było miejsce pracy, chciałem coś sam osiągnąć i no i zostałem zatrudniony właśnie na ośrodku zarybieniowym Polskiego Związku Wędkarskiego i byłem odpowiedzialny za hodowlę karpia, później wdrażałem nowe gatunki. No i tak ta moja kariera zawodowa szła, że zostałem ichtiologiem okręgu, zarządzam całym województwem, jeżeli chodzi o tą gospodarkę rybacką i też w międzyczasie założyłem tą grupę rybacką, gdzie zrzeszam hodowców, tak, bo PZW to jest, zajmujemy się hodowlą ryb, te, które potrzebujemy na rzeki, natomiast to jest jakby nadzorowanie tych rzeczy, które korzystają wędkarze, natomiast grupa rybacka i celem jest jakby wsparcie hodowców ryb i rozwój tej konsumpcji naszych lokalnych produktów wyhodowanych właśnie w tych obiektach oraz też pokazywanie tej kultury w tradycji, która jest na terenie naszego województwa, no i tym się zajmuje grupa. No ale że lubię jak właśnie te ryby i lubię działać, no to też jestem doradcą ministra rolnictwa do spraw akwakultury, tak w skrócie powiem na Polskę.
3: No to nie, to brzmi to imponująco, czyli jednocześnie mogliśmy usłyszeć, że faktycznie warto zostać ichtiologiem, chociażby dlatego, że jest ich tak mało, bo teraz jest duży problem z tego, co mówiłeś wcześniej. Za chwilę wrócimy jeszcze do tej rozmowy, tylko chciałem zapytać krótko ciebie, bo wiem, że lubimy podobne filmy. Kto jest królem wód? Szczupak czy Sum?
2: No myślę, że Sum.
3: Sum?
2: Tak.
3: No to w fanatyku mógłbyś zostać obrażony. To jest taki bardzo ciekawy film, który można zobaczyć na chociażby różnych platformach streamingowych. Do rozmowy z Jakubem Roszukiem, ichtiologiem, dyrektorem Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole. Wracamy już za chwilkę w audycji Science bez fikcji.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy z Jakubem Roszukiem, to ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole i wracamy do tematu Odry, bo kilka lat temu mieliśmy bardzo dużą katastrofę ekologiczną na Odrze. Na czym ona wtedy polegała? Czy już wiemy?
2: Znaczy, no tam tych wątków było bardzo dużo, począwszy od tego głównego, czyli złotej algi, która była tym pierwszym winowajcą.
1: Natomiast... Ale złota alga jest naturalna?
2: Czy no, ogólnie tak, tylko czy to jest jej moment występowania, bo tam była mowa też o tych wodach zasolonych, że to nie jest, że ona w takich warunkach występuje, później, że tym czynnikiem takim uaktywniającym jej toksyczność to były jakieś na przykład zwiększone zrzuty czy dopływ azotu, czy fosforu, że później spadki temperatur i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę chyba nie ma dokumentu jednoznacznego, przynajmniej ja go nie widziałem, który by wskazał, że tak, to była ta przyczyna na całej długości Odry, tak jak te ryby snęły. Wszędzie był ten sam problem. Zaznaczam, że w rejonie naszym, tutaj województwa opolskiego, tego problemu na Odrze nie było, bo to się zaczęło, z tego co pamiętamy, od lipek we Wrocławiu i od tego momentu to wszystko szło w stronę Szczecina.
1: Po prostu, tak. W stronę północy.
2: I tu tak naprawdę warto do tego podejść bardzo spokojnie i ja rozumiem emocje, bo to mnie też bolały te śnięte ryby i tak trochę taka niemoc systemowa, co dalej i przerzucanie się łącznie z tym tematem, że to stało się tematem politycznym. Ktoś coś nie zrobił, ktoś coś zrobi, ktoś tam się wykąpie i nic mu się nie zadzieje i tak dalej. Na to ja patrzę szerzej. Po pierwsze wiemy, że jest ten klimat się zmienia i to obserwujemy i te ilości wody, to jest ilości wody się zmniejszają, te przepływy są mniejsze. Natomiast myślę sobie, że nie ma tu zweryfikowania i tych użytkowników wody jest jakby coraz więcej. Popatrzymy sobie, nie wiem, 30-40 lat temu, ile było użytkowników w postaci, nie wiem, fabryk, które już zabierały tą wodę, oddawały, oczyszczono mniej lub bardziej. Tego jest teraz coraz więcej. Wody mamy powiedzmy w tych rzekach o mniejszych przepływach mniej, natomiast te ilości ścieków, nawet tych oczyszczonych czy mniej oczyszczonych, bardziej, oczywiście idzie to zgodnie powiedzmy z prawem, jest ładowane już do mniejszej ilości wody, czyli one się mniej mogą w jakiś sposób już rozcieńczyć, co ewidentnie później ma wpływ albo to na zakwit, albo na te podtrucia, albo na generowanie też nowych jednostek chorobowych, bo tak jak powiedziałem, no, zmieniła się też średnia termika roczna, może się uaktywniają też nawet czy wirusy, czy bakterie, które do tej pory w jakiś sposób były, nie wiem, zawleczone z innymi gatunkami i one dopiero teraz może się uaktywniają. Ja bym się tutaj na tym skupił, czy nas jako Polskę stać na to, żeby w ilości ścieków, które w ilościach, które ładujemy teraz, do mniejszej ilości wody, czy nas stać na to, żeby teraz pomóc, uważmy, te pieniądze, środki, będą być skierowane bardziej do firm, które mają te oczyszczalnie, żeby weryfikować i jeszcze bardziej oczyszczać te ścieki, albo też stwierdzić, że już nie można wydawać pozwoleń wodnoprawnych, bo tej wody po prostu już nie mamy, jeżeli chcemy zadbać o środowisko. I też jedna rzecz, bo teraz jest tak, że tam jakieś 2-3 ryby już są śnięte, już jest jakieś larum. Okej, jest to jakiś sygnał, natomiast informuję, że ryba ma prawo snąć, bo są różne powody, tak żebyśmy też nie do takich skrajności nie wchodzili, że to już jest alga, że gdzieś na jakimś bajorku jedna ryba snęła i cała uruchamiana jest
1: procedura.
2: Chociaż po tej Odrze powiem szczerze, że się zmieniło jednak, że podejście też tych instytucji, pomijam później wyniki działań tych instytucji, bo do momentu katastrofy na Odrze takich akcji nie było. Trzeba było się prosić gminę, żeby może przyjechała wioś. To było naprawdę takie wymuszone. A teraz już widzę, że jak jest sygnał jakiś powiedzmy na rzece, to już są uruchamiane zgodnie tam z zarządzaniem kryzysowym, bo też brałem udział w posiedzeniach. Jest i straż pożarna, no i te wszyscy tam, te podmioty. I to jest na plus. To się zmieniło, nie powiem. Natomiast dalsza ciągłość tego szukania, ewentualnie tego, kto mógł potencjalnie zrzucić ścieki, czy sami się jako okręg trzeci rok teraz z jedną z firm z Głuchołaz, było zatrucie biegu głuchołaskiej, 3 lata już trwa, żeby wyegzekwować kto tam jest winny i że ma ponieść odpowiednią karę za to. I chyba tu jest największy problem, że jest ta niska karalność, brak systemowego wyszukiwania, kto to jest, kto mógł się do tego przyczynić. Niestety też ilość, to też chcę powiedzieć, ilość nawozów, która jest na pola wprowadzana, później przy większych opadach jest to spłukiwane, to wszystko wpada do rzeki Odry, ale nie tylko, bo rzeka Odra jest system naczyń połączonych, bo są jeszcze dopływy i też tak jakby o tych dopływach się zapomina, że stamtąd też ten ładunek idzie i też ta cała otoczka renaturyzacji rzeki Odry, jak najbardziej słuszne działanie tu jako PZW, podjęliśmy się też odtwarzania starorzeczy, inne organizacje również w jakiś sposób wchodzą, natomiast to dalej nie rozwiąże problemu, jeżeli nie będzie jakiejś ogólnej systemowej podejścia do konsekwentnego egzekwowania karalności i nie 500 zł, tylko większą, żeby to było odczute przez dany podmiot, natomiast też, żeby podjął wtedy działania, nie wiem, modernizujący zakład, że ma to w jakiś sposób zmienić. I tu myślę, że to jest zadanie też i dla Wód Polskich, które nie ukrywam, że dobrze nam się współpracuje jako użytkownik rybacki, natomiast mają potężną robotę do zrobienia, jeżeli chodzi o egzekwowanie. Tylko mówię, jeżeli system się nie zmieni, no to nawet jak Wody Polskie będą chciały coś mocno zrobić, no to
1: będą miały pod górkę. Na swój sposób tak. Związane ręce. Do tej rozmowy o Odrze wracamy już za chwilę. Moim gościem jest Jakub Roszuk, ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego.

0: bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Dzisiaj w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole moim gościem Jakub Roszuk, ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole. Rozmawiamy o odrze. Są plusy związane, to zabrzmi tak nawet abstrakcyjnie, ale dzięki temu, że była ta katastrofa ekologiczna na Odrze, to zaczęliśmy zwracać uwagę na nasze rzeki. To jest na pewno plus. I teraz pytanie, w jakim stanie jest teraz Odra? Bo całkiem niedawno słyszałem, że ona zaczęła odżywać. Co mnie troszeczkę o tyle zaskoczyło, że przecież mieliśmy powódź. A tak mi się wydaje, może jestem w błędzie, że taka powódź, gdzie wszystko spływa, ten cały syf praktycznie z domów trafia ostatecznie do takiej rzeki, jaką jest Odra, że to raczej nie wpływa pozytywnie, a teraz słyszymy, że ona zaczyna odżywać. To jak jest faktycznie?
2: Znaczy, czy ona zaczyna odżywać, to tak jak powiedziałem, no, na naszym terenie bezpośrednio nie doznaliśmy tej katastrofy, która
1: była. Tak, bo to
2: była
1: od Wrocławia w górę.
2: Tak, doznaliśmy na pewno na kanale Gliwickim i to może na takim mniejszym przykładzie, to później do tego się odniosę, gdzie notorycznie były śnięcia, złota alga, zarówno warunki środowiskowe, które tam są, one nie sprzyjały temu, co się dzieje. Później pamiętamy Dzierżno, które też dwa lata temu bodajże były potężne masowe śnięcia ryb w wyniku właśnie tych i zakwitów i tej złotej algi. Później tam było jeszcze w wyniku zakwitu, było właśnie też ciekawe, choroba gazowa, która też wystąpiła w tym roku punktowo na zbiorniku otmuchowskim. Tak, no powódź identyfikując ją jako samo to zdarzenie, no to jest szkodliwe, tak, bo to wiadomo, niszczy domy, ludzi i tak dalej. To mówimy pod tym kątem bezpieczeństwa ludności. Natomiast jeżeli chodzi o środowisko, to tak, no to zgadzam się, że zabiera wtedy wszystko i łącznie z oczyszczalniami ścieków to wszystko wpada, to nie jest tak, że to gdzieś znika, no to gdzieś zostaje. Część albo większość popłynęła do Bałtyku i tam już ten Bałtyk jest tym, powiedzmy, osadnikiem. Niestety. Później mamy, jeżeli chodzi o ichtiofaunę, to też pewne te ruchy, gdzie te ryby w jakiś sposób, na ile mogą, to się obronią i mogą wejść sobie właśnie w dopływy, żeby uniknąć tych mocnych przepływów, tych warunków niekorzystnych. Też zaczyna się mieszanie tych gatunków, że część gatunków z hodowli, jeżeli były po drodze hodowle, zaczyna się mieszać w tych rzekach. Coś, co budowaliśmy my, chociażby jak Okręgopole budowaliśmy przez lata jakąś strukturę, mniej więcej było to jakoś ogarnięte, że wiedzieliśmy mniej więcej, że jest tam populacja tych ryb rzecznych, no to ta powódź jakby nam na nowo wszystko powywracała i teraz na nowo w jakiś sposób chcemy to budować. No ale natura jest taka, że czasami chyba bardziej my przeszkadzamy naszymi działaniami niż jej pomagamy i tak jak po tej powodzi, to też na niektórych odcinkach zauważyłem, że tej ryby jest w jakiś sposób więcej. Może to być tak, że przy tych dużych przepływach też pewne rzeczy zostały wypłukane. Małe są teraz przepływy, czyli tego osadu, tych stref beztlenowych może było więcej. Przy takim przepłukaniu jakby trochę zmineralizowało, to wypłukało i jest większa może dostępność do tego dna i te warunki tlenowe też w tym momencie w jakiś sposób są, mogły się polepszyć. Też wyczyszczenie tego spowodowało, że ten na mniejszych rzekach, że jednak ten rumorz, który tam był zbudowany, że tam była ta baza pokarmowa, tak jak miałem na przykład na biegu Hołaskiej czy na rzece Opawie, że tak naprawdę tam zostało wyczyszczone do zera, czyli ryby nie mają tak naprawdę żadnej bazy pokarmowej, czyli na nowo musi się ta rzeka w jakiś sposób odbudowywać. I faktycznie tak się zadziało, że po roku, jak zobaczyliśmy sobie Białą Głuchołaską i zweryfikowaliśmy ichtiofaunę, że pomału wchodzą poszczególne jednostki w postaci, no niech będzie jakiegoś bentosu czy planktonu, no to zaczyna to się wszystko. Do tego jeszcze w międzyczasie była regulacja rzek, no bo zaraz po powodzi trzeba było to wszystko odbudować. Tutaj też są zdania podzielone, czy to w takiej formie od razu prostować te koryta. Biała Głuchołaska, akurat do niej się odniosę, bo tam też były, rzeka została w jakiś sposób mocno zniszczona, ale też zauważyliśmy, że została za bardzo też zaniechane takie działania właśnie pod kątem ichtiofauny, czy żeby zrobić te ostrogi, żeby te ryby miały gdzie mieć postój, takie siedliska dla ryb, tarliska. No tutaj już myślę, że w perspektywie czasu to będziemy odbudowywać wspólnie z Wodami Polskimi. I teraz właśnie to jest ciekawe, że czasami na niektórych odcinkach tej ryby jest więcej niż było. I przyznam szczerze, że to, jak ja powiedziałem, mogą być różne tego aspekty, łącznie z tym, że poprawiły się właśnie warunki środowiskowe, pewne gatunki weszły, właśnie, że przypłynęły i tam w jakiś sposób im to te warunki się zaakceptowały. Jeszcze wrócę teraz do tego kanału Gliwickiego. Pomimo tych strat, które tam były, tych śnięć notorycznych, bo to było dwa razy w roku, raz w roku to były niemałe, na dzień dzisiejszy powiem tobie szczerze, że tam jest bardzo dużo ryby. I to jest fenomen, gdzie faktycznie chyba mam czasami wrażenie, że jak nie ingeruję w tą naturę, to ona sobie lepiej radzi niż jak według nas jest.
1: Natura sobie po prostu zawsze poradzi.
2: Tak, i żebyśmy jej nie przeszkadzali właśnie poprzez tam wrzucanie czy tych ścieków, czy tam stawianie jakichś czasami bezsensownych elektrowni wodnych i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony te warunki, które mamy zmieniające, też powodują, że jest ograniczone na przykład przy niskich stanach wód dostęp do tarła naturalnego. Nie wiem, na zbiornikach zaporowych, na rzekach, że jednak te strefy zarośnięte nie są zalane. No i ryby, które mają typowo tarło na roślinności, nie odbywają tarła, no i ta luka się zaczyna robić rocznikowa. Stąd te nasze działania związane z zarybianiem na przykład, żeby tą lukę niezależnie uzupełnić przy presji też wędkarskiej, gdzie te ryby wyciągamy.
1: I dlatego za chwilę wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Moim gościem Jakub Roszuk, ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole.

0: Science Fix, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy z Jakubem Roszukiem, ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole. I mam takie pytanie, czy opolszczyzna rybą stoi? Bo zaraz zadam pytanie, czy faktycznie Polska rybą stoi, wracając do tego, co wcześniej mówiłeś.

0: Karp ma się tam bardzo, bardzo dobrze. I tak, jeżeli chodzi o polszczyznę, no to karpiem stoi i myślę, że to nie jest jeszcze ostatnie nasze słowo, jeżeli chodzi o branżę, o grupę rybacką polszczyzną, że wychodzimy z tą promocją poza nasze województwo, do innych już restauracji, bo realizujemy taki duży projekt właśnie z szkolenia dla choreki we wszystkich województwach Polski i no i jest to bardzo dobrze odbierane. Stawiamy na tą lokalność, na świeżość, gwarancję tej świeżości i że to jest polskie. I myślę, że to o tym, bo w ogóle Polska stoi, jeżeli chodzi o Europę, największa produkcja karpia jest właśnie około 22-23 tysięcy ton w skali roku, no to jest jakby ma pierwsze
1: miejsce.
0: Ale
1: to się też wiąże z naszą tradycją, tak? Chociażby wigilijną.
0: Tak, z naszą tradycją wigilijną, z tą tradycją też hodowli karpia od średniowiecza i no i tak jak powiedziałem, no ma się on tutaj bardzo dobrze. Później takim drugim gatunkiem, jeżeli chodzi o kraj, no to jest pstrąg i tutaj też jesteśmy w tej czołówce europejskiej, jeżeli chodzi o produkcję pstrąga i to idzie właśnie z akwakultury. Z drugiej strony też uważam, że Opolszczyzna, nasz region jest takim też na liście znaczących, jeżeli chodzi pod kątem tej zainteresowania turystyką wędkarską, bo w naszym okręgu jest blisko 25 tysięcy, 26 tysięcy wędkarzy, do tego prawie 10 tysięcy z zewnątrz osób przyjeżdża. Także mamy naprawdę bardzo atrakcyjne zbiorniki, rzeki. Oczywiście z rok rokowi jest nierówny, są lata chude, są lata tłuste i ta edukacja też wędkarska, żeby właśnie gdzieś tam dbać o to środowisko, o te ryby, żeby też tych ryb nie zabierać nie wiadomo ile, bo to jednak no każdy zbiornik ma swoją wydajność, natura ma swoją wydajność, jak ją wyeksploatujemy, no to później raz jest to niemożliwe, albo jest to bardzo trudne i w perspektywie kilkunastu lat.
1: I jak spojrzymy jednak na świat, to mnie bardzo zainteresował ten wątek, o którym powiedziałeś na początku naszej rozmowy, czyli ten kawior, że faktycznie mamy miejsce, gdzie no, skojarzyłoby się, że nie wiem, kawior to dla mnie jakaś Francja, czy coś takiego. A tutaj ten kawior to, jeżeli chodzi o Francję, to bardziej spożycie tego kawioru. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję kawioru, z czego to było?
0: Kawior z jesiotra.
1: Kawior z jesiotra, to Polacy są królami na świecie.
0: Gospodarstwo, które się tym podjęło i to jakieś 20-30 lat temu, żeby właśnie spróbować od hodowli jesiotra poprzez później dystrybucję kawioru, no tak się rozwinęło, że na tą chwilę mają drugie miejsce na świecie, jeżeli chodzi o produkcję polskiego kawioru. Oczywiście jest to produkt...
1: Tam prawie wszystko na eksport leci pewnie.
0: No tak, 90% idzie na eksport. Jest to produkt luksusowy i też to jest ciekawe, że tymi luksusowymi produktami jakby Polska też nie tego świata nie zawojowała. Natomiast tutaj firma ta Gosławice spod Konina faktycznie tym dobrem luksusowym zawojowała świat i to idzie w bardzo dobrym kierunku i też zaczyna to wchodzić właśnie bardzo mocno do tej choreki, ale też sam gatunek, który jest trzecim gatunkiem w Polsce, który jest produkowany, mówimy tu, jest karp, co do ilości karp, pstrąki, jesioty, to jest trzeci gatunek, który wchodzi na naszą listę takiej akwakultury i że społeczeństwo też coraz częściej zaczyna tego jesiotra, pomimo że nie jest tani. Mhm. Go jeści też coraz częściej w restauracjach się też mięso z jesiotra. Ono jest na tyle atrakcyjne, że nie ma ości w ogóle. Mhm. Jest to ryba historycznie, powiedzmy, związana z dinozaurami i sama jej budowa, czy nawet nie ma brak typowej łuski, skóra z takimi płytkami twardymi, no to jest jakby cała czas kontynuacja tych czasów dinozaurów i też jest ona jest w jakiś sposób dobra. Także te trzy gatunki, w tym jeden gatunek, a bardziej to, co z tego gatunku mam, czyli kawior, tak zawojował Europę i świat.
1: Także możemy być na pewno z tego dumni, no to jeszcze trzymajmy kciuki za naszą tutaj Odrę, żeby cały czas śmiała się dobrze, a na ten temat rozmawiałem z Jakubem Roszukiem, to ichtiolog, dyrektor Biura Polskiego Związku Wędkarskiego Opole. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I jednocześnie zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby zostali z nami.

0: Res Fictio, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole, kilka minut po godzinie 12, także startujemy z drugą godziną programu Science bez fikcji. Kasper Śnigurski przy mikrofonie, o czym opowiemy? Między innymi sztuczna inteligencja, wzrost gospodarczy. Ten temat się pojawi też o bezpieczeństwie na piłkarskich mistrzostwach świata, czy chociażby o stałej bazie Stanów Zjednoczonych w Polsce. Także wiele różnych tematów. To wszystko przed nami do godziny 13.
0: 103,2 Radio Opole.
1: Wykorzystanie sztucznej inteligencji może doprowadzić do wzrostu polskiego PKB o 8% do 2035 roku. I to jest temat, który poruszamy teraz w audycji Science bez fikcji w Radio Opole. W tym roku czołowe światowe koncerny technologiczne wydadzą ponad 630 miliardów dolarów na inwestycje w sektorze AI. Nakłady związane z tak zwanym boomem na sztuczną inteligencję na razie nie przekładają się na zyski z tytułu wykorzystania narzędzi AI. Ale więcej o tym opowie teraz Michał Makowski.
2: Wskaźniki wzrostu gospodarczego w amerykańskiej gospodarce palą się na zielono właśnie dzięki AI. Szef amerykańskiej rezerwy federalnej niedawno podzielił się z europejskimi kolegami taką obserwacją.
3: W Stanach Zjednoczonych według jego oceny wzrost w tej chwili jest napędzany już głównie przez sztuczną inteligencję. Przez nakłady na razie na sztuczną inteligencję.
2: Powiedział prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Jednak nakłady na rozwój sztucznej inteligencji to głównie krzem, stal i beton niezbędne do budowy centrów przetwarzania danych, zwraca uwagę ekonomista Jan Oleszczuk-Zygmuntowski.
4: To jest ta chmura, że tak powiem, uziemiona, czyli bardzo duże, zamknięte serwerownie, zużywające ogrom elektryczności, ogrom wody.
2: Polska ubiega się o uruchomienie gigafabryki sztucznej inteligencji o wartości prawie 13 miliardów złotych. Pokaźna inwestycja w moce obliczeniowe na potrzeby Polski i jej sąsiadów czeka jednak na zielone światło od Komisji Europejskiej. Michał Makowski, Polskie Radio.

0: Seks bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Temat bezpieczeństwa teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole, bo w Stanach Zjednoczonych ponad 400 agencji należących do organów ścigania współpracuje z rządem federalnym oraz prywatnymi firmami ochroniarskimi w celu zabezpieczenia piłkarskich mistrzostw świata. Ze względu na swój rozmiar i zakres stanowić będą one bezprecedensowe wyzwanie w sferze bezpieczeństwa. W przyszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie zagra rekordowa liczba 48 drużyn.
2: FIFA dostarcza oceny zagrożeń oraz informacje wywiadowcze dotyczące potencjalnych niebezpieczeństw pochodzących z krajów macierzystych poszczególnych drużyn, a także udostępnia je lokalnym planistom do spraw bezpieczeństwa, przygotowując się na miliony spodziewanych kibiców zagranicy. Osoby odpowiedzialne za planowanie bezpieczeństwa zgłębiają zachowania charakterystyczne dla różnych grup fanów, które odwiedzą ich miasta, mówił w rozmowie z telewizją ESPN Andrew Giuliani, dyrektor wykonawczej grupy zadaniowej Białego Domu do spraw mundialu. Dodaje on, że ze względu na okoliczności, szczególne bezpieczeństwo i uwagę będzie trzeba zapewnić reprezentacji Iranu. Nie mogę zdradzić szczegółów dotyczących naszych działań zapewniających bezpieczeństwo w przypadku wszystkich reprezentacji, jedynie mogę powiedzieć, że Iran jest pod szczególnym nadzorem. Będziemy robili wszystko, aby fani czuli się bezpiecznie, szczególnie w trakcie rozgrywania spotkań przez Iran, aby i ta reprezentacja i kibice na stadionie nie czuli zagrożeń, podkreślał Giuliani. Miasta gospodarze mundialu na działania związane z bezpieczeństwem otrzymały 625 milionów dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Mogło być lepiej. Pogoda przekreśliła nadzieje nadmorskiej branży turystycznej na tłumy gości w długi czerwcowy weekend. Z rezerwacji cieszą się przede wszystkim obiekty z basenami i spa. Jak wyglądają prognozy na czerwcówkę? O tym Aneta Łuczkowska.
2: Turyści oczywiście dopiszą, ale mogliby dopisać bardziej. Niestety prognoza pogody nie porywa, mówi Damian Greś, dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej i Turystyki Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.
3: Pogoda jest jaka jest, możemy wyjrzeć za okno i niestety pada, ona ma się poprawić, no pewnie turyści przyjadą i tak, ale na pewno też się pojawi się grupa niezadowolonych.
2: Od dawna wiadomo, że nad Bałtykiem pogoda decyduje o wszystkim.
3: Zawsze jest ta prawidłowość, że jeśli pogoda jest, ludzie wszyscy lądują na plaży, jeśli jej nie ma, to szukają właśnie czegoś, żeby zrobić oprócz siedzenia w tym apartamencie.
2: W hotelach przeważają rezerwacje gości z Polski, ale w ten weekend nad Bałtyk wybiera się sporo Czechów, Niemców i Skandynawów. Aneta Łuczkowska,

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Teraz w audycji Science bez fikcji w Radiu Opole o bezpieczeństwie, bo przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal przekonywał amerykańskich parlamentarzystów do stałej obecności wojsk USA w Polsce. Podczas spotkania z dziennikarzami w Waszyngtonie Paweł Kowal podkreślał, że wszystkie siły polityczne w Polsce powinny działać właśnie w tym kierunku, a z Waszyngtonu Marek Wałkuski więcej w tym temacie.
2: Paweł Kowal przebywa w Waszyngtonie wraz z delegacją z Finlandii, Litwy i Estonii. Miał także serię osobnych spotkań z przedstawicielami amerykańskiej Izby Reprezentantów i Senatu. Kowal wyraził zadowolenie, że jego wizyta zbiega się w czasie z propozycją szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza ustanowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce.
3: Po ostatnich doświadczeniach ze wstrzymaniem rotacji zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie ze stałymi bazami byłoby optymalne.
2: Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu podkreślił, że w Polsce panuje konsensus w tej sprawie.
3: To jest stały element rozmów wszystkich sił politycznych, także myślę, że będzie synergia w tej sprawie.
2: Kowal nie chciał spekulować na temat szans na powstanie amerykańskiej bazy w Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Radio Opole.
1: W audycji Science bez fikcji w Radio Opole wracamy teraz do tematu bezpieczeństwa, ponieważ Biuro Bezpieczeństwa Narodowego opublikowało zdjęcie z wizerunkiem żołnierzy wojsk specjalnych z obchodów ich święta. Sprawę opisał portal Onet. BBN wyjaśnia, że chodzi o fotografię, która przedstawia osoby pełniące jawne funkcje i została przekazana w takiej formie przez organizatora wydarzenia. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
4: Rządzący krytykują BBN za publikację zdjęcia wykonanego 27 maja podczas Święta Wojsk Specjalnych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński napisał w mediach społecznościowych, że wizerunek komandosów i oficerów służb specjalnych jest chroniony. Do tej sprawy odniósł się również wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Bez względu na okoliczności to działanie niedopuszczalne, uważa polityk. BBN wskazuje, że otrzymało od organizatora uroczystości serię zdjęć do wykorzystania w materiałach informacyjnych. Jak dodało, na części z nich twarze niektórych osób zostały zamazane, a na innych były widoczne. Zdjęcie, które biuro opublikowało na portalu X, nie zawierało anonimizacji wizerunków, co oznacza, że organizatorzy uroczystości nie widzieli przeciwwskazań, by je w takiej formie udostępnić opinii publicznej. Czytamy w oświadczeniu BBN. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam do godziny 15. A dziś nasze dwugodzinne spotkanie zaczniemy od rozmowy o jednym z najczęstszych problemów dermatologicznych, który wpływa nie tylko na wygląd skóry, ale też na samopoczucie i pewność siebie pacjenta. I tak się składa, że ten problem bardzo często dotyka nastolatków, a dla nich wygląd jest przecież bardzo istotny. Chodzi o trądzik. Czy tylko tej grupy pacjentów dotyczy ten problem zdrowotny? Jakie są najczęstsze przyczyny trądziku? Które metody leczenia działają? Kiedy iść do dermatologa? Jak pielęgnować cerę? O to wszystko będę pytać naszego gościa, który pojawi się tutaj za chwilę w studiu. Będzie to lekarz dermatolog, doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak. A w drugiej części naszego spotkania, zmiana tematu, będziemy rozmawiać tym razem o witaminie D3, o witaminie słońca. Kojarzy się właśnie z promieniami słonecznymi, także ze zdrowymi kośćmi, ale wpływa też na odporność, na mięśnie czy układ nerwowy i od lat znajduje się w centrum zainteresowania lekarzy, także dietetyków czy pacjentów. I interesuje się też nią nasz kolejny gość, który z jej wykorzystaniem prowadzi badania kliniczne. Jak istotna dla naszego zdrowia jest witamina D3? Jakie jej dawki są dla nas bezpieczne? Kiedy mamy do czynienia z niedoborami? O to wszystko będę pytała profesora Tomasza Czarnika, kierownika oddziału anestezjologii intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Taki jest plan działania na te dwie godziny. Zaczynamy, zapraszam.
0: Słuchaj nas na 88 MHz w Brzegu.
1: Ze mną w studiu gość pierwszy dziś, doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: To lekarz dermatolog, zastępca ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. No i z naszą specjalistką będziemy rozmawiać oczywiście na temat skóry, problemów ze skórą. Taki bardzo potrzebny temat, adresowany przede wszystkim do młodych osób, ale nie tylko do młodych osób, bo ten problem może spotkać także nas już w takim wieku średnim. Chodzi o trądzik, czyli to, co znamy ze swojego nastoletniego życia. Trądzik dotyka chyba milionów ludzi na całym świecie, pani doktor.
2: Trądzik, przewlekła choroba zapalna, głównie charakteryzuje się występowaniem u młodej grupy wiekowej.
1: Tutaj bardzo ważna rzecz, o której pani doktor już na samym początku powiedziała. Choroba. To nie jest jakiś tam problem kosmetyczny. To jest choroba.
2: Zdecydowanie. Mówiąc o trądziku, zawsze mówmy o chorobie. Poniesie ze sobą poważne konsekwencje później w dziedzinie estetycznej, bo może pozostawiać blizny, przebarwienia, o czym pewnie powiemy później. Trądzik występuje u młodych osób dorosłych. Średnia wieku to jest około 20 lat, kiedy występują pierwsze zmiany trądzikowe. Najczęściej trądzik w młodej grupie, między 11 a 30 rokiem życia, ponad 80% tych pacjentów w tej grupie wiekowej będzie miała zmiany trądzikowe. Więc duża grupa rzeczywiście, która będzie dotknięta tą chorobą.
1: I tutaj natura tak trochę była nie fair w stosunku do tych młodych osób, bo dla nich liczy się bardzo wygląd, tak? I pojawienie się jednej nawet zmiany skórnej, to już jest pewnego rodzaju problem, tak? Bo co sobie pomyślą koledzy, koleżanki? Dla młodych osób w takim wieku dojrzewania to jest ważne, tak? Ten wygląd skóry.
2: Jest bardzo istotne. Wiele chorób dermatologicznych niestety obniża jakość życia pacjentów, co jest udowodnione, w tym również trądzik. Tak jak pani tutaj wspomniała, dotyczy młodej grupy osób, najczęściej gdzie ten wygląd dla nich jest bardzo istotny. Trądzik u większości pacjentów, ponad 90%, lokalizuje się na twarzy. A więc na tej części, która jest eksponowana cały czas na krytykę, na obserwacje ze strony innych osób, nie ma możliwości przykrycia tego. Również może występować na częściach zasłoniętych, na tułowiu, na klatce piersiowej, na plecach, jednakże głównie dominują zmiany na twarzy. Młodzi ludzie czasami nie potrafią sobie z tym poradzić, czasami jest potrzebne też wsparcie psychologa, wsparcie rodziny i też edukacja, też dużo mówienie o danym problemie, że to jest właśnie choroba, którą można leczyć i też nie powinno być zdecydowanie dyskryminacji z powodu zmian występujących na skórze u młodej grupy osób.
1: Czy też hejtu, prawda?
2: Czy też hejtu, bo to też niestety się zdarza.
1: A taki trądzik czasami może być naprawdę dotkliwy i może być, te zmiany skórne mogą być bardzo takie mocne, mogą nawet takie blizny zostawiać, prawda? Na całe życie później.
2: U większości pacjentów trądzik będzie przebiegał pod tą postacią łagodną, gdzie mamy zaskórniki, grudki, drobne krosty i u większości nie pozostawia zmian potrądzikowych, a więc blizn i przebarwień. Ale jest niewielka grupa pacjentów, która będzie miała na przykład trądzik piorunujący. Trądzik piorunujący występuje najczęściej najczęściej u młodych chłopców towarzyszą temu objawy ogólne, gorączka, osłabienie, dolegliwości bólowe, mięśniowo-kostne.
1: Aż tak.
2: Oprócz tego bardzo duży wysiew w krótkim czasie zmian ropnych, zapalnych, zmian z rozpadem martwiczym i tutaj niestety kończy się to wystąpieniem na skórze blizn i przebarwień.
1: Pani doktor, to zacznijmy od podstaw. Dlaczego ten trądzik się robi i jakie są jego rodzaje?
2: Jeżeli chodzi o przyczynę trądziku, to jest kilka głównych tutaj kwestii: zaburzenia rogowadzenia mieszka włosowego, nadmierny łojotok, nadmierne wytwarzanie właśnie tego sebum, nadmierne rogowadzenie w obrębie mieszka, plus do tego też duży wpływ ma siedlisko bakterii. Jednakże musimy podkreślić, że trądzik nie jest chorobą bakteryjną. Tutaj to działanie jest bardziej zapalne, a nie bakteryjne, więc też o tym pamiętajmy, trądzik nie jest chorobą zakaźną, nie wymaga pobierania posiewu ze zmiany skórnej, bo też często pacjenci są nieświadomi tego i też często żądają, proszą o wykonanie takiej diagnostyki, a rzeczywiście tego nie wymaga.
1: Jak wygląda trądzik? Tutaj pani doktor już wymieniła, to mogą być zaskórniki, tak? Jakieś grudki, takie zmiany ropne?
2: Mogą być przede wszystkim te zmiany niezapalne pod postacią zaskórników, czyli takich czarnych kropek, które pojawiają się na skórze w częściach łojotokowych. Później one przekształcają się w zmiany zapalne, grudki, krosty. Mogą robić się nacieki zapalne, mogą się pojawiać zmiany ropne. Więc też w zależności, jaki mamy rodzaj trądziku, jakim nasileniu, to odpowiednie leczenie będziemy tutaj dla danego pacjenta dobierać. Może być ten właśnie piorunujący, gdzie bardzo intensywnie przebiega, z licznymi zmianami naciekowymi, cystami zapalnymi, właśnie z takimi martwiczymi strupami, ale najczęściej rozpoczyna się od tych drobnych zaskórników i też należy zaznaczyć, że już te zaskórniki powinniśmy leczyć, więc najlepiej zacząć leczenie na tym wczesnym etapie, właśnie żeby uniknąć rozwoju tych zmian zapalnych, rozwoju zmian, które ustąpią z pozostawieniem blizn i przebarwień.
1: Czy ten trądzik u młodej osoby różni się od trądzika u osoby w wieku takim bardziej dojrzałym?
2: Mamy, tak jak tutaj pani już wspomniała, trądzik wieku dojrzałego, gdzie ta średnia wieku tutaj jest wyższa, najczęściej powyżej 30 roku życia i głównie ten trądzik wieku dojrzałego dotyczy kobiet. Najczęściej lokalizuje się na twarzy, najczęściej lokalizuje się w dolnej części twarzy, zajęte są okolice policzki, broda, szyja i tam obserwujemy zmiany zapalne, grudki, krosty i zmiany o charakterze takim ropnym.
1: A co się dzieje, że te zmiany, te stany zapalne się pojawiają? Mam tutaj na myśli, to wynika z jakichś zaburzeń hormonalnych?
2: Rzadko trądzik jest związany z zaburzeniami hormonalnymi. Typowo, jeżeli przychodzi do nas pacjent, ma zmiany trądzikowe, nie wymaga poszerzenia takiej diagnostyki endokrynologicznej. Natomiast jeżeli przychodzi młoda kobieta, ma zaburzenia miesiączkowania, objawy hirsutyzmu, objawy chorób endokrynologicznych, to jak najbardziej wymaga poszerzenia wtedy takiej diagnostyki, bo również zaburzenia hormonalne mogą wpływać na nasilenie trądziku albo nasze leczenie dermatologiczne nie będzie przynosiło efektów, ponieważ podstawą będzie tutaj zaburzenia hormonalne.
1: A czy stres na przykład prowadzi do tego, że ten trądzik się pojawia albo pogłębia?
2: Stres nie jest na pewno przyczyną trądziku, ale jak najbardziej nasila zmiany trądzikowe. Wiele chorób dermatologicznych właśnie nasila się pod wpływem stresu. Mamy też taką odmianę trądziku mechaniczną. Trądzik mechaniczny, który jest wynikiem drapania. Jest stres pacjentka, najczęściej znowu ten trądzik mechaniczny dotyczy młodych kobiet, które w wyniku stresu rozdrapują pojedyncze zmiany zaskórnikowe, grudkowe i doprowadzają do powstania zmian już później z bliznowaceniem. To najczęściej właśnie pod wpływem stresu się nasila.
1: Będę jeszcze dopytywać, czego nie robić z tymi zmianami skórnymi. A na przykład taka niewłaściwa dieta też może wpływać na to, że ten trądzik się pojawia, czy może na przykład sprawia, że tylko jakaś pojedyncza zmiana wystąpi na tej skórze?
2: To, co jest udowodnione w badaniach naukowych, jeżeli chodzi o dietę, to wysoki indeks glikemiczny może nasilać zmiany trądzikowe i dużej ilości białka. To nie znaczy, że jak odstawimy te preparaty, znaczy te preparaty do jedzenia, to w trądzik nam ustąpi. Nie, on będzie mniej nasilony, łagodniejszy, ale to nie jest przyczyna znowu. To jest coś, co może nasilać zmiany, ale nie wycofać je.
1: A czy trądzik jest dziedziczony? Czy jeżeli mama, tato mieli w młodości trądzik, to znaczy, że my też będziemy mieć?
2: Skłonność genetyczna jak najbardziej jest. Nie ma jednego konkretnego genu, który jest odpowiedzialny za dziedziczenie trądziku, ale skłonność rodzinna jak najbardziej. Więc jeżeli u rodziców był nasilony trądzik, no to większe ryzyko, że u dziecka też taki trądzik będzie miał przebieg ciężki.
1: Jeżeli chodzi o grupy pacjentów najbardziej narażone na trądzik, to są przede wszystkim młodzi ludzie, tak?
2: Bo najczęściej w tej grupie wiekowej po prostu ta choroba występuje.
1: A jakie są jeszcze odmiany trądzika, oprócz tego najczęściej występującego, gdzie są takie łagodne zmiany?
2: Mamy też trądzik w bardzo młodej grupie osób, a więc trądzik noworodkowy, trądzik niemowlęcy, gdzie tutaj nawet w pierwszych dwóch tygodniach życia dzieci mogą pojawić się typowe zmiany trądzikowe, ustępują z reguły do trzeciego miesiąca, właściwie tylko odpowiednia pielęgnacja tutaj ma znaczenie i te zmiany się wycofują. Mamy trądzik niemowlęcy, gdzie od trzeciego miesiąca do pierwszego roku życia mogą pojawiać się zmiany trądzikowe i też wystarczy łagodna pielęgnacja, zmiany się wycofają. Trądzik przedpokwitaniowy, a więc przed tym okresem, gdzie najczęściej występuje trądzik. Nawet obserwujemy trądzik u dzieci w wieku 7-8 lat, chociaż z reguły około tego 11-15 lat to jest najczęstsza taka granica dolna, gdzie ten trądzik się pojawia. Mamy trądzik kosmetyczny, nieodpowiednie stosowanie pielęgnacji skóry może doprowadzać również do wywołania zmian trądzikowych. Mamy trądzik chemiczny, gdzie substancje chemiczne, drażniące mogą powodować zmiany trądzikowe. Mamy trądzik mechaniczny, o którym wcześniej wspominałam, taki z wydrapania. Mamy trądzik zawodowy, gdzie też kontakt z substancjami pewnymi chemicznymi może prowokować pojawienie się zmian trądzikowych.
1: Dużo jest tych odmian.
2: Jest.
1: Ale sprowadza się do tego, że są takie zmiany skórne, które są dla nas problematyczne. Czy taki trądzik może boleć?
2: Może. Jeżeli mamy znowu trądzik piorunujący, kiedy mamy zmiany naciekowe z martwicą, to pacjenci podają dolegliwości bólowe i to silne dolegliwości bólowe.
1: Trądzik. Na ten temat rozmawiam z naszą specjalistką. Przypomnę, ze mną w studiu lekarz-dermatolog, doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak ze Szpitala Wojewódzkiego w Opolu, gdzie jest zastępczynią ordynatora klinicznego oddziału dermatologii. Ważny temat, bo dotykający wielu osób, a chyba o trądziku za często się nie mówi.
2: Za często się nie mówi, chociaż na portalach społecznościowych widzę, że dużo rzeczy się pojawia ukierunkowanych dla młodych osób, więc coraz większa gdzieś tam jest świadomość i coraz więcej młodych osób przychodzi, nawet już na tych początkowych etapach rozwoju trądziku, że chce być leczony.
1: I bardzo dobrze, i my też o tym będziemy mówić, żeby podkreślać, że to jest choroba. Proszę z nami pozostać, za chwilę ciąg dalszy rozmowy.

0: Ze mną w studiu doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak, specjalistka dermatologii, zastępczyni ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. Temat trądzik. Pani doktor, czy kierować się hasłem "to mi przejdzie"? Jeśli chodzi o trądzik.
1: Myślę, że nie, bo trądzik, tak już tutaj wspominaliśmy wcześniej, jest chorobą. Jeżeli mamy do czynienia z chorobą, to wypadałoby ją leczyć. Najlepiej zgłosić się, jeżeli mamy te pierwsze zmiany trądzikowe, już pod postacią tych zaskórników, bo trądzik zaskórnikowo-grodkowy, czy sam zaskórnikowy, czy ta najłagodniejsza jego postać, już jak najbardziej wymaga leczenia.
0: Zaskórnik to są takie czarne kropki na naszej twarzy?
1: Dokładnie, dokładnie, z których później tworzą się zmiany zapalne. Podstawą leczenia takich zmian jest zastosowanie retinoidów miejscowych. Retinoidy miejscowe są to podstawowe leki, leki pierwszego zrzutu do leczenia zmian zaskórnikowo-grudkowych. Stosuje się je miejscowo, stosuje się je na całą skórę twarzy, też to jest bardzo istotne, nie punktowo tam, gdzie jest zmiana widoczna, zapalna, tylko cała skóra powinna być posmarowana, żeby już właśnie hamować rozwój tych mikrozaskórników i zaskórników. Często pacjenci zadają pytanie, czy retinoidy można stosować latem. Można, nie są one fotouczulające, można stosować w okresie letnim. Retinoidy miejscowe stosujemy na wieczór, rano należy zmyć je ze skóry i zastosować obowiązkowo krem z filtrem. Więc to jest podstawa leczenia, jeżeli chodzi o ten trądzik zaskórnikowo-grudkowy. I mówię, nie boimy się tych leków nawet w okresie tym letnim. Retinoidy mogą czasami drażnić, może się pojawić rumień, może się pojawić złuszczanie, może się pojawić podrażnienie, więc też twarz trzeba dobrze przygotować dermokosmetykami do zastosowania leczenia. Twarz powinna być dobrze nawilżona. Z jednej strony skóra łojotokowa w trądziku, czyli tłusta, świecąca się, ale z drugiej strony często pacjenci też zgłaszają się ze zmianami trądzikowymi, a współistniejącym na przykład atopowym zapaleniem skóry, alergią, gdzie ta skóra jest nadwrażliwa i wysuszona. Więc preparaty nawilżające do skóry trądzikowej powinny być zastosowane nawet przez pierwsze kilka dni, zanim wdrożymy leczenie, żeby odpowiednio pielęgnować, odpowiednio nawilżyć skórę i przygotować do naszego leczenia.
0: No właśnie, tutaj istotna jest ta pielęgnacja. A jak pielęgnować taką skórę podatną na trądzik? Czy są też takie typy cery, gdzie ten trądzik częściej się pojawia?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o pielęgnację, to mamy bardzo duży wybór dermokosmetyków z przeznaczeniem do skóry trądzikowej. I też są dermokosmetyki do skóry trądzikowej z nasilonym łojotokiem, są dermokosmetyki do skóry trądzikowej nawilżające, które właśnie najczęściej są rekomendowane przy tej skórze suchej, nadwrażliwej, czy też przy zastosowaniu retinoidów. Pielęgnacja nie jest podstawą leczenia, ale jak najbardziej pomaga nam w leczeniu, żeby ten skutek był jak najlepszy dla pacjenta. Więc leczenie jedną tutaj drogą prowadzimy, ale odpowiednią pielęgnację zawsze i też zawsze o tym informujemy pacjenta.
0: Czy retinoidy to są leki przepisywane przez lekarzy, czy możemy je kupić w aptece na własną rękę?
1: Jeżeli mówimy o lekach, to są wypisywane przez lekarzy, są to leki na receptę i zawsze takie leczenie powinno być omówione z pacjentem. To jest ta kwestia tego trądziku łagodnego, ale mamy też leki, które bardzo dobrze działają, które działają na wszystkie przyczyny trądziku, przy trądziku umiarkowanym i ciężkim, przy trądziku piorunującym, przy trądziku, który ustępuje z bliznami i przebarwieniami. Mamy izotretinoinę, doustny lek, którego często bardzo się pacjenci boją, bo jest to długa terapia, około 10-12 miesięcy stosowania leku doustnego, bądź też nawet kuracja może trwać dłużej, ale dająca bardzo dobre efekty. Więc jeżeli są wskazania do zastosowania takiego leczenia i nie ma przeciwwskazań, żeby to leczenie włączyć, to jak najbardziej też powinniśmy szybko włączać skuteczne leczenie, żeby zahamować pojawianie się blizn i przebarwień.
0: Pani doktor, przychodzą do Pani pacjenci, widzi Pani różne historie. Z jakimi przypadkami Pani się spotyka? Jakie błędy popełniają młodzi ludzie, zanim przyjdą do dermatologa? Może przesuszają nadmiernie tę skórę. Co można sobie zrobić niewłaściwą pielęgnacją w przypadku trądzików?
1: Pacjenci często wierzą, że sama pielęgnacja im pomoże, że jak będą dobrze pielęgnowali skórę, to ten trądzik im się nie rozwinie, nie pojawią się nowe zmiany. Pacjenci wierzą, że zabiegi kosmetyczne to są zabiegi lecznicze, a tak nie jest. Jeżeli pacjent się uda do gabinetu kosmetologa, żeby pielęgnować skórę, jak najbardziej, ale to jest pielęgnacja, to nie jest leczenie. Więc tutaj też jest taka grupa pacjentów, która jest nieświadoma tego, że to tak naprawdę nie leczy. Więc jednak zgłośmy się na tą konsultację do lekarza, do dermatologa. Możemy się umawiać też na zabiegi kosmetyczne, ale zawsze to musi współgrać z leczeniem.
0: Czy zmiany skórne można, mówiąc kolokwialnie, wyciskać? Tak pozbywamy się problemu fizycznie, przemocą?
1: Nie można. Nie można. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne nie rekomenduje. Będą blizny, będą przebarwienia. Więc ani sami tego nie możemy robić, ani w gabinetach kosmetycznych. Też taka manualne wyciskanie zaskórników, wyciskanie zmian nie powinno mieć miejsca. Zabiegi kosmetyczne z użyciem środków chemicznych jak najbardziej, ale nie takie manualne.
0: Tym bardziej, że pewnie naruszamy jakoś naskórek, możemy mieć ręce brudne, tak?
1: Może dojść do wtórnego nadkażenia. Tak jak mówiłam, sam trądzik nie jest chorobą bakteryjną, ale jeżeli będziemy manipulować przy tej skórze, jeżeli będziemy coś wyciskać, będzie rana otwarta, no to zawsze jest ryzyko wtórnego nadkażenia bakteryjnego.
0: A w którym momencie iść rzeczywiście do tego lekarza dermatologa? Czy jak to są 3 zmiany na skórze, czy jak to nawraca? I co powinno być tutaj podpowiedzią dla młodego człowieka i tego troszkę starszego też?
1: Jeżeli mamy trądzik, gdzie tylko i wyłącznie widzimy pojedyncze zaskórniki, no to zacznijmy najpierw od odpowiedniej pielęgnacji. Jeżeli na tym początkowym etapie to wystarcza, to nie potrzebujemy skonsultować to z lekarzem, ale widzimy, że się nowe zmiany pojawiają. Te, które są nawet pojedyncze, ustępują z pozostawieniem blizny czy przebarwienia, no to jak najbardziej taka konsultacja powinna już się odbyć. Tak jak mówiłam, mamy leki miejscowe zarejestrowane u dzieci, mamy leki, które możemy już powyżej, nie wiem, 9 roku życia zastosować niektóre retinoidy, czy też inną grupę leków, więc jak najbardziej wcześniej korzystajmy z takiej porady.
0: A są jakieś skutki uboczne, coś na co trzeba uważać przy stosowaniu farmakologii?
1: Są, o czym mówiłam wcześniej o retinoidach, także może być rumień, może być podrażnienie, skóra jest bardziej wrażliwa na słońce, więc musi być stosowana ta fotoprotekcja. Czasami stosujemy też antybiotyki miejscowo, nigdy antybiotyku nie wolno zastosować w monoterapii, zawsze powinno być w terapii łączonej, albo z retinoidem, albo z natlenkiem benzoilu, albo z kwasem azelainowym, żeby też nie szerzyć tutaj antybiotykooporności, ale w kierunku innych bakterii, nie te, które są związane z trądzikiem. Też powinniśmy tutaj zwrócić uwagę, jeżeli mówimy o leczeniu systemowym, czyli izotretinoiną, że działania niepożądane mogą wystąpić i zawsze taka terapia powinna być omówiona z pacjentem szczegółowo, jakie mogą być działania niepożądane, na co powinien pacjent zwrócić uwagę, że będzie sucha skóra, będą suche śluzówki, że może się pojawić drobne krwawienie z nosa, że może się pojawić wysuszenie spojówek, może się pojawić drobne krwawienie z nosa i odpowiednia pielęgnacja, nawilżanie ma tutaj znaczenie. Leki systemowe są przyjmowane doustnie, więc też wiąże się to z ryzyko z wystąpieniem działań niepożądanych ogólnych, na przykład hipercholesterolemii, podwyższonego cholesterolu całkowitego, podwyższonych trójglicerydów, zaburzenia funkcji wątroby. Może, ale nie musi, bo zawsze jeżeli bierzemy leki doustne, to powinno to być pod kontrolą, więc badania laboratoryjne powinny być wtedy wykonane przed włączeniem takiego leczenia i w czasie terapii co kilka miesięcy również powinniśmy to kontrolować, żeby to leczenie było bezpieczne. Zawsze mówię moim pacjentom, że leki mają leczyć, a nie szkodzić, bo to są lekami, dlatego są stworzone, żeby im pomóc, ale każdy lek może nieść ze sobą działanie niepożądane. Jak przeczytamy ulotkę przylekową, to widzimy, że tych działań niepożądanych możliwych, które wystąpią, jest bardzo dużo, ale niekoniecznie one się pojawią.
0: A czy słońce, mamy teraz już w końcu prawdziwą wiosnę, taką słoneczną, czy słońce pomaga w leczeniu trądzika?
1: W okresie letnim przeważnie trądzik się wycisza, gdzieś te zmiany trądzikowe są mniej nasilone, przychodzi okres jesieni i wtedy pacjenci z dużą intensywnością wracają do gabinetów dermatologicznych, więc rzeczywiście tutaj to słońce działa pozytywnie, chociaż dermatolog nigdy nie może powiedzieć, że jest zdrowo opalanie i że pacjenci powinni korzystać z tego słońca, żeby redukować te zmiany trądzikowe. Nie, ale rzeczywiście obserwujemy ten trend, że w okresie wakacyjnym trądzik trochę się wycisza.
0: A jest jakaś fototerapia dla osób z trądzikiem?
1: W rekomendacjach typowego leczenia nie, ale możemy próbować na przykład terapię fotodynamiczną. Jeżeli nie mamy nieskuteczne leczenie standardowe, klasyczne, to terapię fotodynamiczną możemy próbować jako metodę alternatywną.
0: Czyli jeżeli coś się dzieje z naszą twarzą, bardzo ważna informacja do młodych ludzi, którzy siedzą w społecznościówkach, śledzą te trendy w leczeniu takich zmian skórnych, konsultujemy się z lekarzami. Sama widziałam, jak pacjenci dopytują się, mimo przepisanych leków przez lekarza, nieznanych im internautów, czy brać takie, czy inne leki i są bardziej w stanie uwierzyć w anonimowe głosy od ludzi spotkanych w sieci niż od lekarza specjalisty.
1: Tak niestety się zdarza, ale ważna jest rozmowa z pacjentem i przekonanie go do swojej racji. No bo po to przychodzą do nas, do specjalistów na konsultacje, żeby uzyskać pomoc, więc powinni tak naprawdę nam zaufać, bo nie ma innej możliwości współpracy z pacjentem, jeżeli nam nie będzie ufał w to, co mu proponujemy. Ale mówię, wyjaśnienie pacjentowi, omówienie działań niepożądanych, jak może się skóra zachować po włączeniu danej terapii, to jest naprawdę bardzo istotne i wiele razy zdarzyło mi się przekonać pacjenta do włączenia właśnie terapii, gdzie pacjent w pierwszych słowach powiedział, że on na pewno na taką terapię nie wyrazi zgody.
0: I tutaj chyba jest istotna taka pełna informacja, także o skutkach ubocznych, tak, żeby ten pacjent dokładnie wiedział,
1: był świadomy,
0: tak, na czym polega ta terapia. Pani doktor, a jeżeli chodzi o trądzik różowaty, często spotykano osób dorosłych. Co to jest takiego?
1: Trądzik różowaty, zupełnie inna jednostka chorobowa, jeżeli mówimy o trądziku. Nie ma nic wspólnego z trądzikiem pospolitym, charakterystycznym tym dla okresu właśnie dojrzewania. Trądzik różowaty najczęściej występuje u kobiet, najczęściej u dojrzałych kobiet, około 40-50 roku życia i jest związany z nadreaktywnością skóry i zaburzeniem funkcji naczyń. Mamy różne sytuacje, gdzie naczynia skóry się poszerzają i tworzy się taki rumień napadowy. Rumień napadowy jest bardzo taki charakterystyczny, wstępnym etapem trądziku różowatego, więc jeżeli zaobserwujemy u siebie, że nagle na naszej twarzy pojawia się rumień, jeżeli zmienimy otoczenie, wejdziemy z ciepłego pomieszczenia do zimnego, wypijemy gorący napój, zjemy gorącą zupę, jesteśmy w jakichś emocjach i na naszej twarzy pojawia się rumień, to może to być już pierwszy sygnał, że na naszej skórze rozwinie się trądzik różowaty. Skóra w trądziku różowatym jest taka nadreaktywna, więc w tych różnych sytuacjach naczynia się poszerzają i tworzy się po prostu rumień, który początkowo ma charakter napadowy, czyli ustąpi, jeżeli ten czynnik przestanie działać. Jednakże w kolejnym etapie w trądziku różowatym rumień przyjmuje charakter stały. Te naczynia są stale poszerzone na twarzy, mamy tak zwane telangiektazje i one już nie ustąpią za pomocą leku miejscowego.
0: A jak radzić sobie z trądzikiem różowatym? O tym za chwileczkę. Przypomnę, ze mną w studiu lekarz-dermatolog, doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak. Proszę z nami pozostać.

0: Gościem programu jest cały czas specjalistka dermatologii, doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak, zastępca ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu i cały czas rozmawiamy o zmianach skórnych, które są trądzikiem. Pani doktor, jesteśmy teraz na trądziku różowatym. Skąd on się pojawia? Dlaczego on jest? No i co z nim zrobić?
1: Skąd się pojawia i dlaczego jest, to już tutaj wspominałam, że to jest głównie choroba naczyń, nadreaktywnych naczyń. W trądziku różowatym skóra przeważnie jest sucha, nadreaktywna, nie tak jak w trądziku pospolitym, że mamy ten nadmierny łojotok.
0: Wymaga ona... Wiadomo, dlaczego te naczynia robią się takie nadreaktywne?
1: W różnych sytuacjach właśnie, o których tutaj mówiłam, że jest ta zmiana temperatury, to powoduje, że te naczynie staje się nadreaktywne. U niektórych osób większa skłonność jest, u niektórych mniejsza, bo też nie każdy z nas rozwinie trądzik pospolity, nie każdy rozwinie trądzik, więc też skłonność osobnicza tutaj jak najbardziej ma duże znaczenie.
0: Czyli nie dlatego, że jakieś choroby są inne.
1: Nie,
0: po prostu
1: nie,
0: tak, nie, tak się może zadziać.
1: Dokładnie tak po prostu może być, że część osób jest bardziej predysponowanych do wystąpienia tych chorób też dermatologicznych. Też wymaga to odpowiedniej pielęgnacji, stosowania preparatów nawilżających z przeznaczeniem do skóry naczyniowej, do skóry z trądzikiem różowatym. Też ciężko dobrać jest czasami pacjentowi odpowiedni dermokosmetyk, bo tak jak wcześniej wspominałam, skóra jest taka nadreaktywna i bardzo piecze, niektóre kosmetyki powodują podrażnienie, chociaż teoretycznie nie powinny, więc też drogą prób i błędów pacjenci muszą tutaj sobie wybrać odpowiednią pielęgnację, która dla nich akurat będzie korzystna, bo to, że jest korzystna dla jednego pacjenta, niekoniecznie drugiemu będzie odpowiadała. Ale szereg różnych preparatów dostępnych bez recepty do pielęgnacji jak najbardziej. Co jest ważne też w trądziku różowatym, znowu mamy większe słońce, zbliża się lato, słońce mocno nasila zmiany w trądziku różowatym, więc tutaj, jeżeli mówimy o tym rodzaju trądziku, fotoprotekcja obowiązkowa, unikamy słońca, bo pod wpływem słońca te zmiany mogą się nasilić. Odpowiednia pielęgnacja ma znaczenie i oczywiście ją stosujemy, ale czasami trzeba zastosować leki. Mogą to być leki miejscowe, jeżeli zmiany mamy o łagodnym przebiegu, jeżeli nie, no to proponujemy pacjentowi leki systemowe. Też, co jest bardzo istotne, z trądziku różowatego nie możemy wyleczyć. Tak jak z trądziku pospolitego wyleczymy pacjenta i on nie nawrócił większości pacjentów, to trądzik różowaty jest chorobą nieuleczalną. On prędzej czy później nawróci. Więc tutaj też musimy o tym powiedzieć pacjentowi, że to, że wprowadzamy leczenie, to żeby zmniejszyć ten stan zapalny, który jest aktualnie, ale niestety po kilku miesiącach na nowo może się pojawić. Mamy też odmianę trądziku różowatego przerostową, gdzie mamy przerost gruczołów łojowych. Najczęściej to występuje u mężczyzn, więc wtedy czasami też zabiegi chirurgiczne są wskazane, żeby zredukować tą tkankę związaną z poszerzeniem gruczołów.
0: Aż tak może się zadziać. A jeżeli nie będziemy leczyć, to ten trądzik różowaty już na stałe będzie gościł, w cudzysłowie, na naszej twarzy. Czy to nie ma znaczenia, czy leczymy, czy nie leczymy? No bo nie można się całkowicie wyleczyć z tego
1: całkowicie
0: trądziku.
1: Nie, ale można się pozbyć tych zmian zapalnych. Jeżeli mamy tylko rumień, no to stosujemy dermokosmetyki, preparaty miejscowe. Ale jeżeli mamy grudki, krosty, zmiany naciekowe, które również mogą być charakterystyczne w przebiegu nasilonego trądziku różowatego, to on sam nie ustąpi. To wtedy jak najbardziej to leczenie jest konieczne, żeby przyspieszyć i wycofać te zmiany zapalne na skórze.
0: No dobrze, pani doktor, to myślę, że tak o trądziku
1: Wyczerpałyśmy temat
0: i ten trądzik pospolity i różowaty, ale jeszcze wracając do trądzika pospolitego, jeszcze chciałam zapytać o takie zaburzenia hormonalne. Czy zdarza się, że lekami hormonalnymi leczycie trądzik pospolity? Bo czasami na przykład rodzice mogą mieć opory, żeby dziewczynka przyjmowała leki antykoncepcyjne. Czy stosujecie na trądzik leki antykoncepcyjne?
1: Typowo antykoncepcja nie jest leczeniem zalecanym do leczenia trądziku, ale jeżeli mamy zaburzenia hormonalne, oczywiście zawsze w porozumieniu z ginekologiem, zawsze prosimy o konsultację ginekologiczną i wtedy najczęściej to ginekolog włącza leki antykoncepcyjne, a my dermatolodzy prowadzimy to swoje leczenie. Pacjentki, które mają zastosowaną antykoncepcję, też również te leki działają na wyciszenie zmian trądzikowych. Najczęściej te efekty się obserwują.

0: pacjentów z takimi zmianami bliznowatymi, takimi bliznami po trądziku?
1: U niektórych pacjentów mogą wystąpić jak najbardziej zmiany potrądzikowe o charakterze blizn. Blizny najczęściej w trądziku są z bliznami zanikowymi, a więc takimi wgłębionymi. Ale w przypadku ciężko przebiegającego trądziku również mogą się tworzyć keloidy, blizny przerostowe, więc jak najbardziej problem estetyczny później dla pacjenta jest duży. A co się z tym wiąże? Zaburzenie nastroju, zaburzenia depresyjne, więc tutaj też czuwajmy nad tą młodą grupą osób, bo czasami potrzebują oni raz leczenia dermatologicznego, a dwa wsparcia psychologicznego.
0: A czy coś można zrobić z tymi bliznami podrądzikowymi?
1: Można próbować później zabiegów medycyny estetycznej, czy różnego rodzaju laserów, czy zabiegów chemicznych, tylko musimy też wiedzieć, że w 100% te zmiany nie ustąpią. Możemy przypłaszczyć bliznę, możemy ją zredukować, spowodować, że będzie bardziej elastyczna, ale nie będzie nigdy tak, że wszystko ustąpi.
0: Dlatego tym bardziej patrzmy na to, co się dzieje z naszą cerą. Pani doktor, i na koniec, już tak zupełnie odbiegając od tematu dzisiejszej audycji, ale korzystając z Pani obecności tutaj, słońce. Jak zabezpieczamy się przed słońcem? Oczywiście chcemy tej witaminki D3, tak, która trafia do nas przez skórę, ale co, SPF 50 to jest teraz coś obowiązkowego? Stosować, nie stosować, jak to jest z 50? Wszyscy mówią, żeby stosować.
1: Słońce wszyscy bardzo lubimy, ale oczywiście trzeba do tego podejść z rozsądkiem. Jeżeli pyta pani dermatologa, dermatolog nigdy nie zaleci wyjścia na słońce, żeby wytworzyć witaminę D. Zawsze każe zastosować preparat z filtrem i ewentualnie suplementować witaminę, jeżeli są jej niedobory. Każda ekspozycja na słońce powinna być poprzedzona zastosowaniem preparatu z filtrem, najlepiej tej większej mocy, bo wiadomo, im mamy większą moc, tym dłużej nasza skóra będzie na słońcu bez poparzenia. No bo SPF tak nam mówi, o ile dłużej możemy przebywać na słońcu, żeby nie doszło do wystąpienia poparzenia słonecznego. Też musimy pamiętać, że jedno posmarowanie w ciągu dnia nie wystarczy. Z reguły preparaty z filtrem mają swój okres fotostabilności kilka godzin, więc powinniśmy tą skórę dosmarować. Jeżeli wejdziemy do wody, przytrzemy skórę ręcznikiem, to znowu on nie działa na naszej skórze. Znowu go zastosujmy. Starajmy się unikać ekspozycji intensywnej na słońce w tych godzinach największego nasłonecznienia między 11 a 16. Jeżeli jest oczywiście taka możliwość, no to bądźmy raczej w cieniu. Pamiętajmy o naszych dzieciach, bo poparzenia słoneczne w wieku dziecięcym generują nowotwory osób dorosłych, więc jeżeli możemy tutaj na to zwrócić uwagę i czuwać nad naszymi dziećmi, to smarujmy je preparatami z filtrem i nie doprowadzajmy do poparzenia słonecznego, żeby też zmniejszyć to ryzyko rozwoju nowotworów, bo jak wiemy, słońce jest podstawowym czynnikiem prowokującym rozwój i czerniaka, i nieczerniakowych nowotworów skóry.
0: O czym rozmawiałyśmy przed sezonem w zeszłym roku. Mogą Państwo na naszej stronie internetowej wrócić do tej rozmowy. No i też to jest ryzyko chorób, tak, w tym chorób nowotworowych, ale to też przyspiesza starzenie, tak? Takie nadmierne opalanie skóry.
1: Dokładnie. Widać w badaniu dermatologicznym, jeżeli przychodzi na zonę, najczęściej pacjentka, która korzystała intensywnie ze słońca, że ta skóra jest zmieniona i jest postarzała.
0: Dziękuję serdecznie
1: Pani
0: doktor za te wszystkie informacje. Doktor nauk medycznych Aleksandra Kapuśniak, lekarz-dermatolog, zastępca ordynatora klinicznego oddziału dermatologii w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani doktor jeszcze raz.
1: Bardzo dziękuję Pani
0: i do zobaczenia, do następnego razu. A ja z Państwem się słyszę po godzinie 14. Proszę pozostać z Radiem Opole.

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze Zdrowiem Ci do twarzy. Marzena Śmierciak zapraszam, a ze mną gość profesor Tomasz Czarnik. Dzień dobry panie profesorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Specjalista anestezjologii, kierownik oddziału anestezjologii intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. A z panem profesorem będziemy rozmawiać na temat, uwaga, i tu może być zaskoczenie, bo mamy lekarza anestezjologa, ale będziemy rozmawiać o witaminie D3. I przy okazji słonecznej aury, lato to meteorologiczne już z nami jest, mamy czerwiec, tego słońca w końcu jest więcej, pod warunkiem, że nie pada, ale chyba mimo wszystko żyjemy w takiej szerokości geograficznej, że brakuje nam tej witaminy D3, jakże potrzebnej.
2: Tak, generalnie witaminę D możemy uzyskać w dwojaki sposób. Możemy niedobory odbudować poprzez dietę, ale również poprzez promienie słoneczne. Dzięki promieniom słonecznym ta witamina D jest produkowana w naszej skórze i w ten sposób odbudowujemy zasoby. Tylko nie każdy się opala, nie każdy poddaje się dobrowolnie ekspozycji na słońce, a tu też jest pewna nie, no nie jest to zalecane generalnie ze względu na protekcję raka skóry, więc...
1: Tak, i przed panem profesorem była tutaj pani doktor dermatolog i właśnie na koniec, przed właśnie godziną 14, mówiła o tym, że trzeba się chronić przed promieniami słonecznymi. To jak to pogodzić?
2: Chyba nie da się pogodzić. Nie będę kwestionował zdania pani dermatolog, bo ono jest prawdziwe, że promienie słoneczne, opalanie się generalnie, ekspozycja na intensywne słońce jest szkodliwa i naraża pacjenta na ryzyko raka skóry. Natomiast tą witaminę D można suplementować i takie są też zalecenia towarzystw endokrynologicznych głównie.
1: A suplementujemy przez cały rok, nawet w okresie letnim, kiedy jednak mimo wszystko jest ta ekspozycja na słońce?
2: To zależy od wieku. Generalnie jeśli mówimy o osobach starszych, czyli po 64, 65 roku życia, to wtedy zalecenia mówią, że te osoby powinny suplementować witaminę D3 przez cały rok. Natomiast jeśli chodzi o osoby poza tym zakresem wiekowym, to mówi się, że tylko w okresie takim jesienno-zimowym. Ze względu na to prawdopodobnie, że osoby młodsze częściej się opalają, to większą powierzchnię ciała eksponują na promienie słoneczne.
1: Biorąc pod uwagę niedobory tej witaminy D3 w naszych organizmach, to mimo wszystko chyba trudno przedawkować witaminę D3, nawet jeżeli będziemy suplementować, oczywiście w zalecanych dawkach, bo ja nie mówię, że jeśli ktoś przyjmuje w jakichś dziesiątkach tysięcy nawet.
2: Tak, tak. No w chwili obecnej rekomendacje są takie, że nie powinniśmy przekraczać profilaktyce dawki 4000 jednostek na 24 godziny. Tak mówią rekomendacje.
1: I pewnie to też zależy od wieku pacjenta, tak. Czy chodzi o pacjentów w wieku senioralnym, o czym pan profesor mówi, czy na przykład o dzieci, ale o to jeszcze będę pytać. Co to jest witamina D3? Czy to rzeczywiście jest witamina?
2: Kiedyś uważano, że jest to witamina, która reguluje szeroko pojętą gospodarkę wapniowo-fosforonową. Ona przez ten mechanizm taki typowy, który my znamy, powoduje zwiększanie wchłaniania wapnia i fosforonu z jelit, również zwrotne wchłanianie wapnia przez nerki, odpowiada za prawidłową mineralizację kości. No i również z paradhormonem jest odpowiedzialna za regulację poziomu wapnia w srowicy we krwi. Natomiast od jakiegoś czasu zaczęto zwracać uwagę na dodatkowe mechanizmy działania witaminy D3 i nauka wykazała, że tak naprawdę nie jest to witamina sensu stricto, tylko tak naprawdę jest to hormon, czy prohormon.
1: Mm-hmm. Skąd w organizmie się bierze witamina D3? No, już mówiliśmy na samym początku, że to witamina słońca, może też powinniśmy zmienić nazwę na hormon słońca, ale nasz organizm wytwarza witaminę D3, na przykład z pokarmu? Czy samodzielnie też potrafi taką witaminę, hormon? Nie wiem, jakiego słowa teraz używać. Czy hormon?
2: Zwyczajowo mówi się o witaminie, ale tak naprawdę nauka teraz uważa, że jest to hormon. Dwie drogi. Drogą przewodu pokarmowego, czyli z dietą. I tutaj źródłem są zarówno produkty zwierzęce, jak i roślinne. No i własna produkcja, czyli w skórze, na skutek ekspozycji na promienie słoneczne.
1: Jak istotna jest witamina D3? Będę mówić potoczną nazwę, czy też ten hormon D3, to nie tylko kości.
2: Witamina D łączy się w organizmie z takim specyficznym receptorem. Jest receptor oznaczony jako VDR. I okazało się, że tych receptorów jest bardzo wiele rozsianych w organizmie i to właśnie interakcja tej witaminy z tym receptorem w różnych częściach ciała powoduje takie dodatkowe mechanizmy działania, które są odpowiedzialne za taki mechanizm działania witaminy D3. I mówimy tutaj o mechanizmach poza regulacją gospodarki wapniowo-fosforanowej. I to działanie takie dodatkowe witaminy D3 mówi się, określa się mianem takiego pleiotropizmu działania witaminy D3. I po pierwsze, ona może regulować funkcję naszego układu immunologicznego, czyli niskie poziomy witaminy D3 w surowicy są łączone z taką tendencją większą do zapadalności na infekcje. U pacjentów krytycznie chorych nawet może mogą być przyczyną wystąpienia podatności na wstrząs septyczny. Kolejnym mechanizmem jest prawidłowa siła mięśniowa. Prawidłowe poziomy witaminy D3 łączy się z taką prawidłowym funkcjonowaniem mięśni, naszą sprawnością fizyczną, czyli niedobory to ryzyko gorszego funkcjonowania mięśni. Dodatkowo uważa się, że prawidłowy poziom witaminy D3 może opóźniać wystąpienie cukrzycy, może opóźniać wystąpienie, czy zabezpieczać nas przed wystąpieniem nowotworów. Generalnie wpływa na taką szeroko pojętą odporność, również zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Czyli te potencjalne mechanizmy są bardzo szerokie.
1: Mm-hmm. A jeśli chodzi o nasz układ nerwowy, o nasze samopoczucie?
2: Może to wpływać też ze względu na to, że też łączono ten poziom prawidłowy witaminy D3 z taką ogólną funkcją intelektualną i sprawnością intelektualną.
1: Mhm. No myślę, że rodzice na przykład, dzieci wiedzą, że warto podawać, pediatrzy pilnują tego, żeby dzieci przyjmowały witaminę D3 ze względu właśnie na ten wzrost, to, żeby kości były odpowiednio twarde, żeby tutaj ten proces dojrzewania chodził i prawidłowo, ale też nawet w infekcjach. Przecież lekarze, nawet POZ-u, internista też mówi, proszę w czasie infekcji brać witaminę D3. Nawet nie witaminę C, tylko właśnie wskazanie na D3.
2: Tak, to widać przez ostatnie lata, jak zmieniło się postrzeganie takiego problemu niskiego poziomu witaminy D3 wśród pacjentów, ale również wśród lekarzy. I to też widać, że coraz więcej lekarzy, szczególnie lekarzy POZ, bardzo na to zwraca uwagę i tą witaminę zaleca pacjentom w kwestii takiej suplementacji.
1: A jakie grupy pacjentów są narażone na niedobory? Czy to są tylko osoby w wieku takim bardziej dojrzałym, seniorzy?
2: Seniorzy, kobiety w ciąży. Kobiety w ciąży zaleca się suplementację nawet do 4000 jednostek na dobę. Są to osoby z wielochorobowością na pewno, z narażeniem na te choroby, o których mówiliśmy z zakresu układu immunologicznego, chorób autoimmunologicznych, chorób sercowo-naczyniowych, chorób mięśniowych. I to są potencjalne grupy, które są narażone na niskie poziomy i powikłania z tym związane.
1: Podobno osoby z chorobą otyłościową też.
2: Tak.
1: Dlaczego? Tutaj ta tkanka tłuszczowa niestety takie duże znaczenie.
2: Tak. I u tych osób również te rekomendacje są takie, że powinni przyjmować te witaminy D3 więcej, nawet do 4000 jednostek, podobnie jak kobiety w ciąży. Mhm. To jest górna granica normy. Nie zaleca się suplementacji w obecnej chwili powyżej. Mówimy o pewnym takiej profilaktyce, nie leczeniu.
1: Mhm. A takie osoby na przykład, które dużo przebywają w pomieszczeniach zamkniętych?
2: Tak, bo wtedy, jak się możemy domyśleć, ta droga produkcji witaminy D3 w skórze jest zamknięta, bo nie ma ekspozycji na promienie słoneczne.
1: No i oczywiście